W 175. rocznicę urodzin Antoniego Stolpe w Fantazji Polskiej słuchaliśmy jego muzyki. A to była sonata fortepianowa D-moll w interpretacji Elżbiety Karaś-Krasztel. Zostawiamy już gigantów fortepianu i przechodzimy do niewątpliwego giganta batuty, jakim był Jan Krenc. Wybitny dyrygent i kompozytor, postać, która dała fundamenty życiu muzycznemu w naszym kraju po II wojnie światowej. Nie sposób wymienić wszystkich zasług Jana Krenca, który przez 15 lat stał na czele Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, czyniąc z niej zespół znany na całym świecie. Spotkanie z jego twórczością rozpoczniemy od napisanej w 1952 roku Rapsodii. Dziele, jak mówił sam kompozytor, powstałym w czasie, gdy był on zapatrzony w muzykę Beli Bartoka. Przed nami Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Jana Krenca.

Inspirowana muzyką Beli Bartoka, Rapsodia Jana Kręca zabrzmiała w wykonaniu Sinfonii Warszawy pod dyrekcją samego kompozytora. Całe życie Jana Kręca to, jak mówił sam maestro, wysiłek pogodzenia dwóch elementów, dwóch zajęć, dyrygowania i komponowania. Dyrygowanie przeszkadzało komponowaniu i na odwrót, mówił Jan Kręc. Obowiązki, jakie spoczywały na nim w latach, gdy stał na czele orkiestry w Katowicach, nie pozwalały mu raczej znaleźć czasu na komponowanie. W 1952 roku, zatem na chwilę przed objęciem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, maestro stworzył jeden z chyba najczęściej grywanych utworów, a więc suitę polifoniczną na motywach z Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha. To nie jest zresztą jedyne dzieło Kręca będące orkiestrowym opracowaniem utworu innego kompozytora. Obok bachowskiego testamentu, jakim jest Kunst der Fuge, Jan Kręc stworzył orkiestrowe wersje takich kompozycji jak Mikrokosmos Beli Bartoka, Symfonia Wojciecha Dankowskiego czy Maski Karola Szymanowskiego. Jednak żadne z tych opracowań nie zdobyło takiej popularności jak wspomniana suita polifoniczna. Posłuchajmy. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją kompozytora.

Wysłuchaliśmy suity polifonicznej Jana Kręca, dzieła opartego, no, jak sami państwo zapewne słyszeli, Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha. To było nagranie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją samego kompozytora. A spotkanie z Janem Kręcem zakończymy jego concertino na fortepian i orkiestrę. To jeszcze jedna kompozycja z 1952 roku. Tym razem nie będzie to ani opracowanie muzyki Bacha na orkiestrę, ani utwór, w którym uda się usłyszeć echa twórczości Beli Bartoka. Concertino ukaże nam Jana Kręca jako mistrza pastiszu, a to za sprawą nawiązań wręcz dosłownych do muzyki Haydna i Mozarta. Przed nami Adam Wodnicki, który wykona partię solową, oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach dyryguje Tadeusz Wojciechowski.

Wysłuchaliśmy koncertina na fortepian i orkiestrę Jana Kręca. W partii solowej Adam Wodnicki, któremu towarzyszyła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Tadeusz Wojciechowski. Zostawiamy już twórczość Jana Kręca, któremu poświęciliśmy ostatnią godzinę fantazji polskiej. No a teraz zaskoczę Państwa, bo oto przed nami muzyka filmowa. Jedna z najbardziej zdumiewających ścieżek dźwiękowych, jakie wyszły spod pióra polskiego kompozytora. A mowa o muzyce do filmu Lord Jim, którą stworzył Bronisław Kaper. Obraz z 1965 roku w reżyserii Richarda Brooksa powstał na podstawie powieści Josepha Conrada o tym samym tytule, Lord Jim oczywiście. No a muzyka, którą stworzył Bronisław Kaper, czyli nasz człowiek w Hollywood lat 50. i 60., odwołuje się nie tylko do twórczości symfonicznej kompozytorów zachodnich, ale także do tradycyjnej muzyki balijskiej. Film przenosi nas na wyspę zwaną Patusan, położoną gdzieś w granicach holenderskich Indii Wschodnich. Tam właśnie przybywa główny bohater filmu i powieści Conrada, czyli Lord Jim.

Aby oddać atmosferę tej egzotycznej krainy w ścieżce dźwiękowej do filmu, obok kompozycji Bronisława Kapera, pojawiają się też nagrania balijskiego gamelanu oraz japońskiej muzyki dworskiej gagaku. Przygodowa muzyka Kapera nieraz splata się z gamelanem, nawiązuje do jego skal, ruchliwości, rytmiki i to wszystko sprawia, że mamy tu do czynienia z jedną z najbardziej oryginalnych ścieżek dźwiękowych tamtych lat. Oto jej fragmenty w oryginalnym nagraniu, które znalazło się w filmie. Orkiestrą kieruje Muir Mathieson.

I tak kończy się nasza przygoda z Lordem Jimem. Fragmenty muzyki do filmu w reżyserii Richarda Brooksa z 1965 roku wykonała orkiestra pod batutą Mura Mathiesona. Autorem tej oryginalnej ścieżki dźwiękowej wypełnionej japońską muzyką dworską gagaku oraz brzmieniem balijskiego gamelanu jest urodzony w Warszawie i robiący karierę w Hollywood w latach 50. i 60. Bronisław Kaper. Takich tropów związanych z tradycyjną muzyką balijską czy muzyką Indonezji znajdziemy w historii polskiej muzyki znacznie więcej. Przed nami teraz utwór znacznie późniejszy, bo posłuchamy powstałego w 1987 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia utworu zatytułowanego Dziataju. Jego autorem jest Jarosław Kapuściński, który pod koniec lat 80. miał okazję uczestniczyć w zajęciach specjalnej grupy warsztatowej grającej na gamelanie w Warszawie. Tytuł tej kompozycji

Nosi się do doskonale znanej w Indonezji postaci półboga, króla ptaków, Jatayu. Jest on jednym z bohaterów eposu Ramayana, który można powiedzieć leży u podstaw mitologii i wierzeń Jawajczyków, czy tym bardziej Balijczyków. Jatayu wsławił się jako postać heroiczna. By uratować żonę króla Ramy, Sintę, stoczył pojedynek z jej porywaczem, czyli demonem Rahuaną. Niestety król ptaków poniósł w tym pojedynku klęskę i śmiertelnie ranny padł na ziemię, ginąc. Kompozycja Jarosława Kapuścińskiego jest jakby dźwiękową opowieścią opartą na tej właśnie tragicznej historii. To elektroniczny poemat malowany dźwiękami elektronicznego gamelanu i fortepianu. Posłuchajmy. Jatayu Jarosława Kapuścińskiego. Kompozycja zrealizowana w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia.

To była ubrana w dźwięki elektronicznego gamelanu opowieść o królu ptaków z eposu Ramayana, czyli Jatayu, dzieło Jarosława Kapuścińskiego, zrealizowane w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w 1987 roku. W Fantazji Polskiej, w programie drugim Polskiego Radia, przed nami utwór, w którym nie pojawi się żadne nawiązanie do gamelanu ani do innych gatunków i form muzyki z Indonezji. Ta kompozycja pojawia się w tym miejscu dlatego, że ma indonezyjski tytuł. Kasuka An to w języku archipelagu sprawiać przyjemność. Tak też nazwał swój utwór z 1978 roku Bogusław Szefer. O sprawianie przyjemności tutaj właśnie chodzi, ale jak sami się Państwo przekonają, miejscami muzyka wcale łatwa i przyjemna nie będzie. Oto dwie kompozycje z tego cyklu, Kasuka An pierwsze i drugie, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.

Kasuka An, pierwsze i drugie. Kompozycja Bogusława Szefera, inspirowana brzmieniem języka indonezyjskiego, bo w rzeczy samej Kasuka An to słowo indonezyjskie oznaczające sprawiać przyjemność. A muzykę Szefera wykonali muzycy Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Zostawiamy już Indonezję i elementy muzyczne tej kultury i przechodzimy do twórczości Nikoli Kołodziejczyka. Przed nami suita barok progresywny jego autorstwa. Niezwykłe dzieło łączące elementy jazzu, muzyki tradycyjnej, a także muzyki dawnej. Suita Kołodziejczyka to nie tylko muzyka jazzowa ubrana w barokowe szaty, to też swego rodzaju podróż po przeróżnych stylistykach, a także tradycjach. W skład 15-osobowego zespołu, w którym odnajdziemy instrumenty barokowe i jazzowe, wchodzą również instrumenty takie jak suka biłgorajska, sarangi i gadułka. Ten ludowy koloryt wnosi do albumu z nagraniem suity barok progresywny Kołodziejczyka Marta Sołek, studentka Marii Pomianowskiej, która wykonuje partię tychże instrumentów.

instrumentów. Tego mariażu muzyki ludowej, barokowej i jazzowej nie trzeba traktować jako pomysłu szaleńca. Wszystko stanowi jednorodną stylistycznie całość. No a jeżeli uznamy, że tak naprawdę muzyka baroku, muzyka jazzowa i muzyka tradycyjna wyrastają z improwizacji, no to wszystko nabiera tutaj sensu. Przed nami orkiestra Nicoli Kołodziejczyka w suicie barok progresywny.

Tak kończy się ten porywający mariaż muzyki jazzowej, barokowej i ludowej, czyli suita barok progresywny Nicoli Kołodziejczyka. Tak ta kompozycja zabrzmiała w wykonaniu orkiestry kompozytora, twórcy muzyki jazzowej i nie tylko. Zostawiamy Nicolę Kołodziejczyka i przechodzimy teraz do muzyki przełomu XVIII i XIX wieku. Oto jedna z kompozycji Jana Wańskiego. Dziś znamy go przede wszystkim z symfonii wczesnoklasycznych, a także dzieł religijnych, których znaczną część stanowią zachowane w archiwum świętogórskim w Gostyniu litanie. Jedną z nich jest litania do świętego imienia Jezus, po którą właśnie sięgam. A śpiewają Anna Karasińska, sopran, Piotr Olech, alt, Aleksander Kunach, tenor, Jacek Ozimkowski, bas. Śpiewakom towarzyszy zespół Concerto Polacco pod dyrekcją Marka Toporowskiego.

Wysłuchaliśmy litanii De Sanctissimi Nominis Jesus, czyli litanii do świętego imienia Jezus, dzieło Jana Wańskiego. Śpiewali Anna Karasińska, sopran, Piotr Olech, alt, Aleksander Kunach, tenor, Jacek Ozimkowski, bas. Solistom towarzyszył zespół Concerto Polacco, całość pod dyrekcją Marka Toporowskiego. A teraz zapraszam Państwa do Paryża lat 30. To wszystko za sprawą muzyki Aleksandra Tansmana i jego niezwykłego baletu, zapomnianego dzieła Bric à Brac. W swojej kompozycji Aleksander Tansman przenosi nas na targowisko położone w jednej z biedniejszych paryskich dzielnic. Stare przedmioty, wśród nich gramofony, zepsute skrzypce i obraz bogini Diany, rzucają cudowne zaklęcie na ubogich mieszkańców. Balet przepełniony jest nie tylko wspomnianą magią, ale również elementami jazzu i muzyki miejskiej. To wszystko daje nam doskonałą całość, niezwykle barwną, dowcipną i efektowną. Szkoda tylko, że dzieło nie zrobiło nigdy wielkiej kariery. Sam Aleksander Tansman usłyszał swój balet za życia tylko raz, no a jego polska premiera miała miejsce dopiero w 2001 roku na festiwalu Tansmana w Łodzi. Zagrała wówczas Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Wojciecha Michniewskiego i tejże interpretacji posłuchamy w Fantazji Polskiej. Balet Bric à Brac Aleksandra Tansmana.

Wysłuchaliśmy niezwykłej muzyki baletowej Aleksandra Tansmana. To był zapomniany balet Bric-a-Brac w nagraniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zostawiam sobie muzykę dwóch braci, Henryka i Józefa Wieniawskiego. Pierwszy z nich, jak Państwo doskonale wiedzą, był wybitnym wirtuozem, skrzypiec i równie genialnym kompozytorem. Drugi, dziś już nieco zapomniany, wyśmienitym pianistą i również kompozytorem, który pozostawił po sobie liczne dzieła. Józef Wieniawski urodził się w 1837 roku, dwa lata po swoim starszym bracie Henryku. W wieku 20 lat trafił do Paryża, gdzie odbył studia pianistyczne. Często koncertował z Henrykiem, dawał również recitale solowe. Przez kilka lat wykładał na uczelni w Moskwie, angażował się mocno w rozwój życia muzycznego w Warszawie, czego dowodem jest choćby fakt, że w roku 1871 wszedł do grona członków założycieli Warszawskiego Stowarzyszenia Muzycznego. Był niezwykle ceniony jako pianista, specjalizował się w muzyce Fryderyka Chopina, ale grywał też utwory Bacha, Żeleńskiego, Moniuszki, Moszkowskiego czy Edwarda Wolfa. Józef Wieniawski pozostawił po sobie 11 nagrań mechanicznych, zachowanych na rolkach fonoli i trifonoli. Ceniono go również za jego działalność dyrygencką i twórczość kompozytorską, jednak do dziś Józef Wieniawski pozostaje w cieniu swojego starszego brata Henryka. Dlatego też nie słyszy się dziś zbyt często jego kompozycji. Jeżeli już, to najczęściej pojawiają się one w programach recitali fortepianowych. Niezwykle rzadko wykonuje się kompozycje symfoniczne Józefa Wieniawskiego. Jak radził sobie ten znakomity pianista z materią orkiestrową? O tym będziemy mogli się przekonać już teraz, słuchając jego suity romantycznej na orkiestrę smyczkową. Zagra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje José María Florencio.

Wysłuchaliśmy suity romantycznej Józefa Wieniawskiego. Grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją José Marii Florencia. Te ostatnie kilkadziesiąt minut Fantazji Polskiej w Dwójce poświęcam dzisiaj muzyce braci Wieniawskich. Zaczęliśmy od mniej znanego z nich, Józefa, no to teraz pora na Henryka i jedno z jego największych arcydzieł, czyli koncert skrzypcowy D-moll op. 22. Pracę nad tym dziełem Henryk Wieniawski rozpoczął jeszcze w latach 50. XIX stulecia. Na swoje pierwsze wydanie musiało ono jednak czekać aż do roku 1870, gdy Wieniawski miał 35 lat. Wprawdzie był on nadal młodym twórcą, ale jego język kompozytorski i warsztat były już w pełni dojrzałe. W przeciwieństwie do pierwszego koncertu Fis-moll, koncert D-moll jest dziełem pod każdym względem mistrzowskim i dojrzałym. I to właśnie po ten koncert najchętniej sięgają dziś wirtuozi skrzypiec. Takim wirtuozem niewątpliwie jest Bartłomiej Nizioł, w którego interpretacji usłyszymy kompozycję Wieniawskiego. Towarzyszyć mu będzie Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka, a części utworu to pierwsza nieco melancholijna i dramatyczna w tempie Allegro Moderato, druga romans w tempie Andante non troppo i trzecia żywiołowa część Allegro con fuoco, Allegro Moderato alla Zingara.

tym żywiołowym, roztańczonym, cygańskim ogniwem a la Zingara kończy się drugi koncert skrzypcowy D-moll Henryka Wieniawskiego. Brawurową partię solową wykonał Bartłomiej Nizioł, któremu towarzyszyła Sinfonia Warszawia pod batutą Grzegorza Nowaka. I to wszystko w sobotnim wydaniu audycji Fantazja Polska. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę udanego weekendu z radiową dwójką. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: W miarę jak zbliża się pięćdziesiątnica, pojawiają się pytania. Czy jestem gotowy na przyjęcie Ducha Świętego w pełni? Czy jestem gotowy odnowić mój chrzest i bierzmowanie? Czy jestem gotowy przyjąć i pomóc innym przyjąć nową pięćdziesiątnicę? Jeśli w naszym życiu dostrzegamy oznaki bezinteresowności, prawdopodobnie jesteśmy gotowi na Ducha Świętego. Jeśli bardziej zależy nam na karmieniu innych niż na karmieniu siebie, prawdopodobnie stoimy u progu nowej pięćdziesiątnicy. Jeśli jesteśmy gotowi iść nie tam, gdzie chcemy, ale tam, gdzie prowadzi nas Jezus, możemy być na tyle bezinteresowni, by przyjąć Ducha Świętego na Jego warunkach. Bo Duch Święty chce do nas przyjść, ale nie po to, by przyjmować od nas rozkazy, ani spełniać naszą wolę. Jeśli jednak umrzemy dla siebie, możemy żyć w Duchu Świętym, powie katechizm Kościoła katolickiego. Duch Święty przychodzi, aby nas utwierdzić, aby uczynić nas silnymi i wiernymi Panu. Przed pięćdziesiątnicą uczniowie Jezusa byli jak kameleony. Ich oddanie Jezusowi zmieniało się w zależności od okoliczności. Na przykład mówili, że nigdy nie wyprą się Chrystusa, a potem wszyscy opuścili Go w ogrodzie Getsemani. Jezus nakazał świętemu Piotrowi, aby poszedł za Nim, ale Piotr bardziej przejmował się tym, co robią lub czego nie robią inni ludzie. I tylko mocą Ducha Świętego mogli wyznać swoją wiarę. Tylko mocą Ducha Świętego zdobyli się na odwagę wyjścia z wieczernika. I tylko mocą Ducha Świętego możemy i my być wierni Panu. Jutro wielkie święto, zesłanie Ducha Świętego, pięćdziesiątnica. Pierwsza chrześcijańska pięćdziesiątnica była wydarzeniem międzynarodowym i wielokulturowym. Ludzie mówiący wieloma językami zgromadzili się, aby oddać cześć Bogu. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki, ten sam. My, uczniowie Jezusa, mamy być tacy sami w naszym oddaniu Jemu. Prawdziwa miłość to nie naprzemienne mówienie tak i nie. Prawdziwa miłość to tylko tak. Duch Święty ma moc uczynić nas wiernymi. Dlatego prośmy, przyjdź Duchu Święty, Duchu miłości i Duchu wierności. Przyjdź Duchu odwagi.
2: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody.

To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2027.

0: magia muzyki na scenie i w plenerze. Przeżyj najpiękniejsze dzieła operowe na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Mawelu. Baw się podczas Wiedeńskiej Krwi, Zemsty Nietoperza, La Gazza Ladra i New York Music Show. Daj się poruszyć tańcem w Igraszkach Miłosnych Carmen i balecie Romeo i Julia. Sprawdź na www.operakrakow.pl.
1: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
2: Reklama. Minęła siódma. Dziś sobota, 23 dzień maja. Zaczynamy nasze spotkanie od życzeń imieninowych. Iwona, Michał, Emilia, Jan, Julian, Lucjusz i Symeon świętują dziś swoje imieniny, a my składamy Państwu najlepsze życzenia od radiowej dwójki. 16 godzin i 5 minut, tyle będzie trwała ta sobota. Słońce wzeszło o 4:29, a zajdzie 35 minut po 8. Monika Góral, Aleksandra Tykarska, audycję realizuje Zofia Kruszewska. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Mówimy Państwu dzień dobry. Jest z nami także Jan Kantezianko, który przedstawi wiadomości kulturalne.
3: Dzień dobry. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Za nami już pierwszy dzień przesłuchań konkursu muzyki folkowej, czyli najważniejszej części festiwalu, ale także część pierwsza konferencji Trad Forward, na której muzycy, producenci, dziennikarze, menadżerowie festiwali muzyki folkowej z całego świata rozmawiają o tym, jak ten gatunek muzyki lepiej wypromować dla szerszej publiczności. Dziś dalsza część zarówno konferencji, jak i kolejny dzień konkursu zapowiada dyrektor Nowej Tradycji, szef radiowej dwójki Piotr Kędziorek.
4: Dziś także późnym wieczorem zapewne poznamy laureatów, w tym zwycięzcę tegorocznego konkursu muzyki folkowej. Dzisiaj także czeka nas spotkanie autorskie z takim absolutnym zwycięzcą konkursu na fonogram źródeł, czyli z Remkiem Hanajem, który za 9 wydanych w ubiegłym roku swoich albumów otrzymał nagrodę specjalną fonogramu źródeł. No a potem wieczorny koncert, wystąpi laureat drugiej nagrody folkowego fonogramu roku, czyli zespół Oberkast Travel, a po przerwie zwycięzcy, zdobywcy ubiegłorocznej Grand Prix Tercet Imperial, i ich koncert będzie także promocją ich debiutanckiej płyty, która wczoraj się ukazała.
3: A po wieczornych koncertach można udać się też do klubu festiwalowego, czyli do Ambasady Muzyki Tradycyjnej na warszawskim Jazdowie. Tam można zatańczyć do muzyki kapel tradycyjnych. Festiwal Nowa Tradycja potrwa jeszcze do niedzieli. Od 13 lat Teatr Muzyczny w Poznaniu organizuje salony poezji Anny Dymnej, podobne do tych krakowskich. Sobotnie spotkanie dzisiejsze w Poznaniu będzie jubileuszowe. O tym, kto wystąpi i co usłyszą miłośnicy poezji, opowie dyrektor sceny Przemysław Kieliszewski.
5: Wystąpią nasi wspaniali artyści Oksana Hamerska, Katarzyna Tapek i Radosław Elis. I to będzie odsłona jubileuszowa, dlatego że niemal dokładnie tego dnia, 70 lat wcześniej, zagraliśmy pierwszą premierę operetki, Państwowej Operetki Poznańskiej. I to będzie taki salon o teatrze, o muzyce z poezją Różewicza, Bryla, Szymanowskiego, Laskowskiego, Szymborskiej, Wyspiańskiego. Ale też usłyszymy piękne piosenki, takie jak Życie to nie teatr, Największy teatr świata, Czas nas uczy pogody, a teatr nas uczy żyć. Nasi artyści z akompaniantem pięknej muzyki ten salon Państwu wypełnią.
3: Salon poezji otwiera się w Teatrze Muzycznym w Poznaniu dziś o 11:45. Berlińska Opera pod Lipami zaprasza po raz 20 do udziału w jednym z najpopularniejszych wydarzeń kulturalnych stolicy Niemiec, czyli na dwudniowy, plenerowy program dla wszystkich.
6: Centralnie położonym, jednym z najpiękniejszych, najbardziej nastrojowych i ważnych historycznie miejsc w mieście, przy Bebelplatz, Staatsoper Unter den Linden zaprezentuje po raz 20 dwudniowy program dla każdego i dla

0: wszystkich. Co roku plac przed operą i wyłączony z ruchu odcinek Alei Unter den Linden zamienia się w gigantyczny piknik. Na stojącej pośrodku scenie siedzi orkiestra Staatskapelle, a wokół na kocykach, krzesełkach i po prostu na ziemi siedzą tysiące fanów muzyki klasycznej i chłoną dźwięki najbardziej popularnych utworów. W tym roku to bezpłatnie dostępne wydarzenie rozpocznie w sobotę po południu transmitowane na żywo z sali opery przedstawienie Nabucco Giuseppe Verdiego w reżyserii Emmy Dante i pod dyrekcją Francesco Lancilotto. W niedzielę przed południem odbędzie się koncert dziecięcej orkiestry operowej pod dyrekcją Giuseppe Mantucci, a punktem kulminacyjnym będzie występ Staatskapelle pod dyrekcją Christiana Tillemana z kompozycjami Ludwika van Beethovena, uwerturą do Coriolana, symfonią pastoralną i uwerturą do Egmonta. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: Relacjonowała z Berlina nasza korespondentka, a teraz jeszcze Cannes jest szansa na Złotą Palmę. To może być dzień wielkich sukcesów polskiego kina. Dzisiaj zostaną ogłoszeni laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Wśród kandydatów do prestiżowej nagrody są dwie polskie produkcje.
2: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około godziny 21. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I to była ostatnia wiadomość pierwszego wydania Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 9:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
3: Pogoda.
4: Dziś i jutro aura zaserwuje nam prawdziwą namiastkę lata. Będzie gorąco i słonecznie, choć niewykluczone są słabe burze. W sobotę na przeważającym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu przejściowo duże, ale bez opadów. Termometry pokażą od 21 do 22 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 23 do 24 stopni w centrum i do 27 stopni na zachodzie kraju. Wieje słaby północno-zachodni wiatr.
5: Reklama.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Reklama.
4: 8 minut po 7, ale na szczęście dziś sobota i mam nadzieję, że dziś nie muszą się Państwo nigdzie śpieszyć. A nasze spotkanie muzycznie zaczynamy z Jorge Sosą, meksykańskim twórcą nowatorskich oper, muzyki filmowej, kompozycją Mały Koncert Metalenia Metalera w wykonaniu Ensemble Borderlands ze Stanów Zjednoczonych. Ale jak sami mówią o sobie, to zespół z pogranicza.

Co dziś przygotowaliśmy dla Państwa? Wpis polskiego plecionkarstwa na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO to jeden z powodów wystawy Willi Gawrońskich w Warszawie. Trwa tam wystawa i cykl spotkań zatytułowane Craft Days. Wystawa, gdzie obok prac Magdaleny Abakanowicz można oglądać ludowe pająki ze słomy, cieszy się naprawdę wielką popularnością. Miała trwać tylko do niedzieli, ale została przedłużona o tydzień. My już tam zajrzeliśmy, więcej po 8:30. W programie także historia polskiego folku Wojciecha Ossowskiego, relacja z konferencji, podczas której kulturowe szlaki Polski przedstawiono przy pomocy regionalnych dań. Będzie także cykl Herbarium Ludowe, którego bohaterami będą rośliny na zielone świątki. I co najważniejsze, przed nami kolejny dzień Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. O pierwszych koncertach i wydarzeniach towarzyszących, które już za nami, opowie w relacji Mariana Krill. A o 9:30 gościem poranka będzie Jan Emil Młynarski, który zdecydowanie dużo czasu spędzi dzisiaj w Polskim Radiu, bo wieczorem wystąpi na scenie festiwalu Nowa Tradycja. Tym razem promować będzie debiutancki album tercetu Imperial, a także zagra z laureatami folkowego fonogramu roku zespołem Oberka Stravel.

0: To tercet Imperial, utwór Kawalerka, to nasza folkowa płyta poranka.
1: Kalendarium.
0: Pora sprawdzić, jakimi wydarzeniami historia obdarzyła nas 23 maja przed laty. Zrobiła to dla Państwa Małgorzata Szymankiewicz.
2: 143 dzień roku, w 240. rocznicę śmierci, przywołujemy postać Maurycego Beniowskiego, żołnierza, podróżnika, kosmopolitę. Zginął na Madagaskarze, gdzie popłynął, by wyzwolić wyspę od panowania francuskiego.
3: To był ten chyba bohater awanturniczy. Może trochę sentymentalny, ale przede wszystkim niespokojny duch, no i tragiczny przez swoją śmierć, no w dość młodym wieku, w czasie swojej akcji, którą, prawda, uznał za akcję najważniejszą, nie wiem, czy wyzwolenia Madagaskaru, czy skolonizowania, tego się już nigdy nie dowiemy.
2: Maurycy Beniowski stał się bohaterem wielu utworów literackich, w tym poematu Juliusza Słowackiego, zatytułowanego po prostu Beniowski. W 1842 urodziła się Maria Konopnicka, poetka, nowelistka, krytyczka literacka, tłumaczka i publicystka, a my w dwójce sięgamy do fragmentu jej wiersza Romans wiosenny w interpretacji Haliny Łabonarskiej.
4: Pomiędzy tłumem obojętnym sami doszliśmy prędko do czarownej chwili, kiedy się dwoje rozmawia oczami, chociaż się żadne z nich nigdy nie sili na tę rozmowę wymownej źrenicy. Urok zakazu, urok tajemnicy ciągnął mnie, jakby czarodziejska siła, do tej przepaści, która nas dzieliła.
2: Dziś mija 155. rocznica śmierci Jarosława Dąbrowskiego, działacza rewolucyjnego i niepodległościowego, generała Centralnego Komitetu Narodowego w Powstaniu Styczniowym, uczestnika Komuny Paryskiej, który zginął w obronie stolicy Francji.
5: Kiedy w dniu 23 maja 1871 roku śmiertelna kula dosięgła Jarosława Dąbrowskiego, liczył on zaledwie 35 lat. W ciągu tak krótkiego życia przebył jednak niezwykle długą, dręczącą drogę cierpień i walk, których celem było wyzwolenie narodowe i społeczne ciemiężonych ludów, w tym przede wszystkim własnego polskiego narodu.
2: W 1800

0: W 1983 w przytułku, w biedzie i zapomnieniu w wieku 61 lat zmarł poeta, pisarz, rysownik Cyprian Kamil Norwid. Za życia zmagał się z biedą i niezrozumieniem.
1: To dosyć częsta sytuacja, gdy poprzednicy są tak wielcy, jakich miał Norwid. Romantyzm to była zupełnie niezwykła eksplozja talentów i rzeczywiście Norwid pojawił się na scenie poetyckiej na początku lat 40. XIX wieku. Wtedy jeszcze żyli ci wszyscy najwięksi, to znaczy Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, oni byli wszyscy jeszcze czynni i wtedy przyszło Norwidowi debiutować. Strasznie ciężko jest debiutować w takiej sytuacji, kiedy koło ciebie są tak wielcy poeci.
0: 120 lat temu zmarł norweski dramaturg Henryk Ibsen. Podczas pobytu w Paryżu w 1867 zainspirowany paryskim środowiskiem zarysował ostateczną koncepcję swojego słynnego dramatu Peer Gynt.
2: Po 27 latach dobrowolnego wygnania wracam nareszcie na łono ojczyzny. Nie zawsze była mi ona matką, jak wiecie, ale wówczas wy, młodzież studencka, przyjmowaliście mnie z entuzjazmem. Mając za sobą wiele gorzkich, ale i owocnych doświadczeń, pragnę się dziś nimi z wami podzielić. Wszystko, co napisałem, sam w duchu przeżyłem. Moich spraw prywatnych nie uczyniłem nigdy przedmiotem utworu.
0: W 35. rocznicę śmierci wspominamy niemieckiego pianistę, kompozytora i pedagoga Wilhelma Kempa, który w historii muzyki zapisał się jako niedościgniony interpretator dzieł Beethovena. W krótkim fragmencie słuchamy sonaty F mol op. 57 Appassionata w jego wykonaniu. Dwadzieścia lat temu odszedł Kazimierz Górski, uznawany za najwybitniejszego trenera polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej, która pod jego kierownictwem osiągnęła największe sukcesy piłkarskie. Jego przepis na futbol był dość prosty i wciąż się sprawdza.
3: Wygrywa ten, kto strzela jedną bramkę więcej. Młodeś kilka strzałów, to wreszcie tam jedna piłka wleci do tego, bo sama nie wejdzie do bramki.
0: A życzenia urodzinowe od dwójki niech zechce dziś przyjąć profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, członek Rady Języka Polskiego, specjalista m.in. od języka mediów i reklamy. Wszystkiego dobrego.
4: My także dołączamy się do tych życzeń. 21 minut po 7 słuchają Państwo radiowej dwójki, a teraz muzyczne spotkanie z zespołem Konstantinopl i usłyszymy utwór zatytułowany My zawsze żeglujemy.

0: Zespół Konstantinopl i Kia Tabasien i Marco Bisli. Zespół, który gościliśmy nie tak dawno w Gdańsku na festiwalu Actus Humanus Nativitas.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: W związku z wizytą Serhija Żadana w Polsce słuchamy od czwartku kolejnych części jego poetyckiego cyklu zawartego w tomie Skrypnykówka, który ukazał się w przekładzie Bohdana Zadury, czyta Łukasz Lewandowski.
2: Szulc. Psalmy. Psalm trzeci. Ulepiony z gliny twoimi okrutnymi palcami, naznaczony krwią twojej podskórnej ochry, świadczę dzisiaj o twoim zamyśle, kapryśnym i oczywistym. Świadczę o tym, o czym wszyscy milczą. O wrażliwości tego, co stworzyłeś. Czy ulepieni z gliny mamy milczeć tam, gdzie ty specjalnie nie znajdujesz słów? Zapomniani przez ciebie, czy mamy usprawiedliwiać twoją fatalną, zabójczą nieuważność? Twardnieje w słońcu ceramika mojej duszy, napełniona smutkiem. Jeżeli ty milczysz, powiem to zamiast ciebie. Zło nie jest czymś nienazwanym i bezimiennym. Zło ma formę i treść, jakie ty mu nadałeś. To, co ci się udało najlepiej, tymi samymi słowami mówić o miłości i mówić o nienawiści.

0: Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, 26 minut pozostaje do godziny 8. To czas na spotkanie 5 minut nad Biblią, które przygotowaliśmy dziś we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim. Przed mikrofonem pastor ksiądz Damian Heratym.
1: Apostołowie i Maria zgromadzeni znów w wieczerniku, tak jak przy ostatniej wieczerzy. Kończy się stary i zaczyna nowy czas. Jeszcze niedawno apostołowie byli przerażeni śmiercią. Bali się skazania na śmierć, zamykali drzwi z obawy przed Żydami. Także akurat w wieczerniku. Od tego momentu, od momentu zesłania Ducha Świętego, całkowicie się zmieniają. Zaczynają głosić Ewangelię o zmartwychwstaniu Chrystusa. Duch Święty przemienia ich w odważnych świadków. Daje im moc zbudowania Kościoła, w którym On sam będzie obecny. Będzie działał i nauczał. Sprawi, że orędzie apostołów jest skuteczne. Co może sprawić, że są świadkami? Jak to jest być świadkiem Chrystusa po zmartwychwstaniu? Kiedy ukazywał się apostołom, mówił im, że mają być Jego świadkami. A mówiąc to do nich, mówił to tak naprawdę do wszystkich wierzących. Tylko że jak być świadkiem czegoś, co się stało prawie 2000 lat temu? Dla jednych to zbyt dawno, dla innych zbyt nieprawdopodobne, może wymyślone. Ale my jesteśmy wierzącymi, bo wiemy, że Kościół doprowadzi nas do Boga. Kościół musi być wytrwale budowany przez apostołów. Widzimy, że jeszcze długa droga przed nimi. Że Kościół ciągle wzrasta, ciągle trwa i ciągle się odnawia. Duch Święty nie sprawił, że w dniu Pięćdziesiątnicy nagle powstał zorganizowany Kościół. Święty Łukasz pisze bowiem, że wśród tłumu, który przyszedł do wieczernika, aby zobaczyć, co się stało, jedni byli zaciekawieni, inni zaś niedowierzali i drwili. Duch Święty nie sprawił, że wszyscy od razu zechcieli słuchać apostołów i uwierzyli im. Byli tacy, których ciekawiła Ewangelia, którzy chcieli wysłuchać apostołów i przekonać się, co mają im do powiedzenia. Inni natomiast naśmiewali się, mówiąc, że na pewno są pijani, upili się młodym winem. To dość ciekawe, że akurat takie porównanie przyszło im do głowy. Upili się młodym winem, czyli takim, które długo jeszcze nie leżało. Takie, po którym bardzo trudno ustać. Apostołowie głosili z mocą Słowo Boże w różnych językach. To musiało się wydać dziwne słuchającym, dlatego zaczęli drwić z nich, mówiąc, że zachowują się, jakby się upili. Było to dla nich niepojęte. Cała nauka Chrystusa, wszystkie słowa apostołów, mówienie o Bogu jako Ojcu, Ewangelia miłości, było to dla nich niezrozumiałe. Więc twierdzili, że apostołowie na pewno muszą być pijani. Duch ten, który przychodzi, by być z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata, poucza nas, daje nam poznać prawdę i zrozumieć, czym jest Ewangelia Chrystusa, czym jest miłość Boga i miłość bliźnich ponad wszystko, nawet ponad własne życie. Duch Święty daje nam poznać, że krzyż Chrystusa nie jest ani zgorszeniem, ani głupstwem, że to nasz Zbawiciel, nasza droga do życia z Bogiem w wieczności. Zawsze ciekawiło to zdanie, to chyba jedno z najciekawszych zdań z Pisma Świętego. Upili się młodym winem. Takie właśnie zdanie określa sam początek Kościoła. Otóż pobożni Żydzi, prozelici, widząc chrześcijan, widząc apostołów rozpoczynających misję, widząc sam początek Kościoła, jedyne co mówią, to że upili się młodym winem. Tak wyjątkowo się przedstawiliśmy jako Kościół Chrystusa. Zaraz po wniebowstąpieniu Chrystusa, kiedy Kościół po raz pierwszy zaczyna działalność, to niektórzy mówią, że nie ma na co zwracać uwagi. Przypominają się też słowa Chrystusa do Piłata: Królestwo moje nie jest tego świata. Kościoła, Ducha Świętego nie zrozumie nikt, kto jest z tego świata. Jeżeli ktoś żyje tak, jakby był tylko z tego świata, to będzie mu się wydawało, że działanie Ducha Świętego to tylko upicie się winem. Dlaczego Duch Święty wybrał akurat takie działanie?

0: Tego akurat nie wiemy, ale wiemy, że radość, pewność, odwaga to właśnie działanie Ducha Świętego. Uczucie, że możemy zrobić wszystko, nawet jeśli tak zwyczajnie, to wydaje się niemożliwe do osiągnięcia.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim. Usłyszeliśmy rozważania księdza Damiana Heratyma. Jutro Zielone Świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego, ruchome święto chrześcijańskie, po którym można obliczyć, że Wielkanoc była dokładnie 50 dni temu. A teraz spotkanie z muzykiem z Senegalu, Cheikh Lo, i utwór zatytułowany Nigdy nie jest za późno.
2: Oh yeah!

0: 16 minut pozostaje do godziny 8, a my dzisiaj mamy, można powiedzieć, specjalne wydanie sobotniego Poranka Dwójki, bo trwa nowa tradycja, festiwal folkowy Polskiego Radia. Wojciech Osowski dobrze pamięta czasy, w których o możliwości stworzenia takiego festiwalu nikt by nie pomyślał, bo początki bywają trudne.
1: Ponieważ trwają w najlepsze zmagania najlepszych folkowych zespołów i mamy na naszej scenie folkowe święto, pozwolę sobie nawiązać do nowej tradycji i powiedzieć to, o czym już wielokrotnie mówiłem, ale powtórzyć nie zawadzi. Otóż, jak zauważam, mamy tendencję, by przeszłość mierzyć własną miarą. Zwrócił mi na to uwagę Ashley Hutchings w rozmowie o początkach swojej muzycznej kariery. Postać to nietuzinkowa, założyciel Fairport Convention, Still Hispanic i Album Bandu, czyli zespołów dla muzyki folkrockowej, będących tym, czym dla rocka są Rolling Stonesi. Muzyka opowiadał mi ze zdumieniem, iż oglądał modne swego czasu filmy o początkach muzyki rockowej, w których twórcy, znający już historię gatunku, przedstawiali ją tak, jakby artyści tworzący jej zręby znali z góry efekt swych działań, jakby rock był oczywistością i nie trzeba było go w ogóle wymyślać, tylko konsekwentnie krok po kroku odkrywać. Tymczasem nikt nie miał świadomości, że istnieje jakaś nowa sztuka. Jej narodziny to był proces intuicyjny, działanie na ślepo, pełne nietrafionych czasem pomysłów. Eksperymenty, eksperymenty i jeszcze raz eksperymenty. Wspominam o tym, bo dziś nowa tradycja to trwały element muzycznego krajobrazu. Trudno sobie wyobrazić, że mogłoby jej nie być. Jednakże w czasach, gdy festiwal stawiał pierwsze kroki, pomysł na folkową radiową imprezę był pomysłem karkołomnym. Otóż dziś folk czy muzyka ludowa to równoprawne gatunki muzyczne. Ich istnieniu nikt się nie dziwi. Nawet jeżeli ktoś nie słucha muzyki etnicznej, to przynajmniej akceptuje sens jej istnienia. W czasach, o których mówię, a więc u zarania nowej tradycji, podejście do folku było zgoła inne. Nie zawaham się powiedzieć wrogie. Obarczony spuścizną perlowskiej propagandy, niemodny z definicji, budził silne, no, negatywne emocje. Zespoły z głównego nurtu niechętnie dzieliły z folkowcami scenę. Dziś, gdy oglądam filmy dokumentujące spotkania gwiazd popu z ludowymi śpiewakami, myślę, że w latach 80., 90. i na początku kolejnej dekady byłoby to wręcz nie do pomyślenia. Gdy widzę rosnącą popularność wszelkiego rodzaju potańcówek, warsztatów, sądzę, że nie wzięło się to znikąd i że to proces, który ma swoje źródła właśnie w nowej tradycji, i w tym, że parę osób, tu duży ukłon w stronę Małgorzaty Jędruch, pomysłodawczyni, pierwszej producentki imprezy i Marii Beliszewskiej, wówczas szefowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej, osób, które uwierzyły w tę ideę. Dodam, że gdy zaczynałem pracę w Radiowej Trójce, odczuwałem dużą niechęć części kolegów do przedmiotu mojej fascynacji. Dyrekcja zaś prosiła, bym wymyślił jakieś wiarygodne powody zwalniające program z partycypowania w szerzeniu spuścizny ludowych twórców. Wiele i tu się zmieniło. Mogę więc śmiało powiedzieć, że to, co na początku było tylko marzeniem, pomysłem zgoła nierealizowalnym, zrosło się z nami i zmieniło nas wszystkich. Myślę zaś o tym nie dlatego, by pokazać, że pionierzy ruchu folkowego mieli gorzej, a z przeświadczeniem, że to proces i że nie kończy się dzisiaj. Dlatego też myślę o tym, że być może i dziś lękną się już pomysły na przyszłość i ciekawe, dokąd nas zaprowadzi.

Tak grała grupa Krakau Klezmer Band, laureaci Grand Prix festiwalu Nowa Tradycja z roku 2000. To 26 lat temu, a teraz już 27. Nowa Tradycja.

do jutra, dziś i jutro dwa intensywne dni. A o początkach zjawisk, które doprowadziły do powstania naszego festiwalu, przypominał Wojciech Osowski, którego na Nowej Tradycji także będą Państwo zapewne mogli spotkać. O Nowej Tradycji przypominają nawet kwiaty na naszych radiowych korytarzach, bo to kwiaty zrobione w ludowym stylu z kolorowych bibułek i to takie kolejne przypomnienie o tym specjalnym czasie w naszym radiowym kalendarzu. A teraz zapowiedź nowej płyty kwintetu z Brooklynu, Punch Brothers, premiera tej płyty 27 lipca.

0: Wenecja. W sobotę już po raz 19 zostanie wręczona wrocławska nagroda poetycka Silesius, a także po raz trzeci nagroda Ossolineum za przekład poetycki. Z nagrodzonymi osobami spotkamy się w niedzielę o 11 w Strefie Literatury na Antenie Dwójki i we wrocławskim Klubie Proza. Zapraszam w imieniu Agnieszki Walikury i swoim Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, Janusz Kapusta.
3: A na zegarach minęła 8.
4: Etnowieści,
3: które przedstawi dla Państwa Monika Gigier.
5: Dzień dobry. Trwa festiwal Nowa Tradycja. Dziś drugi dzień przesłuchań w konkursie muzyki folkowej. Zawsze cieszy nas, gdy laureaci tego wydarzenia kontynuują i rozwijają swoje muzyczne projekty. A do niektórych z nich można dołączyć.
6: Cześć. Tu Joanna Sykula-Sykulska, dyrygentka chóru Pogłosy z Poznania. Właśnie trwa festiwal Nowa Tradycja, a dla nas to zawsze wyjątkowy moment, bo w 2019 roku zostaliśmy laureatami tego konkursu. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich artystów biorących udział w tegorocznej edycji. A my w tym czasie otworzyliśmy nabór do pogłosów i bardzo chcielibyśmy Was zaprosić do naszego chóru. Tworzymy autorskie projekty koncertowe, teatralne, działamy gdzieś pomiędzy muzyką chóralną, tradycyjną, współczesną i rozrywkową. Współpracujemy z artystami z różnych środowisk. Jeśli jesteście ciekawi, jak brzmimy, posłuchajcie płyty Wyraj. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego ani doświadczenia chóralnego. Każdy jest mile widziany. I wiadomo, jak to zwykle w chórach bywa, bardzo ucieszymy się też z nowych tenorów i basów. Ale zapraszamy absolutnie wszystkich. Znajdziecie nas na Facebooku i Instagramie. Napiszcie do nas i przyjdźcie na nabór.
5: Nabór do chóru Pogłosy trwa do 30 czerwca. Z Poznania przenosimy się do Warszawy. 31 maja Wawerskie Centrum Kultury zaprasza do wspólnej zabawy na Urzeczu. O familijnym pikniku na plaży romantycznej mówi koordynatorka wydarzenia Iza Toroniewicz.
7: Urzeczy Design to nowoczesna odsłona tradycyjnej imprezy lokalnej inspirowanej dawnymi zielonymi świątkami na Urzeczu. To największy piknik rodzinny w Warszawie, który łączy kulturę ludową, edukację, rozrywkę oraz międzypokoleniową integrację z aktywnym wypoczynkiem nad Wisłą na plaży romantycznej. Celem jego jest promocja nadwiślańskiego mikroregionu Urzeczy, odkrytego na nowo przez doktora Łukasza Maurycego-Stanaszka. Tegoroczna edycja będzie pod hasłem Zatańczymy na Urzeczu, ale z okazji Dnia Dziecka nie zabraknie dla nich atrakcji.
5: Impreza familijna Zatańczmy na Urzeczu rozpocznie się o 15:00 spektaklem dla dzieci. Następnie występ zespołu Urzeczeni, a wydarzenie zakończy potańcówka z kapelą Tęgie Chłopy. Wstęp wolny. W najbliższy wtorek w lubelskiej chatce Żaka odbędzie się wykład Dawna odzież wiejska, współczesna tożsamość. To wydarzenie z serii Tradycja dla średnio zaawansowanych. Ideę przybliża współorganizator Szymon Wrzos.
8: W Studenckim Domu Tańca w Chatce Żaka szukamy sposobów na nawiązywanie do dziedzictwa wsi w miejskim kontekście. Projekt ten obejmuje 4 moduły. Warsztaty taneczne, cotygodniowe, potańcówki raz w miesiącu, mamy swoją kapelę z piwnicy. Czwartym modułem jest seria wykładów Tradycja dla średnio zaawansowanych. To spotkania z badaczami i aktywistami na temat wsi, kultury ludowej i folkloryzmu. W najbliższy wtorek profesorka Mariola Tymochowicz opowie o stroju ludowym. O tym, czym był on dawniej, jaką miał symbolikę i zróżnicowanie regionalne, a także będzie o tym, czym strój ludowy jest dzisiaj. Czy nadal może być żywym elementem tradycji i identyfikacji kulturowej? Zapraszamy. Wszystkie wydarzenia w ramach Studenckiego Domu Tańca są bezpłatne.
5: Na koniec zapraszam Państwa na Jazdów. Dziś w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej ostatnia odsłona klubu festiwalowego Nowej Tradycji. Zagrają konkursowicze i niecodzienne tradycyjne składy. Startujemy

0: O 22:00 wstęp wolny. A na kolejne etnowieści zapraszam za tydzień.
1: To Monika Gigier, bardzo dziękujemy. 8:04 to moment, kiedy poprosimy Państwa o wiadomości mailowe wysłane na adres poranek2@polskieradio.pl. I Państwo już doskonale wiedzą, że to czas, kiedy mamy dla Państwa dwie płyty. Nasza płyta dodatkowa dziś to jedna z gwiazd festiwalu Nowa Tradycja, zespół Jala Miku. Goście Nowej Tradycji, przypomnę, że jeszcze dziś i jutro trwa nasz festiwal, a nagroda główna i dziś ostatni moment, by zdobyć naszą płytę tygodnia, to krążek zatytułowany Chopin – Powrót do Warszawy. Tak zatytułował swoją najnowszą płytę niemiecki pianista Martin Stettfeld. To wydawnictwo autorskie, będące oryginalną wizją muzyki Chopina, jaka mogłaby powstać po powrocie do kraju. Pianiście towarzyszy Orkiestra Symfoniczna z Heidelbergu.

To nasza płyta tygodnia. Ostatnia szansa na zdobycie tej płyty była przed momentem i poszczęściło się pani Ani z Łodzi. Proszę czekać na listonosza i przesyłkę z płytą Martina Stettfielda z Orkiestrą Symfoniczną z Heidelbergu. A płyta dodatkowa, wysyłamy ją do pani Agaty Suwałk. Gratulujemy i życzymy miłego czasu z tymi płytami. A teraz spotkanie z Mercedes Sosą i pieśń, której bohaterką jest Alfonsina Storni, argentyńska poetka czasu modernizmu.

0: Tak śpiewała Mercedes Sosa 16 minut po 8, a teraz spotkanie, które mam nadzieję rozbudzi Państwa apetyt. Kulinaria staje się bowiem coraz bardziej popularnym motywem podróży, zwłaszcza po Polsce. Poszukiwanie tradycji jako cennego dziedzictwa danego regionu. W Warszawie trwa drugi dzień konferencji Interdyscyplinarne oblicza turystyki kulinarnej, edukacja, kultura, rolnictwo i dyplomacja, organizowanej przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Choć nazwa tej konferencji jest długa, to jej esencja mieści się w krótkim i wymownym słowie smak. Anna Depczyńska.
1: Jakie znaczenie ten aspekt kulinarny ma obecnie w ochronie dziedzictwa i naszych tradycji?
2: Oj, bardzo duże. Mocno współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich i to one widzimy, jak bardzo duży aspekt mają w tym, aby ta tradycja została zachowana. Nina Sapa, dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Jeżdżąc po Polsce i patrząc, że koła gospodyń, które do nas przyjeżdżają, jakby wiemy, jak bardzo mocno dbają o te potrawy te tradycyjne, kulinarne, te, które były dawniej kiedyś u nas wytwarzane. Widzimy na przykład, jak, nie wiem, województwo Świętokrzyskie kultywuje tą swoją tradycyjną zalewajkę. Widzimy, jak na przykład Podlasie mocno dba o to, żeby te kartacze były poprawnie zrobione, tak jak mają być zrobione. I to mocno u nas w Instytucie jest promowane właśnie przez koła gospodyń wiejskich.
3: Obecnie jest to niezwykle ważny element. Powiem, że jeszcze kilka lat temu turystyka kulinarna była absolutną niszą. Posiłek stanowił element programu turystycznego, nie był tak istotny. Oczywiście gość wychodził z restauracji z dobrym bądź lepszym wrażeniem. Niemniej jednak nie stawiliśmy aż tak mocno na ten element nacisku. Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Obecnie po naszych badaniach, po wynikach badań wśród obcokrajowców widać, że jednym z trzech motywów wśród 68% pytanych jest próbowanie kuchni w Polsce. Część z gości, też ponad 70%, mówi, że rozpoznaje Polskę, jeśli kojarzy Polskę, to właśnie z dobrymi smakami. W związku z tym ta turystyka kulinarna dzięki wielu działaniom wielu organizacji, takich również jak nasza, stała się takim bardzo modnym i bardzo ważnym produktem turystycznym.
4: Pracujemy nad wdrożeniem i możliwościami rozwoju programu, stworzeniem takiej dużej platformy, która po prostu ułatwi dostęp i producentom żywności do klientów i właśnie klientom ułatwi też zamawianie. Petlic Michał.

0: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki. Gastronomia, widzimy to, jak bardzo się rozwinęła, więcej i więcej mamy takich jakościowych miejsc, ta kuchnia jest coraz ciekawsza, a co jest piękniejszego niż faktycznie poznawanie jakiegoś kraju od strony smaku, smakowanie świata jest czymś pięknym, także tutaj ministerstwo stara się też pokazywać te wspaniałe polskie smaki, które tutaj mamy. Ja jestem wielkim fanem właśnie odkrywania Polski przez Polska jest ogromnym krajem, tak, blisko 40 milionów ludzi, świetni kucharze, którzy pracują na polskich produktach i to jest piękne. I oni właśnie szukają po całej Polsce tych takich polskich smaków, polskich produktów.
1: Turystyka kulinarna dzisiaj bardzo trendy, też bardzo ważny z różnych powodów. Piotr Dominik, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Wistula. Tematem tegorocznej konferencji jest to właśnie interdyscyplinarne oblicze turystyki kulinarnej, dlatego że turystyka kulinarna spina nam edukację, kulturę, rolnictwo, dyplomację, a więc tutaj wykraczamy poza zwykłą turystykę, tworzymy przestrzeń dla produktu, dla rolnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukujemy nowe pokolenia, a także wykorzystujemy ten produkt w dyplomacji, czyli w promocji kraju.
2: Jako stowarzyszenie zajmujemy się ogólnie pojętą sztuką ludową, kulturą kurpi białych, no wszystko, co jest związane po prostu z kurpiami białymi. Beata Pasińska, jestem przedstawicielką stowarzyszenia Puszcza Biała, moja mała ojczyzna, z siedzibą w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie. Nasza prezes stowarzyszenia, pani Halinka Witkowska, ona przede wszystkim prowadzi takie warsztaty w Kuźni Kurpiowskiej. Tam grupy mogą przyjechać, nauczyć się robić fafernuchy, sodziaki, czy no jakieś inne kulinaria, które są znane u nas na Kurpiach Białych. Można też sobie tam ewentualnie zamówić jakiś drobny poczęstunek i pani Halinka i dziewczyny po prostu coś przygotują i ugoszczą. Fafernuchów są dwa rodzaje. Fafernuchy z kurpi zielonych, do których dodaje się tartą marchew na przykład, i fafernuchy z kurpi białych, gdzie tej marchwi nie ma. Jest mąka pszenna, mąka żytnia, jest miód, jest cukier, można odrobinkę cynamonu dodać i one nie są takie same jak na kurpiach zielonych. Mają taką samą nazwę, kształt mają taki sam, ale w smaku są odrobinę inne.
3: W Polsce istnieje spora liczba regionalnych szlaków kulinarnych, takich jak na przykład śląskie smaki, opolski bifi. I właśnie ten pierwszy szlak ma taki bardzo rozpoznawalny festiwal Śląskie Smaki, który już niedługo, w czerwcu. No i powodem wyjazdu może być również udział w takim festiwalu, czy też po prostu przejechanie po takim szlaku, popróbowanie różnych regionalnych potraw. Także absolutnie może być to motyw, a jednocześnie jest to okazja do poznania Polski, do poznania danego miejsca. To, że ta nasza kuchnia jest w tej chwili tak popularna i rozpoznawalna, czego są też przykładem różnego rodzaju wyróżnienia, to wynika z tego, że te miejsca, gdzie powstają te produkty, no korzystamy z tych produktów. Restauracje mają dostawców lokalnych. Czy zapraszamy gości na degustację, czy na jakiś live cooking, czy na wytwarzanie jakiejś części produktu. To jest ta podstawa. Z tego bierze się dobra kuchnia. Właśnie z tych podstawowych, lokalnych produktów.
4: Mocno turystyka kulinarna jest znacząca, bo ludzie na początku szukają smaków, no wiadomo, miejsc też, czy zamków, pałaców, skansenów, ale potem idą w te smaki. I na przykład jak jadą na Świętokrzyskie, województwo świętokrzyskie, to wiedzą, że zjedzą tą zalewajkę, wiedzą, że pojadą do Szydłowa i tam znajdą śliwkę szydłowską, czy jabłka w Sandomierzu, czy krówki opatowskie. Jadą na Podlasie, no to wiedzą, że jest ten sękacz, że są te kartacze, babka, kiszka. Szukają, my też jako instytut mamy w swoich zasobach coś takiego jak etnoportal i można wejść w etnoportal na mapę i odnaleźć zakładkę etnosmaki i też robimy taką mapę właśnie tych etnosmaków, żeby jak ktoś jedzie do danego województwa, wiedział, gdzie może znaleźć dany smak.
2: Jest u nas wiele kół gospodyń wiejskich na terenie Puszczy Białej, które właśnie biorą udział we wszelkich wydarzeniach, imprezach, piknikach. Na przykład w Broku są organizowane Dni Broku i tam koła wiejskie też się wystawiają z jedzeniem. One się bardzo chętnie angażują w takie działania, te koła gospodyń wiejskich.
5: 15 najlepszych kół gospodyń wiejskich, laureatów konkursu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Polska Wieś Smakuje, ma dzisiaj swoje stoiska w podcieniach Instytutu. Proszę koniecznie się tam wybrać. Zapewne nie tylko fefmentuchy są do korzystania i zjedzenia do godziny 16. Nóżki w galarecie i śledź po warszawsku, tego na razie nie mamy, ale mamy warszawskie kombo taneczne i kapelę Zdzisława Kwapińskiego.

a gęsi za wodą, o czym przypomina warszawskie kombo taneczne. 32 minuty pozostają do godziny 9, a my przenosimy się teraz do Willi Gawrońskich w Warszawie. Co tam się wyplata? Tak zdecydowanie można powiedzieć i zapytać, oglądając wystawę w jednej z warszawskich willi. To Craft Days 2026. Wystawy, prelekcje i warsztaty, których bohaterką jest plecionka. Rzemiosło, które w grudniu ubiegłego roku zostało wpisane na niematerialną listę światowego dziedzictwa UNESCO.

0: wystawie oprowadzała mnie Eleonora Bojanowska.
1: Największym mistrzem i właściwie taką dumą jest Władysław Wołkowski, który jest nazywany Michałem Aniołem od Wikliny. Tworzył meble użytkowe, potem bardziej sztukę.
0: Przechodzimy przez bramę z Paku. Przed nami cała scenografia z naturalnych materiałów i wielki ludowy pająk.
1: Tak, autorką pająku jest Karolina Merska. Pająk został wykonany specjalnie na naszą wystawę. Z jednej strony miał dekorować domy na wsiach, z drugiej strony był, wierzono, że chroni domostwa.
0: On jest o wiele większy niż te ludowe pająki tradycyjne.
1: Tak. Zależało nam właśnie też na skali, żeby widać było dokładnie te materiały i też nadać znowu wartość temu dziedzictwu naszemu.
0: Tu ukłon dla ludowej artystki, mistrzyni, współczesnej artystki Karoliny Merskiej, która odwołuje się do dziedzictwa artystki ludowej Wandy Brzozowskiej. Ta wystawa nie tylko zachwyca tym, co widzimy, ale ta wystawa też pachnie, bo tu takie materiały, które wydzielają specyficzny zapach. Te wszystkie sznurki, tkaniny to naturalne materiały.
1: Myślę, że głównie pachnie scenografia, żeby poprzez scenografię pokazać, czym jest materiał, z którego się plecie. Mamy snopki, które zresztą potem oddajemy, żeby po prostu wykorzystać je do plecenia. Mamy pakułę, mamy len. Chcieliśmy też pokazać, jak można się bawić tą konwencją.
2: Cześć, Paulina Adamska, Stowarzyszenie Serfenta. Pleciemy przed Willą Gawrońskich w ramach Craft Days. Mamy instalację artystyczną, która się tworzy. Od wtorku, kiedy było otwarcie wystawy, jesteśmy tutaj do niedzieli, więc przed willą na ogrodzeniu zaplatamy instalację z udziałem naturalnych materiałów. Wiklina, rogożyna, słoma.
0: Skąd ta wiklina?
2: Mamy same polskie materiały. My pracujemy na polskich materiałach, czerpiemy z polskich tradycji rzemieślniczych. Nasza wiklina przyjechała znad polskich rzek tak naprawdę. Rogożynę mamy z Lubelszczyzny, natomiast słomę żytnią mamy z Podlasia. Teren, który jakby specjalizuje się w technikach pracy ze słomą żytnią. My właśnie tym się specjalizujemy również, że wydobywamy takie tradycyjne techniki od mistrzów rzemieślników bezpośrednio. Uczymy się ich i przekazujemy je dalej, więc mówimy o technice szycia ze słomy i technice pętelkowej, co też będzie można zobaczyć na tej instalacji, która tutaj jest tworzona przez nas właśnie do niedzieli. Pokazujemy przez to właśnie, jak te materiały naturalne mogą ze sobą przeplatać, splatać się i tworzyć taką harmonijną całość i mamy nadzieję, że to wydarzenie też takie właśnie będzie, że nawiązuje do rzemiosła tradycyjnego, ale idzie też w stronę właśnie sztuki.
0: Czy plecionkarstwo przeżywa swój renesans?
2: Jak najbardziej. Myślę, że mamy też do tego tutaj, troszeczkę się przyłożyłyśmy, bo między innymi pracowałyśmy wspólnie z innymi społecznościami plecionkarskimi nad wpisem na listę UNESCO, które jest jakby, można powiedzieć, tłem do tych wydarzeń, które się właśnie dzieją w Willi Gawrońskich. My od 18 lat pracujemy, mamy swoją siedzibę w Cieszynie i właśnie pracujemy nad tym, aby jak najbardziej udostępniać i promować plecionkarstwo, aby je przybliżać też każdemu.
0: Plecionkarstwo to jest ciężka fizyczna praca?
2: Z jednej strony myślę, że tradycyjnie tak było. Tak było, że ona była fizyczna, natomiast my też pokazujemy ją w takiej odsłonie delikatnej, kobiecej. Jesteśmy kobiecym teamem tak naprawdę i w taki sposób przygotowujemy i nasze warsztaty i to, co chcemy tutaj Wam, odbiorcom tych wydarzeń właśnie, jeżeli chodzi o tą instalację artystyczną na ogrodzeniu, zaprezentować w taki sposób, że można do nas dołączyć, poznać specyfikę materiałów poszczególnych i przyłączyć się do wspólnej pracy. Więc jakby i zapraszamy do współpracy również, jak masz ochotę, chodź plataj z nami.
0: To idę do pani koleżanki. Pani przyniosła gałązkę, która kolorem odbiega od reszty.
3: Jestem Daria Czołderna ze Stowarzyszenia Serfenta w Cieszynie. Ona jest okorowana, to jest wiklina okorowana, ma taki jaśniejszy kolor, jednak taki słomkowy. Może pani kojarzyć takie kosze, które są bardziej białe, ale to jest sztuczna biel. Okorowana wygląda w ten sposób. Jeszcze możemy taką bardziej pomarańczową, żółtawą też okorowaną mieć. Możemy dzięki temu uzyskać różnorodną kolorystykę.
0: To taka szybka historia tych gałązek, które teraz oplatają płot przy Willi Gawrońskich w Warszawie. Rosły, już wiem, że na Podlasiu i Lubelszczyźnie, a potem co się z nimi stało, by stały się takie giętkie, gibkie?
3: Generalnie wszystkie materiały plecionkarskie, one potrzebują do działania wody i tutaj ta wiklina przyjechała do Serfenty w Cieszynie, potem my ją namaczałyśmy, pakowałyśmy tak, żeby była szczelnie popakowana, żeby nam nie wyschła i taką namoczoną po kilku godzinach namaczenia przywiozłyśmy tutaj do Was, do Warszawy i z takiej namoczonej wikliny możemy działać. My wyplatamy z rocznego przyrostu wierzby, w zależności od tego, jaki był rok, w jakim miejscu rosła wiklina, ona może mieć różną długość. Więc tak naprawdę można znaleźć różnej długości, i 1,70 m, i 1,50 m, i 1,20 m.
0: Wystawa Willi Gawrońskich w Warszawie miała trwać tylko do jutra, ale cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, że przedłużono ją o kolejne 7 dni. Dziś w programie

O 17 wykład o historii polskiej plecionki, ale w Warszawie dzieje się w ten weekend naprawdę dużo. My zapraszamy Państwa oczywiście na nasz radiowy festiwal Nowa Tradycja. I teraz jest ten cudowny moment, kiedy możemy Państwu rozdać ostatnie zaproszenia na festiwal. Tym razem poprosimy, by Państwo do nas zadzwonili 22 645 22 22. A bilety to duża gratka, bo mamy zaproszenia na dzisiejszy koncert Oberkas Travel. Przypomnę, że to koncert, który odbywa się w ramach 27. odsłony festiwalu Nowa Tradycja. Mamy także zaproszenia na jutrzejszy niedzielny koncert. Wystąpi pochodzący z Amsterdamu Johnny Nash, któremu towarzyszyć będzie japoński artysta Tomo Katsurada. Druga część koncertu wypełni występ laureatów konkursu Nowa Tradycja. Na transmisję zapraszamy w radiowej dwójce jutro od godziny 18. A kto z Państwa chce w tym niezwykle pewnie wzruszającym także wydarzeniu wziąć udział, może do nas zadzwonić 22 645 22 22. Monika Góral czeka na Państwa telefony.

0: 20 minut pozostaje do godziny 9 i to ten moment, kiedy mamy dla Państwa kolejne upominki. Tym razem to nasza folkowa płyta poranka. Tercet Imperial, Janek Franek, ale zanim utwór, zagadka. Z jakiego regionu Polski ludowe inspiracje czerpią muzycy tego składu? Proszę do nas pisać poranek2@polskieradio.pl. A teraz Tercet Imperial, jedna z gwiazd festiwalu Nowa Tradycja i utwór Janek Franek.
1: Sebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek.

0: Tercet Imperial, prawdziwy powiew świeżości, prawda? Zespół wystąpi dziś na scenie festiwalu Nowa Tradycja. Wcześniej koncert Oberkas Travel o 19.30. Przypomnę, że w programie także spotkanie autorskie z Remigiuszem Mazurem Hanajem, laureatem Nagrody Specjalnej Fonogramu Źródeł 2025. Zapraszamy więc Państwa serdecznie do Polskiego Radia w tym specjalnym dla nas czasie. A teraz już za moment przeniesiemy się w kierunku tego, co cieszy nas na wiosnę, czyli pachnących roślin.
1: Herbarium ludowe.

0: Na Podlasiu nad Narwią jeszcze 100 lat temu, w przypadające na jutrzejszy dzień Zielone Świątki, odbywał się obchód z królewną. Na czym polegał? Wybierano najładniejszą dziewczynę ze wsi, po czym ubierano ją w odświętny strój, zakładano jej na głowę koronę z kwiatów i prowadzono na czele pozostałych. To ludowa procesja z prośbą o urodzaj, ale także procesja ku czci wiosny i samej królewny. A tę historię opowiedzą Państwu Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
1: Sebyś wiedział, Janek, jak mnie...

0: Rośliny
1: na zielone świątki.
0: Życie na dawnej wsi polskiej wyznaczały pory roku, codzienne czynności, obyczaje, święta i zabawy. Ten cykl podkreślał naturalny i nierozerwalny związek z przyrodą wiejskiego życia we dworze, toczącego się wokół prac rolniczych i w rytmie dorocznych świąt. Jednym z takich świąt majowych były zielone świątki, które są potoczną ludową nazwą na Święto Zesłania Ducha Świętego. Geneza tego święta związana jest oczywiście z przedchrześcijańskimi, pogańskimi obrzędami wiosennymi. Najprawdopodobniej odnosi się do święta nazwanego Stado, które tutaj się przeciągało, to były takie początek takiej wiosennej radości, to były takie igrzyska nawet, które trwały, można powiedzieć, aż do Kupalnocki. To był początek takiego długiego karnawału wiosennego, gdzie radowano się tym przebudzeniem się natury. Jeszcze w niedawnych czasach Zielone Świątki były obchodzone przez przynajmniej 3 dni. Wydaje mi się, że tutaj wszystko to się tak łączy z majówką, z radości, że ta wiosna, że się ciepło robi. Wyjeżdżano na pola, robiono pikniki i świętowano po prostu na łonie natury.
1: Stąd pewnie też zwyczaj przyozdabiania różnymi roślinami na zielone świątki zarówno domostw, jak też otoczenia domostwa, budynków gospodarczych, studni, dworów, krzyży, kapliczek, nawet bydła. Wszystko przyozdabiano roślinami, ponieważ zielone świątki to było takie symboliczne zakończenie przednówka, odrodzenie się na nowo przyrody. Stąd przystrajanie w tym zielonym wszystkiego, co się dało, miało za zadanie zapewnić taką dobrą wróżbę na cały kolejny sezon. I ten zwyczaj nazywał się majeniem. Przez to, że to był miesiąc maj, więc to przyozdabianie, to było umajanie, właśnie majenie i majono wszystko, co się dało. A te rośliny, które stosowano do majenia, właśnie miały, każda z roślin miała swoją określoną symbolikę, miała przed czymś ochronić lub zapewnić nam szczęście.

0: Najczęściej wykorzystywane po dziś dzień są gałązki brzozy. Były również wykorzystywane inne drzewa, leszczyny, ale brzoza taka najpopularniejsza, najprawdopodobniej ze względu na jej biały pień po prostu, który kojarzył się nam z czystością, z niewinnością. Tutaj czystość tych pól, może pozbywanie się tych chwastów, dlatego ta brzoza była najpopularniejsza. Drugą bardzo ważną rośliną był tatarak, który rozsypywano w domach, w ogrodach, u zwierząt, po prostu wszędzie, zatykano go za obrazy, wszystko tatarakowano.
1: Są nawet powiedzenia i przysłowia ludowe, które nawiązują do stosowania tataraku. Zielone świątki, tatarak w kątki. Tatarak miał specyficzny zapach. Olejki eteryczne z tataraku również miały właściwości dezynfekujące. Tatarakiem wysypywano zarówno wnętrze izby, podłogi, ale na przykład też całą ścieżkę, która prowadziła do domostwa. Więc tatarak bardzo silnie z zielonymi świątkami był związany. Natomiast jeśli chodzi o stosowanie gałązek, była mowa o brzozie i leszczynie. Leszczyna była rośliną, która wierzono, że ma bardzo silne działanie odstraszające pioruny, czyli zatykanie gałązek leszczynowych, zwłaszcza zatykano je w furtkę. Leszczyna miała całe domostwo ochronić przed uderzeniami pioruna, które wiadomo kiedyś mogły prowadzić do pożarów, ponieważ chaty były budowane z drewna, również często kryto na przykład trzciną te dachy, więc to wszystko ulegało łatwo spaleniu, stąd bardzo się bano tych uderzeń pioruna. Leszczyna miała na tyle silne, jakby wierzono, że ma na tyle silne antypiorunowe właściwości, że nawet w czasie burzy wierzono, że można się schronić pod leszczyną, że w leszczynę nigdy piorun nie uderzy. Jest to związane z legendą, która mówi, że kiedy święta rodzina uciekała do Egiptu, to właśnie leszczyna udzieliła schronienia świętej rodzinie. Stąd takie silne wierzenia w ochronne właściwości leszczyny.
0: Ochronne działania roślin były bardzo potrzebne, ponieważ wierzono, że czas zielonych świątek to jest okres bardzo wzmożonej działalności czarownic, które chcą zaszkodzić ludziom, uprawom na polach i zwierzętom gospodarskim. To był taki czas przejścia i każdy czas przejścia był takim punktem granicznym i wtedy wszystkie demony, wszystkie czarownice były bardziej aktywne, miały większą moc, dlatego też sporo z tych działań kierowane było przeciw demonom wodnym, bo to jest ten czas, kiedy właśnie ta woda wypływa na te pola, kiedy jest proszona, żeby jednak zasilać te pola, te uprawy, żeby to wszystko nie zmarniało, więc trzeba było z jednej strony ochronić te pola przed demonami, a z drugiej strony troszeczkę je obłaskawić, żeby jednak tej wody było tyle, ile trzeba. Nie za dużo i nie za mało. Wiele było takich ludowych, radosnych zwyczajów. Jednym z nich było stawianie maików. Stawiano drzewka przed domami, zdobiono je i one miały tutaj jakby kilka funkcji, w zależności oczywiście od terenów, na których były. Były to pomniki radowania się, które też zabezpieczały domostwa, ale były one też częścią igrzysk sportowych, pozostałością po igrzyskach, ponieważ najczęściej na czubkach całych drzew właśnie właściwie wysokich, zawieszano różne przedmioty cenne, czasami nawet wódeczkę się tam dawało na to drzewo i młodzi chłopcy się wspinali, zdobywali te drogocenne nagrody. Wiadomo, że panny też nie były potem obojętne wobec takich kawalerów i w niektórych rejonach takie drzewa stawiało się na polach czy przy domach najładniejszej panny. Co przykre, zdarzało się, że również stawiano takie drzewka suche, czy też ozdobione grochowinami i słomą, tak jak wcześniej mówiłyśmy o tym, to miało niezbyt miłe znaczenie. U najbrzydszej panny we wsi zdarzało się, że brzydkie dziewczyny dostawały taki

0: Mike z Grochowin. Zielone Świątki, był to czas radości, cieszono się, że w końcu skończył się okres głodu, okres niedostatku. Obrzędy związane z Zielonymi Świątkami miały za zadanie zapewnić plon, zapewnić dobrobyt i wierzono, że kolejny sezon będzie pomyślnym czasem.
1: Opowiadały Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska z Arboretum Bramy Morawskiej. W przyszłym tygodniu o tej porze opowieść o roślinach na kolejne święto. Tym razem będzie to przypadające w tym roku 4 czerwca Boże Ciało. Patrycja Cisz przygotowuje dla nas cykl Herbarium Ludowe.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nocturne, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i program drugi zaprasza.

0: Regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Minęła dziewiąta.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.
2: Iwona, Michał, Emilia, Jan, Julian, Lucjusz i Symeon świętują dziś imieniny. Proszę przyjąć od nas jeszcze raz najlepsze życzenia. 16 godzin i 5 minut. Tyle będzie trwała ta sobota. Słońce zajdzie o 20:35. A są z Państwem Monika Góral, Zofia Kruszewska, Aleksandra Tykarska, Małgorzata Nieciecka-Mac przed mikrofonem. Dzień dobry. I jest z nami także Jan Kantyzienko.
4: Dzień dobry. Dziś ostatni dzień festiwalu Fabuły w Centrum Kultury Zamek. W programie m.in. spacer literacki, który rozpocznie się w południe, i spotkania z Witem Szostakiem i Dorotą Masłowską. Polskie Radio objęło patronatem festiwal Fabuły, o którym więcej opowie Joanna Przygońska z Centrum Kultury Zamek.
5: Tu spotykają się debiutanci i laureaci nagród, tu spotykają się różne opowieści, ale przede wszystkim ja bym powiedziała, że to jest taka kumulacja i fuzja bardzo wielu energii i być może zwrócenie też uwagi, bo tak konstruowaliśmy festiwal, żeby pewne tematy, nazwiska, książki wybrzmiały bardziej, żeby uwagę i naszą jako czytelników i czytelniczek, ale też uwagę mediów, uwagę tych, którzy komentują wydarzenia literackie, przykuć czy zorientować na osoby, autorów i autorki, te książki, które wydają nam się warte rozmowy i warte lektury.
4: Na co będzie zorientowana i do czego będzie przykuta uwaga, mogą przekonać się Państwo już o 15:00. Przeniesiemy się wtedy do Poznania, aby podsumować festiwal, którego częścią jest też ceremonia przyznania nagród translatorskich imienia Stanisława Barańczaka. Na audycję Dwójka na miejscu z festiwalu Fabuły zapraszamy w imieniu Aldony Łaniewskiej-Wołk i Małgorzaty Szymankiewicz. Z Poznania mkniemy do Wrocławia. Trwają ostatnie i zarazem kulminacyjne dni 11. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius we Wrocławiu. Na miejscu jest nasza reporterka.
6: Wczorajsze festiwalowe popołudnie należało do literatury obcej w oryginale i przekładzie. Między innymi o 19:00 odbyło się przygotowane we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim performatywne czytanie dramatu Rozejm żniwny Serhija Żadana w tłumaczeniu Bohdana Zadury i Marka S. Zadury.
7: Chcę umyć.
8: Nie wiem.
7: Ze względu na higienę.
8: Ze względu na higienę to myje się zęby, a nieboszczyka obmywa się ze względu na obyczaj.
6: Natomiast późny wieczór należał do uczestników 36. turnieju jednego wiersza imienia Rafała Wojaczka. Jedną z pięciorga nagrodzonych została
9: Agata Feltowicz. Jest miło, natomiast wszyscy wydaje mi się, że jesteśmy bardzo zmęczeni, bo chyba już jest po 12:00 i kopciuszki powinny dawno pójść spać.
6: 19 lat temu ten turniej wygrał Konrad Góra, który dziś odbierze wrocławską nagrodę poetycką Silesius za całokształt twórczości. Z Wrocławia dla Wiadomości Kulturalnych Dwójki Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
4: Spotkanie z Konradem Górą dziś w klubie Proza o 13:30, a o 19:00 gala, na której poznamy nazwiska pozostałych nagrodzonych w tym roku osób. Premiera na dużej scenie Narodowego Starego Teatru Mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet to nowy tekst dramaturga Pawła Demirskiego, który powraca na teatralne deski po 5-letniej przerwie. Demirski, zainspirowany dramatem Szekspira, opowiada o relacjach z ojcem i jednocześnie dokonuje swoistego rachunku sumienia w imieniu całego potransformacyjnego pokolenia, brzmi informacja. To także jeden z najbardziej osobistych tekstów tego autora, tłumaczy reżyser przedstawienia Remigiusz Brzyk.
10: Z Hamleta zostaje pewnego rodzaju taka konstrukcja, jakieś takie żebrowanie, ustawienie rodzinne, taki układ, który każdy z nas zna. I to jest nasz punkt wyjścia, tego się trzymamy, bo to jest po prostu bardzo dobrze wymyślone w tym dziele kultury. I to dzieło kultury, jakby, które no, jedno z kluczowych, najważniejszych, nam towarzyszy i od czasu do czasu twórcy sięgają po tę kartę, żeby opowiedzieć o współczesności, swojej współczesności.
4: Premiera spektaklu Mam coś w głębi nie do przedstawienia Hamlet w reżyserii Remigiusza Brzyka na podstawie tekstu Pawła Demirskiego dziś o 19:15 na dużej scenie Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Z niezwykle niedostępne budynki i przestrzenie otwierają się dla zwiedzających w czeskiej Pradze. W ten weekend można oglądać tam 12. Festiwal Architektury. Właściwie można oglądać architekturę w

0: w czasie 12. festiwalu Open House Praha.
1: W programie znalazło się ponad 100 obiektów, od barokowych pałaców i reprezentacyjnych willi po zabytki architektury przemysłowej i współczesne realizacje. W centrum miasta po raz pierwszy w ramach Open House Praha otworzy się zabytkowa ujeżdżalnia Savarin, która czeka obecnie na generalny remont. Zadebiutuje także dawny dworzec kolejowy w dzielnicy Bubny, gdzie powstaje Centrum Pamięci i Dialogu. Tegoroczna edycja festiwalu koncentruje się bowiem m.in. na ochronie dziedzictwa i nadawaniu historycznym budynkom nowych funkcji. Ważnym akcentem będzie też stulecie stadionu na Strachowie, miejsca symbolicznego związanego z ważnymi wydarzeniami XX wieku. Za czasów I Republiki Czechosłowackiej odbywały się tam zloty patriotycznej organizacji Sokół, później komunistyczne Spartakiady, a niedługo po aksamitnej rewolucji koncert Rolling Stonesów. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Czech kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości jutro rano i śledzenia ich na naszym portalu.
2: Pogoda.
3: Mamy dobre wiadomości, będzie gorąco i słonecznie, choć niewykluczone są słabe burze. Dziś na przeważającym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu przejściowe duże, ale bez opadów. Termometry pokażą do 22 stopni Celsjusza na wschodzie, poprzez 23 do 24 stopni w centrum i nawet do 27 stopni, w co trudno nadal uwierzyć, na zachodzie kraju. Powieje do tego słaby wiatr północno-zachodni.
4: Reklama.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
3: Ta słoneczna sobota to dobry czas, by wybrać się na spacer, bo pogoda, jak Państwo słyszą i widzą na pewno za swoimi oknami, robi się coraz lepsza.

Tyle słońca w całym mieście to najlepsza prognoza pogody. Mateusz Kowalski i inni nic po nie. A my wracamy do naszego radiowego święta Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Za nami koncerty, pierwsza część przesłuchań konkursu muzyki folkowej i konferencja o tym, jak młodzi muzycy mogą wejść do międzynarodowej kariery muzycznej, a także spotkania i rozmowy o tradycji i o folku. Za nami już dwa dni 27 spotkań Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja.

0: Jesteśmy z kapelą Hrajber, Agata Weber, Maksymna Konieczny, Sergiej Postolnikow i Marta Bodnar. Dzisiaj wasz program składał się z takich, powiedziałabym, trzech wątków tematycznych. Poświęciliście to tym ludziom, którzy dawniej mieszkali na pograniczu polsko-ukraińskim. Co graliście?
1: Dzisiaj podczas naszego występu zagraliśmy trzy sety. Był to set muzyki ruskiej, ukraińskiej, polskiej i żydowskiej. Wszystkie te melodie, które graliśmy, pochodziły z pogranicza polsko-ukraińskiego, z okolic Przemyśla i Lwowa. Chcieliśmy tym samym pokazać, jak te wątki muzyczne przeplatały się niegdyś.
2: Sporo rzeczy naprawdę się dzieje, bo muzyki takiej nieznanej dla publiczności sporo, dużo, ja bym nawet powiedział tak, a zwłaszcza jeżeli mówimy o tym, żeby na przykład zagrać, konkretnie dzisiaj na przykład graliśmy z repertuaru Naftula Brindwajna rzeczy znane bardzo dobrze w takim gronie klejzmerskim i ludzie sporo grają tych konkretnych jego rzeczy, ale w takim zestawie instrumentów, na przykład tak dzisiaj graliśmy dwoje skrzypiec, jeden bęben i cymbały, no to ja w ogóle nie słyszałem o tym, żeby ktoś nawet takie próbował grać i spróbowaliśmy i mi się wydaje, poszło dobrze, bo po tym, jak już wyszliśmy po koncercie, ktoś nam powiedział, że a nie, no to był to ten konkretny Naftule, to był w ogóle super. I tak nam zależy, żeby wszystko, co gramy, było super, żeby ludzie wiedzieli o tym, że taka muzyka istnieje, bo ona została tylko w jakichś fonograficznych nagraniach 20 lat, gdzieś konkretno bardzo specyficzno i, no, skażę tak, przedstawiona w takim wąskim gronie ludzi, tylko dla takich miłośników prawdziwych. A my chcemy, żeby ta muzyka wychodziła na zewnątrz, żeby po prostu ludzi od razu kojarzyło. O,

0: Stop, ja dosłyszałem gdzieś, ale gdzie? Aha, to jest, był to nagranie takie i takie.
1: Justyna Jary, graliśmy dzisiaj z aligancką kapelą, inaugurujący koncert Nową Tradycję.
2: O czym graliście, o czym opowiadaliście słuchaczom i widzom?
1: Reprezentujemy folk miejski, więc opowiadaliśmy przeróżne historie ze stolicy naszego kraju, z Warszawy. Głównie z mojej cudownej, ukochanej Pragi, tu się nie ma co czarować, ale były i z innych dzielnic historie. Opowiadamy o codzienności, bo tak ja postrzegam w ogóle folk miejski. Właściwie tak szczerze to, żeśmy zagrali głównie nasze nowe utwory, a to dlatego, że właśnie chcemy pokazać, że ta tradycja żyje. Ma się dobrze, jest o czym opowiadać i jak wiele ona ma wspólnego z piosenką codzienną, nawet z różnymi jej odsłonami, nawet we współczesnym świecie.
3: Renata Kamola z programu Drugiego Polskiego Radia. Jestem współorganizatorką konferencji Trad Forward na festiwalu Nowa Tradycja.
4: Odbyła się pierwsza część, pierwsze spotkanie w ramach tej konferencji. Jakie rady tutaj były udzielane artystom, by zaistnieć na scenie world music?
3: O, myślę, że niezliczona ilość rad, począwszy od tego, w jaki sposób prezentować swoją muzykę, jak się komunikować, gdzie się pojawiać, na jakich festiwalach, jak zaistnieć na tych scenach, ale no muszę przyznać, że właściwie taki wniosek z tych wszystkich wypowiedzi, które były, to jedno to jest, no powiem to po angielsku, wszystko odbywało się po angielsku, czyli storytelling, czyli opowiadanie historii, a drugie to jest networking, czyli po prostu budowanie swojej relacji na różnych wydarzeniach. I to właściwie są chyba takie podstawy w ogóle istnienia i w ogóle wyjścia poza lokalną scenę muzyczną.
5: Paula Kinaszewska, zespoły Wowakin, Zaświatycze, Poleski Skład Smyczkowy i Seniawa Zabawa. Ważne dla mnie było potwierdzenie tego, w jaki sposób my jako Wowakin budujemy swój zespół, swoją obecność wobec ludzi, czyli że lokalnie dla mnie jest najważniejsze. I dopiero stąd jest ten start za granicę. Znaczy taka świadomość, dla kogo się gra, co się gra, kim się jest. Ogarnięcie swojej kultury, swojego podwórka, tworzenie takiej społeczności wokół swojej muzyki, promowanie pewnych wartości tego, kim się jest. I że to jest chyba coś, co się sprzedaje na całym świecie. Ważne jest, żeby po prostu trzymać się swojego.
6: Krzysztof Trabunia-Tutka, po raz 27 mam zaszczyt prowadzić Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. No i zawsze przyjeżdżam tu z wielką radością, bo wiem, że to święto dobrej muzyki, muzyki wywodzącej się z korzeni, ale oczekuję nowych zaskoczeń, nowych pomysłów i z opisów, które przysłały zespoły, które przeszły przecież gęste sito eliminacji, żeby tutaj się dostać. Właściwie już są laureatami. Widzę, że na pewno będzie wiele ciekawych propozycji, zaskoczeń i publiczność, która już niejedno widziała na Nowej Tradycji, może być miło zaskoczona, jak młodzi ludzie, nie tylko wiekiem, ale młodzi duchem, potrafią czerpać z tradycji, a równocześnie ta tradycja ich już nie ogranicza. Oni nie zawsze przejmują się takimi typowo etnograficznymi sprawami, bo czasy się zmieniły, zmieniło się otoczenie, jest globalizacja, ale ważne, żeby w tej unifikacji każdy był sobą, aby każdy to, co mu tam w duszy gra, co ma w genach, żeby nam po prostu umiał pokazać. No i właśnie cała trudność polega na tym, żeby znaleźć ten sposób, jak się już jest dobrym muzykiem, ma się umiejętności techniczne, jak to pokazać, jak przekazać, żeby być niepowtarzalnym, oryginalnym. I tak jak na międzynarodowej konferencji rozmawiamy, aby to można było pokazać w świecie, aby było unikalne, niepowtarzalne, żeby było widać, że to jest jeden, jedyny artysta, który ma taki potencjał i jest godzien uwagi.

0: Marcin Kusy, Radiowa Jedynka, szef muzyczny stacji.
1: Jedynka na festiwalu Nowa Tradycja. Jesteś po raz kolejny jurorem. Po pierwszej części przesłuchań jesteśmy dzisiaj konkursu muzyki folkowej. Jak dziś brzmi Nowa Tradycja?
0: No już na pewno to wszystko wykracza poza takie bardzo proste złożenie tego, co tradycyjne i tego, co współczesne i elektroniczne.

mocne. Ja się bardzo cieszę, że gro tych artystów, którzy występują, którzy przystępują do konkursu, oni szukają pewnej nowoczesności w samej formule tradycji. Niekoniecznie to musi być od razu sampler, niekoniecznie musi być instrument elektroniczny, żeby to było odczytanie na nowo tej tradycji, która gdzieś jest w muzyce korzeni, w muzyce tradycyjnej, w muzyce etnicznej. I to mnie cieszy, że te poszukiwania wykraczają z każdym rokiem coraz bardziej. To znaczy, że ta formuła się poszerza, że te poszukiwania tych młodych muzyków, one rzeczywiście sięgają bardzo szeroko. Jest etno, jest jazz, jest muzyka ludowa, jest nawiązanie do tradycji. Są oberki, kujawiaki, mazurki. To wszystko jest, ale przetwarzane przez umysły, przez podejście coraz to młodszych ludzi. No, jestem zachwycony dzisiaj jednym z instrumentalistów, perkusistą z jednego z zespołów. Czuć w nim taki, przepraszam za sformułowanie, kolokwializm, groove, oczywiście współczesny, ale to jego odczytywanie przez te 20 minut tej muzyki tradycyjnej było dla mnie fascynujące. Także mam już swoje typy, mam jakieś swoje przemyślenia. Pewne rzeczy podobały mi się bardziej, pewne mniej. Tak to jest w konkursie. Na pewno kogoś musimy nagrodzić, kogoś musimy w jakiś sposób pominąć albo tylko go delikatnie zauważyć. To jest zawsze odpowiedzialna rola, ale to jest mój kolejny konkurs i to jest fascynujące przygoda z odczytywaniem na nowo tego, co już doskonale znamy, a jednocześnie ma przed sobą jeszcze tyle kolorytu i ma przed sobą wielką przyszłość.

0: Zbigniewałach i Stebnej.
1: Dzisiaj koncert z trzech regionów polskich gór. Bardzo ważny koncert opowiadający o waszej kulturze, o tożsamości i przede wszystkim o muzyce.
0: No, taki autentyczny przekaz prawdziwego brzmienia. Wracamy do instrumentarium właściwego temu regionowi, czyli tutaj Beskidzie Śląskim gajdy, dudy żywieckie, koza podhalańska, gęśle i tradycyjne utwory, które w jakiś sposób łączą te trzy regiony, czy mają jakieś cechy wspólne. Tak program został skonstruowany, żeby pokazać to, że jesteśmy jakąś pewną wspólnotą tych Karpat polskich przynajmniej, że w muzyce nie ma jakichś takich podziałów, odgrodzeń jedni od drugich, że ciągle ta nuta w tym charakterze muzyki pasterskiej się przeplata i jest ciekawa i różnorodnie brzmi w tych regionach.
2: Rafał Bałaś, zagraliśmy koncert Muzyka Gór. Było to i jest takim spełnieniem moich marzeń, bo pamiętam, że już kilka lat temu marzyłem sobie, by na ważnych scenach zagrać koncert muzyki po prostu tradycyjnej, by nie musieć silić się, żeby tą muzykę zmieniać, żeby ją poprzez te zmiany gdzieś popularyzować, czy żeby dawać jej rozgłos, zmieniając ją, tylko po prostu by na tej scenie zagrać po prostu po góralsku, zagrać naszą tradycyjną muzykę. Ta muzyka jest bardzo podobna w różnych regionach. My gramy muzykę górali żywieckich, a w tym koncercie wspólnie z góralami z Beskidu Śląskiego i góralami podhalańskimi graliśmy i każdy tak naprawdę grał swoje, a w tym wszystkim znajdowaliśmy punkty wspólne, punkty, które podobnie brzmią, które te regiony pokazują, że są bliskie sobie, ale też które te regiony wyróżniają. No i przede wszystkim w tym koncercie chcieliśmy pokazać tradycyjne instrumentarium tych wszystkich regionów. Jako górale żywieccy pokazaliśmy te tradycyjne składy, czyli dudy, skrzypce, taki duet. No i ten duet uzupełniony też o sekcję smyczkową, o kontrabas, o sekund, tak jak rzeczywiście teraz muzykujemy. Jedno, że było pokazane, jak ta muzyka od lat brzmi, ale też staraliśmy się pokazać, jak my tą muzykę na co dzień kontynuujemy.

Relacje z pierwszych dwóch dni festiwalu Nowa Tradycja, 27 już odsłony, przygotowała Mariana Krill. Dziś kolejny dzień przesłuchań konkursu muzyki folkowej, a także konferencja dla branży muzycznej i spotkanie wspomniane już z Remigiuszem Mazurem Hanajem, laureatem Nagrody Specjalnej Fonogramu Źródeł 2025. Będą oczywiście dwa wielkie wieczorne koncerty, o 19:30 koncert Oberkas Travel. To także zespół, którego płyta ma premierę dziś, to nasza folkowa płyta Poranka. Przypomnę jeszcze raz pytanie, mogą Państwo od nas otrzymać ten niezwykle ciekawy krążek, który z pewnością już zapisał się w historii polskiego folku.

Z jakiego regionu Polski czerpie inspirację zespół Oberkas Travel? Proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22.

0: 30. Niebawem odwiedzi nas dzisiejszy gość. Będzie to Jan Emil Młynarski, zatem czekamy na to spotkanie.
1: Oj, Dana moja, Dana, którego ja pana, ale tego pana, tego, co cały świat jego, a i tego pana, tego, co cały świat jego.

0: A naszym gościem jest Jan Emil Młynarski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś dzień pełen pracy, bo aż dwa koncerty.
1: Tak, dzisiaj intensywnie bardzo. Trudno uwierzyć, że to już rok minął od poprzedniej nowej tradycji. Znowu mamy maj, no i zbieramy trochę owoce dzisiaj z tego drzewa, które zasadziliśmy jakiś czas temu.
0: Premiera płyty Tercet Imperial, wielkie wydarzenie. Muzyka, która towarzyszy nam w programie drugim Polskiego Radia od jakiegoś czasu i podbija serca także tych, którzy muzyką folkową na co dzień może nie interesują się, nie słuchają, bo to prawdziwa, nowa tradycja.
1: Naszym celem nie jest przekonanie na siłę tej ortodoksyjnej publiczności folkowej, czy tradycyjnej, powiedziałbym, bo oni nie lubią tego określenia folkowa. My kierujemy tę muzykę do wszystkich. Bardzo nas cieszy ten przekrój, który widzimy na koncertach pod sceną. To są młodzi ludzie głównie, którzy nie mają zbyt dużej orientacji w muzyce tradycyjnej polskiej, tylko po prostu przychodzą po pewne jakieś doznania i emocje, które my im zapewniamy za pomocą takiego, a nie

0: innego materiału po prostu. I to jest, myślę, bardzo fajne.
1: Choć to nowa tradycja, to oczywiście nie byłoby tej płyty bez spotkania z mistrzami i wycieczki, być może nawet autobusowej, na Radomszczyznę.
0: Moim zdaniem nie da się takiej muzyki przetwarzać, nie znając trochę tradycji, nie znając korzeni po prostu. To jest niemożliwe. Moja przygoda zaczęła się to był może 2010, może 2011 rok, jakiś czas temu. Udałem się z kolegami właśnie na taką zabawę do miejscowości Wir pod Radomiem.
1: Bardzo dobra nazwa miejscowości.
0: No tak, tak. I tam miałem pierwszy raz kontakt z oberkiem po prostu, z mazurkami radomskimi. No i od tamtej pory podążam tą drogą. Ona jest bardzo zawiła w sumie, bo...
1: I transowa.
0: Tak, ta muzyka jest bardzo transowa. Myślę, że ten nasz tercet Imperial, jestem nawet przekonany o tym, że to jest efekt po prostu tego spotkania z tradycją i efekt również wielu już lat obcowania z tym i próby, różnych prób też wcześniej, bo to jest naprawdę proces. Robiliśmy różne zespoły, czy na przykład zaplataliśmy z kolegami elementy rytmiki czy melodyki w ogóle do innych rzeczy kompletnie. I ten tercet to jest po prostu taka skrystalizowana wizja i efekt właśnie lat tego, że mogliśmy najpierw coś liznąć, potem jakoś głęboko w tym jakoś tak być, a potem zbudować jakiś dystans. I z tego dystansu, z możliwości patrzenia z dystansu mogliśmy zrobić ten zespół po prostu.
1: A co o tym zespole mówią mieszkańcy Przystałowic Małych albo Gałek Rusinowskich, czyli tych miejscowości, gdzie mieszkają jeszcze ci, od których właściwie ta historia się zaczyna, czyli tych mistrzów tradycji?
0: No, tych mistrzów mieszka coraz mniej, ale rzeczywiście jest środowisko jeszcze wiejskie tych ostatnich takich. I to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że oni od początku do końca nam kibicują. I bardzo im się podoba to, co my proponujemy.
1: A co o tym mówią?
0: No, że to jest świetne, że trochę inne, że tu poznają te melodie, a tu, że tu ciekawy pomysł z tymi klawiszkami. A to
1: czyli
0: mówią...
1: teraz jak pojedziemy na przykład na wycieczkę rowerową do Przystałowic Małych, to będzie można usłyszeć wiejską muzykę w waszej aranżacji.
0: Liczymy na to, oczywiście. Jest taka szansa. My tam mamy sporo przyjaciół w różnych tych miejscowościach. I to są tacy przyjaciele 60-70+. Ja myślę, że oni do tego podchodzą w taki sposób. Oni w ogóle mają dużo więcej tolerancji wbrew pozorom do tego rodzaju działań i w ogóle do ludzi, mam wrażenie, w takim kontakcie bezpośrednim. Nie są pryncypialni, uwielbiają muzykę i ten eksperyment ich jakoś nie razi. Poza tym, co jest bardzo ważne i też oddziałuje na mnie, na nas i robi wrażenie, to, że ci, którzy są najbliżej tego, czyli ci praktycy, ci potomkowie starych mistrzów, oni nie uważają się za ekspertów, ani za autorytety.
1: Kilkadziesiąt lat temu, choć zastanawiam się, czy można powiedzieć kilkadziesiąt czy kilkanaście, kiedy Andrzej Bieńkowski wydał swoją pierwszą książkę Muzyka odnaleziona, która z tych muzykantów z Radomszczyzny uczyniła prawdziwych bohaterów polskiej kultury, pisał o tym, że to brzmienie wsi zaczyna się zmieniać, bo mieszkańcy miast wykupują masowo wiejskie instrumenty i wieś po prostu nie ma na czym grać. Wy korzystacie z zupełnie innych instrumentów, ale instrumentów, które także dziś od lat 90. obecne są na polskiej wsi, czyli wszystkim tym, co jest elektroniczne.
0: Tak, i to jest właśnie ten główny wątek, myślę taki wątek, który opisuje fundament koncepcji naszego zespołu. Ja bym się tutaj jeszcze odniósł do pana Andrzeja Bieńkowskiego, do jego pracy oczywiście bezcennej absolutnie. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że muzyka wiejska umarła, ponieważ ludzie zaczęli masowo wykupywać starodawne instrumenty i umieszczać je w muzeum. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Natomiast ten pomysł, ten nasz pomysł, on nie jest wcale ani odkrywczy, ani nowatorski. Po prostu chodzi o to, że na polskiej wsi, w tym interiorze, o którym mówimy, czyli w centralnej Polsce, na nizinach, ta muzyka bardzo mocno przeobrażała się i w zasadzie ginęła wraz z postępem technologicznym, w jakimś sensie bym powiedział. Postępem technologicznym nie w kwestii elektryfikacji wsi,

0: tylko postępem technologicznym w kwestii stricte na przykład branży instrumentów muzycznych. A taka rzecz nie miała miejsca w bardzo wielu krajach świata i zaraz na tym zakończę. Natomiast chodzi po prostu o to, tak, żeby to spróbować zobrazować, że jeżeli mamy lata 40, 30, 40, no 50, 60 jeszcze, no to mamy muzykę rdzenną, hermetyczną, na dosyć prymitywnym instrumentarium wykonywaną. I później po wojnie, kiedy chłopi zaczynają troszeczkę bardziej może podróżować, albo pracować też w jakichś zakładach pracy przez pół dnia, a potem na polu i tak dalej. No milion rzeczy się na to składa. Stać ich na to, żeby na przykład kupić sobie inny instrument. Głośniejszy, bardziej na pokaz, prawda, żeby był szpan, żeby było głośno, żeby zabrać robotę swojej konkurencji, żeby to mnie zatrudnili na wesele, prawda? I tak skrzypce często były zamieniane na akordeony.
1: Brzmienie zupełnie inne już wtedy.
0: Tak, i bębenek obręczowy był najpierw wyparty przez baraban, a potem ten baraban został wyparty przez jazz, czyli przez perkusję, normalnie zestaw perkusyjny, prawda? I w pewnym momencie nastąpiła w ogóle jakaś takie przejście z tej mistycznej, starodawnej muzyki, którą teraz przypisujemy konkretnym postaciom, prawda, Zarasiowi, Kędzierskiemu, Kasiakowi i tak dalej. A z drugiej strony ta muzyka została wyparta przez biesiadę. No. I później ta biesiada zamieniła się w disco polo.
1: A teraz na nowo powracacie z muzyką.
0: No i my założyliśmy...
1: Tercetu Imperial.
0: My założyliśmy alternatywną wersję tej historii, że wraz z postępem nie umiera melodyka i rytmika.
1: To posłuchajmy teraz, jak brzmi Tercet Imperial, a za chwilę wracamy do rozmowy z Janem Emilem Młynarskim, czyli 1/3 zespołu, który gra już teraz w drugim programie Polskiego Radia.

0: Jan Emil Młynarski tuż przed dwoma koncertami nowej tradycji. Dziś wieczorem dwa wielkie koncerty, na których wystąpicie. Wracamy do tej debiutanckiej płyty Tercetu Imperial. Mówiliśmy o tym, że to jest efekt spotkania z mistrzami z polskiej wsi, z Radomszczyzny. No ale te spotkania to też rozmowy o wszystkim, co nie jest muzyką, to spędzanie wspólne czasu. Jakim językiem i o czym właściwie toczyły się te rozmowy?
1: To jest taki sam język, jakim operujemy my tutaj w studio teraz. Nie obudowywałbym tego niczym więcej. To są serdeczni ludzie, którzy otwierają swoje domy dla nas. Te relacje z niektórymi z nich trwają już od lat. Ta wycieczka na wieś często charakteryzuje się tym, że odwiedzamy w ciągu jednego dnia, jeżeli już tam jesteśmy po prostu, odwiedzamy kilka różnych domów oddalonych od siebie, nie wiem, o kilkanaście kilometrów i wszędzie jesteśmy zapraszani, wszędzie siedzimy w salonie i wszędzie, czy tam na podwórku i wszędzie jest granie, no bo to tak właśnie jest po prostu. No. Więc oczywiście, że te przyjaźnie, te rozmowy dają też bardzo dobrą możliwość, ułatwiają też w ogóle dostrzeżenie i zrozumienie tej muzyki, krótko mówiąc.
0: To teraz trudne zadanie przed tym intensywnym dniem. Jeśli mógłbyś wyklaskać rytm, który towarzyszy tej radomskiej ziemi, to jaki to byłby?
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

0: No to jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Albo możemy liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
1: Czyli argentyńskie tango też mogłoby być.
0: No ja bym przede wszystkim na początek udał się na zachodnie wybrzeże Afryki. Tam myślę, że to idzie ręka w rękę.
1: Czyli to jest porządny dowód, że byliśmy kiedyś wszyscy jednym ogromnym kontynentem.
0: To jest absolutnie dowód na to. Muzykologia, zresztą to nie jest tak, że się tym nie zajmuje, ale to jest wielkie wyzwanie i niekończący się temat, bo jest tak, że jest kilka takich na przykład rytmów lub w ogóle takich muzycznych zjawisk, które są oddalone od Radomszczyzny o 15 tysięcy kilometrów na przykład, a są tak jakby były z jednej szuflady. I to jest ten mistycyzm, korzeń po prostu kompletny, który jest zagadką.
1: Dziś jeszcze jeden koncert, bo twoje kolejne muzyczne dziecko, czyli Oberkast Ravel.
0: No tak, bo Oberkast Ravel to jest zespół, który już istnieje od kilku lat i to jest zespół, który zaprowadził nas też do Tercetu Imperial w jakimś sensie, bo to jest przystanek na tej drodze właśnie zrozumienia, znalezienia tego języka, o który nam chodzi po prostu, opowiedzenia tej naszej historii. To oczywiście to nie jest moje tylko muzyczne dziecko, bo to jest kwartet. Tam na skrzypcach gra Mateusz Niwiński, który jest no od lat, prawda, jednym z takich kontynuatorów, jedną z podstawowych figur tutaj w tej branży. Jest Piotr Zabrocki właśnie z Tercetu Imperial i nagrywaliśmy tę płytę z Piotrem Domagalskim, który nas kiedyś zabrał na wieś i tam to dzięki niemu pierwszy raz pojechaliśmy w Radomskie. Po prostu dostaliśmy drugie miejsce w plebiscycie fonogramu roku i z uwagi na ten fakt będziemy dzisiaj występować.
1: Trzymamy kciuki za oba koncerty i za to, co przyniosą nam kolejne odsłony nowej tradycji z waszym udziałem, bo na pewno pomysłów nie brakuje. Jan Emil Młynarski był naszym gościem, a my zamieniamy się w słuch. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: tam dobiega końca Festiwal Fabuły. To jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce, które odbywa się od 2014 roku, co dwa lata w Poznaniu. Dwójka jest na miejscu. Dziś o 15:00 Aldona Łaniewska-Wołk i Małgorzata Szymankiewicz zapraszają na specjalną audycję prosto z poznańskiego Centrum Kultury Zamek. Właśnie tam prezentowana jest również wystawa AI – Algorytmy Iluzji. Ekspozycja stawia pytania o relacje między ludzką wyobraźnią a technologią. To jest temat niezupełnie daleki od literatury. O ekspozycji opowiada jedna z kuratorek, dr Sylwia Szykowna.
1: Wita nas mechaniczny Turek. To jest taka postać, która stanowi taki rodzaj patrona całej wystawy, ponieważ jest to automat stworzony przez Wolfganga von Kempelena w XVIII wieku. I ten automat był reklamowany i promowany jako pierwsza maszyna myśląca samodzielnie, a był automatem do gry w szachy. Stoczył partie szachowe z wyjątkowymi osobami ówczesnego świata, między innymi z Napoleonem i Katarzyną II. I w gruncie rzeczy byłam taką tajemnicą, jak ono rzeczywiście działa. I w pewnym momencie Edgar Allan Poe odkrył, że wewnątrz tego automatu znajduje się utalentowany szachista. I ta historia Wolfganga von Kempelena, mechanicznego Turka, stanowi dla nas taką oś całej wystawy, ponieważ na tej wystawie skupiamy się w bardzo dużym stopniu na relacjach człowieka z technologiami. Odkrywamy iluzję cyfrowego świata, pokazujemy za pomocą medium sztuki współczesnej, czym są systemy sztucznej inteligencji, jak działają, jak wpływają na nasze życie. I ta postać mechanicznego Turka pozwala nam pokazać też taki ukryty wymiar ludzkiej pracy, która wpływa w zasadniczy sposób na rozwój systemów sztucznej inteligencji dzisiaj. Jest to takie krytyczne spojrzenie na systemy sztucznej inteligencji, które towarzyszą artystkom i artystom, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w tej wystawie. I w gruncie rzeczy podążamy takim tropem odkrywania, tak jak powiedziałam, obnażania iluzji, pokazywania pewnych narracji, które towarzyszą w dzisiejszej debacie publicznej i rozpalają umysły ludzi. Teraz właśnie widzimy materiał Trevora Paglena, który pokazuje, jak uczy się maszyny widzenia. Więc wykorzystując właśnie dane, katalogując te dane, maszynę uczymy widzieć i później te systemy są wykorzystywane w różnych sektorach życia publicznego. Nawet w naszym codziennym doświadczeniu my wykorzystujemy ten system rozpoznawania twarzy do uruchamiania naszych smartfonów choćby. Więc te systemy rzeczywiście one są bardzo żywo obecne w naszych praktykach, w naszym życiu, często też w sposób nieuświadomiony. Więc my tutaj na tej wystawie staramy się właśnie zwrócić uwagę na taką różnorodność i taką kompleksowość, jeżeli chodzi właśnie o aplikowanie systemów sztucznej inteligencji w różne aspekty naszego życia.
0: Do Poznania zapraszają Państwa już o 15:00 w audycji Dwójka na miejscu Aldona Łaniewska-Wołk i Małgorzata Szymankiewicz. Dziś także bardzo ciekawe słuchowisko Mistrz Manole, tradycyjna legenda rumuńska w przekładzie Jerzego Ficowskiego. To propozycja Dwójki na dzisiejszy wieczór. Monika Góral, Zofia Kruszewska, Małgorzata Niecicka-Mac. My mówimy Państwu do usłyszenia i bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek.

0: Autopromocja.
1: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwa Festiwal Fabuły.
2: Wyjątkowe święto literatury, rozmów i opowieści.
1: To właśnie tutaj wręczana jest nagroda imienia Adama Mickiewicza.
2: I stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla młodych twórców.
1: Odwiedzimy to wydarzenie i opowiemy o literackim Poznaniu w audycji Dwójka na miejscu.
2: Prosto z poznańskiego zamku, gdzie chętnie się z Państwem spotkamy.
1: Zapraszamy już dziś od 15.
2: Aldona Łaniewska-Wołk
1: i Małgorzata Szymankiewicz.
0: Autopromocja. Beethoven.

Po serii spotkań z ostatnimi dziełami Ludwika van Beethovena, jego późnymi kwartetami smyczkowymi, dzisiaj chwila oddechu i powrót do wczesnej jego twórczości. Ale będzie to spojrzenie specjalne, skupiające się na sztuce muzycznej transkrypcji, na tym, co sam Beethoven nazywał przekładem, może w odniesieniu do słowa tytułowałby tłumaczeniem. Chodzi o te dzieła, których pierwotne kształty obsadowe zastąpione zostały nowym doborem instrumentów. Beethoven sam, szczególnie w prywatnym, domowym kręgu, taką praktykę stosował i było to coś bardzo ważnego, ważniejszego niż w naszych czasach, w których dysponujemy nagraniami i odtwarzaczami, możemy bez końca odwoływać się do zarejestrowanych interpretacji, do tych przepastnych zasobów fonografii. Gdzieś od połowy XIX wieku zaczął się wielki run na muzyczne transkrypcje i zaczęło się pojawiać wiele utworów Beethovena w przekładach publikowanych drukiem, a jednym z tych, którzy tych transkrypcji dokonywali, był Friedrich Hermann. Urodził się rok po śmierci Beethovena, zmarł w roku 1907. Opracował całą serię jego kompozycji, głównie na skrzypce i fortepian. Hermann studiował w konserwatorium w Lipsku, a do jego pedagogów należeli Ferdynand David i Felix Mendelssohn. Na początku 1846 został altowiolistą w orkiestrze Gewandhausu, a także pedagogiem w konserwatorium. Jego opracowania wyróżniają się dbałością o jakość zarówno partii fortepianowej, jak i solowych skrzypiec. Około 1876 roku w wydawnictwie Petersa ukazała się jego autorska transkrypcja Tria smyczkowego op. 9 nr 1 pod tytułem Sonata G-dur. Ja dzisiaj chciałem Państwu zaproponować wysłuchanie tej właśnie sonaty G-dur według Tria op. 9 w opracowaniu Friedricha Hermana, ale będzie to właściwie przekład przekładu, bo Hermann opracował materię beethovenowskiego tria na skrzypce i fortepian, a dosłownie na dniach ukazało się nagranie tej wersji na flet z fortepianem. Czyli to coś, co idzie śladem obecności fletu we wczesnej twórczości Beethovena. Ale zanim posłuchamy sonaty G-dur według Tria op. 9 nr 1, najpierw proponuję wersję oryginalną, czyli trio smyczkowe G-dur op. 9 nr 1. Ann-Sophie Mutter skrzypce, Bruno Giuranna altówka i Mścisław Rostropowicz wiolonczela.

Zabrzmiało trio smyczkowe G-dur op. 9 numer 1 Ludwika van Beethovena, nagranie ze stycznia 1988 roku. Anne-Sophie Mutter skrzypce, Bruno Dziuranna altówka i Mścisław Rostropowicz wiolonczela. To teraz ta sama muzyczna materia, ale w transkrypcji na flet z fortepianem, czyli sonata G-dur op. 9 numer 1 w XIX-wiecznym opracowaniu Friedricha Hermana. Jednak w interpretacji, którą Państwu proponuję, skrzypce właśnie zostały zastąpione fletem, bo Herman przełożył to na skrzypce z fortepianem. Premierowe nagranie takiej wersji zarejestrowane w marcu 2024 roku opublikowane było dosłownie niedawno, kilka tygodni temu. A grać będą Johannes Hustedt flet i Zontraut Speidel fortepian. Sonata G-dur według tria op. 9 numer 1, Adagio Allegro con Brio, Adagio ma non tanto cantabile, Scherzo Allegro i Presto.

0: Sonata G-dur, czyli opracowanie tria op. 9 numer 1 Ludwika van Beethovena, dokonane w latach 70. XIX wieku przez Friedricha Hermana. Johannes Hochstedt flet i Zontraut Speidel fortepian. To była 67. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Magdalena Pogorzelska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Arvo Pärt.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 11:00.

fascynujących postaci francuskiej pianistyki XX wieku. Pianistki, pedagog i artystki głęboko wnikającej w muzykę. W tym roku mija 40. rocznica jej śmierci i dzisiaj powrócimy do jej świata ponownie. Przede wszystkim do muzyki Ravela i Beethovena, ale zaczniemy od Bacha, kompozytora szczególnie ważnego dla Yvonne Lefebure. Pianistka wielokrotnie mówiła, że obcowanie z muzyką Bacha, Mozarta czy Beethovena pozwala zbliżać się do absolutu. W jej interpretacjach Bach pozostaje niezwykle śpiewny, płynny, pełen wewnętrznej lekkości, liryczny i improwizacyjny. Yvonne Lefebure należała do wielkiej tradycji francuskiej szkoły pianistycznej. Uczyła się u Alfreda Cortot i Marguerite Long, ale jednocześnie pozostawała artystką bardzo odrębną. W jej grze najważniejsze były barwa, narracja, wyobraźnia dźwiękowa. Mówiła, że interpretacja jest pewną formą ponownego stworzenia dzieła. I dzisiaj ponownie towarzyszyć nam będą archiwalne nagrania Yvonne Lefebure, ale też fragmenty radiowych rozmów artystki poświęconych muzyce, interpretacji i sztuce słuchania. To wywiady zarejestrowane w latach 70., kiedy pianistka patrzyła już na swój dorobek z perspektywy dojrzałej, spełnionej pianistki, ale wciąż zachowującej niezwykłą pasję i ciekawość muzyki. Na początek zatem fragmenty pierwszej partity B-dur Jana Sebastiana Bacha w nagraniu Yvonne Lefebure z 1978 roku. Francuska pianistka miała wtedy już prawie 80 lat.

Jej matka była kobietą wykształconą. Tak, była artystką. A więc od początku dorastała pani w atmosferze sprzyjającej muzyce i sztuce. To była bez wątpienia największa szansa mojego życia. Miałam ogromne szczęście i miałam wspaniałych rodziców. Niezamożnych, ale ludzi niezwykłej klasy, którzy całkowicie mi się poświęcili. Ojciec był uosobieniem dobroci i prawości, a przy tym bardzo kochał muzykę. Matka reprezentowała z kolei bardziej artystyczną i fantazyjną stronę natury. A przecież zawsze dziedziczy się coś po obojgu, prawda? Ale prawdziwym szczęściem mojego życia było również spotkanie wyjątkowych ludzi. W muzyce przede wszystkim Alfreda Cortot, który mimo wszystko pozostał dla mnie wielkim wzorem, wielkim mistrzem. Oraz Marguerite Long, która od początku odegrała bardzo ważną rolę. No ale o tym już mówiłam. To właśnie ona powiedziała moim rodzicom, że powinni poświęcić mnie muzyce. Nie mogę jednak powiedzieć, by istniało między nami głębokie duchowe pokrewieństwo. Między nami zawsze była pewna cisza, niedopowiedzenie. Natomiast Alfred Cortot to była moja prawdziwa miłość i pasja. Kiedy go poznałam, miałam 9 lat. Weszłam do jego klasy i zobaczyłam człowieka na ciemnej grzywce z natchnionym spojrzeniem, siedzącego przy fortepianie, człowieka pełnego żaru i pasji. Powiedziałam wtedy matce, właśnie tak chcę grać, jak on. Później trafiłam do jego klasy. Dał mi bardzo wiele, choć nie był pedagogiem w ścisłym znaczeniu tego słowa. Nie należał do nauczycieli, którzy wszystko rozkładają na części i tłumaczą technicznie. Tu stawia pani zły palec, tak nie należy tego robić. Nie, on przede wszystkim słuchał, a potem siadał i grał. Był jednak jak wielka siła przyciągania. Porywał nas wszystkich, bo sam był całkowicie niesiony miłością do muzyki. A później miałam jeszcze ogromne szczęście, wciąż będąc bardzo młodą, muzykować z Pablo Casalsem. To było doświadczenie absolutnie niezwykłe. Bardzo wiele się od niego nauczyłam. Podczas wojny graliśmy wszystko, wszystkie sonaty Beethovena, naprawdę cały repertuar. A może chce pan, żebym przywołała jedno z moich największych wspomnień? Wie pan przecież, czym jest festiwal Pabla Casalsa, dawny festiwal de Prague? Wie pan, kto go otworzył? My, Pablo Casals i ja. Weszliśmy razem do katedry. Arcybiskup właśnie zakończył przemówienie. Wszyscy zgromadzeni stali. Casals stanął przed orkiestrą, a ja byłam solistką. To był wielki zaszczyt, jaki mi okazał. Bardzo mnie lubił. Skoro jednak Festiwal de Prague był pomysłem samego Casalsa, łatwo się domyślić, że to właśnie on wybrał panią na inaugurację. Tak, byłam pierwszą pianistką tego festiwalu, trzeba to powiedzieć. Grałam z nim koncert e-moll Bacha. Występowałam także solo. Niedawno pisałam artykuł o Casalsie i wszystkie te wspomnienia do mnie wróciły. To było niezwykle wzruszające. Kiedy kończyliśmy grać, publiczność nie biła braw. Wszyscy po prostu wstawali, a my pozostawaliśmy tam, patrząc na tych ludzi zwróconych ku nam w całkowitej ciszy. To było naprawdę bardzo piękne. W następnym roku ponownie mnie zaprosił i znów uczestniczyłam w festiwalu, tym razem grałam z nim koncert Mozarta.

Miała pani niezwykłe szczęście, Yvonne Lefebvre. Urodziła się pani przecież w środowisku, które mogło wspierać taki talent. Ojciec zajmował się interesami

można w ogóle porównywać wielkich wiolonczelistów? Mówi pani o Pablo Casalsie, ale równie dobrze moglibyśmy przywołać Rostropowicza, czy jeszcze młodego Frederica Lodeona. Ku komu skłania się pani serce? Casals czy Rostropowicz? To bardzo trudne pytanie, bo nie chciałabym niczego odbierać tym wielkim artystom. Rostropowicz ma dziś w sobie coś królewskiego. To z pewnością jeden z największych muzyków naszych czasów. Ale powiem panu szczerze, dla mnie nikt nie osiągnął tego, co prezentował Pablo Casals w swoim wielkim okresie, w czasie największego artystycznego rozkwitu. Artyści tacy jak Casals czy Cortot wymykają się zwykłym porównaniom. Jeśli słucha się jedynie nagrań z końca ich życia, trudno naprawdę pojąć, kim byli u szczytu swoich możliwości. Cortota trzeba słuchać przede wszystkim w nagraniach przedwojennych. Tam odnajdujemy prawdziwego Cortot. Z Casalsem jest podobnie. Trzeba wracać do jego dawnych interpretacji suit Bacha, do czasu, kiedy grał jeszcze z pełnią swojej niezwykłej siły i wolności. Pod koniec życia trochę uległ już własnej legendzie, a otoczenie nieustannie namawiało go do kolejnych nagrań. Wielu ludzi zna dziś właśnie te późne rejestracje, które moim zdaniem nie oddają go w pełni. A Casals w swoim wielkim czasie, w swojej artystycznej dojrzałości był po prostu absolutnie niezwykły, fenomenalny.

Pani życie Yvonne Lefebvre wydaje się litanią szczęścia. Miała pani łatwość szczęścia, do tego ogromną chęć działania. Miałam szczęście, to prawda. Bardzo dużo szczęścia. Najpierw szczęście rodziców. Potem miałam i nadal mam szczęście mieć dobrego towarzysza życia. Muzyczne małżeństwo. Tak, muzyczne małżeństwo. Wie pan, poznał mnie, kiedy miałam 14 lat. Widzicie więc, że to nie wczoraj. Od razu zaczął się do pani zalecać? Może nie od razu w wieku 14 lat, ale niewiele później. Na początku byłam śmiertelnie przestraszoną dziewczynką. Nie chciała pani wychodzić za mąż? Ależ nie. Byłam poślubiona muzyce i bałam się, że małżeństwo odbierze coś mojej pracy. A potem nastąpiła droga do Damaszku. Zrozumiałam, że to było głupie, a potem przyszło pełne szczęście. Proszę jednak zauważyć, że on ma ogromną cierpliwość. Czasem mam opinię osoby porywczej. Niedawno powiedziałam w telewizji, słyszał to pan, że kocham Beethovena, bo jest gwałtowny, to mój człowiek. I dodałam, ja też jestem gwałtowna. Więc któregoś dnia zwróciłam się do moich uczniów. Powiedziałam coś takiego. Czy naprawdę uważacie, że jestem gwałtowna? I słyszę wszystkich odpowiadających. Tak. Byłam zdruzgotana. Naprawdę? Wtedy jeden z nich bardzo uprzejmie powiedział, nie gwałtowna, namiętna. Ale miałam wrażenie, że powiedziała pani wcześniej coś bardzo ważnego, że teraz chce się pani bardziej zająć sobą, ponieważ może poświęcała pani zbyt dużo czasu innym. Właśnie, drogi przyjacielu, już mnie pan rozumie. Właśnie powiedział pan rzecz najtrafniejszą. Przyszedł taki moment, kiedy uznałam, że jeszcze mogę coś osiągnąć. Myślę, że mimo wszystko mogę jeszcze coś wnieść. Właśnie dzięki tej wielkiej tradycji muzycznej, którą otrzymałam. Grałam z François Carbou, z Bruno Walterem. Grałam nawet z Willem Mengelbergiem. Grałam z tyloma ludźmi, wybitnymi dyrygentami. Paul Paré to mój stary przyjaciel, a do tego przecież jeszcze Charles Mingus. Paul Paré ma 90 lat, ale nadal dyryguje. Oczywiście kilka lat temu wykonywaliśmy razem koncert Schumana i z Paré zagrałam chyba 15 razy koncert Ravela. A koncert G-dur Ravela grałam blisko 100 razy.

0: l'architecture est classique, l'écriture tout en raffinement
1: architektura koncertu G-dur Ravela jest klasyczna, faktura pełna harmonicznego wyrafinowania, a polifonia w części drugiej arabeska, jak powiedziałby Debussy, godne są Bacha. Rytmy często inspirowane jazzem, a jazz w latach 1925-1930 był przecież niezwykle modny. A także wirtuozeria, bardzo osobna, bardzo ravelowska. Blask, migotliwość i iskrzenie czynią z tego dzieła utwór idealny dla pianisty, który może rozbłysnąć w nim pełnią swoich możliwości. Ravel znał fortepian doskonale. Wymaga od pianisty jedynie tego, co daje maksymalny efekt. Wciąż słyszę, jak mówił do mnie o finale. W tym utworze udało mi się osiągnąć to, co nie udało się w tokacie z Tombeau de Couperin. Ravel, jak wiemy, był wielkim wirtuozem orkiestracji i poszukiwał wszelkich możliwości, nowych efektów dla każdego instrumentu. W swoim koncercie potraktował instrumenty orkiestrowe niemal jak instrumenty solowe, co czyni wykonanie momentami trudnym, a nawet ryzykownym. Fagot, waltornia, rożek angielski, by wymienić tylko te instrumenty podane są prawdziwie surowej próbie. W pierwszych latach często odczuwałam niepokój związany z akompaniamentem koncertu. Muzycy orkiestrowi nie byli jeszcze przyzwyczajeni do takiego stopnia trudności w partii towarzyszącej fortepianowi. Potykali się, opierali, a w końcu, mówiąc brutalnie, fałszowali. Nie przeszkadzało to jednak koncertowi wywołać ogromnego efektu. Już po pierwszym wykonaniu publiczność gwałtownie domagała się powtórzenia finału, co w tamtych czasach wcale nie było zwyczajem. Wkrótce bis finału stał się tradycją. Pianista, któremu by go odmówiono, byłby zapewne rozczarowany. Dziś muzycy orkiestrowi znają koncert niemal na pamięć. Trudności i obawy zostały przezwyciężone. Po raz pierwszy grałam go w Salzburgu, gdzie wykonałam go premierowo. Dedykantka utworu Marguerite Long miała kontrakt na wykonywanie koncertu na całym świecie, ale właśnie nie w Salzburgu. Byłam wtedy bardzo młoda i zupełnie początkująca, a jednak zostałam zaangażowana do wykonania tego dzieła tam właśnie po raz pierwszy. I wtedy grałam go też po raz pierwszy z Paulem Paré. Po tym wykonaniu bardzo często graliśmy razem ten koncert. W Kolonii, przy innych okazjach, w różnych krajach, przede wszystkim w Londynie, w Queen's Hall, tuż przed wojną. To było wspaniałe. Queen's Hall zostało później zburzone. Zagraliśmy ten koncert jeszcze raz, znów z Paré, w 1945 roku, kiedy radio BBC zostało przeniesione do Bedford, ponieważ wojna nadal trwała. Był luty 1945 roku i orkiestrę chroniono przed bombardowaniami. W Londynie nadal spadały rakiety, a ja pojechałam tam po wcześniejszym występie w Londynie, gdzie kilka takich rakiet wybuchających nieopodal bardzo mnie zestresowało. Ale koncert Ravela wykonaliśmy właśnie w Bedford z Paré. To bardzo wzruszające wspomnienie. Après avoir joué à Londres d'ailleurs et reçu quelques V2 qui m'avaient bien émotionné entre parenthèses, mais le concerto de Ravel, c'est à Bedford que nous l'avons joué avec Paré. C'est un souvenir assez émouvant. Geneza koncertu G-dur Ravela sięga roku 1928, a nawet wcześniejszego okresu, ponieważ właśnie wtedy Ravel, przygotowując tournée po Ameryce, zapragnął występować jako solista we własnym utworze. Ravel uwielbiał grać na fortepianie. Był uczniem i laureatem konserwatorium, choć oczywiście był mniej utalentowany jako pianista niż kompozytor. Początkowo chciał napisać rapsodię baskijską, wieloczęściową rapsodię na fortepian i orkiestrę. Ostatecznie jednak zabrakło mu czasu na stworzenie dzieła tak rozbudowanego. I Amerykanie, którzy liczyli, że usłyszą go w koncercie lub tej rapsodii, mogli słuchać go jedynie jako solisty w sonatinie.

0: que dans sa sonatine comme soliste. La rhapsodie basque est devenue le concerto en sol.
1: Ta rapsodia baskijska przekształciła się później w koncert G-dur. Ravel zawsze marzył, by sam go wykonać, ale musiał z tego zrezygnować. Jedni mówią, że utwór był zbyt trudny, inni, że przeszkodził mu uraz ręki. Sądzę, że wersja o kontuzji jest bardziej prawdopodobna. Kiedy na poważnie zajął się komponowaniem koncertu, pracował równocześnie na zamówienie nad drugim koncertem, D-dur na lewą rękę. Zamówił go Wittgenstein, okaleczony podczas I wojny światowej pianista, a Ravel zawsze kuszony wyzwaniami, przyjął to zamówienie. Drugi Ravel lubił sprzeciwiać się opiniom powszechnie uznawanym za oczywiste. Jego umysł chętnie lubował się w sprzecznościach, które zadziwiały i zachwycały, gdy wypowiadał je z ironią i figlarną lekkością, ale tonem całkowicie naturalnym. Bawiono się tymi błyskotliwymi powiedzeniami, wiedząc jednak dobrze, że nie należy traktować ich zbyt dosłownie. Koncerty pisane przeciw fortepianowi, o których wspominał, to oczywiście koncerty Beethovena, które uważał zresztą za bardzo źle skonstruowane. Powiedział mi to osobiście. Nie muszę dodawać, że nigdy nie podzielałam tej opinii. Chętnie przyznam, że koncerty Mozarta są bardziej doskonałe formalnie niż koncerty Beethovena, ale nie odbiera to nic z poruszającego piękna i wielkości choćby czwartego koncertu Beethovena. Faktem jest, że Mozart był duchowo bliższy Ravelowi niż Beethoven czy Schumann. I kiedy Ravel mówił nam, że Mozart był jego wzorem, wierzyliśmy mu bez zastrzeżeń. A Saint-Saëns, dlaczego nie? Dlaczego nie miałby być wzorem czystej akademickiej formy, jeśli dodatkowo posiada się geniusz? W młodości byłam znacznie bardziej buntownicza, gdy jakieś stwierdzenie mnie szokowało, jak choćby uwagi Ravela o Saint-Saënsie. Pamiętam swoją gwałtowną reakcję, kiedy Paul Dicka powiedział, niemal całkiem na serio, w gruncie rzeczy koncert Ravela, który tak podziwiasz, jest szóstym koncertem Saint-Saënsa. Byłam oburzona. Zagrałam mu więc koncert, a po adagio Dicka, zawsze tak sprawiedliwy i głęboko uczciwy, nie znalazł już innego słowa poza wzruszenie. I wbrew intencjom samego kompozytora właśnie to słowo najlepiej oddaje adagio. Ravel chciał początkowo nadać koncertowi tytuł Divertissement. Tytuł ten rzeczywiście dobrze pasowałby do pierwszej części Allegramente, bo rzeczywiście mamy tu do czynienia z muzycznym divertissement. Najrozmaitsze elementy następują po sobie, splatają się wzajemnie, a jaka fantazja, jaka nieustannie tryskająca inwencja od początku do końca podporządkowana jest rygorystycznej logice i wiedzy kompozytorskiej. To najwyższy stopień sztuki. Sztuka, która ukrywa samą siebie. Ravel jest niezwykły. I to nie mówię tu tylko o jego koncertach, ale o całej jego twórczości.

0: Yvonne Lefébure, il faut bien reconnaître que l'homme que...
1: Yvonne Lefébure. Trzeba przyznać, że człowiekiem, którego najbardziej pani kochała, był ktoś, kto zmarł długo przed panią. Beethoven. Ma się wrażenie, kiedy pani o nim mówi, że to spotkanie dwóch przyjaciół. Zresztą powiedziała pani przed chwilą, to mój człowiek. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że kocham mniej Bacha, ale dla mnie Bach to Bóg Ojciec, to Ojciec Wieczny, to wiara. Mozart natomiast jest archaniołem, jest łaską, jest cudem. Ale Beethoven jest człowiekiem. Człowiekiem z jego buntami, walką, zmaganiem z życiem i cierpieniem. I to człowiek zwycięski w swojej walce. To właśnie kocham, bo odnajduję tam coś bardzo bliskiego.
2: Il est gagnant dans son combat. Et ça, je l'aime, parce que je retrouve des choses.
1: Byłaby pani zakochana w Beethovenie? Nie wiem, zakochana. To coś więcej niż miłość. Rozumie pan? Miłość jest ostatecznie czymś mniejszym. Jakiego superlatywu można użyć przed tym? Jak Boga na przykład. Nie jest się przecież zakochanym w Bogu. To coś wzniosłego, sublimacja. Właśnie. Miałabym dla Beethovena taką żarliwość, że kwestie fizyczne przestałyby istnieć. A gdyby Beethoven powrócił na ziemię, drugie życie, spotyka go pani i przeżywa całkowite rozczarowanie. Nadal kocha pani jego muzykę, ale człowiek okazuje się nie do zniesienia. To akurat mogłabym sobie wyobrazić, bo miał straszny charakter. Może właśnie dlatego byście się porozumieli, ten trudny charakter, gwałtowność, bunt. Tak, ale proszę pomyśleć o biednym Beethovenie. Ja miałam więcej szczęścia niż on. Był chory, kiedy mówi się stary Beethoven, trzeba pamiętać, że umarł mając 57 lat. To był młody człowiek. Dzisiaj 57 lat to jeszcze młodość. Bardzo młody. A do tego głuchota, chyba niewiele szczęścia w miłości, w relacjach z kobietami. Kobiety nie uważały go za szczególnie pociągającego fizycznie. I chyba sam nie był do tego bardzo skłonny. Był niesiony przez muzykę. Beethoven jest ponad wszystkim. Jest człowiekiem przez cierpienie, przez walkę, przez zdobywanie absolutu. I właśnie dlatego wydaje mi się tak pełny. Bo jest ludzki, kocha, cierpi i idzie jeszcze wyżej. U Beethovena każda nuta jest niezbędna. U Bacha także i u Mozarta również. A Schumana nie tyle kocham, co uwielbiam. Schumann jest miłością. A Debussy jest poezją. To cudowne. Wie pan, jako pianiści mamy ogromne szczęście, bo żyjemy pośród arcydzieł. Mamy tylko problem wyboru. Smutne jest jedynie to, że nie ma dość czasu, by zagrać wszystko.

jak należy kochać muzykę, pokazała mi pani, jak kochać Beethovena. Trzeba kochać ją bezinteresownie. Nie wolno zbyt mocno zajmować się sobą. Nie wolno myśleć o błyszczeniu. To pierwsza rzecz. Trzeba starać się oddać dzieło w całej jego prawdzie i złożoności. Nie wolno traktować muzyki wyłącznie jako sposobu na pokazanie samego siebie i mówić sobie, zagram to tak, żeby zrobić wrażenie, albo żeby odnieść sukces. A jak powinno się przekazywać dzieło publiczności? Z całkowitym zaangażowaniem. Ale akurat tego nigdy mi nie brakowało. Zawsze grałam z maksymalną szczerością i żarliwością i całym wewnętrznym przekonaniem. Jest pani kobietą namiętną, bardzo francuską w temperamencie i głęboko romantyczną. Nie tylko romantyczną, ale powiedziałem namiętną. Namiętną, tak, być może trochę romantyczną. Wie pan, nie będę porównywać się z Beethovenem, ale zwykłam mówić, że Beethoven swojego romantyzmu nie wyrzekł się. On go przekroczył. I myślę, że właśnie to jest piękne. Vous comprenez? Pour aller plus loin, ne pas les renier.

Pierwsza część sonaty Edur op. 109 Ludwika van Beethovena w interpretacji Yvonne Lefebure z końca lat 70. To nagranie z późnego okresu życia francuskiej pianistki. Beethoven pozostawał dla Yvonne Lefebure kompozytorem absolutnie szczególnym. Mówiła o nim mój człowiek, dlatego że odnajdywała w jego muzyce nie tylko wielkość i dramat, ale przede wszystkim ludzką

0: walkę, namiętność i nieustanne dążenie ku czemuś wyższemu. Szczególne miejsce zajmowały dla niej właśnie późne sonaty Beethovena. Muzyka niezwykle skupiona, wewnętrzna i pełna duchowej intensywności. I tak dobiega końca nasze spotkanie z Yvonne Lefebvre, pianistką niezwykłą, która pozostawiła po sobie nie tylko nagrania, ale przede wszystkim pewien sposób myślenia o muzyce. W jej opowieściach nieustannie powracały te same słowa: pasja, przekonanie, prawda interpretacji, miłość do dźwięku i nieustanne poszukiwanie, doskonalenie się. Muzyka była dla niej sposobem przeżywania, łącznikiem z innymi ludźmi, ze światem, rozmową z największymi postaciami europejskiej kultury: Bachem, Beethovenem, Mozartem, Ravelem czy Schumannem. Słuchając dzisiaj wspomnień o Alfredzie Cortot, Pablo Casalsie czy Wilhelmie Furtwänglerze, także Ravelu, ma się wrażenie obcowania z epoką, w której muzyka była czymś absolutnie najważniejszym, sztuką wymagającą odwagi, wyobraźni i całkowitego oddania. Yvonne Lefebvre do końca życia pozostała artystką niesłychanie ciekawą świata, pełną energii, emocji, ale też wielkiej pokory wobec muzyki. I może właśnie dlatego jej interpretacje nadal brzmią tak żywo, tak fascynująco, bo zawsze były próbą dotarcia do czegoś głębszego, ukrytego pod zapisem. W tym roku mija 40. rocznica śmierci tej francuskiej pianistki, uczennicy Alfreda Cortot, Marguerite Long i legendarnej pedagog, takich pianistów jak Samson François czy Dino Lipatti. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska, miłego dnia i do usłyszenia. Reklama.
1: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.

0: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Czytelnia. Czytelnia.
0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w austriackim odcinku Czytelni. Iwona Rusek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Kofta.
3: Dzień dobry.
0: No to zaczynamy. Austriacki odcinek Czytelni z twórczością współczesnych pisarzy austriackich. Nazwisko jednego już może coś Państwu
3: miłośnikom
0: powie.
3: Miłośnikom kryminałów może
0: tak,
3: coś powiedzieć.
0: Tak. Natomiast druga książka to jest debiut. Ale zacznijmy od Wolfa Haasa. Luźny kontakt to jest jego powieść, która ukazała się w przekładzie Agnieszki Kowaluk. Nasza pierwsza lektura i debiut Julia Jost –

0: Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu. Długi tytuł w przekładzie Zofii Sucharskiej. Jest to tytuł zgodny z oryginałem, skoro mowa o
1: co to są karawanki?
0: Wyjaśnimy to za chwilę. Bo najpierw chcemy porozmawiać o książce Luźny kontakt Wolfa Haasa. To jest taka powieść, która jest zbudowana na zasadzie

0: odnosi się do konstrukcji, też budowania zdań i opowieści, powrotu do niektórych motywów, które wcześniej już widzieliśmy. A głównym bohaterem jest Franz Escher. Nazwisko jest znaczące o tyle, że nawiązuje do postaci holenderskiego grafika Maurica Cornelisa Eschera. To może być pomocne w rozpoznawaniu niektórych motywów podczas lektury, dlatego o tym warto powiedzieć. No w każdym razie ten Franz Escher jest samotnym mężczyzną, który zawodowo, jak się domyślamy, układa mowy pogrzebowe, które nawet przypadkiem wydał w postaci książki, która zrobiła co prawda klapę, ale, no, ale jest też autorem książki. Obsesyjnie układa puzzle i czyta książki o mafii. Nie wiem, czy właśnie te wcielenia poprzednie autora właśnie literatury kryminalnej mają tutaj jakiś wpływ na to, co robi mają. Jego bohater. Od razu sobie możemy odpowiedzieć. Ja tak...
1: Mają więcej niż ci się wydaje.
0: Tak, jasne. Poznajemy bohatera w momencie, kiedy czeka na przyjście elektryka i w tym czasie trochę czyta jakąś następną mafijną historię, ale trochę układa te swoje ukochane puzzle. No i coś się tam wydarza z tym elektrykiem na samym początku i wkrótce przechodzimy do historii innego bohatera, który jest bohaterem książki, którą czyta ten nasz Franz Escher. W taki sposób to jest zbudowane. Mówiłam o tym lustrze, że pewne rzeczy potem z życia tego bohatera książki odbijają się w życiu naszego bohatera i odwrotnie. Piotr Kofta.
1: Okej, to najpierw powiedzmy sobie o Wolfie Hasie, który jest bardzo popularnym pisarzem w świecie niemieckojęzycznym. Do literatury przebił się właśnie za pomocą kryminałów, z tym, że były to kryminały bardzo nietypowe. One były wydawane w Polsce, nie odniosły jakiegoś tutaj sukcesu rynkowego. Z niszy dziwnych książek nie przebiły do masowych odbiorców, z tego co wiem. Były wydawane przez małe wydawnictwo. Ja je czytałem z ogromną przyjemnością. W Austrii były nawet ekranizowane. Jakby ktoś zadał sobie trud takiej archeologii filmowo-literackiej, to by znalazł, że tak powiem, przynajmniej parę ekranizacji tych książek. One były nietypowe, bo operowały groteską i absurdalnym żartem. Były prowadzone jak knajpiana opowieść. Tak? To znaczy, przychodzisz do knajpy, dosiada się do ciebie ktoś, opowiada ci historię o jakimś innym facecie, przerywając, gubiąc wątki. Te książki miały bardzo specyficzną, bardzo wyrafinowaną konstrukcję w gruncie rzeczy takiej gawędy. Były też bardzo śmieszne. I pomyślałem sobie, że skoro po tylu latach, po blisko, nie wiem, 15, Wolf Haas powraca na polski rynek z powieścią, nazwijmy to z innej nieco parafii, to też może być to fajne, bo to po prostu był w moim przekonaniu, jest bardzo pomysłowy, ciekawy pisarz. No i okazało się, że się nie zawiodłem, bo ta książka jest osobliwa, tak, pod różnymi względami i nadal wykazuje znaczący ekscentryzm, tak bym powiedział. A ona w swojej konstrukcji nawiązuje do takiej słynnej grafiki Eschera, w której mamy dwie ręce, które się nawzajem piszą.
0: Tak? To jest właśnie ta pierwsza układanka, którą nasz bohater tak, dostał. Tak, tego tak, nie tak, powiedziałam tak, na początku. Tak.
1: Czyli jest to książka, która powstaje na bieżąco, w miarę jak bohaterowie o sobie nawzajem czytają. Pierwszym bohaterem jest nasz Escher, mówca pogrzebowy, człowiek raczej mizantropijnie nastawiony do świata, być może w lekkim spektrum, pozbawiony poczucia humoru i ogólnie, tak powiem, ponurak i nudziarz, tak, któremu jednak przytrafią się rozmaite przygody.
0: Tak, chociażby ta pierwsza scena, jak dostał te puzzle tak. od jakiejś dziewczyny, na
2: którą
0: mu się bardzo podobała, to zamiast się nią zająć na tej swojej imprezie urodzinowej, układał te puzzle, a z dziewczyną wyszedł jego kumpel.
1: Dokładnie, znaczy to jest tego typu człowiek. Tak. Drugim bohaterem jest pewien włoski mafiozo, który zostaje świadkiem koronnym, który jest bohaterem powieści czytanej przez Eschera, ale nasz świadek koronny dostaje od kolegi w celi, w której przebywa książkę, która opowiada o Escherze. Tak to jest zrobione.
0: Który czeka na elektryka.
1: Który czeka na elektryka.

0: Tak to jest zrobione i bardzo łatwo było się wyłożyć na tym. To znaczy, to jest konstrukcja, która wymaga niezwykle precyzyjnego pisania, bo czytelnik im dalej w nią wchodzi, tym bardziej jest podejrzliwy. Tak, jednocześnie chce się bardzo dowiedzieć, jak to się skończy, bo to jest historia życiowa, o miłości trochę, o poświęceniu, to jest trochę kryminalna, tak, o ucieczce jakby z poprzedniego życia. Ale jednocześnie...
1: To akurat jest zabawnie dość.
0: Tak, ale jednocześnie jest bardzo podejrzliwy co do intencji autora. Co właściwie autor chce z tej książce zrobić? Jaką krzywdę chce zrobić bohaterom? Jaką krzywdę chce zrobić czytelnikowi? Po co jest ta konstrukcja, w której te, nazwijmy to, dwa wątki się w siebie nawzajem wpatrują i jednocześnie się jakby odtwarzają wzajemnie? To jest oczywiście zabawa metaliteracka. I jest to tak naprawdę czysta zabawa, to znaczy tak należy to potraktować. Dla samej przyjemności rozwiązania tej fabuły warto tę książkę przeczytać, a przy okazji będzie się miało dużo innych przyjemności.
1: To prawda. No bo chociażby nawet to ta główna zabawa polega na rozpoznawaniu relacji między fikcją a rzeczywistością. No to nie jest nic takiego, co nam w życiu dużo pozmienia, ale da nam taką przyjemność, więc warto z tego powodu. Iwona Rusek.
2: No ja byłam bardzo zadowolona podczas lektury tej książki. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo to jest rzeczywiście opowieść w opowieści, a interesujące jest to, że punktem wyjścia jest taka bardzo zwyczajna sytuacja. Taka sytuacja z życia. I to, o czym już tutaj wspomnieliście, czyli impreza. To był taki wstęp, który go charakteryzował, ale taki bardzo zwyczajny. Na pewno mieliśmy w życiu do czynienia też z takimi ludźmi, z takimi sytuacjami wielokrotnie. Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że pod powierzchnią jest takie głębsze pytanie, a mianowicie ta cała książka, jej konstrukcja, to o czym już tutaj powiedzieliście, że to jest opowieść w opowieści, że te opowieści się ze sobą nawzajem przeplatają, że się w jakiś sposób uzupełniają, że jedna się zaczyna, druga się kończy. Tak jakby z ust do ust ktoś sobie tę historię podawał, opowiadał. Jakby te białe strony zapisywały się na naszych oczach, bo też takie wrażenie odnosimy w pewnym momencie podczas tej lektury. To jest też takie pytanie o to, czy rzeczywiście my sami tworzymy nasze życie i naszą rzeczywistość teraz, tutaj, w czasie rzeczywistym, że ona się dzieje, że ona się staje i to my o tym decydujemy, czy jest to gdzieś już zapisane przez kogoś i my tylko po prostu jesteśmy takim ślepym narzędziem losu. Trochę mi to przypomina film Przypadek Kieślowskiego, prawda? Że w zależności od tego, w którą stronę pójdziemy, czy zdążymy na pociąg, czy nie zdążymy na pociąg, czy kogoś spotkamy na peronie,
0: czy możemy uciec od tego, co jest zapisane.
2: Mhm, właśnie.
0: To jest bardzo stara metafora, tak naprawdę.
2: Tak. No,
0: ona jest odwieczna, tak stara, jak stare są księgi, które ludzie czytają i którym wierzą.
1: A na początku było słowo przecież.
2: Tak.
1: I właśnie od początku. Sami Sienkiego. Skoro za chwilę się do góry przenosimy.
2: I to jest takie, jak czytam tę książkę, bo ona jest oczywiście świetnie napisana.
0: Bardzo dobrze też przyłożę.
2: Bardzo dobrze. I jest coś takiego w niej, że ona jest lekka. Prawda? Że czyta się ją bardzo szybko, pomimo że tak naprawdę za wiele się tam nie dzieje. Natomiast rzeczywiście jest tempo, jest taka lekkość i każde wydarzenie, nie jest ono bardzo spektakularne, nie jest ono bardzo duże. Czasami możemy przewidzieć, co się akurat wydarzy, jednak ono wzbudza naszą ciekawość i taką chęć, żeby podążać za tymi bohaterami, ale wszystko jest tak bardzo dobrze poukładane, jest logiczne, prawda? Że my wierzymy tej opowieści, wierzymy tym bohaterom, kibicujemy im. Nawet ten nasz główny bohater, który, tak jak powiedziałaś, jest trochę takim nudziarzem, trochę jest taki wsobny.
1: Takim neurotykiem.
2: Tak, ale im akcja się rozwija, to zaczynamy widzieć jego różne plusy. On się zaczyna otwierać.
0: Musi dokonać przemiany.
2: Musi dokonać przemiany. Jakaś tęsknota za drugim człowiekiem, za kontaktem z
0: luźnym
2: płcią
0: kontaktem
2: przeciwną się pojawia.
1: Nawiązanie do tytułu.
2: Tak.
1: Z luźnym kontaktem. Tak. Tak.
2: Pojawia się też jego wielkie serce. W różnych aspektach, współczucie. Więc ta sytuacja dramatyczna, o której nie chcemy powiedzieć, nie chcemy jej zdradzać, nagle pokazuje go w innym świetle. Nie tylko zanurzonego w tym świecie swojej wyobraźni, w swoich puzzlach, w swoich mowach pogrzebowych, odciętego gdzieś od świata, zamkniętego w swoim pokoju. A tutaj się okazuje, że takie dramatyczne wydarzenia czy sytuacje pokazują go jako człowieka, który potrafi wejść w społeczeństwo, odnaleźć się, co więcej, współpracować z innymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest taka opowieść czy przypowieść o ludzkim losie, o tym, że nie ocenia się książki po okładce i też nie ocenia się człowieka po tym, jak on się czasami w naszym

0: towarzystwie zachowuje, bo naprawdę nie wiemy, co się z nim dzieje.
1: Tej książki też nie warto ocenić po okładce, bo okładka akurat nie jest wybitna.
0: Tak, ale wydaje mi się, że to pytanie, które się nasuwa w tej opowieści szkatułkowej, którą nam autor tutaj funduje, to jest właśnie takie, czy my mamy wpływ na nasze życie i nasz los, czy my go sami kreujemy, czy też jest zupełnie inaczej. Jest już jakaś księga, w której to wszystko jest zapisane.
1: Księga albo puzzle.
0: Albo puzzle, tak.
1: Bo puzzle też by tutaj pasowało jako metafora.
0: I czy zdarzy się w naszym życiu coś takiego, że odkryjemy ten plan, znajdziemy tą książkę i będziemy mogli to przeczytać i się po prostu dowiedzieć, no i może zmienić zakończenie, prawda? Chociaż to zakończenie znowu nam pokazuje, że jesteśmy w opowieści i że historia zaczyna się od nowa, czy nie?
2: Nie
0: czy
2: może.
0: Się kończy?
2: W sumie nie powiedzieliśmy, co jest na początku. No to zaczyna się od nowa.
1: Nie możemy. No, to jest taki trochę uroboros, tak? Tak to jest skonstruowane. I
0: wąż pożerający swój ogon,
1: widać,
0: zgadza
1: było,
0: się.
1: Autor miał tu ogromnie dużo zabawy z formą, ze strukturą, czymś w rodzaju puzli, które jest na naszych oczach się układają, literackich. Jest jeszcze jeden aspekt, który prawdopodobnie czytelnicy oryginału mogą docenić w pełni, będzie aspekt językowy, bo nasz jeden z głównych bohaterów przechodzi jakby z jednej kultury do drugiej w ramach ucieczki.
2: Z włoskiej do niemieckiej, z ziemi włoskiej do niemieckiej.
1: Musi się udać do Niemiec po prostu jako...
0: Do Szwajcarii też.
1: Do Szwajcarii, do Niemiec, do Austrii, do krajów niemieckojęzycznych. I myślę sobie, że w oryginale jest to też rozegrane językowo. Różnice dialektalne między tymi wersjami niemieckiego. Tłumaczka zrobiła, co mogła. Widzimy jakby miejsca, w których te żarty językowe się pojawiają. Nie dało się pewnie tego oddać w 100%, bo to po prostu jest nie do zrobienia. Co nas prowadzi do drugiej książki, gdzie również mamy rozgrywki językowe, rozmaite.
2: Tak. Są różnego rodzaju dialekty, które są nawet zaznaczone w tekście, ale...
1: Tak czy owak, kończąc, polecał państwu nie tylko lekturę luźnego kontaktu, ale też odgrzebanie na rozmaitych aukcjach internetowych wcześniejszych książek Wolfa Hasse, które się u nas ukazały, zapewne kosztują grosze.
2: Czyli polecasz państwu nawiązać nie całkiem luźny, a wręcz bliski kontakt z twórczością Wolfa Hasse.
1: Zdecydowanie tak.
2: A my dziś mówiliśmy o książce opowieści Luźny kontakt, którą przełożyła na język polski Agnieszka Kowaluk. To jest dobry moment, żeby przejść do powieści Julii Jost, zatytułowanej Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu. Książka została przełożona na język polski przez Zofię Sucharską, a te karawanki to są góry, to pasmo alpejskie,
1: które oddziela austriacką Karyntię od Słowenii.
2: Właśnie tak. I one są takie ostre jak kły wilka.
1: Chyba to są. Każdy, kto jechał autostradą do Włoch, tamtędy przez Filach i Tarvisio, że tak powiem, widział je po lewej stronie.
2: Powieść Julii Jost to jest historia o dzieciństwie i dojrzewaniu właśnie w prowincjonalnej austriackiej Karyntii, po tej stronie karawanków. Narratorka wraca pamięcią, bo to jest pierwszoosobowa narracja, wraca pamięcią do świata rodzinnej gospody Gratschbach, położonej wśród właśnie tych lasów, jezior i gór. No i ona opisuje swoje dzieciństwo, właściwie taki ten powrót do dzieciństwa jest spowodowany oglądaniem zdjęcia. Ono jest tak bardzo precyzyjnie opisane.
1: Oglądaniem zdjęcia i momentem przeprowadzki.
2: Tak. Ale chodzi o to, że no jakby właśnie następuje taki moment w życiu bohaterki, że sumuje to, co było kiedyś, bo wkracza w nowy czas w swoim życiu. No i to jest dość zabawne, bo takie gęste mi się wydało. Każda z tych postaci na szkolnym zdjęciu jest opisana i to z takimi właściwie detalami, historiami pobocznymi, rodzinnymi. To jest takie dość mocne wejście w świat tego dzieciństwa bohaterki właśnie poprzez opowieści o tych dzieciach, które chodziły razem do szkoły. A są tam straszne też historie, bo jest dziewczynka, która spędziła prawie rok w szpitalu po tym, jak ojciec polał zalał ją rozgrzanym olejem, bo była nieposłuszna. Potem jest

0: Francji, który z ofiarą księdza pedofila. No więc jakby te historie, do których wraca nasza bohaterka, nasza narratorka, bywają straszne i właśnie w tym sensie podszyta jest mrokiem ta opowieść, że historie, które spotykały te dzieci, były dość okrutne.
1: Ona jest, ta książka jest podszyta mrokiem w bardzo wielu innych aspektach również.
0: To, czego doświadczały te dzieci, to było okrucieństwo i przemoc, więc ta bohaterka, ona się właśnie tak konfrontuje, no bo to też jest czas dojrzewania, więc dojrzewanie niekoniecznie musi się wiązać tylko z jakimś mrokiem, z dojrzewaniem też seksualnym. Więc po prostu wchodzimy w świat wspomnień o świecie, który już zniknął, a niedługo może całkiem zniknie.
1: Warto powiedzieć, w jakim momencie to się dzieje, z jakiej perspektywy jest pisane. Właściwie cała ta książka jest zbudowana w ten sposób, że narratorka wraca do momentu, w którym jej rodzina wyprowadzała się z tego rodzinnego domu, z tej gospody Graczbach. Jest plac, że tak powiem, przed gospodą, przyjeżdżają ciężarówki, są ładowane różne rzeczy, głównie meble kompulsywnie zbierane przez jej matkę w ogromnych ilościach i przyjeżdżają różni ludzie pożegnać się. Tudzież różni ludzie zamieszkujący ten dom również łażą po prostu po okolicy, próbują, że tak powiem, pozbierać swoje rzeczy, spakować się i tak dalej, i tak dalej. I ona opowiada to, będąc już osobą dorosłą. Natomiast opowiada to z perspektywy tej nastolatki. Jest rok 1994 i ona ma, nie wiemy dokładnie ile, 14 lat powiedzmy, czy 15, tak? Jest
0: no, w 89 wypadają jej zęby, czyli ma około 6. To jest tak początek lat 80.
1: No to powiedzmy, że ma 12 czy 13, tak, w tym momencie. Jest na granicy dzieciństwa i lat nastoletnich, tak? Oczywiście jakby sposób patrzenia w tej książce jest taki, że mamy jednocześnie w tej samej perspektywie wzrok osoby dorosłej i wzrok dziecka. Te wrażenia są ze sobą zmieszane. To znaczy narracja jest celowo naiwna, tak, ale zarazem jakby jest wzbogacona o wiedzę osoby dorosłej, która doskonale rozumie cały mrok relacji międzyludzkich, który tam w tym świecie pozornie rubasznym, wesołym, pełnym koronek, galanterii wszelakiej, takim folklorystycznie zabarwionym na różne sposoby, który się tam czai pod spodem. Oczywiście tę książkę pewnie można czytać na różne sposoby. Można ją czytać jako historię o takiej głębokiej pamięci społecznej, która nigdy nie została wyegzorcyzmowana.
0: To jest opowieść o grupie też, prawda?
1: Tak, tak. Czyli po prostu o cieniu faszyzmu, który tam cały czas wisi nad tą społecznością.
0: No za sprawą tego dziadka takiego.
1: Za sprawą bardzo wielu ludzi. Tam okazuje się,
0: w życiu bohaterki.
1: Okazuje się, że każdy w zasadzie tam jest z dorosłych, jest jakoś umoczony w historii
2: narodowego socjalizmu.
1: I niekoniecznie czuje z tego powodu wyrzuty sumienia. Przy czym takie wydarzenie, które zawiązuje akcję w tej książce, czyli śmierć jednego z dzieci, odbywa się w groteskowy sposób z udziałem pewnego rekwizytu przynależnego do SS, do jednego z członków rodziny naszej narratorki. To jest jeden z tematów tej książki. Innym jest dojrzewanie. Jeszcze innym są losy kobiet. Oczywiście w świecie zdominowanym przez mężczyzn całkowicie. Jeszcze innym jest historia bogacenia się tej społeczności i tego, co ona robi z pieniędzmi, tak, które zarabia. Jeszcze innym jest historia rozmaitych, mniej lub bardziej radykalnych ruchów politycznych, które tam narastają na bazie tej niewyegzorcyzmowanej pamięci. I to wszystko razem brzmi bardzo ciekawie. Natomiast problem z tą książką jest taki, że ona jest niezwykle wprost chaotyczna. To znaczy na poziomie takim, nazwijmy to, na poziomie takiej zawartości ideowej, na poziomie pomysłów, na poziomie pojedynczych scen. Jest wszystko w porządku, jest super. Natomiast to
0: gęsta w języku swoim.
1: Tak, mam wrażenie, że to się wszystko nie sklepia.

0: a ja do kupy, tak? To znaczy, ostatecznie przeczytałem tę książkę z takim poczuciem, że żaden z celów, które sobie autorka postawiła, nie został osiągnięty. Że to się wszystko, tak powiem, pogubiło w tej niewiarygodnej masie szczegółów, imion, nazwisk, wydarzeń, wątków. A gdyby wykroić z tej książki połowę tego, ja bym nawet powiedział 1/3 tego i skupić się na tym, byłoby super. A tu miałem poczucie, że grzęznę po prostu, grzęznę, coraz bardziej grzęznę. Nie potrafię tych wszystkich sznurków złapać. A nie jestem niedoświadczonym czytelnikiem.
1: Tak? Oj nie.
2: Przypadkiem się znasz.
1: Ale tylko przypadkiem.
0: Oczywiście, można powiedzieć, że to jest problem z debiutami. Tak, ogólnie rzecz biorąc, zawsze debiutanci chcą wrzucić do gara jak najwięcej. Wszystko, co mają w zasadzie, chcą zaproponować, bo nie potrafią się ograniczyć. Myślę też, że ta książka mogła być ważna dla czytelnika austriackiego, a w szczególności czytelnika z południa Austrii, bo ona mówi bardzo dużo o różnych lokalnych kontekstach, o których my nie mamy pojęcia. Jest tam parę osób przynajmniej, które mają jakieś wzorce osobowe w realnych postaciach życia publicznego czy politycznego południa Austrii. I to jest dla nas nieczytelne. Brakuje mi przypisów w tej książce, które by wyjaśniały różne konteksty, które ja mimochodem byłem w stanie wyłowić, ale wyobrażam sobie, że wielu czytelników tego nie zrobi po prostu, bo nie musi, tak? No bo człowiek nie musi wiedzieć takich rzeczy, które tam są. Tam jest miejsce przynajmniej na 100 przypisów w tej książce. I jeszcze jedna rzecz.
2: Chciałbyś coś Iwonie powiedzieć,
0: dobra,
2: naprawdę.
0: Okej, to już nie mówię.
2: No, proszę bardzo, załatwiłam ci głos na antenie programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Bardzo, bardzo ci...
2: Iwona Rysek.
1: Bardzo ci dziękuję. Ja sobie pomyślałam, że ten punkt wyjścia, z którym mamy do czynienia w tej książce, czyli nasza bohaterka obserwuje przeprowadzkę, rozpoczęcie swojego nowego życia, zakończenie starego etapu, oczywiście jest z tego powodu bardzo nieszczęśliwa i siłą rzeczy najlepsze i najgorsze wspomnienia stają jej przed oczami i tak naprawdę to wszystko się dzieje bardzo szybko, bo w trakcie kilku godzin tej przeprowadzki, także akcja się rozciąga oczywiście na wiele, wiele, wiele lat i też pokoleń, bo to jest i historia jej rodziców, i historia jej dziadków. Natomiast wydaje mi się, że dwie rzeczy tutaj są kluczowe i bardzo szkoda, że one zginęły w tym gąszczu, w tych chaszczach rozrastających się kolejnych wątków lub jakichś opowieści biograficznych, ponieważ każda z postaci, która się pojawia na podwórku przed gospodą, czy na zdjęciu, jest osobną historią i jeszcze rozgałęzia się na kolejne opowieści związane z poszczególnymi osobami, które z tą osobą są w jakikolwiek sposób związane. Natomiast wydaje mi się, że tutaj takie dwa duże tematy się z tego chaosu wyłaniają. Pierwszy jest taki, że jeszcze w latach 90., nie wiem jak jest teraz, II wojna światowa i uczestnictwo w niej jest ciągle żywe i obecne. I ono nie sprowadza się tylko do opowieści o zamierzchłych czasach i o bohaterskich czynach.
0: Ludzie,
1: lub o czymś...
0: ludzie z roczników 20 mają w tej powieści 70 lat.
1: Są tak? szybkimi staruszkami, którzy uważają, że to było coś wspaniałego, chwalą się tym. No i to jest jeszcze ciekawe, że przy każdej okazji nadarzającej się jakiejś imprezy, pieśni z tamtego czasu pojawiają się i co się okazuje? Wszyscy nagle razem to
2: wszyscy
1: śpiewają.
2: Znają,
1: tak? Znają, pamiętają. Nikt nie uważa, że jest to coś niestosownego. I to jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że gdyby on...
0: tucznikiem.
1: Tak, gdyby on został wydobyty, prawda, na to, na światło dzienne i pociągnięty. I tutaj pokazany, że to jest cały czas obecne, że to jest pod skórą, że nikt się tego nie wstydzi. Może się o tym nie mówi, ale jak przyjdzie czas, żeby się można było napić, wyluzować, to jest oczywiste i wszyscy tylko i wyłącznie do tego się odwołują i o tym mówią i te pieśni śpiewają. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest takie wydarzenie tragiczne, o którym Małgosiu, ty wspomniałaś, bo to jest takie wydarzenie z racji takich wydarzeń, jakby to powiedzieć, pokoleniowych, prawda? Mamy naszą grupę, coś przeżywamy razem wspólnie i to nas kształtuje. I to wydarzenie tragiczne, które znowu zakorzenione jest w przeszłości poprzez ten przedmiot, który w tym wydarzeniu się znalazł, znowu mamy nawiązanie do tej wielkiej historii, ale jest jest to przeżycie tej grupy, tych dzieci, które ich łączy. I znowu to się rozmywa w dalszej części opowieści. Właśnie przez to, że narratorka, autorka, bohaterka, wydaje się, że to jest takie ważne, żeby opowiadać nam historię ciotki zdradzonej jakiejś nieszczęśliwej

0: szczęśliwej, kuzynki i tak dalej, i tak dalej. W tym nadmiarze gubią się te rzeczy, które mogłyby być bardzo ważne i pokazać, że jest jakieś przeżycie pokoleniowe, które jest zakotwiczone w dużej historii i że te lokalne społeczności i małe grupy dzieci cały czas jakby dziedziczą pamięć dużych wydarzeń, prawda, że dorośli im to przekazują. Nie tylko dlatego, że one bawią się jakimiś przedmiotami z II wojny światowej, ale dlatego, że nasiąkają całą tą atmosferą, że ich najbliżsi są tymi, którzy wtedy brali w tym udział i nie ma z żadnej strony potępienia, tak, wskazania, że to było coś złego, coś niewłaściwego. Jakby te dzieci się wychowują w tych latach 90. bez świadomości tego wszystkiego, co się wydarzyło.
1: Nie, to z powrotem,
0: nie?
1: W formie traumy, tak, takiej po historii, czy po historii trochę rodzinnej, no, czy naszej, po historii tak, danego kraju.
2: Tak, tak, dla naszej bohaterki wentylem bezpieczeństwa i ucieczką, że tak od tego świata jest przyjaźń z dziewczyną z Bośni.
0: Tak,
2: z Luką. Ta, która jest córką, powiedzmy, takiego machera od wszystkiego, który pracuje w tej gospodzie. To też nie jest w tej wieści wykorzystane.
0: Nie, bo tam ta przyjaźń, relacja, która się między tymi dziewczynkami nawiązuje do końca, nie potrafimy to też to jakoś złapać.
2: Nie, bo to ginie w nawale, tak, że tak powiem, tych wszystkich, że tak powiem, ogonów.
0: Detali i szczegółów, które no, tak, w gruncie rzeczy nie są tak istotne, jak to, o czym tutaj rozmawiamy.
1: Ale ty zadałaś bardzo ważne pytanie, na które wydaje mi się warto, jeśli nie przynajmniej odpowiedzieć, to pozostawić sobie je w pamięci, bo to jest takie pytanie, które trzeba sobie zadać też u nas w Polsce. Takich opowieści o wojnach dziadkowie już nie snują, bo ci dziadkowie nie żyją. Czy za parę lat, i to jest pytanie, będzie taki problem jakiejś takiej traumy wynikającej z historii? Takiej no, powszechnej albo szerszej niż tylko historia rodzinna, historia osobista. Mnie się to wydaje niezwykle ciekawe.
2: To jest szersze pytanie. To jest pytanie, jak sobie będziemy opowiadali historię, kiedy nie będzie już naocznych świadków, którzy narzucają swoją narrację. Nie tylko są naocznymi świadkami, ale oni też narzucają interpretację przez swoją obecność. Czy nagle się nie okaże, że ta historia wywróci się do góry nogami i będzie już opowiadana całkowicie inaczej? To może być dobre i terapeutyczne dla społeczeństwa, a może wręcz przeciwnie. Być wielkim oszustwem.
1: No więc może książka nie wzbudziła dużego zachwytu, ale stawia nam pytania.
0: Ale ma piękny język, daje mi się
1: odpowiadać.
2: Ona jest ciekawa, ona jest zabawna, wykorzystuje takie narzędzia właśnie groteski takiej społecznej.
0: Piękne natomiast, metafory.
1: A poza tym to debiutantka jest.
2: Tak, natomiast za dużo. Strukturalnie jest trochę nieprzemyślana, tak bym to mówił.
1: Julia Jost, Tam, gdzie najostrzejszy kieł karawanków szczerzy się ku niebu, w przekładzie Zofii Sucharskiej. To była nasza druga lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia, a mówili dziś Iwona Rusek.
0: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Kofta.
2: Dziękuję.
1: I Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia o 15:00 z Poznania.

0: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz, witam Państwa. Zwierzę roku 2026. Symbol bioróżnorodności. Jedyny krytycznie zagrożony gatunek ssaka w Polsce. Czyli chomik europejski. To dzisiejszy bohater audycji. Ekspertką zajmującą się ochroną chomika europejskiego, badaczką i również rzeczniczką tego pięknego zwierzęcia jest profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowana Joanna Ziomek. Dzień dobry, witam Panią.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Zajmuje się Pani chomikiem europejskim od wielu, wielu już lat. Co skłoniło Panią do zajęcia się właśnie tym zwierzęciem? Czy to była taka stricte naukowa decyzja, czy też jakiś rodzaj osobistej sympatii?
1: Naukowa, dopiero później osobiste inklinacje do tego, żeby zająć się choćby ochroną gatunku. Mianowicie

0: kiedy zastanawiałam się po doktoracie właściwie, co chciałabym dalej badać, to oczywiście poszukiwałam w literaturze. No i między innymi natknęłam się na artykuły, które mówiły o tym, że właśnie chomik europejski ma sytuację niejasną. Zastanawiano się, co się tak naprawdę z tym gatunkiem dzieje. Został on wprowadzony w 1995 roku na listę zwierząt chronionych, ale właśnie na podstawie właściwie takich przekonań, że coś się z tym gatunkiem dzieje, tylko naprawdę nikt nie wiedział co. Oczywiście też literatura europejska z kolei pokazywała sytuację zagrożenia tego gatunku i pokazywała, że ten gatunek bardzo intensywnie ginie. No i wtedy zadałam sobie pytanie, tak naprawdę, jeśli na zachodzie taka sytuacja jest z chomikiem europejskim, no to co dzieje się w Polsce? I to było takie pierwsze moje pytanie badawcze, które skłoniło mnie do podjęcia działań weryfikacji obszaru występowania chomika.
1: Jaki to był czas? Jakie to były lata?
0: To dokładnie w 1999, ale tak naprawdę od 2000 roku zaczęliśmy takie badania, czyli najpierw oczywiście to były badania ankietowe, a później weryfikacja, czyli wsiedliśmy w samochód i jeździliśmy po całym historycznym obszarze występowania tego gatunku.
1: No właśnie, historycznym obszarze występowania tego gatunku. To znaczy, że dysponowała pani jakimiś wcześniejszymi badaniami, tak? Ktoś kiedyś jakąś inwentaryzację chomika, jeśli chodzi o Polskę, przeprowadził?
0: Tak, tak. W ogóle chomik w literaturze polskiej był od 1840 roku. Zawadzki, takie nazwiska jak Wałecki, Niezabitowski Lubicz, Skuratowicz, oni podawali. Wprawdzie podawali go jako szkodnika mało znaczącego. Natomiast takie pierwsze kompleksowe badania, które faktycznie pokazały, jaki jest obszar występowania, zrobił Stanisław Surdacki. Mniej więcej w latach 50., 60. Jego dane zostały zawarte w atlasie rozmieszczenia ssaków w Polsce. To był stan na 1971 rok. I to była naprawdę z jego strony ogromna praca, bo oprócz oczywiście weryfikacji podania północnej i południowej granicy zasięgu w Polsce, on również pokazał jego preferencje siedliskowe, ponieważ jego życie jest bardzo silnie związane z glebą, więc pokazał faktycznie, które obszary w Polsce są dla niego najbardziej optymalne, czyli na jakich glebach żyje i dlaczego właśnie ta granica północna kończy się poniżej Puszczy Białowieskiej i mniej więcej tak skosem idzie do granicy zachodniej.
1: I co, jakie preferencje, jeśli chodzi o glebę? Bo się tak może intuicyjnie wydawało, że żyzne, na których można różnorodne uprawy prowadzić.
0: Tak, ale też jest ta skała macierzysta ważna. To są na przykład gleby nalesowe, gleby na wapieniu, czyli rędziny. I dlatego teraz, jak sobie popatrzymy na współczesne, aktualne występowanie, to faktycznie on występuje w tak zwanym pasie wyżyn środkowych. Czyli jeżeli sobie pójdziemy od wschodniej granicy, to jest wyżyna Roztocze, wyżyna Lubelska, wyżyna Świętokrzyska, tutaj bym powiedziała Górny Śląsk i właśnie Dolny Śląsk, gdzie jeszcze w tym obszarze, gdzie właśnie te lesy są i tak samo Płaskowyż Głubczycki, bo on jest właśnie z glebami nalesowymi.
1: No i co te pani badania wykazały? Bo raczej nie były to optymistyczne obserwacje.
0: No nie były optymistyczne, bo jak popatrzymy sobie na mapę, to jego obszar występowania, bo to był właśnie ten obszar historyczny, czyli widzimy, że cała centralna i południowa Polska, natomiast badania wykazały, że jego obszar występowania zmniejszył się aż o 75%. Także występuje na 25% historycznego obszaru występowania.
1: Tutaj takie główne zagęszczenie to jest wyżyna Lubelska, Małopolska.
0: Można powiedzieć, że ten zwarty zasięg to jest faktycznie Roztocze, wyżyna Lubelska, wyżyna Małopolska. Tu na Podkarpaciu to są właściwie takie obszary najbardziej zwarte. Natomiast im bardziej na zachód, to widzimy dużo izolowanych stanowisk, a w ogóle dalej od całego tego zwartego aktualnego zasięgu,

0: występują populacje na Dolnym Śląsku, tutaj w powiecie jaworskim.
1: W takim razie co od tych lat 50. do tych pani badań w początkach lat 2000? Co się wydarzyło?
0: Znaczy, wydarzyło się na pewno zmiany w rolnictwie, czyli mniej więcej w latach 80. wyszła mechanizacja i chemizacja rolnictwa i też były przekształcane małoobszarowe uprawy, wielkie monokultury. I generalnie na początku uważało się, że właśnie te zmiany, głęboka orka, chemizacja, mechanizacja, też przestano na przykład uprawiać lucernę, koniczynę, łubin, zaczęto mało tych roślin jako wsiewki wprowadzać, więc te czynniki uważano wtedy za główne czynniki, które mają wpływ na zanikanie tego gatunku.
1: W jaki sposób te pani badania zasięgu występowania chomika wyglądały? Powiedziała pani, wsiadłam w samochód i co? Jak takie liczenie wygląda?
0: Nasze badania polegały na tym, że znaliśmy historyczne stanowiska, mieliśmy też dużo stanowisk z materiału ankietowego, naszego aktualnego, no i odwiedzaliśmy wszystkie te stanowiska, rozmawiając najpierw z rolnikami, bo też jedną z metod były wywiady. No niektórzy, powiem szczerze, starali się nam jednak nie udzielać informacji, ponieważ bali się, że będą musieli coś robić, prawda? Że dlaczego my rozmawiamy o chomiku, jak on taki szkodnik jest. Czyli lepiej jakby nikt nie wiedział, że u nich na polach występuje chomik. A później oczywiście chodziliśmy po polach, po ścierniskach i szukaliśmy charakterystycznych nor. Ponieważ chomik buduje nory, mieszka pod ziemią, natomiast na polach jest wiele różnych nor, ale on naprawdę buduje bardzo charakterystyczne i po nich można jego stwierdzić na danym obszarze.
1: Buduje charakterystyczne nory, ale one są głównie pod ziemią, do 2 metrów gdzieś tam pod ziemię się wkopuje. A co charakterystycznego jest na powierzchni?
0: Na powierzchni jest dosyć spory kopiec ziemi, który jest wyrzucany z korytarza takiego poziomego, który poziomo idzie w głąb ziemi. Teraz dlaczego to jest takie, ten kopiec jest taki lekko wydłużony? Ponieważ chomik kopie przednimi łapami, a pupą i tylnymi nogami przepycha wszystko do tyłu. Dlatego one są takie wydłużone i trochę czasami z takimi rynienkami. Ale co jeszcze jest charakterystyczne, to zaraz obok są takie pionowe wloty i one prowadzą do korytarzy asekuracyjnych. Ponieważ ten poziomy, taki skośny korytarz prowadzi najczęściej do komory gniazdowej, a od niej jeszcze odchodzą korytarze właśnie takie asekuracyjne, jakie widzimy tutaj, ale też odchodzą takie krótkie korytarze, które są latrynami i komory, w których gromadzony jest pokarm, czyli takie komory spichlerzowe. Także te nory chomicze są bardzo, bardzo rozbudowane i żaden inny ssak nie buduje właśnie w ten sposób swojej nory.
1: Podobno chomiki są samotnikami.
0: Są samotnikami, przynajmniej tak podaje literatura i tak do tej pory obserwowaliśmy. Natomiast właśnie ostatnio dostałam takie filmiki, ale jeszcze tego nie przeanalizowaliśmy i nie dostałam zgody, ale jakby wyglądało na to, że czasami mogą na przykład, nie wiem, może matka z córką mieszkać, ale to dopiero są nowe rzeczy, także zobaczymy. Natomiast wszystkie moje obserwacje i to, co spotykamy w literaturze, to faktycznie one są samotnikami, czyli samce i samice, przynajmniej dorosłe, żyją w oddzielnych norach. Natomiast taki okres socjalny, kiedy one się łączą, no to jest okres, kiedy samiec z samicą w okresie rui się spotykają na krótko, a później przez okres 5-6 tygodni samica z młodymi w norze przebywa.
1: Wspomniała pani o tym, że część rolników podczas rozmów nie chciała się przyznać do tego, że chomiki na ich terenie się znajdują. A czy też spotykała się pani z innymi reakcjami? Bo ja chciałabym tutaj w tym momencie, żebyśmy powiedziały, jak to zwierzę wygląda.

0: Da, bo wydaje mi się, że kiedy ktoś je zobaczy, no to ono wzbudza nieprawdopodobną sympatię.
1: Tak, ma pani rację i wiele osób, które miało okazję zobaczyć z bliska, czyli na przykład towarzyszyli naszym wyprawom, to wszyscy zmieniali zdanie. I na przykład rolnicy potrafili mówić o jakie elegantne zwierzę, tak? I jakby faktycznie zmieniał się stosunek ludzi do tego zwierzęcia. Natomiast no, dużo jest takich legend, prawda, że a to jest taki niebezpieczny, że nie można podejść, bo on, prawda, atakuje, bo jest agresywny, a on też i konie atakował, prawda? Także takie opowieści były. Natomiast faktycznie jak ktoś miał okazję go zobaczyć, jego wielobarwność, to jak stoi na tych dwóch łapkach, pokazuje ten swój czarny brzuch, to wielu na pewno się zmieniało. Natomiast na pewno łatwiej jest przekonywać ludzi jednak mimo wszystko, którzy funkcjonują poza rolnictwem. Dlatego, że gdzieś tam zakorzeniony jest bardzo mocno ten obraz chomika jako szkodnika upraw.
0: Rzeczywiście tym szkodnikiem jest? Jak to z pani perspektywy wygląda?
1: To znaczy, no, badania naukowe pokazują, że były takie lata chomicze. Zresztą nawet my wiemy, że gryzonie mają cykliczne pojawy, przynajmniej niektóre gatunki. U chomika uważano, że są co 11 lat takie cykliczne pojawy i faktycznie są prace z terenu byłej Czechosłowacji, czyli Czech i Słowacji, gdzie była tak wysoka rozrodczość, że liczono do 2000 chomików na hektar. Czyli sobie proszę wyobrazić, że one wtedy są w stanie nie dość, że zadeptać ten jeden hektar uprawy, jak również no, zniszczyć, tak? Ponieważ wiemy, że one gromadzą pokarm, więc sobie wyobraźmy wszystkie te 2000 chomików, które mają pełne worki i znoszą sobie do swoich spichlerzy. I faktycznie były takie lata. W Polsce były takie szczególnie masowe pojawy na Podkarpaciu, w okolicach na przykład Radymna. Do dzisiaj tam mamy stosunkowo liczne populacje, ale to dobrze, możemy się tylko cieszyć. Natomiast w uprawach zbożowych w tej chwili nie słyszałam, żeby gdziekolwiek chomik miał wysokie liczebności. Oczywiście w 2020-2021 na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny były masowe pojawy gryzoni polnych, ale nie chomika. Natomiast co jest uciążliwe obecnie, to są obszary w Polsce, gdzie rolnicy uprawiają warzywa. Na przykład dynie, pole dyniowe na przykład, albo inne. I faktycznie mieliśmy takie dowody, że te dynie były niszczone.
0: To jaka jest dieta chomika? Bo tak wszyscy kojarzymy, że pakuje sobie tam zboże głównie do swojej norki.
1: No, dieta jest bardzo urozmaicona. Francuzi zrobili takie badania, gdzie podali, że jest 114 chyba gatunków różnych roślin. Z tego 61 gatunków roślin dziko rosnących. I na przykład jak ja obserwowałam chomiki, to wiosną one przede wszystkim zjadały właśnie wszystko, co było zielonego, czyli co się pojawiło. Natomiast zboże im jest potrzebne, szczególnie na okres zimy. Tak, bo one sobie wtedy ziarna, jest to forma taka, którą najlepiej jest przechować w spichlerzach. Natomiast podczas całego sezonu, czyli od wiosny począwszy, zjadają różnego rodzaju rośliny, ale też w składzie ich diety są zwierzęta. Czyli na przykład różne owady, dżownice, jaja ptaków gniazdujących na ziemi, a nawet, bo to widzieliśmy osobiście, potrafi zapolować, tak można by powiedzieć, na drobne ssaki, czyli na przykład widzieliśmy takiego chomika z nornikiem zwyczajnym w zębach, ale też literatura podaje, że w ich spichlerzach znajdowano wynicowane skórki właśnie norników zwyczajnych. Także jego dieta jest bardziej zróżnicowana. Można by powiedzieć, że on jest wszystkożerny, zresztą jego zęby

0: zęby, które są podobne jak nasze, to się nazywa bunodontyzm, czyli z takimi guzkami, właśnie mają zwierzęta, które są wszystkożerne, przy czym u niego jakby ten główny skład diety to są rośliny, no a właśnie wszelkie zboża to służą mu na przetrwanie okresu zimy.
1: Ale są łakomczuchami chomiki?
0: No powiem tak, że na zimę im wystarczy 2-3 kilo, ale one też przed zapadnięciem w sen zimowy bardzo intensywnie się odżywiają. Wtedy właśnie między innymi potrzebne jest białko, choćby zwierzęce, po to, żeby zgromadzić sobie tłuszczyk, który również tutaj im pomaga na przetrwanie tego okresu.
1: A ile pokarmu są w stanie w te swoje policzki zapakować?
0: No 70 gram myślę, że one są bardzo, bardzo obszerne, bo wiemy, że od policzków one aż po łopatkę, prawda? Aż po łopatkę, także jak się wypcha jeden i drugi, no to faktycznie jego głowa zaczyna być dwa razy taka.
1: No chyba nie powiedziałyśmy, jak duży jest chomik europejski, bo to jest zwierzę porównywalne ze szczurem?
0: Tak, tak. Przy czym tutaj od razu chcę powiedzieć, że szczur ma długi ogon, a chomik ma krótki, żebyśmy pamiętali. Natomiast chomik europejski jest największym wśród podrodziny chomików palearktycznych i dorasta do 30 cm bez ogona. Nawet bym powiedziała, że w tych populacjach historycznych, bo miałam okazję w muzeum oglądać, to faktycznie były takie imponujące okazy, bo potrafiły osiągać masę do 1 kg. A z kolei my odławialiśmy chomiki, no to one miały gdzieś tak około 80 deko. Także ale to też już, jeżeli sobie porównamy to z tymi chomiczkami, czy chomicznikami, które trzymamy w domowych terrariach, na przykład chomiczkiem syryjskim, no to on ma maksymalnie 18 centymetrów. To młode chomiki, kiedy wyjdą z nory po raz pierwszy, mniej więcej właśnie mają 16-18 centymetrów.
1: Odważny, waleczny, to są takie określenia, które jak się czyta o chomiku, to one się pojawiają. Rzeczywiście z Pani obserwacji tak to wygląda?
0: Tak, no to jest w ogóle, żyje samotnie, musi o siebie dbać, tak? Poluje na niego mnóstwo różnych zwierząt, by powiedzieć prawie wszystkie ssaki drapieżne, które u nas żyją, czyli powiedzmy lis, który jest głównym. Ptaki drapieżne, sowy, także on musi się przed nimi bronić. I właściwie taką główną obroną jest zawsze ucieczka. Ale bywa tak, że nie może uciec, więc wtedy pokazuje właśnie tą swoją zaciętość, a ta jego strategia obrony polega na tym, że staje na tylne łapy, nadyma torby policzkowe, przednie łapy tak wysuwa do przodu, często skrzeczy, no ale jak oczywiście drapieżnik na to nie reaguje, wtedy skacze, co powoduje, to jest normalna reakcja, że drapieżnik odskakuje. No i wtedy, jeżeli widzi, że ma możliwość, to robi w tył wzrot i ucieka natychmiast do nory, bo to jest miejsce, gdzie jest dla niego na pewno bezpiecznie. Ale jeżeli nie, no to oczywiście próbuje kilka razy, tak? I to jest często postrzegane jako agresja, czyli ja się spotykałam właśnie wśród rolników, jak rozmawiałam, że on jest taki agresywny, tam nie można się zbliżyć w ogóle, bo on atakuje. Powiem tak, spędziłam 3 lata przy norach chomików, co 2 tygodnie potrafiłam 24 godziny je obserwować i żaden z nich mnie nie zaatakował, bo nie podchodziłam, nie osaczałam zwierzęcia, także nie musiał tej strategii stosować wobec mnie. Ale na pewno można powiedzieć, że to jest z charakterem zwierzę, na pewno.
1: A daje się obserwować? Dużo czasu trzeba tam przy tej norze spędzić, żeby go zobaczyć?
0: Tak, żeby on się przyzwyczaił do obserwatora, to trochę czasu potrzeba. Oczywiście obserwator musi stać powiedzmy w takiej odległości, żeby on nie czuł się zagrożony. Natomiast nawet jeżeli w odpowiedniej odległości stoi, to na początku pamiętam, że nawet nie mogłam palcem ruszyć, Po prostu tak one były wyczulone.

0: na ruch, na odgłos. Natomiast jak się przyzwyczajały, to ja już mogłam sobie notatki pisać, prawda, spokojnie, bez żadnego problemu. One się przyzwyczajały. To nie znaczy, że one się do mnie przyzwyczajały, tylko akceptowały, tak? Że coś tam stoi, ale nie zbliża się, więc jest to w miarę bezpieczne. Także można poobserwować, tylko trzeba dać czas do tego, żeby zwierzę się przyzwyczaiło.
1: Wszystkie zmysły ma tak samo aktywne, powiedziała pani, słuch, wzrok też?
0: Znaczy wzrok, on ma nisko horyzont, więc generalnie najlepszymi to są słuch i węch. Zresztą generalnie do takiej komunikacji wewnątrz gatunkowej między osobnikami, no to jest cały system właśnie używania różnego rodzaju znakowania zapachowego. Także one znakują moczem, znakują kałem, znakują śliną, ale mają specjalne właśnie takie bardzo ciekawe gruczoły pępkowe, która wydzielina tych gruczołów pępkowych, ona jak wychodzą z nory, cały czas ocierając się o kant korytarza, zostawia informacje. Także to jest taki odcisk palca jakby i to zawsze zabezpiecza jego norę, to jest jego mieszkanie. Oczywiście inny osobnik w razie niebezpieczeństwa do pewnej głębokości może wejść do tej nory, żeby się przed drapieżnikiem ukryć, natomiast na pewno dłużej tam nie może być i przez gospodarza jest wyrzucany.
1: A jeśli chodzi o te odgłosy, taki rodzaj szczekania, ta komunikacja głosem też to jest między osobnikami, czy to raczej do...
0: One odzywają się, na przykład to, co ja obserwowałam w terenie, kiedy samiec, bo samiec musi być zaakceptowany przez samicę, albo go wpuściła do nory w okresie rozrodczym. I jak one tam zaglądały do tej nory, a samica nie akceptowała, to słychać było no, taki głos, taki warkot. Natomiast kiedy się biją, to właśnie taki skrzek. Natomiast co jest charakterystyczne dla wszystkich gryzoni, u chomika też występuje, jak są zestresowane, to uderzają zębami o zęby. Także słychać takie właśnie szczękanie. Tak? Natomiast no faktycznie mówi się o tym, że on szczeka, natomiast częściej się słyszy taki terkot, taki skrzek, dlatego on nazywa się na niektórych obszarach skrzotek albo skrzeczek. Natomiast faktycznie raz, tyle lat, ale kiedy bardzo intensywnie odławialiśmy chomiki, to złowiliśmy jednego, który faktycznie szczekał. I to jeszcze, pamiętam, była noc i tak głośno, że ja mówię, Boże, za niedużej będą wszyscy słyszeć to szczekanie. Także zapewne ludzie słyszeli wszystkie te odgłosy, szczególnie ci, którzy z chomikami mieli do czynienia, bo przecież jego nazwy między innymi pochodzą od tego, tak? Zimny pies, ziemny pies, piesek polny. I to no, nam wskazuje, że gdzieś ktoś faktycznie słyszał, że on szczeka.
1: Rozmawiamy w maju. To jest pewnie czas jakichś godów rozmnażania, prawda? Co u chomików teraz się dzieje?
0: No teraz na pewno samce odwiedzają samice. Myślę, że w ogóle już mają swoje zmonopolizowane samice. Czyli generalnie samce są, może tak, żeby dla wszystkich trafiło, mają kilka samic, ale muszą sobie je wywalczyć. Takie terytorium rozrodcze mają, tak? Czyli na przykład jeden samiec ma na swoim terytorium 5 samic, inny tylko jedną samicę. I cały czas teraz na pewno pilnuje tych nor, czyli robi taki obchód, zaznacza je właśnie kałem i moczem. No i oczywiście zostaje, jeśli samica go zaakceptuje, to na jakiś czas u niej zostaje. Później oczywiście ona go wyrzuca, jak już nie jest receptywna, zaszła w ciążę, to wyrzuca samca ze swojej nory, ale on ją nie zostawia, w sensie takim, że cały czas patroluje swój obszar i kiedy samica urodzi i maruje poporodową, no to jest właśnie dla niego czas na następny kontakt z samicą.
1: Tak jak tutaj już wspominałyśmy, spędziła pani przy tych norach sporo czasu. Pamięta pani szczególnie jakieś obserwacje?
0: Tak, przede wszystkim mnie fascynowały obserwacje małych chomików, które mają takie ciekawe zachowania.

0: zachowania, mianowicie naśladują matkę i naśladują siebie nawzajem. To jest takie, że podążają za sobą, najpierw podążają za mamą, później podążają za sobą, ale co jeszcze, że mają takie zachowania, tak zwaną naśladownictwo, ale synchronizację, że na przykład w tym samym czasie myją pyszczki, w tym samym czasie jedzą, w tym samym czasie się odwracają, w tym samym czasie węszą na przykład, tak? Czy stają słupka. Także to są naprawdę przecudowne chwile, kiedy obserwuje się aktywność młodych, oczywiście aktywność naziemną, tak? No i one oczywiście, jak zdobywają doświadczenia, bo obserwują mamę, co ona je, uczą się kopać, to można naprawdę robić to godzinami.
1: Wróćmy jeszcze na koniec do tej mapy, od której zaczynałyśmy. Jak niewiele już w tej chwili zostało tych stanowisk chomika, aktualizują Państwo tę mapę co jakiś czas? Jak to wygląda?
0: Mapa jest aktualizowana w atlasie ssaków Polski, w takiej internetowej, którą prowadzi Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i my cały czas wszelkie informacje, które dostajemy, a dostajemy ich coraz więcej, bo coraz więcej osób zna chomika, to właśnie ja jestem koordynatorem tego atlasu i wszystkie te informacje na bieżąco próbuję wprowadzać. Natomiast Uniwersytet Rolniczy w Krakowie po tych 26 latach znowu rozpoczął taką ankietową akcję, żeby też jeszcze zweryfikować to, co już było zweryfikowane, ale też zapytać i zobaczyć, jaki jest właśnie stan świadomości wśród rolników i też jakie jest nastawienie ciągle do tego gatunku.
1: Chomik europejski był dzisiaj bohaterem naszej audycji. Dziś wprowadziłyśmy w ten świat chomika i już zapraszamy Państwa na kolejną audycję, która poświęcona będzie ochronie, czyli temu, czym pani profesor się tak naprawdę zajmuje, ochronie chomika europejskiego. Dziś gościem Zielonej Dwójki była profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Joanna Ziomek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
1: Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Koniec przygód. Nie będzie już poszukiwania Świętego Graala. Wszystkie wątki się domykają, powiedzmy wprost, domykają się śmiercią. Śmierć króla Artura. Nowy przekład. O tym w Mediewannie już dziś o 23:00. Zapraszam, Łukasz Modelski.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.

0: duża czarna.
1: Kłaniamy się Państwu. Zofia Kruszewska, Przemek Psikuta. To jest 817 wydanie Dużej Czarnej. Razem z nami dziś w dwójkowym studiu Cezary Gumiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dawno cię, Cezary, nie było w tym studiu, ale wiedzieliśmy, mieliśmy to zaplanowane, obiecaliśmy Państwu, że w maju spotkamy się

z Państwem w Dużej Czarnej. Oczywiście z okazji setnej rocznicy przyjścia na świat Milesa Davisa. Dokładnie we wtorek, 26 maja, upłynie ta symboliczna setka. W dwójce zaplanowaliśmy kilka specjalnych audycji. Oczywiście

0: tych pasm, szczególnie jazzowego klubu Dwójki. No ale i najbliższy weekend, ten weekend będzie z Milesem. Miles będzie obecny. Już teraz zapraszam Państwa na jutrzejszy wieczór płytowy. W wieczorze płytowym wspólnie z Tomaszem Szachowskim weźmiemy pod lupę arcydzieło muzyki nie tylko jazzowej, płytę Beaches Brew. A dziś w Dużej Czarnej, no takie spotkanie specjalne i taki nasz Miles, Cezary, przede wszystkim twój, ale ja muszę powiedzieć, kiedy przedstawiłeś mi zamysł, program tego dzisiejszego spotkania, no to przyklasnąłem mu natychmiast, bo chyba obaj nie lubimy takiego powierzchownego przedstawiania wielkich dorobków, wielkich dokonań. U Milesa nie trudno skakać po jego płytach, mówiąc kolokwialnie, po jego albumach. Dlatego dziś chcemy skoncentrować się na pewnym okresie rozpiętym na przestrzeni kilku lat. Być może jednym z absolutnie najważniejszych, najbardziej fascynujących, przełomowych okresów w historii muzyki w ogóle XX stulecia.
1: Tak, na pewno, bo jak się porówna pierwszą płytę okresu 1969 z 1975 z ostatnią, która wyszła w tym okresie, to są w zasadzie dwa światy. To nawet są oczywiście na scenie czy w studio muzycy w różnym wieku, ale ta muzyka przeszła nieprawdopodobną, nawet nie ewolucję, tylko rewolucję. I oczywiście zakończymy tymi nagraniami, że tak powiem, najpóźniejszymi z tego okresu, najbardziej rewolucjonizującymi nasz pogląd na temat muzyki Milesa, a zaczniemy bardzo, bardzo spokojnie. Zresztą taki jest tytuł pierwszej płyty w tym okresie. In a Silent Way. Jest to płyta, po wielu moich przemyśleniach, którą bym wziął na bezludną wyspę. Może dlatego, że jest tylko pojedyncza, a później albumy Davisa są najczęściej podwójne. I to jest takie dla mnie przysłowiowe cacko z dziurką.
0: Myślę, że nie tylko ty, Cezary, wziąłbyś album In a Silent Way na bezludną wyspę. Jesteśmy bardzo ciekawi, które płyty Milesa Davisa państwo zgarnęliby właśnie tam, na bezludną wyspę. To są zawsze bardzo wdzięczne tematy. Liczymy bardzo na obecność dziś słuchaczek, słuchaczy Dużej Czarnej. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Obecnie jesteśmy także na profilu facebookowym jako Duża Czarna. No właśnie, dziś takie tytuły, takie płyty, nie tylko, ale również te, o których napisano tomy, książki, przeanalizowano, opisano te sesje pod każdym kątem, pod każdym względem. No ale Miles Davis był tylko jeden, o tym wiemy. Zatem no, ciekawi jesteśmy, jak państwo odbierają te nagrania. W tej audycji oczywiście równie ważne jest dla nas, z jakich nośników gramy, a nie tylko co gramy. I tutaj może Cezary po wysłuchaniu pierwszego utworu, żeby teraz nie przedłużać, wytłumaczymy się, jaka płyta, chciałem powiedzieć czarna płyta, tutaj może nie do końca trafnie, ale winylowa płyta. Jaka
1: tak,
0: płyta zagra?
1: To jest płyta, która została wydana na 50-lecie ukazania się tego longplaya. Jest w kolorze białym i przeszła pewną taką remasteryzację i uważam, że brzmi lepiej niż poprzednie tłoczenia, które mi wpadły do ręki. Jak spojrzałem na taki spis wszelkich wydań, okazuje się, że tej płyty wyszło aż 60 tłoczeń. Więc trudno jest to wszystko porównywać z punktu widzenia elektroakustyki, audiofila, ale jest to moim zdaniem takie najłatwiejsze.

0: łagodniejsze, właśnie pasujące do tego tytułu, te białe tłoczenie.
1: Białe tłoczenie. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo jeszcze chciałem tylko na wstępie powiedzieć, że Miles Davis, a szczególnie lata 60. i 70., ten przełom, to była też rewolucja, jeśli idzie o technologię nagrywania. Myślę, że też powiemy dzisiaj o tym kilka słów. To był oczywiście wielki wkład no, legendarnego producenta Tio Macero. Ale chodzi o to, że żyjemy dziś no, w roku 2026, nawet w 21. stuleciu, na przestrzeni tych dwóch ostatnich dekad, trzech ostatnich dekad, pojawiło się mnóstwo tak zwanych odświeżonych materiałów z tego okresu, o którym dziś będziemy mówili. I to też jest no, szalenie ciekawy materiał, całe pole do porównań, do zestawień. Mówiliśmy o tym w Dużej Czarnej z Jerzym Cichostępskim, kiedy prezentowaliśmy pierwszy kwintet z Coltrane'em Milesa. I od razu też uprzedzam, planujemy audycję jeszcze w tym roku skoncentrowaną tylko i wyłącznie na płytach drugiego kwintetu z Shorterem, Hancockiem, Carterem i Williamsem, po to, aby też pokazać różnice w tłoczeniach, w brzmieniu. Tutaj Japonia oczywiście odegrała niezwykle ważną rolę, szczególnie w tym elektrycznym Milesie, którego Cezary tak kochamy.
0: Natomiast wracając do In a Silent Way, to tutaj taka zupełnie prywatna informacja. Bardzo często, jak mój syn malutki, mając 2 latka, nie mógł zasnąć, włączałem tą płytę i kiedy dochodziło do momentu najpiękniejszej, moim zdaniem, solówki Wayne'a Shortera na sopranie,
1: jego już nie było.
0: Mój Janek zawsze spał.
1: Wspaniałe. No właśnie, tutaj proszę korzystać, odnoszę się do słuchaczy Dużej Czarnej z obecności Cezarego Gumińskiego, który te płyty wszystkie, których dzisiaj będziemy słuchali, Cezary, pamiętasz, jak one się ukazywały? Zazdrościmy ci tego, że byłeś czujny, przytomny i nastawiony już na tak awangardowy jazz pod koniec lat 60. Zatem te właśnie wspomnienia są dla nas bezcenne. Zaczynamy.

0: Jeśli słuchać płyty In a Silent Way, to tylko w postaci analogowej, winylowej. To pierwsza strona tego longplaya złożona z dwóch tematów, Sh i Peaceful. I jeszcze raz to Sh, trudne do wymówienia, ABA. Nagranie dokonane 18 lutego 1969 roku. Okres całkowicie niezwykły w życiu, w twórczości Milesa, który był przecież świeżo po wydaniu dwóch płyt w 1968 roku, Miles in the Sky i Fide Kilimanjaro. Obie te płyty stanowiły już zapowiedź czegoś nowego, ale dopiero tu na płycie In a Silent Way pokazał zupełnie inny świat. Przede wszystkim te formy długie. Myślimy stronami płyty winylowej.
1: Tak, tak. I to się przez cały ten okres w zasadzie powtarza. To są wybitnie długie longplaye, zawierające czasami nawet do 30 minut muzyki, co zawsze trochę pomniejsza jakość, dynamikę, bo po prostu no, trzeba te rowki z muzyką upchać, że tak powiem.
0: No, to był ten wielki kompromis. Jesteśmy w najlepszej wytwórni z najlepszym producentem, prawda, w nowojorskiej Kalambii. No i to
1: wtedy
0: jest...
1: była wiodąca firma, bezwzględnie. Może nie najstarsza, ale w tym okresie była wiodąca, na pewno.
0: Tak, i... Oczywiście muzycy, oczywiście kunszt, wyobraźnia, improwizacja, ten kolektyw Milesa jest tutaj najważniejszy, ale cały czas trzeba podkreślać, że te płyty, których dzisiaj będziemy słuchali, których słuchamy, no zrodziły się na stole mikserskim. Tutaj Tio Masero, producent, jego wkład, trudny do przecenienia, jego studyjna obróbka, której wcześniej w muzyce jazzowej na tak szeroką skalę nigdzie nie zastosowano. Zaskoczeni byli sami muzycy, którzy słysząc finalny rezultat nie poznawali tego, w czym wzięli udział, co grali. No Davis mógł pozwolić sobie wówczas na wszystko. Nagrywano bardzo dużo materiału. Już wybiegam trochę do przodu, do tych płyt studyjnych następnych. I później właśnie tylko Davis i Masero kompilowali, komponowali z tego płyty, które znamy.
1: Ale ile tutaj trzeba mieć zarazem wyobraźni? Także, a z kolei jeżeli by te poszczególne sesje były metodą tak zwaną na żywioł, bez tej kontroli Milesa Davisa za reżyserką, to byłoby niezwykle trudno coś z tego zmontować. Mhm. Także to, że Miles Davis w czasie nagrania on dyrygował tymi ludźmi, później było znacznie łatwiej z tego jeszcze coś poukładać. Musiał mieć w głowie jakieś bloki muzyczne, które będzie mógł pokomponować, powiązać razem w jakąś no, fantastyczną całość, zaskakującą.
0: Miał w głowie wiele takich bloków, bo przed chwilą, proszę państwa, rozmawialiśmy słuchając utworu Peaceful, jak szybko to się wszystko wydarzyło. No właśnie w 69 roku, bo za chwilę przecież w sierpniu w Nowym Jorku powstaje płyta Beaches Brew. Być może najważniejsza płyta z tego czasu, to znaczy najbardziej wybiegająca poza świat muzyki improwizowanej i jazzowej. O składzie musimy powiedzieć kilka słów, bo te składy w zespołach Milesa ewoluują. On przebudowuje swoje zespoły. Ale tutaj na płycie In a Silent Way mamy praktycznie cały jeszcze kwintet akustyczny bez Rona Cartera, który, co podkreśliłeś, powiedział, że on nie weźmie gitary basowej do...

0: ręki.
1: Do ręki.
0: I gitary basowej nie ma na płycie In a Silent Way, bo Dave Holland, który tu gra, gra na kontrabasie.
1: Ale gra jakby grał na gitarze basowej.
0: Na gitarze basowej. Cezary, jesteś wielkim miłośnikiem, znawcą jazzu brytyjskiego. I tutaj ten ukłon w stronę Brytyjczyków u Milesa jest niesamowity, no bo na tej płycie, w tym utworze, który właśnie wybrzmiał, po raz pierwszy na pokładzie zespołów Davisa pojawia się John McLaughlin.
1: Tak. Tak. No i tutaj jest właśnie ta nieprawdopodobna intuicja. Miles wie, który muzyk mu będzie pasował do jego pomysłów. I za chwilę mamy kolejny utwór z gitarą McLaughlina, która jest pół roku później, to nagranie jest. I ta gitara McLaughlina jest kompletnie inna. Tutaj grał spokojnymi, pięknie układanymi nutkami. Za chwilę to będzie takie zwariowane flamenco i on gra akordami z nieprawdopodobną pasją i ogniem. Ja sobie nie przypominam gitarzystów, którzy mieliby, że tak powiem, tyle twarzy, co właśnie ma McLaughlin.
0: To ja dołożę jeszcze jedną rzecz. Ja sobie nie przypominam z tamtego czasu takich perkusistów, którzy by mieli tyle twarzy, co Tony Williams. Zwracałeś na to uwagę, słuchając. Państwo tego nie widzą. Co robił tutaj Tony Williams, powtarzając cały czas tę delikatną figurę, ten taki pattern, prawda, wzór rytmiczny.
1: I na tym jednym talerzu.
0: Na tym jednym talerzu. Tony Williams, który wiemy, do czego był zdolny. Wszyscy znali go z kwintetu, jako tego najmłodszego członka drugiego kwintetu. Tony Williams, który później będzie współpracował z zespołem Public Image Limited, grając niczym robot, te mechaniczne, mocne, powtarzalne figury. Ale to jest niesamowite, bo po nagraniu płyty In a Silent Way Tony Williams ściąga Johna McLaughlina do Stanów, do swojej grupy Lifetime. Oni się wtedy poznali i on się tak zachwycił grą Johna McLaughlina, że później, jak wiemy, no, współpracowali.
1: Tak.
0: No dobrze, to tak jak powiedzieliśmy, sierpień. Sierpień 69 roku. Płyta, której będziemy przyglądali się w niedzielę, będziemy poszerzali ten materiał właściwy, analogowy, o te zdobycze, które przyszły do nas później. No tutaj mamy już świat niezwykle zróżnicowany. To nowe podejście do zapisu jest jeszcze mocniej zaakcentowane przez Tio Massero. Nawet sygnalizuje je napis, prawda, na long playu: Directions in Music by Miles Davis. Wybrałeś, Cezary, Spanish Key.
1: Tak, najbardziej taki żywiołowy, spontaniczny utwór, który znalazł się na arcydziele Beaches Brew.
0: I tutaj, proszę państwa, słuchamy teraz płyty japońskiej CBS Sony o numerze 36 AP 1771.

0: Za 7 minut wybije godzina 14. Duża czarna w dwójce. Dziś elektryczny Miles. No i przed chwilą płyta, o której pisano, że to powieść bez słów. Niewiarygodna podróż przez ból, radość, smutek, nienawiść, pasję i miłość. Tak Columbia reklamowała w 1970 roku album Beaches Brew. Nowa estetyka, nowa filozofia.
1: I chyba pomogła w tym wszystkim okładka Matti Klarwajna.
0: Tak.
1: Niesamowita, która właśnie to wszystko, co powiedziałeś, było napisane w reklamie, było zarazem na okładce uwidocznione.
0: Matti Klarwajn, jego wizje bardzo, bardzo dziś kojarzone z tym okresem w twórczości Milesa Davisa. Zresztą popełniliśmy kiedyś, no już jakiś czas temu właśnie...
1: Audycję poświęconą okładkom.
0: Okładkom Klarwajna. Pamiętam, że wspominaliśmy wtedy też różne koncepcje, różne pomysły Betty Mabry, ówczesnej żony Milesa Davisa, 22-letniej modelki, która bardzo wpłynęła też na wygląd Milesa Davisa, na całą sferę wizualną, a także podobno ona wpłynęła na ten bardzo mocny tytuł. O tej porze chyba nie możemy go tłumaczyć, ale wcześniej miało być Witches Brew.
1: Mnie by nawet bardziej pasowało, ci powiem.
0: No ja już po tylu latach nie potrafię tego tytułu zmienić. Tak, i to jest sesja, o której będziemy opowiadali w niedzielę, bo tutaj te wątki są niesamowite też ze światem rocka, prawda? Spotkanie Milesa Davisa z Jimim Hendrixem. No i wiele historii, które wtedy miały miejsce, ale sama muzyka z tego albumu, no... Dlatego między innymi uważa się, że to jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki XX stulecia, że mamy tutaj te elementy sprzed i te elementy, które za chwilę przyjdą, na przykład na On the Corner, już się tu wykluwają, ale tu mamy je w jakiejś takiej idealnej równowadze, prawda? Carlos Santana, który jest autorem eseju dołączonego do wznowienia płyty Beaches Brew, mówi między innymi tak. Miles zaczął bardziej szukać idealnej aury i feelingu niż perfekcyjnych improwizacji. A tutaj to idzie w parze, no bo tu mamy jednak perfekcyjne improwizacje, kiedy słuchamy tej płyty wielokrotnie, docieramy do tych detali i do tego porozumienia między no, najlepszymi z najlepszych.
1: Wtedy. Tak.
0: Mhm.
1: I tutaj warto zwrócić uwagę na młodziutkiego Benny Mopena z klarnetem basowym, który wytwarza nieprawdopodobny taki magiczny nastrój i on na tym klarnecie basowym nie gra jakichś wymyślnych układów melodycznych, ale tworzy nieprawdopodobny nastrój. I to jest też fantastyczne, że na przykład gra trzech klawiaturzystów, którzy sobie w parę nie wchodzą. Tutaj mieliśmy przed chwilą 12 muzyków. 12 muzyków, dwóch perkusistów, dwóch perkusjonalistów. I ci ludzie nie wchodzą sobie w parę i najlepiej perkusję i bas, też dwóch basistów, usłyszeć na słuchawkach. Wtedy się widzi, że każdy z nich gra co innego. To się razem skleja, jak ktoś powie, no...

0: jazz rock i tak dalej. To nie jest jazz rock, to jest symfonia jazz rockowa.
1: I jak mawiał inny legendarny producent Rick Rubin, synergia zespołu jest często ważniejsza od poszczególnych elementów, od poszczególnej i wirtuozerii muzyków. I tutaj to się...
0: A tu są wirtuozi.
1: Właśnie, a tu są najwięksi wirtuozi, więc z takim nagromadzeniem indywidualności chyba nie mamy do czynienia, no, gdyby tak już zupełnie uprościć sprawę, na żadnej innej płycie. Kilkunastu muzyków, o których mówimy od lat w naszych audycjach, którym poświęcamy oddzielne monograficzne programy, tutaj grają w jednym szeregu.
0: Jak silną osobowość musiał mieć maestro, on potrafił tym wszystkim dyrygować i poustawiać to wszystko i ograniczyć zapędy tych młodych jeszcze wtedy muzyków, żeby nie szaleli za bardzo.
1: No osobowość miał najsilniejszą.
0: No na pewno.
1: Legendy.
0: Na pewno.
1: Rozmawialiśmy poza anteną przed chwilą o wizycie u prezydenta Reagana, kiedy prezydentowej odpowiedział, kiedy ona go zapytała, czegoż tu dokonałeś, że znalazłeś się tutaj dziś w Białym Domu?
0: Mamusia musi być zadowolona z ciebie i dumna.
1: Tak, majster powiedział, zmieniłem 5 razy bieg historii muzyki, a czego pani dokonała poza tym, że jest pani białą kobietą, prawda? To był cały Miles Davis, o którym Shorter powiedział wtedy, Miles to był prawdziwy Batman, był krzyżowcem, co walczy o sprawiedliwość i wartości. Za dnia był Milesem Dewayem Davisem III, synem doktora Davisa, no a nocą w nocnych klubach, w garniturach ze skóry jaszczurki i ciemnych okularach prowadził swoją batmańską walkę o prawdę i sprawiedliwość. I no Miles nie byłby sobą, gdyby właśnie w tych latach, na początku lat 70. jeszcze nie podbijał tych wszystkich treści, ale my w Czarnej koncentrujemy się na muzyce. Państwo zaczęli do nas pisać też na temat swoich ulubionych płyt. Pan Krzysztof pisze, że na Bezludną Wyspę, jeśli chodzi o Milesa, to chyba jednak wziąłby soundtrack do filmu Windą na szafot oraz płytę Miles in the Sky. No, świetny wybór. Windą
0: to
1: na
0: tylko
1: szafot...
0: inne okresy.
1: No, całkowicie inne. Aż niewiarygodne, że pochodzące z jednego... od jednego artysty. Windą na szafot właśnie ukazuje się. Kolejna partia, kolejne wznowienia. Tak. Będzie okazja, aby również po ten album kiedyś sięgnąć. Beaches Brew. Jutro w niedzielę w wieczorze płytowym. Ale dziś mamy jeszcze pewien bonus, pewien utwór, który nam się tutaj ciekawie zwiąże z tym, co zabrzmiało
0: tak,
1: przed chwilą.
0: To jest utwór zatytułowany Little Blue Frog, czyli niebieska żaba malutka. To jest bardzo ciekawy utwór, bo tutaj pierwszoplanową postacią na klawiaturach jest Larry Young, który gra na organach, ale on gra inaczej niż Zawinul na In a Silent Way i pięknie cieniuje tutaj całą tą atmosferą. Czuje się, że ten utwór był taką próbką i tam można dopatrzyć pewnych niedociągnięć, natomiast dla mnie atmosfera tego utworu jest niesamowita.

0: The Little Blue Frog. Taki tytuł nosi ten utwór, który w tych poszerzonych edycjach wokół albumu Beaches Brew pojawia się nawet w dwóch wersjach. To była wypadkowa posiadania nielimitowanego czasu w studiu, aby eksperymentować i aby taśma ciągle się kręciła, wspomina Jack DeJohnette.
1: Tak, i nawet niektóre z tych tak zwanych właśnie odrzutów, które nie weszły na album Beaches Brew, kończą się takim zawołaniem Teo Macero, czy chcecie jeszcze raz ten fragment powtórzyć?
0: Tak, tak.
1: Także to jest taka zabawna historia, ale zarazem pokazuje atmosferę, jaka tam panowała. Kiedy... I znowu mamy tutaj kilkunastu muzyków.
0: Właśnie.
1: I znowu nie wchodzą sobie w parę. Rytmy są nieprawdopodobnie gęste, bo tutaj jest i wpływ hinduskiej ragi, i jest jakby funky. To jest coś niesamowitego. Zarazem to swinguje i to się kołysze. To jest, no, genialne.
0: I zwróćmy uwagę, Cezary, też na to, że ile czasu potrzebowaliśmy wszyscy, aby te nagrania w pełni zrozumieć, bo to też wyraźnie warto tutaj przypomnieć, że od płyty Beaches Brew tak naprawdę żadna inna płyta, już mówię o kolejnych płytach z tego okresu do wycofania się Milesa, już dzisiaj w ogóle nie dotykamy lat 80., ale od Beaches Brew

0: kolejne albumy, Jack Johnson on the Corner, spotykały się z bardzo różnymi recenzjami, opiniami. Dostawało się tym płytom mocno i kiedy tak patrzymy dekadę po dekadzie, można to prześledzić, rankingi płytowe i tak dalej, na przykład takie z płytą On The Corner, która od, nie wiem, 20 lat nie schodzi z tych najwyższych not, ale wtedy nawet album Beaches Brew musiał sobie długo przecierać drogę do sukcesu.
1: Słuchaj, sam ci powiem, ja byłem zafascynowany tą muzyką i tym rozwojem nieprawdopodobnym. I byłem szczęśliwy, jak mi się udało kupić, czy ktoś mi z zagranicy przywiózł taką płytę wtedy, bo to wcale nie było łatwo o to.
0: Ale nie wszyscy
1: ale,
0: przyklaskiwali.
1: Ale analizować to zacząłem dopiero w latach 90. Ja byłem ciągle zafascynowany w latach 70., 80. tą muzyką, ale jeszcze nie potrafiłem, wiesz, wyciągnąć tych smaczków, które tam wszystkie są w tym ukryte. I tutaj właśnie bardzo ciekawą rzecz, Przemku, podkreśliłeś, że to dopiero z czasem my to wszystko potrafimy należycie docenić i te niuanse jakieś docierają do nas.
0: I docenić i potrafimy usłyszeć elementy, które tutaj w tych płytach, których dzisiaj słuchamy, już są wyraźne w twórczości, nie wiem, Prince'a, Billa Laswella, wielu, wielu innych artystów, którzy poszli dalej w swoją stronę, bardzo ciekawą, ale Miles zasiał tutaj to ziarno tego połączenia elementów, które wcześniej nigdy ze sobą
1: nie funkcjonowały
0: tak? Razem. Jednocześnie spięcia ich z takim właśnie feelingiem jedynym w swoim rodzaju. Też mówiłeś, Cezary, ciekawą rzecz, bo oczywiście Rockmeni Isle of Wight Festival dla 300 tysięcy osób. Nagle gra elektryczny Miles. Nigdy wcześniej czegoś takiego nikt w jazzie nie zrobił. Dopiero później przyszedł Hancock z zespołem Headhunters,
1: tak.
0: Któremu zresztą zazdrościł Miles popularności. Ale chodzi o to, że świat rockowy gdzieś tam pokochał nowość i rewolucyjność Milesa Davisa. Niektórzy recenzenci próbowali porównywać te światy, ale Miles był, no, jednak w innej...
1: Inna półka,
0: ponieważ miał za sobą kilka dekad grania jazzu na najwyższych obrotach z najlepszymi muzykami.
1: Nie no, Miles po prostu był geniuszem muzycznym, gdzie powiedzmy, jeżeli weźmiemy świat rocka, tam też byli geniusze, ale może nie aż tacy i oni o takiej wiedzy muzycznej. Przede wszystkim.
0: Ale Miles i ludzie, którzy go otaczali, często bardzo młodzi, donosili mu, przynosili nowinki, zabierali go na koncerty zespołu Sly and the Family Stone i ta inspiracja przy jego wrażliwości, przy jego takim radarze, który posiadał tylko on, to było niezwykle ważne. No właśnie, i koncerty. Koncerty, Davis to była też machina koncertowa, która w którymś momencie doprowadziła go do ściany. Musiał, rozsypał się trochę i zrobił sobie przerwę w drugiej połowie lat 70. Ale to, co zarejestrowały najróżniejsze urządzenia zarejestrowane na całym świecie, głównie w Japonii, ale również w Stanach i na wschodnim, i na zachodnim wybrzeżu, Fillmore East, Fillmore West. To są materiały bezcenne i posiłkujemy się nimi, sięgamy po te nagrania koncertowe od lat. One zresztą wciąż wypływają, bo chyba jeszcze przepastne są archiwa. Tio Masero, ktoś kiedyś zapytał, kiedy on tego wszystkiego słuchał, kiedy on to wszystko robił, jeśli to następowało po sobie, a Miles wciąż mu dosyłał taśmy koncertowe. Odpowiedź brzmi, jest prosta, po nocach. Nie spał, po nocach siedział i to wszystko kompilował. Mówię o tym, ponieważ w tej drugiej części chcemy pokazać również nagrania koncertowe.
1: Tak, i tutaj mamy próbkę. To jest, proszę Państwa, też koncert Fillmore, ale nie ten na tych takich dobrze znanych albumach, tylko to jest taki bardzo mały album znany z koncertem Fillmore z 15 października 70 roku. I co tutaj jest niesamowitego? Mało moim zdaniem podkreśla się

0: umiejętności Keitha Jarretta grania na instrumentach elektrycznych. My go uważamy jako geniusza fortepianu akustycznego, ale można powiedzieć, że Miles Davis, czy to spowodował, czy to wyszło od samego Jarretta, wycisnął, że tak powiem, z Jarretta wszystkie soki, jeżeli chodzi o komunikację z instrumentami elektrycznymi.
1: No przede wszystkim Davis namówił Jarretta
0: i namówił go do tego, tak.
1: Był bardzo oporny, nie chciał siadać do elektrycznych klawiatur. No. I tylko Davisowi się to udało.
0: I zrobił moim zdaniem coś genialnego, bo na samym początku grali we dwóch z Chickiem Coreą. I to jest na innym albumie ich dwóch gra. Ludzie twierdzą, że oni się nie zgadzali. Mnie to akurat pasowało, nie miałem nic do tego. Natomiast Chick Corea w pewnym momencie odchodzi, Jarrett zostaje sam. Davis go pyta, czy grasz na organach, czy grasz na fortepianie elektrycznym. A on mówi, spróbuję po dwóch. I ustawił obydwie klawiatury w kształcie litery V i on gra na tych dwóch klawiaturach naraz.
1: Niczym Sandra.
0: I uzyskuje nieprawdopodobne brzmienia. I dla mnie to jest coś genialnego, że Jarrett nie tylko jest geniuszem klawiatur akustycznych, ale również elektrycznych, bo Jarrett jeszcze grał na organach kościelnych, grał na klawesynie, no, na różnych, że tak powiem, instrumentach, ale tutaj jest próbka Jarretta właśnie na dwóch klawiaturach naraz.
1: Fillmore West, październik 1970 roku.

0: czarny.
1: Odlot, pisze nasz słuchacz z Rabki Zdroju. Mogę słuchać godzinami. Miles to fenomen w każdym okresie twórczości. Jak Hendrix, jak Coltrane, jak Beethoven, tak napisał jeden z
2: Dodaję naszych Chopina.
1: Słuchaczy. A pan Krzysztof pisze, dziś w czarnej Davis z jednego z najciekawszych okresów swojej kariery. I pan Krzysztof wysyła nam zdjęcia i pisze, nie wiedząc, że tę płytę Cezary trzyma właśnie w swoich dłoniach, warto tu przypomnieć płytę Billa Laswella Pantalasa, The Music of Miles Davis, właśnie z lat 69-74. Rzecz zawierająca autorskie remiksy i dekonstrukcje muzyki Milesa dokonane przez Billa Laswella. To Davis ten sam, ale nie taki sam. Trochę bardziej ambientowy, zdabowany i jeszcze bardziej fusion. No i właśnie w oparciu o płyty między innymi In a Silent Way oraz On the Corner. Przywołuję ten list, Cezary, bo płytę znamy, lubimy i nawet mamy pewien pomysł na nią dziś, ale pan Krzysztof wymienia dwie płyty, In a Silent Way oraz On the Corner. A my przed chwilą ustaliliśmy, że gdybyśmy musieli na bezludną wyspę, ale taką, gdzie byśmy mogli być we dwóch przez jakiś czas, to ty, Cezary, bierzesz In a Silent Way, ja biorę pod pachę On the Corner i możemy się wymieniać.
2: Codziennie.
1: Różnymi zupełnie światami, bo to są jakby te studyjne dwie pozycje, które tak okalają okres, o którym mówimy. No a takie nagrania, jak to, które przed chwilą nam zaprezentowałeś, one się wymykają jeszcze, bo to są bootlegi, bo wydaje nam się, że wiemy wszystko na temat elektrycznego okresu, ale no nie do końca.
2: I tutaj jeszcze właśnie warto wspomnieć jedną rzecz. Na pewno państwo usłyszeli wokalistkę w pewnym momencie, więc to nie była pani, która została zaproszona na scenę, tylko to była transmisja radiowa i to była speakerka, której się ta muzyka udzielała i ona zaczęła po prostu podśpiewywać. Uważam, że to było coś fenomenalnego i dopiero później, że tak powiem, przedstawia, co leci na antenie. Ale to było dla mnie no, po prostu fantastyczne. Także bootlegi z jednej strony, powiedzmy, można powiedzieć, okradają artystów, ale z drugiej strony czasami nam dostarczają różnych takich no, sytuacyjek fantastycznych i kompletnie nietuzinkowych.
1: Oj tak, poszerzają nam. To jest jakaś taka konstelacja. Cały ten kontekst zrozumienia twórczości bardzo nam poszerzają. No Gary Bart, taki jak tutaj przed chwilą. Rzadko takiego Gary'ego Bartsa słyszymy. No Jared, to mówiłeś, to jest odrębna jakość z dwiema klawiaturami. Także świat bootlegów, też tych

0: to się dzisiaj tak zmienia, pojawiają się te tak zwane oficjalne bootlegi. Niektóre sesje wciąż czekają. Wiemy, można znaleźć w sieci, jest ta legendarna ostatnia sesja, 78 rok, marzec, kiedy z Davisem jest bardzo źle, ale ściągają go do studia Kalambi.
1: Tak.
0: W studiu czekają Larry Coryell, czeka Masabumi Kikuchi.
1: Japończyk, genialny muzyk.
0: Al Foster czeka, przyjaciel, który miał jako jedyny kontakt przez te lata takie wykluczenia. I Miles podobno wtedy przyjechał i zagrał wyłącznie na organach. I wtedy nie wiedzieli, co się stanie, ale zarejestrowali 10 wersji jednego utworu, Mist Last Summer i koniec.
1: I mnie się wydaje, pojechał, że wiesz, na trąbce musisz ćwiczyć po prostu i dlatego Davis wybrał klawiaturę.
0: Jasne. Wybrał klawiaturę, ale wybrał tylko jeden temat. Nie chciał wchodzić w inne, prawda? To bardzo jest ciekawe. I w naszym dzisiejszym, w tej naszej dzisiejszej podróży sięgamy teraz po bluesa, dwupłytowego albumu, który jak gdybym mógł zabrać dwie płyty na bezludną, to chyba to byłaby właśnie ta Get Up With It.
1: Dobrze się zastanów, bo będziesz miał duży problem, jaką wybrać trzecią.
0: Ale Get Up With It ze względu na He Loved Him Medley, na ten półgodzinny utwór poświęcony Ellingtonowi.
1: Tak, nagrany zaraz po jego śmierci. Mhm. Proszę państwa, tutaj jest przykład tego, że Miles Davis nigdy nie zapomniał o bluesie i udało mu się na tą sesję zaprosić Keitha Jarretta i Herbiego Hancocka, który chyba jedynie właśnie tutaj wykonali razem ten utwór, i jeszcze Johna McLaughlina. Piękna przeplatanka dwóch klawiatur i gitary.

0: fantastyczny blues.
1: 19 maja 1970 roku. Czekał kilka lat na wydanie ten blues, bo pojawił się dopiero na płycie Get Up With It i to jest najstarsza kompozycja na tym podwójnym albumie. Fantastyczny blues, jak powiedziałeś. I mnie się kojarzy z Jackiem Johnsonem, wiesz, z tym bluesowym chodzącym po ringu płynnie niczym kot, mistrzem świata
0: w boksie
1: Jackiem Johnsonem. No, pamiętamy o tym, Davis był wielkim miłośnikiem boksu i właśnie wtedy, w 70 roku, wsparł powstanie ścieżki dźwiękowej dokumentu o Jacku Johnsonie. No, akurat dzisiaj tej płyty nie posłuchamy, ale bardzo mi się mocno skojarzył ten temat Honky Tonk.
0: I absolutnie się zgadzam. No a teraz przechodzimy do płyty, która w czasach współczesnych Davisowi zupełnie nie została doceniona, a jest to płyta rewolucyjna, ja bym powiedział nawet w pewien sposób genialna, bo są po prostu odwrócone role instrumentów perkusyjnych, sekcji rytmicznej i instrumentów melodycznych, które są wycofane, a wyeksponowana jest rytmika. Oczywiście to jest okres, w którym Davis był zafascynowany różnymi eksperymentami Karl-Heinza Stockhausena, ale jak
1: jego
0: się
1: wielowarstwowością.
0: Ale jak się posłucha, że tak powiem, Stockhausena, to nie ma i takich jednoznacznych przekładek. To była jakaś tam fascynacja u Davisa na pewno, ale on to zrobił absolutnie po swojemu, także tutaj jakby

0: ktoś powiedział, że to są jakieś plagiaty, no to, to bym się z tym absolutnie nie zgodził.
1: Tak, bo Stockhausen to tylko jedna warstwa, a druga to Sly Stone. To Sly and the Family Stone, to czarny funk. I tu mamy taką fuzję. Jungle Sound pisano o tej płycie.
0: Bo z jednej strony masz tą hinduską rangę, no czyli jakby jungle to, to ten hinduski element i masz ten zgiełk i funk wielkiego miasta.
1: Tak, to jest najbardziej na pewno groove'owa płyta Milesa Davisa, która sprowokowała falę no, mocnej, takiej zażartej krytyki. Na przykład jeden brytyjski krytyk, kocham Milesa, ale w tym momencie rezygnuję, wysiadam z tego pociągu. Z kolei Miles podgrzewa sytuację, mówi, że za to nagranie będzie czymś, za co czarni ludzie, czarni znawcy muzyki będą o mnie zawsze pamiętać.
0: No niestety się tego nie doczekał. To zresztą już od Beaches Brew, że ta muzyka fascynuje przede wszystkim białych młodych, a nie czarnych
1: no
0: młodych.
1: Tak. Ale dziś, tak jak powiedziałeś, ten album postrzegamy jako ten, który przypieczętował całą rewolucję, zbiera te elementy, jest radykalny. Davis tutaj nie ogląda się za siebie, rezygnuje ze swoich stałych współpracowników, zaprasza gitarzystów młodych, czarnych, którzy fascynują się rytmem. To są mistrzowie rytmu, to są gitarzyści, którzy później byli punktem odniesienia, ale dla muzyków grających reggae, grających różne rytmiczne odmiany muzyki czarnej. Długo by mówić o tym, kto co ukradł, wyciągnął, czym się zainspirował z tej zupełnie tak niezwykłej płyty, wyprodukowanej oczywiście przez Tio Macero, samplowanej później wielokrotnie już w 21 stuleciu przez różnych wykonawców, także sceny klubowej. I jeszcze jedna rzecz, ta płyta wtedy, kiedy ją nagrywał, powstało chyba najwięcej tak zwanych, no mówiąc, używając tego niezbyt ładnego słowa, odrzutów. Bo Box on the Corner jest sześciopłytowy, ten, który wyszedł po latach.
0: No tam jest dużo zagranych tematów w studio, które później znajdują się na tych ostatnich płytach, tak. Agartha i Pangea.
1: Tak, tych japońskich.
0: Czyli w studio Miles Davis nagrał te utwory, ale zdecydował się, że zostaną przedstawione w wersji koncertowej. No taka była jego decyzja. Dopiero to wszystko po śmierci zostało ujawnione.
1: Z płyty On the Corner jeden temat. One and One.

0: One and One i album On the Corner, który ukazał się w roku 1972.
1: Możliwe, że Miles Davis gra tutaj na organach, ale nie słyszeliśmy go grającego na trąbce. Głównie tutaj chyba chodziło o tą nieprawdopodobną orgię instrumentów perkusyjnych.
0: Od In a Silent Way do On the Corner. Jeden z tych szlaków, taki klasyczny trekking, moglibyśmy powiedzieć.
1: I to zaledwie 3 lata.
0: Tak, i to była to był jeden ze szlaków, jedna ze ścieżek, którą można przeprowadzić od płyty In a Silent Way po album On the Corner. Jest ich oczywiście mnóstwo, wszystkie fascynujące.

0: Na finał, na zakończenie, jeszcze jeden temat. Temat, który na płycie Get Up With It trwa 32 minuty. My posłuchamy zaledwie kilku minut początkowych i to w wersji Billa Laswella ze wspomnianego już dziś albumu Pantalasa, czyli He Loved Him Madly. Tren dla Duke'a Ellingtona. Tak kończymy dzisiejsze 817 wydanie Dużej Czarnej. Proszę pamiętać o nas jutro w wieczorze płytowym. Dzisiejszą audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, a razem z nami był Cezary Gumiński.
1: Bardzo mi miło.
0: To zawsze ogromna przyjemność, Cezary. Bardzo dziękuję. Przemek Psikuta. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Gdyby nie one, artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. Legenda japońskiej fonografii, założyciel słynnej wytwórni Three Blind Mice, Takeshi Fuji, będzie gościem najbliższej nocnej strefy. Jakie historie kryją się za najbardziej poszukiwanymi płytami jazzowymi świata? Jak powstawały wychwalane dziś pod niebiosa tłoczenia japońskiej wytwórni? O tym w poniedziałek o 23. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 15.
3: Dwójka na miejscu.
4: Małgorzata Szymankiewicz
5: i Aldona Łaniewska-Wołk.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie z samego serca Poznania, z Centrum Kultury Zamek. Tutaj trwa prawdziwe święto literatury, Festiwal Fabuły. I to miejsce, gdzie spotykają się autorzy, czytelnicy, artyści i wszyscy ci, którzy wierzą, że dobrze opowiedziana historia potrafi zmieniać świat.
5: Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem Sztuka pisania, sztuka czytania i przypomina, że literatura wciąż pozostaje jednym z najważniejszych sposobów rozmowy o współczesności.
4: Dziś w audycji Dwójka na miejscu spotkamy się z organizatorami festiwalu, jego uczestnikami, a także laureatami nagród tutaj przyznawanych, czyli Poznańskiej Nagrody Literackiej, Nagrody imienia Adama Mickiewicza oraz Nagrody Stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla młodych twórców.
5: Ale Centrum Kultury Zamek zaprasza nas także na inne atrakcje. Wybierzemy się dziś m.in. na wystawę AI Algorytmy Iluzji. Wystawę poświęconą relacji człowieka i sztucznej inteligencji.
4: I to wszystko w Dwójce na miejscu do godziny 17 z ulicy Święty Marcin, najsłynniejszej ulicy Poznania, gdzie te przysadziste mury cesarskiego zamku nieśmielają nas, a zapraszają do spotkania tradycji z nowoczesnością i gdzie każde słowo może stać się początkiem nowej fabuły.
5: Program z Poznania realizuje Marcin Kocięba, w studiu w Warszawie jest Wojciech Ciarka, nad całością czuwa Monika Kopcik, która także przygotowała muzyczną oprawę audycji. Przed nami pierwsza z jej propozycji, tokata z 5 utworów na skrzypce i orkiestrę Aleksandra Tansmana. Gra Jakże mogłoby być inaczej, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod kierunkiem Łukasza Borowicza.

0: z poznańskiego zamku tutaj sąsiadującego z Filharmonią Poznańską. Jesteśmy na miejscu w poznańskim zamku, a witamy gości, a właściwie znowu czuję się niezręcznie mówiąc, że to my witamy gości, tylko myśmy przyszły w gościnę, bo jest z nami pani Joanna Przygońska, organizatorka Festiwalu Fabuły, kierowniczka zespołu do spraw literatury w Centrum Kultury Zamek. Dzień dobry. I jest z nami pan profesor Marcin Jaworski, kurator festiwalu.
1: Dzień dobry.
0: Serdecznie państwa witamy. No właśnie, czy siebie witamy. Chcemy być powitane. Nie wiem, trochę sobie
1: witamy, panie serdecznie.
0: Ale Poznań na to pozwala, że możemy być tacy nieformalni.
2: Tak. Skąd się wziął pomysł na Festiwal Fabuły w Poznaniu?
1: Pomysł powstał jakoś w 2014 roku, kiedy myśleliśmy sobie, czy odbywający się co dwa lata Festiwal Poznań Poetów, tak się on wtedy nazywał, a dzisiaj nazywa się Poznań Poezji, czy nie warto byłoby, żeby ta impreza literacka, duża literacka impreza w zamku w Poznaniu odbywała się bardziej regularnie, żeby była takim powtarzalnym świętem literatury, który podsumowuje literacki sezon. I wtedy padł pomysł na to, żebyśmy zrobili coś o prozie, no a ponieważ chcieliśmy się trzymać poetyki Poznań Poezji, więc może Festiwal Fabuły. I tak to się rozpoczęło. Patrzę na Joannę, która na pewno ma jakieś wspomnienia z tamtym momentem i...
3: To też był taki moment, kiedy działalność literacka zamku wybiła się na niepodległość, bo zamek jest, jak być może już słuchacze wiedzą, wielobranżowy. Mm-hmm. I te wcześniejsze imprezy literackie były robione z doskoku, hobbystycznie, a to było też połączone z pomysłem, żeby wyodrębnić taką osobną przestrzeń na regularne działania literackie i żeby to robić obok tego, co robimy na co dzień, czyli wydarzeń muzycznych, wystawienniczych, filmowych i tak dalej, żebyśmy zajęli się na serio może nie tylko na serio, ale tak bardzo konsekwentnie programowaniem wydarzeń literackich. Więc to było takie połączone, ale rzeczywiście była taka potrzeba, żeby wprawdzie Festiwal Poznań Poetów, Poznań Poezji jest gościnny także dla innych gatunków, ale żeby po prostu taki uprawiać tutaj płodozmian.
0: No właśnie zastanawiam się z tym płodozmianem, czy też nie kusiło państwa, żeby stworzyć jeden festiwal literacki, na którym i poezja, i proza będą wiodły prym jako te dwa gatunki literackie. No bo tutaj mamy właśnie taki rodzaj rozdzielenia, a przecież literatura jest jedna.
1: Tak, literatura jest jedna, to prawda, ale jednocześnie Festiwal Poznań Poetów, Poznań Poezji dzisiaj ma swoją taką dobrą tradycję pamiętania o tym, o znaczeniu właśnie poezji, wiersza i w samym Poznaniu, jako takiej przestrzeni, w której się wielu poetów realizowało, a niektórzy uciekali, niektórzy przyjeżdżali, to jest taka osobna historia. I ta tradycja rozmawiania o poezji, o literaturze w Poznaniu, która nie tylko się wiąże z nazwiskami poetów czy poetek, ale także z literaturoznawców, polonistów, to jest taka długa, bardzo solidna

0: opowieść o tym, jak można było poezję przedstawiać. Też Festiwal Poznań Poezji trochę dowartościowywał to, co w literaturze niszowe, mniej oczywiste. Poezję łatwo byłoby rozproszyć, zgubić. W dużym festiwalu postawić na nazwiska najbardziej oczywiste, czy najchętniej takich, na które najchętniej przyszłaby publiczność. A tymczasem Festiwal Poznań Poezji pozwala spojrzeć na polską poezję w całej rozciągłości, z taką dużą swobodą. I profesor Piotr Śliwiński, którego nazwisko tutaj musi paść, bo on Festiwal Poznań Poetów, Poznań Poezji wymyślił i cały czas jest jego kuratorem, no to jednak pozwalało to kuratorowi zobaczyć i najmłodszych, i debiutantów, i tych z dorobkiem, a przy okazji zaproponować jakąś historię interpretacji, wierszy, warsztatów. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ myślenie o poezji w sensie krytycznym, w sensie interpretacyjnym jest także ważnym elementem edukacji polonistycznej, a we wszystkie festiwale od początku właściwie ich istnienia. Sam zaczynałem jako na Festiwalu Poznań Poetów jako student kończący edukację na uniwersytecie, na polonistyce. To też jest, to też po prostu było ważne. No i naturalnym uzupełnieniem na Festiwalu Fabuły, na który sobie pozwalamy tutaj na różne eksperymenty, spojrzenia i wielowątkowość, no to w ten sposób mamy taką szeroką panoramę literatury. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto by może zwrócić uwagę, jest taka, że taki rodzaj biennale literackiego, które się odbywa właśnie co 2 lata, poezja czy fabuła, pozwala na jeszcze jedną rzecz, żebyśmy złapali lekki oddech i zobaczyli, co przez te 2 lata w poezji albo w prozie się nagromadziło.
1: Jak i co warte wygląda. Jest przypomnienia. Bo na to też potrzeba czasu, żeby nie tylko podążać za newsami medialnymi dotyczącymi jakiejś literatury, czy to poetyckiej, czy prozatorskiej, ale mieć ten czas na oddech i takie prawdziwe zastanowienie się nad tym, co ta literatura przynosi i co nam daje.
0: Tak, tym bardziej, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego łatwego funkcjonowania w rygorze nowości, bestsellera, empiku, kolejnego arcydzieła, czy nie arcydzieła, czyli takim języku marketingu, który nas trochę zmusza do przyspieszenia, a wiadomo, że książka tego nie lubi, a często umyka przez to nam ważny tytuł, ważne nazwisko, a tak mamy, po prostu mamy oddech i taką możliwość, jak pani powiedziała, żeby spokojnie wrócić, zastanowić się i nie to, co ukazało się miesiąc temu, czy pół roku temu, tylko także możemy sięgnąć po książki sprzed 2, sprzed 3 lat. Ta swoboda jest tu bardzo cenna.
2: W dwójce też hołdujemy tej zasadzie, aby wracać i nie trzymać się wyłącznie nowości. Ale dzisiaj jest już właściwie ostatni dzień festiwalu. Co przez te kilka dni się już wydarzyło i jakie wnioski Państwo jako organizatorzy mają? Jak pytam o wnioski, to nie znaczy, że chcę zakończyć naszą rozmowę, ale jestem ciekawa, co przez te kolejne dni się wydarzało, bo Państwo mają fokus na różne dziedziny samej prozy, ale też na różne grupy, z którymi można literaturą rozmawiać. Pisarze już całkiem uznani, ale też tacy, którzy wchodzą dopiero w świat literacki i powiem też w taki interes literacki, bo to jest ważna część kultury literackiej, o której często się zapomina, a myślę, że na początku drogi warto uczulać ludzi na ten temat.
3: To, co pani mówi, jest dla nas niezwykle istotne, ale jeszcze nawiązując do tego, co mówił przed chwilą Marcin, to jest myślę też ważne to, że festiwal nie jest zawieszony jako jedno wydarzenie, jeden fajerwerk, który rozbłyska raz w roku. Ten festiwal wyrasta, wspiera się, jest wpisany w cały program wydarzeń literackich w zamku i te nowości, czy takie zapotrzebowanie też wydawców rynku, żeby mówić szybko, jak się książka ukazuje, natychmiast, my w jakimś sensie też realizujemy, a i festiwale odbywające się co 2 lata i Poznańska Nagroda Literacka, która ma 3-letni taki czas, na który spoglądamy, szukając właśnie tych książek, które być może zostały pominięte, niedoczytane, niezauważone, pozwala nam wyjść z tych mechanizmów rynkowych, które mówią już następne arcydzieło, następna premiera, po której mamy zapomnieć po tym, jak minął tydzień. A jeśli chodzi o tegoroczną edycję, to rzeczywiście dziś jest sobota, więc jest ostatni, 5. dzień festiwalu, to strasznie trudno objąć jeszcze to, co się wydarzyło, bo to się ciągle dzieje, ale...
1: No i jeszcze dużo przed nami dzisiaj.
3: Dużo przed nami. To być może taktyczny błąd, że po gali Poznańskiej Nagrody mamy tak intensywną sobotę, ale dla nas jest bardzo istotne to, o czym panie mówiły i to, że dajemy ramy, przestrzeń, czas i miejsce, żeby spotkali się wszyscy. Początkujący autorzy, początkujące autorki jeszcze przed debiutem, dopiero

0: dopiero właściwie myślący o swoich tekstach i o być może o debiucie, z tymi, którzy są nagrodzeni. Krytycy z krytyczkami. Nie przypadkiem wracają do nas też laureaci i laureatki naszych nagród i Aga Zano w kolejce do podpisu od Macieja Błazy udziela lekcji, jak powinien rozliczać się freelancer młodemu muzykowi, który gra na festiwalu, więc ta możliwość, że możemy się spotkać i że nie ma tutaj podziałów, nie ma tutaj barier, że ten festiwal, jak sobie myślę o nim, jest właśnie po to i ta kumulacja w czasie i przestrzeni, żeby to spotkanie i w salach podczas, w czasie spotkań autorskich, ale także przed salami, na spacerze, w kawiarni zamkowej, że to jest możliwe, to się dzieje i to potem pisze kolejne historie i tworzą się kolejne fabuły.
1: Oddają też Państwo bardzo dużo miejsca, nie tylko debiutantom, ale też studentom. My jeszcze o tej tradycji zajmowania się naukowo literaturą opowiemy tutaj w Poznaniu opowiemy w naszej audycji, ale też studentom polonistyki, bo było i nocne czytanie, i też konferencja naukowa. To też widzę, że dla Państwa to jest niezwykle ważne, żeby wprowadzać tych młodych ludzi w ten świat, może tak, wyprowadzać tę naukę do ludzi.
2: Tak, to jest niezbędne, jeżeli się myśli o edukacji polonistycznej, ale także chciałbym powiedzieć o kierunku sztuka pisania, który od niedawna funkcjonuje.
1: Ważny punkt chyba w programie.
2: Ważny punkt w programie, ale też ważny punkt na polonistyce, czy na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, z którego sam się wywodzę i jako jego pracownik współpracuję z Centrum Kultury Zamek. To jest ważny punkt odniesienia, dlatego że studenci są zaproszeni w ten sposób, żeby po prostu, po pierwsze, spotkać się z żywą literaturą, z pisarkami, z pisarzami, żeby z nimi porozmawiać, żeby właśnie wymienić się poglądami, żeby posłuchać doświadczeń tego, co to znaczy zadebiutować, jakie są kłopoty na rynku książki, co znaczy, i wszystkie takie pytania, które się rodzą w głowie młodej osoby, która chce wejść do literatury, albo po prostu jest jej bardzo ciekawa, to ja tego nie jestem w stanie zrobić na wykładzie, choćbym nie wiem, jak się bardzo postarał. I takiego żywego kontaktu, który daje nam, na który otwarty jest Centrum Kultury Zamek, to jest bezcenne właśnie po prostu jako taki element kształcenia dzisiejszego współczesnego humanisty. No bo na festiwalu też mieliśmy, jak same panie zauważyły, bardzo różne wątki. Ci studenci oczywiście mieli przestrzeń dla siebie, taki przeddebiutową wystąpienie, akurat to był rocznik samych studentek, świetnych, ze świetnym pomysłem, efektowne było to bardzo spotkanie i całe się wyprzedało. To zawsze jest niezwykle przyjemne, że
0: wyprzedać salę w Centrum Kultury Zamek. Można wpisać sobie potem.
3: Wielka sala. Trzeba powiedzieć, że tak, to jest satysfakcjonujące, że Państwo sprzedają bilety na udział w festiwalu i rzeczywiście są klienci, powiem tak rynkowo, skoro mówimy o sprzedaży. To jest niesamowite.
0: To rzeczywiście jesteśmy chyba jedną z niewielu instytucji, która prowadziła bilety i to powiedziałabym, że na żądanie, prośbę naszych odbiorców i odbiorczyń, dlatego że to daje pewność, że się wejdzie na spotkanie, a były takie wydarzenia, w których po prostu brakowało miejsc i to jest nasze świadome działanie. Mam nadzieję, że to nie jest bariera ekonomiczna, bo bardzo się staramy być dostępni. A jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o studentów, to dla nas też jest bardzo ważne, że co roku 20, czasami więcej osób, to są nasi stażyści i stażystki i że oprócz tych rzeczy, o których mówił Marcin, oni także mają szansę poznać taką kuchnię organizowania dużej imprezy literackiej. Oni pomagają, pomagamy sobie nawzajem, zasilamy się swoją energią, ale przede wszystkim, że to jest też taki rodzaj doświadczenia, które festiwal oferuje.
2: Trzeba zobaczyć, że robota w kulturze nie jest łatwa, że trzeba poświęcić tydzień, czasem do późnego wieczora, to panie doskonale również wiedzą,
3: do nocy,
2: że robota jest nie zawsze ma normowany czas pracy. Tak?
0: Mało spektakularna momentami.
2: Tak, więc to są wszystko takie rzeczy, które są bezcenne jako doświadczenie, a dla wielu z tych osób to jest takie poważne zrozumienie tego, czym, w co one mogą, chciałyby, a może by się nie chciały zaangażować. Więc tego jeszcze jedno, bo chciałbym wspomnieć, że studenci także przyznają swoją własną nagrodę. Teraz, kiedy rozmawiamy, właśnie na górze jest spotkanie z autorką, która została znaleziona, zaproszona przez studentki z Koła Literatury Nowej i wręczy, teraz jest prawdopodobnie właśnie wręczyły jej nagrodę.
3: Proszę już zdradzić, skoro
2: Karolina,
3: to się już...
2: Karolina.

0: Krasny.
1: Karolina Krasny. I muszę powiedzieć uczciwie, dla mnie to też jest odkrycie. To znaczy, one to zaproponowały, studenci to zaproponowali i ja nie zwróciłem uwagi na tę książkę. I w tej rozmowie żywej, że przychodzi wykładowca czy wykładowczyni, mówią, no to tutaj przeczytajcie taki spis lektur, a tutaj oni mówią, a może by wy byście łaskawie przeczytali nasz spis lektur.
0: Dobrze.
1: Nasza rozmowa o tym, o co nam chodzi, co jest dla nas ważne w opisie doświadczenia świata, w którym żyjemy.
0: Bo to jest zresztą chyba właśnie opinia o poznańskiej polonistyce, która w całej Polsce jest rozpropagowana, że tutaj taka równorzędność następuje między studentami, którzy przychodzą do swoich wykładowców, którzy są bardzo otwarci na to, co się wyłapuje z okolic. Ale muszę powiedzieć jeszcze w kontekście tej pracy w kulturze, że jesteśmy tutaj razem w tym naszym studiu radiowej dwójki i państwo wyglądają na bardzo zrelaksowanych mimo piątego dnia festiwalu. To znaczy, że festiwal przebiega w porządku, wszystko jest dobrze, a dzisiaj już...
2: Jesteśmy w radiu, to jest kadr wyobraźni, nie widać.
1: Jesteśmy świeżi,
0: wyspani.
1: Właściwie po saunie, jest wszystko idealnie. To jest też kwestia klimatu, jaki panuje. Patrzę na Joannę i myślę sobie, że...
2: I się nie zgadzasz z opinią pani.
1: Nie, właśnie nie, odwrotnie chcę powiedzieć tylko, że pracujemy z Joanną przy wydarzeniach literackich, no powiedzmy ostrożnie, 20 lat. Tak pewnie by było. Mniej więcej. I myślę sobie, że tyle razy, że też to jest po prostu rodzaj przyjaźni, który się wytworzy. To jest coś znacznie więcej niż tylko spotkanie czy robota, ponieważ my przeżyliśmy bardzo wiele różnych rzeczy i jakoś też się, to spotkanie wokół literatury też jest spotkaniem wrażliwości. I to, co pani powiedziała, że możemy mówić o studentach i studentkach, że są tak, to jest rodzaj partnerstwa w rozmowie o literaturze. Nie da się uprawiać humanistyki, pracować w kulturze, komentować literatury, kiedy nie dostrzegamy w drugim człowieku partnera, który nas może otworzyć i który z nami może po prostu wejść w prawdziwą rozmowę. I jeżeli wyglądamy na zrelaksowanych, to właśnie między innymi dlatego, że pracujemy po prostu ze świetnymi ludźmi. I na tym to polega. Witajcie w zespole.
2: Tak, i to jest taka niesamowita wymiana. Oczywiście my się dzielimy swoim doświadczeniem, dobrym i złym, ale bardzo dużo uczymy się od tych osób, których zapraszamy do współpracy. I to jest takie poczucie dużego sensu tego, co się tutaj dzieje.
0: Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Joanna Przygońska, szefowa zespołu do spraw literatury w Centrum Kultury Zamek i organizatorka festiwalu Fabuły.
2: Dziękuję.
0: I profesor Marcin Jaworski, kurator festiwalu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy za to spotkanie. A my teraz słuchamy tria fortepianowego numer 4 F dur, część druga, menuet Antoniego Reichy.

0: 15.25, a dwójka na miejscu gości dziś w zamku, w Centrum Kultury Zamek na Poznańskiej ulicy Święty Marcin. I są z nami kolejni rozmówcy. Dorota Masłowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Justyna Kulikowska.
2: Dzień dobry.
0: I Maciej Jakubowiak.
3: Dzień dobry.
0: To już wyjaśniamy powody obecności Państwa. Dorota Masłowska przychodzi do nas jako klasyczka, ponieważ...
1: Świeżo kanonizowana.
4: Właśnie,
0: świeżo kanonizowana Dorota Masłowska wczoraj odebrała nagrodę imienia Adama Mickiewicza, która jest przyznawana w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej, bo ta nagroda ma także odsłonę stypendialną i właśnie Justyna Kulikowska jest laureatką tego stypendium imienia.
2: Jeszcze przed kanonizacją.
0: Stanisława Barańczaka.
3: To jest taka mała kanonizacja, prekanonizacja.
0: Jest członek kapituły z nami. Maciej Jakubowiak jest członkiem kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. No więc nie wiem, czy zacząć od tego, byś wytłumaczył, dlaczego Dorota Masłowska i Justyna Kulikowska znalazły się w gronie laureatek. Pytanie jest prowokacyjne oczywiście, bo...
3: Jest bardzo proste, są znakomitymi pisarkami. Rzeczywiście, tak jak mówiłyście, Poznańska Nagroda Literacka ma te swoje dwa moduły. Jest to dość unikalne w krajobrazie nagród literackich w Polsce, rzeczywiście. Jedna nagroda, nagroda imienia wieszcza, Adama Mickiewicza. Też patrona tutejszego uniwersytetu oczywiście, co jest nie bez znaczenia, bo nagroda jest współfundowana przez miasto Poznań i przez Uniwersytet Adama Mickiewicza. No więc nagroda Mickiewicza to jest nagroda za całokształt. Co to znaczy całokształt w przypadku twórczości Doroty Masłowskiej? O tym jeszcze będziemy musieli porozmawiać i sobie to ustalić dziś wieczorem na
4: To jest autorka, która bardzo wcześnie zaczęła swoją karierę literacką. Więc
3: no tak, tak.
4: To się tłumaczy.
3: No więc tak, nagroda Mickiewicza jest za przynajmniej dotychczasowy całokształt, za znakomite osiągnięcie. No i co tu dużo mówić za to,
1: za częściowy całokształt.
3: Za częściowy całokształt, za jakiś kształt. No i przede wszystkim za to, że Dorota Masłowska nie przestaje wrzucać bomb do tej piwnicy, którą jest polska literatura. Każda z tych bomb pisze co innego na tablicy. No i musieliśmy to docenić, to była kwestia czasu.
0: No bo ja się właśnie zastanawiałam, jak to się dzieje, że, proszę wybaczyć to sformułowanie, ale anarchistyczna pisarka w pewnym sensie nagle staje się klasyczką. Więc jak ty się czujesz z tą sytuacją? Oczywiście żarty wczoraj z tej estrady, ze sceny padały. Przywołałaś Małgorzatę Musierowicz. Jeśli możesz, to proszę naszym słuchaczom też opowiedz, jaki pierwszy sygnał po wydaniu Wojny Polsko-Ruskiej przyszedł z Poznania.
1: Wczoraj w mojej przemowie nagrodowej powiedziałam o tym, jak w 2000

0: W 2002 roku, kiedy byłam bohaterką okładkową numeru Przekroju, kiedy zadebiutowałam, to do redakcji przyszedł list z Poznania od pani Małgorzaty Musierowicz, która wzywała do zaprzestania redaktorów, do zaprzestania pisania o mnie. No i ci redaktorzy nie posłuchali jej. I oto dzisiaj
1: dzięki Bogu
0: tutaj jestem, dzięki nie, temu.
2: Dobrze, że autorka nie zaprzestała pisania,
0: Czyli,
2: to też kluczowe.
0: Moje skłonności anarchiczne zarażają i dzięki temu redaktorzy również anarchicznie dalej mnie publikowali i w ten sposób osiągnęłam wielki sukces. Otrzymam kwiaty i zostałam kanonizowana.
1: My się śmiejemy trochę z tego wejścia do kanonu, ale dla mnie to jest bardzo szczególny moment, kiedy właśnie taka autorka jak ty, osoba, która ma bardzo wyczulony słuch na to, słuch właśnie na to, co dzieje się w naszym świecie teraz, w tym momencie. I pięknie o tym pisze, ale też prezentuje taką bardzo wysoką wrażliwość dotyczącą tego, jak się zmieniamy współcześnie. To jest bardzo dobra wiadomość, że właśnie taka refleksja o współczesności, autorka, która tworzy właśnie takie treści, wstępuje do tego kanonu. To jest poważne wydarzenie i ja bym tutaj nie do końca się z tego śmiała.
0: No właśnie, jak mawia mój kolega, w każdym żarcie jest 100% prawdy i to chyba też tak działa w tym wypadku.
2: To teraz może powróćmy do Macieja Jakubowiaka, który teraz wytłumaczy, dlaczego stypendium imienia Stanisława Barańczaka, brata Małgorzaty Musierowicz, otrzymała Justyna Kulikowska. Ja wiem, że to jest znowu żarty, ale proszę Państwa, to jest poważna sprawa. Rzeczywiście, Aldono, mówisz bardzo słusznie, ale wiemy o tomie Wnyki dla światła i wy w swoim werdykcie wskazaliście właśnie ten tom poetycki Justyny Kulikowskiej. Ale jaki to jest rodzaj wrażliwości, którą doceniliście, zanim sama autorka się wypowie?
3: To tak. Ja znów pewnie muszę tutaj troszeczkę wyjaśnić, bo ta nagroda imienia Stanisława Barańczaka dla słuchaczek i słuchaczy Dwójki zdradza tajemnicę zawodową. Ta nagroda nazywa się stypendium tylko z powodów formalnych, a traktujemy ją w jury w Poznańskiej Nagrodzie Literackiej właśnie jako nagrodę za mały całokształt. To znaczy staramy się wybierać autorki i autorów. W przypadku tej nagrody obowiązuje taki formalny limit, że nie można mieć więcej niż 35 lat. Więc teoretycznie jest to nagroda dla osób młodych, debiutujących albo jakiś czas temu debiutujących, chociaż no jak wiemy w przypadku Doroty, no od debiutu do 35 to może minąć kawał czasu. Zresztą jak Marcin Jaworski, przewodniczący kapituły, mówił wczoraj na scenie, kiedy ta nagroda powstawała, to Dorota mogłaby dostać jeszcze nagrodę Barańczaka, ale no właśnie, przyznajemy ją za to, co udało się zrobić do 35.
2: Może dla przedszkolanki, dla dziecka uczęszczającego do przedszkola.
3: No pewnie, tak. A to jest z naszej strony taki sygnał, że to, co się zrobiło do tej pory, jest ważne, jest doceniane, jest wartościowe i chcemy jakby pchnąć twórczynie i twórców dalej, dać im sygnał, żeby pracowali dalej, bo jest to dla nas ważne. Justyna Kulikowska nie pierwszy raz była nominowana do Poznańskiej Nagrody Literackiej imienia Barańczaka. No a skoro nominowaliśmy ją po raz kolejny, to uznaliśmy, że nie możemy sobie już tutaj stroić żartów i najwyższy czas po prostu przyznać jej tę nagrodę. To jest nagroda za poezję bardzo odważną, bardzo emocjonalnie naładowaną, a jednocześnie pod względem formalnym, ściśle literackim, niezwykle precyzyjną, niezwykle rygorystyczną. Taką poezję, w której chodzi o najwyższe stawki, a to wcale nie jest oczywiste, ani w ogóle w literaturze polskiej współczesnej, ani w szczególności w poezji współczesnej, te stawki niekoniecznie są wysokie. W przypadku pisarstwa Justyny chodzi o stawki najwyższe, a jednocześnie nie ma tutaj mowy o opuszczeniu języka wolno. Wprost przeciwnie, ten język jest poddany bardzo rygorystycznej pracy.
1: Justyno, jednym z mott do twojego tomu Wnyki dla światła. Są słowa Wyspiańskiego z Wyzwolenia. Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy,

0: że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo. To strasznie tutaj pompatycznie brzmi w czasie tych rozmowy, ale to są ważne słowa, zważywszy na to, że gośćmi tegorocznej odsłony Festiwalu Fabuły był zarówno Serhii Żadan, jako twórca zaangażowany, ale też mieszkający w Ukrainie i doświadczający tego, co się właśnie wokół nas dzieje, oraz na przykład Wojciech Tochman, który też o tym doświadczeniu wojny w Ukrainie pisze. I ten twój tom też jest skupiony na tym działaniu wobec tego, co się wokół nas dzieje. To jest takie przerabianie też poprzez język, ale przez siebie tej rzeczywistości.
1: Jasne, jasne. Choć no, ja nie poznałam doświadczenia wojny.
0: Wojna jest tutaj tylko przykładem.
1: Ale tak jak mówisz, że język jest tam skupiony na doświadczeniu rzeczywistości, choć no jest to książka inna od moich poprzednich książek, tak, bo tutaj jednak przetrawiam zachwyt, tak, bawię się tym zachwytem, gdzie wcześniej, właśnie w wielu wcześniejszych książkach było dużo o przemocy i o trudnych doświadczeniach, tak tutaj jest takie przełamanie, tak, że możemy mimo tych trudnych doświadczeń nadal się zachwycać, tak, bo może właśnie w tych ciężkich czasach, tak jak mówisz, potrzebujemy trochę tego zachwytu, tak?
0: Stąd to światło w tytule.
2: Tak. Ja się trochę boję, siedząc obok Doroty Masłowskiej, to powiedzieć, ale jak czyta się ten twój tom, to...
1: Boisz się Doroty?
2: Nie, boję się powiedzieć czegoś, bo znowu będzie pompatycznie i jakoś tak, no, jakby... Chociaż wydaje mi się, że jakoś podskórnie to są sensy tego, co jakby tak zwani ludzie w kulturze robią, że jakoś słowo ma taką moc wyzwalającą, ale też podnoszącą. Ja trochę tak na chybił trafił jedno zdanie z twojego tomu zacytuję, które właśnie świadczy o tym, że można się tak otulić słowem, bo piszesz: zaszyć się w wierszu, nie bacząc na straty i kary. Czyli jest to rodzaj ryzyka, jakie się podejmuje, no ale jednak otula nas to słowo. Czy to jest jakby rodzaj twojego takiego właśnie literackiego, poetyckiego DNA?
1: Mojej strategii? Pytasz, czy to jest
2: tak,
1: rodzaj...
2: Tak, no jakby rodzaj, taki idiom poetycki.
1: Mojej strategii. Ja ogólnie uważam, że uprawianie literatury jest zawsze czymś ryzykownym. Nie wiem, czy Dorota się ze mną zgadza, nie? Że trochę mierzymy się w niej ze sobą i ze światem. Tak, więc, ale tak, ale jednocześnie można się tam zaszyć, można się w niej otulić albo dać komuś frazę, która otuli kogoś, nie? I właśnie to jest chyba dla mnie najważniejsze i to chciałam uczynić w tej książce, właśnie we Wnykach, że dać komuś frazę, która zrobi mu dzień, nie? Wiesz, powiedzieć: okej, może nie jesteś w swoich doświadczeniach sam, nie? I chyba o to mi chodziło i mam nadzieję, że udało się.
0: Doroto, twoje teksty też są takie, tak działają, że rozbrajają trochę tę rzeczywistość, nas trochę przytłaczającą.
3: Odniosę się do tego, co powiedziała Justyna. Wydaje mi się, że literatura, no nie sposób udawać, że to, co robimy, jest obojętne dla naszego życia i dla życia ludzi, którzy to biorą do swoich głów i w nich trawią, rozpracowują. I no po prostu to, co piszemy, jest ryzykowne o tyle, że zmienia rzeczywistość. Jeśli jest bolesne, jeśli jest raniące, jeśli jest nabuzowane trudnymi rzeczami, no to siłą rzeczy ściąga na nas różne tego konsekwencje. I jednocześnie, równolegle z tą taką destrukcyjną mocą idzie moc taka konstruktywna, lecząca, rozwikująca sprawy, nazywająca rzeczy po imieniu, albo właśnie zmieniająca je poprzez zdefiniowanie ich. I no to są dwie takie, nawet nie ani wykluczające się, ani przeciwstawne, tylko równolegle po prostu wydzielające się z tej literatury siły. To jest fascynujące, ale myślę, że nasze życie trochę może padać tego ofiarą.
1: Tutaj zgadzam się z Dorotą, że tak, jest to trochę ryzykowne. Nie powiedziałabym, że zabawa, ale trochę ryzykowny rodzaj gry, nie? Wiesz, gra literacka, nie? Gdzieś tam gra z własną, nie wiem,

0: tożsamością, tak, z tym, co mamy w sobie i można się tym lekko postrzelić.
1: Czy myślicie o czytelnikach pisząc? Bo ryzykiem dla was jest tworzenie literatury, czy to prozy, czy poezji, ale czy tutaj czytelnik, odbiorca tego, co piszecie, jest ważny?
2: Ten odbiorca też podejmuje ryzyko, sięgając po w ogóle literaturę.
3: Na pewno. Myślę, że nie sposób się wyrzec czytelnika, dlatego że gdyby to pisanie było zajęciem aż tak wsobnym i ksobnym, o jakim ja mówię, no to te rzeczy zostawałyby w naszych komputerach albo koło notatnikach, a one są jednak publikowane i już u zarania, już jakby na początku każdego zdania jest ta myśl o pewnej komunikatywności tego, co robimy i już powstało jakieś my.
2: Proszę bardzo.
0: Wrzuciłam nas w jakąś wspólnotę.
2: Samoświadomość tutaj tego, co się odbywa w Centrum Kultury Zamek, w studiu radiowej Dwójki.
3: I podświadomość zarazem. W każdym razie myślę, że właśnie no to jest jakby opowiadanie siebie i swojego życia i swojego doświadczenia względem jakiegoś potencjalnego kogoś, kto to zrozumie, kto to o siebie zaczepi i o swoje doświadczenie, więc w pierwszym momencie przychodzi mi do głowy, że to jest, że pisanie jest egoistyczne i o mnie i jest przerabianiem właśnie mnie przez siebie, no ale jednak względem.
1: Ja jeszcze tutaj pociągnę temat odbiorcy i zadam pytanie dotyczące tego, jak twoim zdaniem rezonuje ta twórczość zarówno Justyny Kulikowskiej, jak Doroty Masłowskiej. To są takie, szczególnie tu mam na myśli to, co tworzy Dorota Masłowska, bo dużo dłużej jest z nami na rynku literackim, że tak powiem, w świecie literackim. To są zawsze, albo bardzo często, takie akcje literackie, które rezonują w mediach szeroko. Czy to jest nowa powieść, czy dramat, czy nowy utwór muzyczny. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo my bierzemy te treści, tę literaturę, tę twórczość do siebie. Naród, który no teraz już chyba trochę więcej czyta, ale ciągle jest ten problem z czytelnictwem, z sięganiem po literaturę.
4: Tak, ja też miałem tę ogromną przyjemność, że w swojej innej pracy, w redakcji magazynu Dwutygodnik, miałem przyjemność publikować felietony Doroty z cyklu Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu, i reakcje czytelniczek i czytelników, częściej czytelniczek, ostatecznie czytelniczek w tym kraju jest znacznie więcej niż czytelników, miałem szansę oglądać na żywo, to znaczy kiedy te felietony ukazywały się, wpuszczaliśmy je gdzieś w media społecznościowe i wtedy otwierałem sobie okienko i śledziłem kolejne pojawiające się na żywo komentarze. One były historycznie radosne. Ludzie przyznawali się do naprawdę takich emocji, jakich zwykle literatura nie wywołuje. Muszę przyznać, że było to dla mnie zagadkowe, ale niezmiennie fascynujące.
2: Ale media społecznościowe też są takim polem ekstrawertyzmu jednak, tak mi się wydaje. Trochę anonimowego, ale jednak.
4: Tak, tak, no ale też mam jakieś pole porównawcze i naprawdę to jest wyjątkowe zjawisko, te wielkie emocje, jakie to wzbudza. Mamy w Polsce pisarzy, którzy się świetnie sprzedają, którzy są doceniani, mamy pisarki, które czasem coś powiedzą i cały kraj o tym dyskutuje, natomiast żeby po przeczytaniu felietonu, eseju czy zbioru opowiadań ludzie nagle zdradzali się z wielkimi emocjami, to naprawdę jest szalenie, szalenie rzadkie. No i choćby dlatego nazwisko Doroty tylko czekało na to, żeby je po Mickiewiczowsku kanonizować. Już przestaje z tym kanonem. Ale podobnie też się dzieje z poezją Justyny Kulikowskiej. No tak jak mówiłem, tam stawki emocjonalne są też, nie, obok tych intelektualnych, poznawczych, estetycznych, te emocjonalne są strasznie wysokie. Wczoraj, kiedy siedzieliśmy na gali za każdym razem, kiedy wymieniano nazwisko Justyny, było słychać z publiczności grupę naprawdę entuzjastycznych, młodych
0: fanów.
4: Osób, psychofanek.
0: Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam, fanów, uwielbiam po prostu studentki, naprawdę studentów z UAM-u, nie? Muszę

0: Muszę je pozdrowić. Pozdrawiam dziewczyny z Ułamu. Będą zachwycone. Kochane jesteście.
1: I to jest coś takiego, co można osiągnąć tylko ryzykując, bo takich emocji nie wywoła powielanie stereotypów albo odgrywanie znanych konwencji. Możemy lubić kryminały, dlatego że dostarczają nam sprawdzonej, takiej porządnej przyjemności, ale nie będziemy z tego powodu śmiać się ani płakać. No a my jako w jury Poznańskiej Nagrody Literackiej szukamy właśnie takiej literatury, która wywołuje emocje, która wywołuje jakiś efekt w świecie, która jest ważna dla ludzi. Chociaż w kontekście tego, co mówiłyście o ryzyku, to ja oczywiście chciałbym tutaj od razu się podpiąć pod tę retorykę, bo ryzyko jest niesamowicie atrakcyjne, powiedzieć, że my też tutaj wystawiamy się na jakieś ryzyko.
2: Ryzykujecie.
1: Ale troszeczkę jest inaczej, to znaczy w przypadku Nagrody Literackiej jest trochę tak, że trochę to dla czytelniczek i czytelników to ryzyko niwelujemy, znaczy my przeglądamy te wszystkie książki, czytamy uważnie, śledzimy to, co się dzieje i wybieramy takie rzeczy, które jasne są ryzykowne, które sprawdzają nowe formuły, które nie powielają tego, co już dobrze znamy, które są na tyle odważne, żeby powiedzieć coś, czego się na ogół nie mówi, no ale potem mówimy czytelniczkom i czytelnikom, zobaczcie, to są książki warte waszej uwagi, więc w tym sensie troszeczkę to czytelnicze ryzyko ograniczamy.
2: Ale nie ograniczajmy pisarzy i pisarek w tym podejmowaniu ryzyka. Justyna Kulikowska, Dorota Masłowska, tegoroczne laureatki Poznańskiej Nagrody Literackiej w odsłonie imienia Adama Mickiewicza i Stanisława Barańczaka. Bardzo dziękujemy za tę obecność w naszym studiu dwójkowym, a był jeszcze z nami także Maciej Jakubowiak. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.

0: właśnie wkraczamy na wystawę AI Algorytmy Iluzji, a oprowadzi nas po tej wystawie jej kuratorka Sylwia Szykowna z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
1: Dzień dobry Państwu.
0: W pierwszej sali wyświetlany jest film. Co na tym filmie widzimy?
1: Wita nas mechaniczny Turek. To jest taka postać, która stanowi taki rodzaj patrona całej wystawy, ponieważ jest to automat stworzony przez Wolfganga von Kempelena w XVIII wieku. I ten automat był reklamowany i promowany jako pierwsza maszyna myśląca samodzielnie, a był automatem do gry w szachy. Stoczył partie szachowe z wyjątkowymi osobami ówczesnego świata, między innymi z Napoleonem i Katarzyną II. I w gruncie rzeczy byłam taką tajemnicą, jak ono rzeczywiście działa. I w pewnym momencie Edgar Allan Poe odkrył, że wewnątrz tego automatu znajduje się utalentowany

0: szachista. I ta historia Wolfganga von Kempelena, mechanicznego Turka, stanowi dla nas taką oś całej wystawy, ponieważ na tej wystawie skupiamy się w bardzo dużym stopniu na relacjach człowieka z technologiami. Odkrywamy iluzję cyfrowego świata, pokazujemy za pomocą medium sztuki współczesnej, czym są systemy sztucznej inteligencji, jak działają, jak wpływają na nasze życie. I ta postać mechanicznego Turka pozwala nam pokazać też taki ukryty wymiar ludzkiej pracy, która wpływa w zasadniczy sposób na rozwój systemów sztucznej inteligencji dzisiaj.
1: To ja chciałam powiedzieć, że to taka demaskacja na samym początku. Może jest mechaniczny Turek i gra w szachy, ale siedzi tam prawdziwy człowiek z głową, mózgiem i swoim umysłem, rozumem.
2: No właśnie, wydaje mi się, że ten film trochę też zapowiada, co zobaczymy na tej wystawie, albo też z jaką myślą ona była tworzona, że to nie jest spojrzenie afirmatywne na sztuczną inteligencję, ale krytyczne.
0: Zdecydowanie tak. Jest to takie krytyczne spojrzenie na systemy sztucznej inteligencji i w gruncie rzeczy podążamy takim tropem odkrywania, tak jak powiedziałam, obnażania iluzji, pokazywania pewnych narracji, które towarzyszą w dzisiejszej debacie publicznej i rozpalają umysły ludzi.
1: To mnie bardzo ciekawią kwestie prawa autorskiego, kto jest właścicielem treści stworzonych przez sztuczną inteligencję, skoro zadanie, które dajemy sztucznej inteligencji, pochodzi jednak od człowieka. No nie dalej jak kilka dni temu wielka afera wynikająca z jednego zdania wypowiedzianego przez noblistkę Olgę Tokarczuk rozpaliła sieć głównie. Myślę, że to jest pytanie, które należy zadawać i mam nadzieję, że na wystawie sugerują Państwo jakieś odpowiedzi.
0: Właśnie powiem szczerze, że my bardziej zadajemy pytanie, próbując nakłonić odbiorców i uczestników tej wystawy do tego, aby zastanowili się nad tym, w jakie relacje z systemami wchodzą. Niewątpliwie wskazujemy taką potrzebę krytycznego myślenia.
2: Znajdujemy się w pierwszej sali. Ona jest pogrążona cała w czerwieni. Tak. I ten film, który oglądamy, on wzbudza, nie wiem, czy tylko we mnie, czy w was też, niepokój i taką atmosferę napięcia wzbudza. Dlatego tym bardziej jestem ciekawa, co dalej zobaczymy na tej wystawie.
0: Taki był zamiar w gruncie rzeczy, aby wprowadzić taką konsternację trochę, aby zaznaczyć taką niezwykłość i magiczność korzystania z systemów sztucznej inteligencji. Jesteśmy w pierwszej sali, w której też zadajemy pierwsze pytanie do odbiorców. Więc pierwsze pytanie dotyczy tego, czy ufasz AI. I tutaj można udzielić odpowiedzi albo tak, albo nie, więc się w jakiś sposób określić.
2: Wrzucając czerwone kulki do określonej szufladki, widzę, że więcej jest...
1: Więcej na nie.
0: Więcej jest na nie.
1: Przy tym filmie, który tutaj wyświetlają Państwo jako pierwszy, to takie zwierzęta hrabiego Kaliostro tutaj przed nami, no to strach się bać.
2: Z czerwieni przeszłyśmy do olbrzymiej sali białej. Czy te kolory tutaj na wystawie mają też znaczenie?
0: Te kolory niewątpliwie mają znaczenie. One są pomyślane przez osoby, które towarzyszyły i pomagały nam tutaj opracować aranżację tej wystawy Wojtka Luchowskiego i Agatę Kulczyk. Więc wchodzimy do takiej przestrzeni White Cube, w której skupiamy się na tych pracach, które pokazują właśnie wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji i właśnie pokazują, jak one działają i czym są. Bo mówiąc o systemach sztucznej inteligencji, mówimy o wielu systemach. Sztuczna inteligencja nie jest jednorodna. To są wielkie modele językowe, to są systemy eksperckie, to są systemy predykcyjne, to są systemy do rozpoznawania twarzy, więc tych systemów jest naprawdę cała masa i świadomość tego pomaga lepiej właśnie rozpoznać się i funkcjonować w tym takim ztechnicyzowanym świecie. Tu oprócz prac artystek i artystów, bo mamy tutaj prace, które z jednej strony dotykają właśnie problemu środowiskowego, to jest Agnieszka Kurant. Tutaj mamy pracę Joanny Żylińskiej, która wykorzystuje tomik poezji Baudelaire'a i tworzy takie mechaniczne kwiaty na podstawie właśnie kwiatów zła, więc jest to taka wariacja wykorzystująca różnego rodzaju systemy sztucznej inteligencji do tworzenia czegoś takiego bardzo nieorganicznego, takiego niepokojącego, chociaż wzbudza ta praca różne emocje. To jest taki teledysk trochę trip-hopowy, bo to jest na słuchawkach, więc można się wsłuchać w taką właśnie niepokojącą historię.
2: Mnie się to podoba. Nie wiem, czy tobie, Małgosiu, się podoba.
1: Mnie się podoba jako dzieło sztuki, aczkolwiek rzeczywiście jest to nieco przerażające, jak sobie spojrzymy na te kwiaty. Te kwiaty są zantropomorfizowane, nagle jakieś oczy.

0: czy języki, zęby, więc jest to nieco przerażające, ale jako koncept znakomite.
1: Tak, mamy na wystawie także pracę, która wzbudza też duże zainteresowanie, ale też jest niezwykle ciekawa, ponieważ tutaj Weronika Gęsicka w swoim cyklu Encyklopedia poszukiwała różnych fałszywych haseł ze słowników, leksykonów i właśnie encyklopedii, tworząc taki rodzaj ilustracji do tych haseł. Różne były powody tworzenia takich fałszywych haseł w historii. Artystka zwraca uwagę z jednej strony na taki bardzo pragmatyczny motyw związany z tym, że im więcej w treści było w encyklopediach, tym więcej było płacone redaktorom czy autorom tych encyklopedii, ale z drugiej strony, co ciekawe, było to pierwsze narzędzie antyplagiatowe, czyli powielając taką fałszywą wiadomość w innych książkach, wiadomo było, że ktoś korzysta i narusza pewne prawa autorskie właśnie. Stoimy przy takich kapsułach czasu, bo to, co jest ważne, że oprócz prac, które prezentujemy na wystawie, są też takie kapsuły czasu pokazujące rozwój systemów sztucznej inteligencji z takiej perspektywy historycznej, czyli staramy się pokazać, że systemy sztucznej inteligencji nie pojawiły się od momentu pojawienia się na rynku czatu GPT w 2022, ale że mają swoją historię i wpisujemy właśnie dzięki tym kapsułom czasu technologię w taką perspektywę długiego trwania i mamy, odnosząc się do tej pracy Weroniki Gęsickiej, pierwszy słownik Bogumiła Lindego, który również był takim dużym przedsięwzięciem wydawniczym Księstwa Warszawskiego, ale w którym też, tak dodam, pojawiły się takie hasła nieprawdziwe.
2: Zastanawiam się nad tytułem tej wystawy. Są te algorytmy iluzji. Algorytm to jest pojęcie, które pochodzi już z takiej, powiedzmy, twardej wiedzy, takie mam poczucia. Iluzja jest alchemią. Jak ten styk tych dwóch przestrzeni pracuje na tej wystawie?
1: Z jednej strony, jeżeli myślimy o systemach sztucznej inteligencji, to myślimy o modelach statystycznych i nie możemy o tym zapominać. Często oczywiście w przestrzeni publicznej pojawiają się takie właśnie nasze wyobrażenia i narracje dotyczące tego, że jest to coś niezależnego, coś, co jest antropomorficzne. My mamy pewne wyobrażenia na temat systemów sztucznej inteligencji, bardzo silnie zakorzenione w popkulturze oczywiście. Natomiast w tym tytule kryje się właśnie to przekonanie i takie silne przekonanie dotyczące tego, że algorytmy iluzji, czyli algorytmy są właśnie danymi statystycznymi, czyli są bardzo związane z matematyką. A z drugiej strony mamy iluzję z tego względu, że medium sztuki współczesnej pozwala nam te iluzje związane właśnie z tą magicznością, ale z różnymi takimi kwestiami, które są takimi wyobrażeniami bardziej i narracjami wokół systemu sztucznej inteligencji odkryć.
3: Tutaj jesteśmy przed pracą Anny Riedler, która w pewnym sensie odkrywa właśnie ten wysiłek budowania bazy treningowej dla algorytmu, bo to jest prawie 4000 zdjęć, które są zamocowane za pomocą milimetrowych magnesików i prezentują właśnie taką pracę z jednej strony wyłowienia muszli z tamizy, opisania każdego ze zdjęć w określony sposób i później wygenerowania na podstawie właśnie tych zdjęć takiego materiału wizualnego, który powstał dzięki treningowi, które dokonała właśnie artystka. Muszę też dodać, że wszyscy artyści i artystki, którzy prezentują pracę na tej wystawie, są programistami. Oni sami tworzą algorytmy, podobnie jak Anna Riedler, czyli sama stworzyła algorytmy, sama go wytrenowała, sama też stworzyła bazę treningową.
4: Ja postrzegam trochę, może przewrotnie, tę pracę jako takie wyniesienie na piedestał pracy, takiej fizycznej pracy człowieka, bo zrobienie tych 4000 zdjęć, wydobycie tych muszli i opracowanie tego materiału tutaj, żebyśmy mogli go zobaczyć w takiej postaci na wystawie, to jest bardzo ciężka praca.
1: I tu się zgadzam, nie bez powodu ta praca towarzyszy właśnie gablocie dotyczącej wysiłku i pokazuje właśnie to, że za systemami sztucznej inteligencji stoi człowiek.
4: Czy żyjemy w czasach, w których jesteśmy sobie w stanie w ogóle wyobrazić życie bez sztucznej inteligencji, bo mamy do niej różny stosunek. Ten temat jest bardzo szeroko dyskutowany obecnie, o tym już wspominaliśmy w naszej rozmowie, ale czy w ogóle takie życie bez AI jest jeszcze dla nas do wyobrażenia?
1: Myślę, że wyobraźnia ludzka jest nieograniczona, więc na pewno mamy możliwość wyobrażenia sobie przyszłości bez AI, bez systemów sztucznej inteligencji. Najważniejsze jest jednak to, żeby gdzieś próbować odnaleźć się w tej rzeczywistości.

0: rzeczywistości, która jest naszym doświadczeniem, i wiedza na temat tego, czym systemy są, jak działają, pomaga nam w tym lepszym funkcjonowaniu w tym świecie, który wydaje mi się będzie też naszym doświadczeniem przyszłości. Ale oczywiście wyobraźnia jest, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo rozległa, więc jestem w stanie sobie też taki scenariusz wyobrazić.
1: A mnie cieszy taka odpowiedź, bo wyobraźnia jest jednak czymś bardzo ludzkim, nie z algorytmu, jest bardziej z iluzji. A po wystawie oprowadzała nas dr Sylwia Szykowna, obok Aleksandry Kosior, kuratorka wystawy AI, Algorytmy Iluzji. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję za rozmowę i zapraszam do Centrum Kultury Zamek na wystawę AI, Algorytmy Iluzji do 12 lipca.

0: tle słyszymy jeszcze ostatnie brzmienia pierwszej części sonaty jazzowej na saksofon altowy i fortepian Erwina Schulhoffa, a z nami jest już tutaj w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w naszym zaimprowizowanym studiu Dwójki na Miejscu, nasza kolejna gościni Agnieszka Zawisza, redaktorka wydawnictwa Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a nawet mogę przedstawić się nową nazwą biblioteki, ponieważ od tego tygodnia
0: proszę powiedzieć.
1: Mamy patrona, tak, tak.
0: Co nie będzie niespodzianką chyba.
1: Chyba nie będzie niespodzianką, zwłaszcza, że obchodzimy w Wielkopolsce Wielkopolski Rok Barańczaka, Stanisława Barańczaka, poznańskiego poety, eseisty, tłumacza, krytyka, nauczyciela akademickiego, bardzo cenionego w regionie twórcę.
0: Nie tylko w regionie.
1: Oczywiście, na świecie też, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał na Uniwersytecie Harvarda i tam tworzył przez wiele lat na emigracji. I mamy ten zaszczyt i wielką przyjemność, że nasza biblioteka dokładnie od tego tygodnia zmieniła nazwę i ma właśnie Stanisława Barańczaka za patrona. Także od tego tygodnia nazywamy się Biblioteką Wielkopolską imienia Stanisława Barańczaka. I nasze wydawnictwo w ślad za tym również zmienia swoją nazwę na Wydawnictwo Biblioteki Wielkopolskiej.
2: No więc właśnie, bo już o to tak. Chciałam zapytać, bo Państwo być może kojarzą taką informację, która przy tomach poetyckich jest dołączana, że wydawcą jest WB Picak. Tak w skrócie można by sobie powiedzieć. No i pod tą nazwą kryła się właśnie Biblioteka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. I właściwie chyba bez żadnych wątpliwości mogę powiedzieć, że Państwo są, Wasze wydawnictwo jest jednym z najbardziej prężnych wydawnictw w Polsce wydających poezję, ale nawet nie chodzi o to, że tylko wydających poezję, ale szukających poetów, wydających debiuty, ludzi, którzy zdecydowali się swoją wrażliwość pokazać. I mnie bardzo ciekawi, jak wygląda taki proces wydawniczy od właśnie takiej osoby, która decyduje się część swojej duszy ujawnić w słowach,

0: zwraca się do Was? Jak to wygląda? Skąd tyle tych debiutów?
1: Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nawet nie tyle, ile nie boimy się nowości, ile tych nowości bardzo pragniemy i pożądamy. Szukamy czegoś, co nas zaskoczy, co nas zachwyci, co nas ujmie, co nas może skrępuje, może wystraszy, w każdym razie wyrwie z takiej strefy komfortu, jakiegoś takiego ciepełka i bezpieczeństwa i pozwoli nam się rozwinąć. Dlatego, kiedy trafia do nas osoba debiutująca, chcemy przede wszystkim we współpracy z nią pomóc jej uwypuklić te najlepsze cechy

0: które mogą trafić do czytelników i czytelniczek. Jeżeli chodzi o proces wydawniczy, to trochę zależy od tego właśnie, czy mamy autora, z którym już pracujemy dłuższy czas, czy autora, autorkę, który wysyła do nas swój pierwszy debiutancki tom. Czytamy go wszyscy. To nie jest tak, że stoi za tym jakaś maszyna, czy nie daj Boże, sztuczna inteligencja. Jest nas w zespole trochę. To są bardzo różne osobowości, z różnymi doświadczeniami, z różnym stażem pracy, więc mamy na to różne spojrzenia. Czytamy przysłane propozycje, mamy taką specjalną tabelkę w Excelu, w którym możemy...
1: Tabelka w Excelu, tak, poeci. Tak.
0: Okazuje się, że nawet poeci i Excel to nie jest rzecz, która się z sobą jakoś kategorycznie wyklucza. No musimy mieć jakiś system, który pozwoli jakoś utrzymać porządek w tym wszystkim, więc po prostu głosujemy nad każdą propozycją. Czasami rozmawiamy o tych propozycjach na zebraniach, kiedy jest coś, co nas szczególnie przykuje. No i wtedy, kiedy decydujemy się już z taką osobą zacząć współpracę, no to do gry wchodzi redaktor, redaktorka, no a później korekta. Praca z grafikiem, nie wiem, czy te kolejne etapy rozwijać. W każdym razie to nie jest tak, że propozycja, która do nas trafia, wychodzi jeden do jeden taka sama, bo często w trakcie pracy z osobą redaktorską, autor bądź autorka dociera do innych warstw tekstu, których być może sam wcześniej nie odkrył. Jesteśmy pierwszymi czytelnikami, nie ukrywam, że bardzo krytycznymi, ale po to jesteśmy, taka jest nasza praca. Musimy być często bardziej krytyczni nawet niż nasi potencjalni czytelnicy, bo musimy odsiać to, co jest wybitne, to, co ma szansę zaistnieć w zbiorowej wyobraźni czytelników, od tego, co jest miałkie i powszednie. Tom, który teraz pani trzyma
1: tak,
0: w ręku.
1: Tak, ja wzięłam do ręki tom Justyny Kulikowskiej, która gościła tu u nas w
2: przed
1: studiu.
2: Chwilą.
1: Tak, przed chwilą. Państwo wydali właśnie laureatkę stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Obok leży tom wiersze zebrane 2018-2025. No, mówiąc wprost, mają państwo rękę albo, nie wiem, palec Boży do poetów, którzy... No, nie tylko są czytani, ale także ich twórczość poetycka jest zauważana.
0: Cieszę się, że możemy się co do tego zgodzić, bo zdecydowanie wydawnictwo obecnie Biblioteki Wojewódzkiej, a jeszcze pod starą nazwą przed rebrandingiem Wupciak, WB Picak, różne skróty gościły w kuluarach, różnymi się posługiwano, budzące oczywiście rozumiałą sympatię. Faktycznie chyba znajdujemy się w takiej, mówiąc kolokwialnie, topce wydawnictw zajmujących się wydawaniem czegoś tak bardzo niszowego i tak bardzo nierynkowego jak poezja. Też to, że jesteśmy instytucją kultury samorządową, pomaga nam w tym, że nie musimy do końca patrzeć na komercyjność tego tytułu. Możemy wydawać to, co jest dobre, a nie to, co jest łatwe.
2: A czym, bo wspomniała pani o tych zebraniach redakcyjnych, zastanawianiu się wspólnym nad tym, czy danego autora, którzy się do państwa zgłosili z propozycją wydania, co ujęło was w przypadku twórczości Justyny Kulikowskiej, bo nie tylko Wnyki dla światła, tak jak wspomniała Małgosia, wydaliście.
0: Jeżeli chodzi o Justynę i w tym przypadku mój z nią kontakt, to...
1: Czyli pani była osobą redaktorską?
0: Nie, niestety nie. Nie byłam osobą redagującą tę książkę, jedynie robiłam korektę stojącej tutaj przed nami zbiorówki. Justyna debiutowała w czasie, kiedy ja byłam na studiach, więc towarzyszyła mi jako czytelniczce. Można powiedzieć, że wraz z jej dojrzewaniem jako poetki we mnie też dojrzewał mój gust poetycki, więc kiedy przyszłam do pracy, Justyna wydawała u nas wtedy swój czwarty czy piąty tom. Ale z tego, co opowiadali mi koledzy, kiedy Justyna po prostu hurmem wyszła z swoim pierwszym tomem Hejt i inne bangery, tam znajdowały się wiersze, które ona pisała nawet mając 17 czy 18 lat. Jej droga poetycka nie była łatwa i widać, że ta poezja ewoluowała, dojrzewała, szukała swojego głosu, swojej formy, by wreszcie stać się pewnego rodzaju przypisem do

0: przepisów, bo Justyna w swojej twórczości cały czas, można powiedzieć, że pisze ten sam poemat, który zmienia się wraz z nią i szuka odpowiedzi na to pytanie, kim jestem.
1: No właśnie, jestem ciekawa w takim razie, co pani widzi w tym idiomie poetyckim, bo jak Justyna gościła w naszym studiu, to nie była taka chętna, by tak jednoznacznie to określić. Trochę się migała, prawda? Miałam takie
2: trudno
1: poczucie.
2: Trudno chyba mówić o własnej twórczości poetyckiej.
0: Pewnie
1: bo
0: tak,
1: mnie ciekawi,
0: pewnie tak.
1: Zadaję to pytanie, bo mnie ciekawi o to, jaka w ogóle teraz poezja nas porusza, jacy twórcy, jakie problemy, jaki język mówienia, sposób mówienia do ludzi przemawia w sposób, który, czy tak, że po prostu zwracamy na to uwagę i mówimy o czymś, to jest dobre, to oddaje moje uczucia, to oddaje moją przestrzeń myśli.
0: Myślę, że trudno mi będzie tak jednoznacznie powiedzieć, wypunktować konkretne cechy, bo to oczywiście dużo zależy od naszej osobowości i od naszych gustów. Ja na przykład lubię jednocześnie wiersze, które są jakąś opowieścią, narracją, wręcz storytellingiem, a z drugiej strony lubię wiersze, które są oszczędne w słowach, krystaliczne, które są takie, że więcej niż te słowa, które są zapisane, już się nie wciśnie, bo każde słowo będzie szkodliwym nadmiarem, jakimś impulsem, który w tym łańcuchu elektryczności tekstu jest kompletnie zbędny, że takiej metafory naprędce użyję. Jeżeli chodzi o twórczość Justyny i o to, czym Justyna dzisiejszego czytelnika ujmuje, to cechą, która przychodzi mi do głowy tak w szybkim strzale, to jest bezkompromisowość na pewno. Szczerość. Justyna nie udaje, nie kokietuje, nie tworzy jakiejś tekstowej dramy, z którą czytelnik musi się uporać, żeby dopiero dotrzeć do tekstu. Justyna nie oferuje łatwych rozwiązań w swoich tekstach, zmusza czytelnika do wysiłku i zdawałoby się być może, że to będzie cecha, która będzie odrzucać współczesnego czytelnika i czytelniczki, ale tak właśnie nie jest, bo Justyna przez swoją niesamowicie czystą formę, która zachwyca sama w sobie, przykuwa jak magnes i od tego nie można się po prostu oderwać, bo jesteśmy urzeczeni pięknem tej kompozycji i formy.
2: To wcale nie oznacza, że jedynie Justynę Kulikowską warto czytać, jeśli chodzi o to, co Państwa wydawnictwo wydaje, bo warto zajrzeć na Waszą stronę i zobaczyć, jakich jeszcze twórców publikujecie. To są wszystko bardzo ważne słowa i bardzo ważne myśli poetyckie.
1: Bardzo dziękujemy za tę obecność w naszym studiu w Centrum Kultury Zamek, gdzie dziś dwójka na miejscu gości. Agnieszka Zawisza była w naszym studiu.
0: Bardzo dziękuję. Zapraszam zarówno na stronę, jak i do księgarni i do innych księgarni kameralnych zaprzyjaźnionych z nami.
1: A zanim wybierzemy się na spacer pisane w Poznaniu, posłuchajmy muzyki Jerzego Filipa Telemana. Będzie to Suita G-dur Burleska Don Quixota. Część czwarta, orkiestra Leopoldinum pod dyrekcją i Jana Staniendy, który grał także na skrzypcach.

0: Z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przenosimy się do kawiarni i księgarni Kahawa, gdzie z nami kolejne gościnie naszej audycji.
1: Cześć, z tej strony Magda Genów, pisarka, dziennikarka, redaktorka.
2: Cześć, Michalina Janas, slamerka i też dziennikarka.
3: Jesteśmy na spacerze literackim zatytułowanym Pisane w Poznaniu. To jest taka formuła, która mieści bardzo dużo, bo co to znaczy pisane w Poznaniu? To znaczy, że pisarze są z Poznania albo czy właśnie konkretnie jakieś przestrzenie są miejscami, w których piszą pisarze, a może Poznań jest bohaterem czy bohaterką literacką?
2: To zależy, o jakim autorze albo autorce mówimy, ale tak, jeżeli chodzi o Pisane w Poznaniu, to wszyscy są jakoś z tym miastem związani, czy to pod kątem na przykład zawodowym, czy to pod kątem właśnie inspiracji. No i też w ramach tego spaceru my rozmawiamy głównie wokół debiutów prozatorskich Magdaleny Genów, Macieja Dobosiewicza i również Macieja Dudy. I to jest nasz pretekst spotkania, ale też dzięki temu możemy pokazać przestrzenie, w których to życie literackie się dzieje. Czyli Kahawa, Dom Książki, Łazęga Poznańska. To są miejsca, które są bardzo ukulturalnione, dzieją się tam spotkania literackie, w Łazędze też na przykład wystawy, jakieś spektakle. Ale są to miejsca, które rzeczywiście zrzeszają po prostu czytających i czytające w Poznaniu i udostępniają przestrzeń do tego, żebyśmy my mogli poznać właśnie te osoby twórcze w ramach różnych spotkań autorskich.
3: Wymieniłaś nazwiska autorki i autorów młodych, debiutujących i mówisz o Wildzie. Ja pamiętam czasy, wybaczcie tę archeologię, ale pamiętam czasy, gdzie naczelnym tematem literackim, jeśli chodzi o topografię miasta, były Jeżyce i Małgorzata Musierowicz. Jak to się zmieniło? Czy to jest też jakiś temat, z którym młodzi pisarze muszą się mierzyć?
1: Tutaj oddałabym jeszcze Musierowicz, ponieważ właśnie przed chwilą jej brat Stanisław Barańczak został patronem Biblioteki Wojewódzkiej, także tak, Jeżyce to jest taka poznańska wydmuszka, świętość, ale ja jestem wildziarą, ja mieszkam na Wildzie, mieszkam tam od dzieciństwa, wróciłam na Wildę i dla mnie Wilda jest tematem literackim. Ona nie jest taką właśnie piękną wydmuszką jak Jeżyce, jest bardziej nieuporządkowana, chaotyczna, ale trochę się śmiejemy, że jest jak taki berliński Kreuzberg, tak byśmy chcieli ją widzieć. No i właśnie między innymi w Złodziejce Matek fabuła dzieje się na tej poznańskiej dzielnicy.
3: Ale są demony, że tak powiem, starego literackiego Poznania, z którymi ty jako autorka musisz walczyć?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, że część osób, które mieszkają na Wildzie, czuje się wildzianami, a nie poznaniakami. Więc myślę, że my trochę jesteśmy taką wyspą na mapie Poznania. Może tutaj też zaczynamy za bardzo się oddzielać, ale tak.

0: Myślę, że nie czujemy się tacy mieszczańscy, jak Poznań generalnie bywa postrzegany, taki bardzo odnóg Mazajn, tylko taka bardziej, może większa wolność. Tutaj też właśnie na Wildzie zaczęły się protesty czerwca 56, to jest taka dzielnica postrobotnicza już, ale taka bardziej, powiedziałabym, może skomplikowana.
1: Mam w ogóle wrażenie, że poznaniacy i poznanianki bardzo często definiują siebie właśnie przez tą dzielnicę, z której są. Czyli czy jestem z Łazarza, czy jestem z Jeżyc, czy jestem z Wildy, bo Poznań jest na tyle kompaktowym miastem, że te wszystkie dzielnice są w zasięgu naszych nóg, nie wiem, 15-minutowego spaceru. Ale właśnie jest coś takiego w tym mieście, że rzeczywiście lubimy się definiować przez te rejony, w których aktualnie mieszkamy, niekoniecznie z nich jesteśmy, ale z których aktualnie mieszkamy, bo też każda z nich ma swój wyjątkowy klimat. Tutaj, jak powiedziałaś, robotnicza dzielnica Wilda, która właśnie na przykład odznacza się w ten sposób jakąś inną architekturą od tego, jak jest na Jeżycach. Jeżyce są bardziej wymuskane, są właśnie takie literackie w takim stereotypowym myśleniu. Wydaje mi się, że dla mieszkańców tego miasta to też jest ważne po prostu.
2: Jesteśmy na festiwalu fabuły. Czy Poznań wzmaga w Was opowieść o między innymi o tym mieście poprzez prozę, czy też poprzez poezję?
0: W moim przypadku to będzie proza. Złodziejka Matek dzieje się w Poznaniu, ale też w Puszczy Zielonce, która jest na północy od Poznania, Murowana Goślina i te okolice. Natomiast teraz pracuję nad książką non-fiction. Dalej już tylko wschód, opowieści z Wielkopolski i znów Poznań może nie będzie w centrum, bo zapuszczam się w teren, że tak powiem, ale też będzie ważnym aktorem w tej opowieści, także gdzieś tam ten topos miejsca u mnie przynajmniej mocno działa na poziomie prozatorskim jednak.
2: Zastanawiam się nad tym, co poza tym, że istniejecie w tym miejscu, w tym mieście, tworzycie w nim, ono w jakiś sposób Was inspiruje, tutaj się rozgrywają wydarzenia, na przykład Twojej książki, co jeszcze ten Poznań w Was powoduje, to znaczy czy inspiruje też do konkretnych tematów, czy literatura powstająca w Poznaniu jest inna od tej, którą się tworzy w innych częściach Polski, jak myślicie?
1: Ja mogę się wypowiedzieć tutaj jako slamerka bardziej niż dziennikarka, bo jeżeli chodzi o inspirację, to wydaje mi się, że to jest to pole. No ja uważam, że Poznań jest bardzo wolnościowym miastem. To jest miasto otwarte na wszystkich, przez co bardzo różne klasy społeczne, różne seksualności, różne kultury mają okazję się tutaj mieszać. To jest też miasto, które ma bardzo dużą społeczność akademicką. Mamy swoje uniwersytety, to też wpływa na to, że mamy właśnie napływ tych, powiedzmy, osób, które z Poznania rodowicie nie są, ale potem się tutaj osiedlają i dodają te swoje nici do typografii Poznania, więc dla mnie jest to zdecydowanie ta różnorodność osób, które ja mogę poznać, ale też otwartość Poznania na kulturę. Na kulturę nie tylko tego głównego nurtu, którą no, raczej my w większości znamy i kojarzymy, ale też Poznań ma bardzo, bardzo dużo oddolnych miejsc, między innymi Łazęga Poznańska, w której byłyśmy właśnie w ramach spotkania z Maciejem Dobosiewiczem, przez co naprawdę Poznań kipi kulturalnym życiem, tym takim może nieoczywistym na pierwszy rzut oka, ale to też jest taka kwestia, która mnie bardzo inspiruje, bo ja mam okazję uczestniczyć w tych wydarzeniach, no i to po prostu otwiera mi głowę na inne sposoby myślenia i inspiruje mnie.
3: Wyjdźmy z kawiarni i rozejrzyjmy się po okolicy, gdzie są tutaj miejsca, które zainspirowały literacko poetów bądź prozaików. Jesteśmy na placu Cyryla Ratajskiego 10, akurat taka tabliczka z takim numerem się tutaj znajduje. Miejsce, które jest trochę głośne. Kto z pisarzy czerpał inspirację albo opisał to miejsce?
0: Ja się odniosę do Cyryla Ratajskiego, imienia nazwiska, ponieważ swój pseudonim artystyczny Maria Rataj, myślę, że najsłynniejsza poznańska prozaiczka, chociaż bardzo niedoceniona w tamtych czasach. Teraz będzie wznowienie jej książki. Jeszcze do końca nie wiemy pod jakim tytułem, ale najprawdopodobniej będą to Zapiski z Grzecznego Miasta, czyli oryginalny tytuł. Rzecz totalnie obrazoburcza, radykalnie szczera o przedwojennym lumpenproletariacie, właśnie Wilda, Poznań w czasie II wojny. I właśnie Maria Rataj tak naprawdę nazywała się Marianna Rudowicz, ale swój pseudonim artystyczny jako rewers trochę nazwiska prezydenta obrała sobie, także mi się kojarzy z Marią Rataj ten plac.
2: To życie literackie tutaj w Poznaniu, tak jak mówiłyście, ono

0: się rozwija w różnych miejscach miasta. Stamtąd bierze się jakby źródło tych opowieści, które później istnieją w waszej twórczości. Ale czy te miejsca spotkań też poza to centrum miasta wychodzą?
1: Tak, my mamy na Wildzie od pół roku swój klub książki. On działa przy Festiwalu Żupańskiego. Żupański to był wydawca, który żył w XIX wieku właśnie na Wildzie, bo zresztą Poznań to miasto wydawców, to trzeba sobie powiedzieć. Jest tutaj zagęszczenie wydawnictw, więc mamy klub właśnie na Żupańskiego. Spotykamy się w kawiarni Murale na Wildzie raz w miesiącu, dyskutujemy, to są bardzo gorące dyskusje. Mamy też festiwal, co roku w sierpniu organizujemy, ale też jako Stowarzyszenie Wildziani organizujemy festiwal Miasto i Książka, także w tym roku w kwietniu działaliśmy nie tylko na Wildzie.
2: Jesteśmy już pod budynkiem Domu Książki. Bardzo znane lody poznańskie są też tutaj. W zasięgu wzroku, może tak powiedzmy. Więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, a właściwie przyjemne z przyjemnym, czyli jedzenie lodów i czytanie książek.
3: Tutaj rozmawialiśmy o debiucie prozatorskim Macieja Dudy Głód.
0: Wspomniałaś na początku naszej rozmowy, Michalino, o slamach. To są bardzo, wydaje mi się, fascynujące spotkania, takie, które powinny być czołowym punktem w różnych programach propagowania czytelnictwa, bo to jest takie bardzo żywiołowe współbycie z literaturą.
3: Tak, slamy są też przede wszystkim takim spełnieniem idei demokratyzacji sztuki, bo tak naprawdę każdy może wziąć udział w slamie, każdy może wystąpić ze swoimi tekstami. Panuje tam totalna wolność słowa. No jest to turniej, jest taka książka naukowa dotycząca slamu, najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Także ten wynik slamu jest absolutnie odrębny od tego, co można, jakie wartości można wynieść z tego wydarzenia. No i tutaj w Poznaniu no slam jest bardzo, bardzo obecny, bo tutaj dzieją się mistrzostwa ogólnopolskie, właśnie w Centrum Kultury Zamek. Co roku najlepsi slamerzy i slamerki z całej Polski tutaj się zjeżdżają. I też wiem, że w innych miastach w Polsce jest coraz więcej właśnie tych slamowych wydarzeń.
0: Ty reprezentowałaś Poznań na takich zawodach slamowych.
3: Tak, reprezentowałam dwa razy podczas 8. i 9. edycji Mistrzostw Ogólnopolskich. No i było to dla mnie wielki zaszczyt, bo ja jestem z Poznania, więc dla mnie w ogóle to było bardzo wzruszające, że mogłam reprezentować swoje miasto. Podczas 8. edycji udało mi się zająć 3. miejsce.
0: Czyli jesteś dobrą poetką?
3: To zależy od widowni. Zależy, jaką widownię byś spytała, ale no myślę, że nie jest źle.
2: Za plecami mamy Centrum Kultury Zamek i właśnie Poznański Zamek, ale teraz wchodzimy na dziedziniec kamienicy, w której mieści się Łazęga Poznańska. Wspaniałe miejsce, zupełnie wspaniałe.
0: Ta część Poznania jest związana konkretnie z tym fragmentem twojej książki, który przeczytałaś na spacerze literackim.
1: Tak, widzimy właśnie alfy, o których piszę trochę metaforycznie, bo tak naprawdę to jest alfa, ale może przeczytam, o co mi chodzi. Alfy, kiedy byłam dzieckiem, przypominały mi żołnierzy. Było ich 5, a każdy miał 12 pięter, ustawionych w szeregu. Może dlatego, że mama nawykowo nazywała ulicę Święty Marcin dawnym imieniem Armii Czerwonej. Bardzo długo myślałam, że w Poznaniu istnieją obie ulice, bo o ulicy Święty Marcin śpiewaliśmy w szkolnym chórze, a na Armii Czerwonej zgubił się kiedyś mój młodszy brat. Historycznie to musiał być początek lat 90., lecz w mojej pamięci zdarzenie rozgrywa się na styku epok. Tam, gdzie przeszłość i przyszłość splatają się tak blisko, że dzieli je jedynie literówka E i Y. Podobnie jak inne obrazki z tej podwójnej ulicy. Tłum przechodniów w ortalianowych kurtkach, sklep z bielizną Kotis, gdzie ekspedientka prezentowała rajstopy zawijając je na nadgarstki, czy pasaż MM, który miał istnieć 3 lata, a trwał prawie 20. Gubiliśmy się w czasie razem z mamą, która nie do końca chciała przeprowadzać się do nowej rzeczywistości. Był czas rodzinny, zanurzony w starej epoce i czas telewizora. Był więc Święty Marcin i Czerwonej Armii, bo tak brzmiała oficjalna nazwa ulicy w latach 1945-1989.
0: Fragment swojej najnowszej książki, która niebawem się ukaże, Dalej już tylko wschód, opowieści z Wielkopolski, czytała Magdalena Genow.
2: A my Państwa zapraszamy na spacery po Poznaniu literackimi szlakami. Pytanie takie, czy te literackie szlaki można zwiedzać także po festiwalu Fabuły?
3: Spacer okazał się wielkim sukcesem i bardzo dużo osób przyszło, także myślę, że jeżeli Centrum Kultury Zamek będzie skłonne, to w przyszłości będziemy mogli takich spacerów doświadczyć więcej.

0: Z nami jest profesor Przemysław Czapliński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I właśnie o tę akademickość, o ten uniwersytet chcemy na początek pana profesora zapytać. Uniwersytet nosi imię Adama Mickiewicza. Na tym uniwersytecie ważną bardzo rolę odegrał i bardzo jest z tym uniwersytetem kojarzony wspaniały poeta Stanisław Barańczak. I tutaj pan też pracuje na Uniwersytecie w Poznaniu. Czy czuje pan tę ciągłość? Może niekoniecznie z Adamem Mickiewiczem, ale przynajmniej ze Stanisławem Barańczakiem, który też był profesorem na tym samym wydziale.
1: Czasem zastanawiam się nad tym, gdzie byłby Stanisław Barańczak dzisiaj, gdyby oczywiście żył tak długo i powiedzmy dopiero niedawno rozpoczynał swoją karierę, bo on przecież nie tylko był poetą, był niezwykłym tłumaczem, jak połączenie jakiegoś demona i maszyny tak pracował. Był krytykiem literackim, co jest zatrudnieniem niesłychanie angażującym, ale zarazem odciągającym na przykład od takiej regularnej pracy naukowej, bo oprócz tego Barańczak był również bardzo ciekawym interpretatorem i historykiem literatury. Był autorem jednej z pierwszych monografii poświęconych Białoszewskiemu. Otóż odpowiadając na to pytanie, można by stwierdzić, że Barańczak by się odnalazł na dzisiejszym uniwersytecie, dlatego że ten uniwersytet jest mniej poszatkowany. On jest mniej podzielony, albo granice są bardziej przepuszczalne. Mogę powiedzieć krótko, że moja biografia naukowa trochę to właśnie wyraża. W latach 90. razem z Piotrem Śliwińskim, kiedy zaczęliśmy rozkręcać specjalność krytyczno-literacką, cieszącą się ogromną popularnością wśród studentów, z konieczności zaczęliśmy przeciągać literaturę na stronę socjologiczną, bo nie da się uczyć krytyki literackiej, uprawiać krytyki literackiej, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje w życiu pisarza, w jakim to wydawnictwie dana książka się ukazała, jakie reakcje książka wywołała, prawda? Więc taki respons czytelniczy, w jakich mediach. Także oczywiście rozmaite kwestie związane z taką socjologią już nieco twardszą, z czego pisarz żyje, jak doszedł do swojego pisania. Prawda? To przekroczenie pewnej granicy pomiędzy teorią, historią literatury a socjologią, to był pierwszy krok, który był możliwy w latach 90. Później razem z profesor Barbarą Sienkiewicz utworzyliśmy zakład antropologii literatury. Oczywiście nie uprawiamy antropologii w takim ujęciu, na takich podstawach, jak to robią antropolodzy o nastawieniu biologiczno-medycznym, biologiczno-medyczno-chemicznym. Ale uprawiamy swego rodzaju antropologię kulturową, ponieważ uznaliśmy, że literatura należy do bardzo wielu aktywności ludzkich, które lepiej rozpatrywać właśnie w kontekście owych innych form symbolicznej działalności człowieka niż w izolacji, ponieważ ona, ta literatura,

0: literatura w życiu izolowaną nie jest. Nawet jeśli jesteśmy zaczytani w tramwaju czy w pociągu, no to właśnie jesteśmy w tramwaju czy w pociągu. Obok nas są ludzie, ktoś słucha muzyki, ktoś rozmawia, tak. To antropologia kulturowa, jak sądzę, dużo pełniej potrafi, czy przynajmniej pozwala o czymś takim pisać. I w dalszym ciągu tak wydział to w pełni zaakceptował, zatwierdził narodziny tego zakładu. Zakład jest bardzo małą jednostką, ale mimo wszystko pozostaje oficjalną mikrostrukturą w ramach uniwersytetu. Sądzę, że w latach 70. czy 80. to byłoby niemożliwe. Założenie specjalności krytyczno-literackiej, taki wyrazisty skręt ku socjologii literatury, łączenie historii literatury z socjologią literatury, później utworzenie zakładu z antropologii literatury, to byłoby niemożliwe w latach 80., a więc w tym momencie, kiedy uniwersytety cieszyły się sporą autonomią, wbrew temu, co opinia publiczna mogłaby sądzić, czasy PRL-u były czasami takiego bardzo wyrazistego nacisku ideologicznego, to w gruncie rzeczy ograniczało się do tego, że na uniwersytetach obowiązkowe były szkolenia wojskowego. Natomiast poza tym uniwersytety dysponowały ogromną autonomią. Więc to, co się stało, prawda, to, co pozwolono nam zrobić, czy te inicjatywy, które zostały zaakceptowane, świadczą właśnie o tym, jak uniwersytet się pozmieniał. Mniej obowiązuje tutaj taka zasada pól własnych, takich wydzielonych, opłotowanych, pilnie strzeżonych. Co więcej, ten uniwersytet bardzo sprzyja wszelkim formom współpracy. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że jestem od kilku lat dyrektorem Centrum Humanistyki Otwartej, które zajmuje się pograniczami kultury i prawa. Od kilku lat dość intensywnie studiuję prawo. Razem z dr Joanną Bednarek piszemy taką syntezę dotyczącą relacji pomiędzy prawem i kulturą w Polsce po 1989 roku. I w dalszym ciągu tak mamy na to nie tylko pozwolenie, ale uzyskujemy od uniwersytetu całkiem wyraźne wsparcie, nie tylko akceptację. Wydaje mi się, że tak od strony właśnie praktycznej, a nie teoretycznej, tak można scharakteryzować przemiany filologii polskiej. One by się dały jakoś tak scharakteryzować po pierwsze od strony dekanonizacji, tak? To znaczy mniej jest takiego myślenia, że filologia polska to jest literatura, a jak literatura to wyłącznie ta wysoka, polsko-europejska i składająca się z arcydzieł. Nie tylko literatura. To jest taki pierwszy punkt, który można wymienić na liście zmian, które nastąpiły na uniwersytecie. W ramach naszego wydziału można pisać pracę o filmach, o muzyce, o operze, o sztucznej inteligencji, o aktywności kulturowej kibiców piłkarskich. W gruncie rzeczy, w ramach bardzo szeroko pojętej humanistyki nie ma tu już jakichś szczególnych ograniczeń. Łatwo sobie uświadomić, jaką drogę przeszliśmy, skoro na początku lat 80. jeden z moich starszych znajomych nie mógł uzyskać zgody na napisanie pracy doktorskiej poświęconej science fiction. No nie, panie kolego, no nie, my tutaj zajmujemy się poważną literaturą, a nie jakąś zabawą. Ta dekanonizacja to jest rzecz pierwsza, druga sprawa to jest filologia polska nie zajmuje się już wyłącznie literaturą, lecz właściwie wszystkimi formami aktywności kulturowej i do tego dochodzi zróżnicowanie metodologiczne, to znaczy nie ma już w tej chwili jakiejś jednolitej metody, którą by filologia polska przekazywała, a co się z tym wiąże, te metody nowe, które się pojawiają, one są bardzo silnie spolaryzowane. One wspierają pewnego rodzaju taki aktywizm światopoglądowy i społeczny.
1: A propos tego aktywizmu światopoglądowego i społecznego, wczoraj w ramach Festiwalu Fabuły odbyła się debata, której pan przewodniczył. Ja streszczę to w zdaniu właściwie, do czego jest literatura? Co w trakcie tej debaty wyszło?
0: Tego pytania nikt nie zadał. Pytania o to, do czego służy literatura, ponieważ jakakolwiek konkretna odpowiedź, próba ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności czy uściślenia tego, zabiłaby literaturę. Tak? Czyli jeżeli stwierdzimy, że literatura ma w ogóle jakikolwiek pożytek, to znaczy, że właśnie ją zaszlachtowaliśmy. Każde wyodrębnienie jakiegoś jednego celu zabija literaturę, ponieważ ona właśnie Bardzo konsekwentnie od początku swojego istnienia, a więc od 25 stuleci, podważa każdą z możliwych definicji. Na tym polega jej potęga, także oczywiście jej słabość. Co prawda nie daje się zaklasyfikować, ale w związku z tym oczywiście słabiej jest dotowana. Literatura okazuje się jakby włazić wszędzie, jest wypożyczana przez wszystkich, zarówno przez polityków, którzy uczą się sztuki mówienia,

0: mówienia na literaturze, jak i przez naukowców. Od dawna wiemy już, że nawet rozprawy z socjologii, antropologii, biologii są pisane według pewnych wzorców narracyjnych. Jest tam jakiś bohater, jest wątek główny, wątki poboczne, to ma swoją fabułę, to ma swój porządek. Literatura jest wszędzie, ucząc nas zarówno samopoznania, jak i poznawania rzeczywistości, kontaktowania się z nią, jak i przygotowuje nas na spotkanie z tym, co inne w bardzo prostym wydaniu i inne w jakimś wydaniu bardzo skrajnym, prawda? Ta rozmowa, ona potoczyła się zupełnie inaczej. Ona właśnie dotyczyła raczej, przynajmniej zaczynała się od takich pytań o związki pomiędzy nauką a aktywnością, czy aktywizmem. Tutaj mówiliśmy o tym, że właściwie w dzisiejszym świecie coraz trudniej naukowcom pozostać w jakimś zamkniętym, odizolowanym, hermetycznym kręgu, a zarazem, że ten aktywizm, który jest zarazem w bardzo prosty sposób rozpraszany, prawda, przez media, przez wielość doświadczeń, z którymi współczesny człowiek się spotyka na każdym kroku, także oczywiście przez wielość opinii na temat dowolnego faktu. Ale tak czy owak literatura żyje, ponieważ ośmiesza każdą z możliwych, podważa każdą z możliwych definicji, która by próbowała przypisać literaturze tylko jedną właściwość.
1: Bardzo dziękujemy. Profesor Przemysław Czapliński gościł w naszym dwójkowym studiu w Centrum Kultury Zamek. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Słuchaliśmy sonaty C-dur Domenica Scarlattiego w wykonaniu Aleksandra Taro.
1: A w studiu, naszym studiu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w audycji Dwójka na Miejscu, nasi już ostatni w tej audycji goście, dr Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Oraz profesor Grzegorz Olszański z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Wszystko się zgadza. Nasza audycja już na finiszu, festiwal fabuły także na finiszu. Panowie mieli okazję obserwować ten festiwal, uczestniczyć w nim. Przed chwilą na naszej antenie gościł profesor Przemysław Czapliński i mówił o tym, jak on widzi współczesną literaturę. A jaka jest panów diagnoza tej współczesnej literatury? Aż boję się to pytanie zadać dyrektorowi Instytutu Książki, który na bieżąco analizuje to pewnie w biurze codziennie, ale myślę o tej atmosferze festiwalowej i o tym, jak ludzie literatury, a mam na myśli nie tylko twórców literatury, a także ich odbiorców, się spotykają tu. To co panowie sobie myślą, że jak stoi nasza literatura polska?

0: Literatura polska stoi znakomicie, a to jak widzimy to w kontekście tego festiwalu, wydaje mi się, że skupia trochę jak w soczewce to, jak wygląda dzisiaj literatura. Przede wszystkim zwrócił mu uwagę na różnorodność. Tak? To jest różnorodność gości, ale też jak przyjrzymy się osobom chociażby nagrodzonym i wyróżnionym stypendium Stanisława Barańczaka, czy nominowanym do tego stypendium, to sami zobaczymy, że mamy tutaj do czynienia z poetką, eseistką, czy literaturoznawczynią, ale też z prozaikiem. Jakby i wydaje mi się, że ten festiwal bardzo dobrze to pokazuje, tą taką niebywałą różnorodność form, gatunków, języków, więc to jest chyba coś, co zasługuje jakby na wyróżnienie.
1: Instytut Książki zajmuje się przede wszystkim tworzeniem jak najlepszych warunków, żeby ta różnorodność mogła rozkwitać. Nasze zadanie polega nie tyle na tym, żeby mapować polską literaturę, polską poezję, polską prozę, esej, dramat i tak dalej, tylko żeby tworzyć narzędzia w postaci programów, na przykład, które pozwalają na wydawanie książek, no żeby wydawcy, żeby autorki, autorzy, tłumaczki, tłumacze, organizatorzy takich imprez jak na przykład ta, mogli korzystając z tych środków rozwijać swoją działalność. Więc z mojej perspektywy celem głównym jest to, żeby ta różnorodność była zabezpieczona, żeby możliwość takiej różnorodności była zabezpieczona. Natomiast jeśli chodzi o ten festiwal, to ujmuje mnie przede wszystkim to, że organizatorzy chyba wyznają zasadę mniej znaczy więcej. Festiwal ma tak przygotowany program, żeby tych pisarek, pisarzy, osób uczestniczących w debatach, w dyskusjach nie było bardzo dużo, ale żeby każda z tych debat mogła potem odpowiednio rezonować. Myślę, że publiczność, która się tutaj pojawia, wczoraj miałem okazję się o tym przekonać, bo sam uczestniczyłem w jednej z takich debat. Myślę, że ta publiczność uczestnicząc w debatach potem przenosi te tematy dalej i w obrębie akademii, i w obrębie przestrzeni publicznej rozwija tę refleksję.
2: Ten festiwal pokazuje i mam nadzieję, że to też wybrzmiało podczas naszej audycji w rozmowach z naszymi gośćmi, że literatura ma odwagę i podejmuje to ryzyko mówienia o rzeczywistości, o takich tematach, które być może odkładamy na bok, bo się ich boimy, mówi o zagrożeniach, mówi o tym, z czym się borykamy na co dzień. To niby oczywista oczywistość, ale wydaje mi się, że w tych czasach poprawności politycznej nie zawsze nam się to udaje, a dzięki kontaktowi z poezją, z prozą, z esejem mamy szansę zmierzyć się z tym i postawić czoło tej rzeczywistości.
1: To jest bardzo celna obserwacja, bo ta literatura bardzo często robi to w sposób radykalny. Mam takie doświadczenie. Niedawno udzielałem wywiadu dotyczącego mojej książki, która między innymi poświęcona jest takim postaciom jak na przykład Simone Weil, bardzo radykalnej intelektualistce, która z całym swoim życiem potwierdzała, że jest gotowa ryzykować i jest gotowa pójść do samego końca za ideami, które proponuje. I znakomita dziennikarka, znakomita krytyczka literacka, autorka książek biograficznych, która ze mną wtedy rozmawiała, zasugerowała coś takiego, że chyba takiej radykalności dzisiaj już nie możemy się spodziewać po literaturze. Czytając na przykład Justynę Kulikowską, mam wrażenie, że jesteśmy nie tylko w stanie spodziewać się tego od literatury współczesnej, ale po prostu dostajemy to.
3: Też Doroty Masłowską.
4: Też Doroty Masłowskiej, ale też wydaje mi się, że to słowo ryzyko to jest coś, co my wszyscy wynosimy po tym festiwalu. W całą Polskę niesiemy.
2: Dobrym tego słowa znaczenie.
4: Za pomocą anteny programu Drugiego Polskiego Radia, ale też na taki użytek własny odbiorców literatury, bo nie tylko twórców literatury, że jeśli pisarze ważą się na to, żeby ryzykować, to my jako czytelnicy w pewnym sensie też ryzykujemy, prawda? Uczestniczymy w jakimś ryzyku, ale że to jest zawsze jakiś ferment, to jest bardzo twórcze i jakoś, nie wiem, pobudzające.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. No, przypomnę też, że wśród nominowanych była tutaj Monika Gromala, która się zajmuje bardzo trudnymi pisarzami, przynajmniej tak można ich w skrócie określić. Paul Celan to jest absolutna pierwsza liga, Jelinek dokładnie to samo. W związku z tym jakby ktoś, kto

0: zada sobie trochę trudu, żeby przeczytać jej książkę, dostaje też mnóstwo pytań, z którymi zostaje. Świetnych diagnoz dotyczących rzeczywistości, mimo że Celan był poetą, który już od dłuższego czasu nie ma go z nami, no to ta książka też pokazuje, że te pytania, które zadawał, wątpliwości, one cały czas zostają przejmowane przez kolejnych twórców. Ta debata wokół rzeczywistości, akurat w znacznej mierze dotyczącą akurat w tym wypadku zagłady, ale ona nadal trwa.
1: To też jest niesamowite, to mi się też podoba, ale tak naprawdę, powiedzmy to sobie szczerze, to dotyczy też innych festiwali, przepraszam, że to mówię.
2: Bo trwa Silesius Wrocławski teraz, festiwal poetycki, to też
1: innych festiwali literackich, że mamy tę możliwość, żeby usłyszeć na własne uszy to, co mają twórcy do powiedzenia. Myślę teraz przede wszystkim o na przykład Serhiju Żadanie, który jako uczestnik też tego, co dzieje się za naszą ukraińską, za naszą wschodnią granicą, opowiada o tym, jak naprawdę ten świat wygląda.
0: No, proszę zwrócić uwagę, że tutaj na spotkaniu z Żadanem było chyba 400 osób. Z tego, co czytałem, wczoraj odbywało się spotkanie we Wrocławiu i tam ta liczba była w zasadzie analogiczna, prawda?
2: W Warszawie jest w poniedziałek, będzie się odbywać przed Placem Kultury i Nauki, bo przewidziano już
1: na
2: to,
1: dużym
2: że,
1: placu.
2: Tak, że będzie potrzebna tam taka przestrzeń, żeby ludzie, którzy będą chcieli posłuchać Żadana, mieli miejsce dla siebie.
3: Tylko tutaj taka jest sytuacja, że zwróćcie Państwo uwagę, Serhij Żadan, znakomity pisarz, znakomity poeta, znakomity prozaik, przyciąga
2: muzyk
3: naszą,
2: także.
3: Oczywiście, przyciąga naszą uwagę także ze względu na to, że jego twórczość jest natychmiast odbierana w kontekście wojny. Te 400 osób tutaj, 400 osób we Wrocławiu, 1000 osób w Warszawie, to bardzo cieszy, dlatego że ci ludzie przychodzą posłuchać świetnej literatury, ale także przychodzą dlatego, że on po prostu zjawia się w takim anturażu. Myślę, że powinniśmy dbać o to i walczyć o to, żeby nie tylko z powodu takiego kontekstu
2: oczywiście
3: ludzie chcieli obcować z literaturą, chcieli przychodzić na takie festiwale, bo rzeczywistość interesuje pisarki i pisarzy na bardzo różne sposoby i cały czas. Więc mówię o tym dlatego, że to jest specjalne, szczególne wyzwanie dla tych, którzy organizują takie imprezy publiczne, żeby znaleźć sposób na przyciągnięcie publiczności czytelniczej, tej zdeklarowanej i tej, która dopiero szuka czegoś dla siebie. Nie tylko wtedy, kiedy pojawia się kontekst, bardzo silny kontekst społeczny.
1: Zapytam teraz o diagnozę, przepraszam za to, ale festiwal ma skupiać się, nie do końca tak robi, ale ma skupiać się na prozie, w odróżnieniu od co dwa lata odbywa się festiwal poświęcony poezji. Ten jest festiwalem fabuły, więc powiedzmy, że bardziej na prozie się skupia. Czy to jest takie niebezpieczeństwo? Czy widzą panowie taką tendencję, że fabuła w polskiej literaturze zbyt bardzo skupia się właśnie na tym, co nas, czy też odzwierciedla wewnętrzne światy twórców i ucieka w zupełnie inne rzeczywistości?
0: Myślę, że pytanie jest niezwykle szerokie i pewnie musielibyśmy mieć tutaj znacznie więcej czasu, żeby o tym opowiadać. Natomiast wydaje się, że istotą tego festiwalu jest przede wszystkim opowieść. Ja bym nie powiedział, że on się koncentruje na prozie. Oczywiście.
1: Poezji, fabuła również istnieje, oczywiście.
0: Właśnie, więc jakby też pokazujemy, jak ta opowieść, którą snują za nas pisarze, czy w naszym imieniu, jakby może zmieniać naszą rzeczywistość, może jakby też ją kreować, nie tylko jakby opowiadając o niej, jakby i nie tylko rekonstruując to. Ja wskazałbym na taki element też twórczy, tak? Jakby to, o czym na przykład mówi Harari, upominając się, że my jako społeczeństwo powinniśmy czytać pisarzy, szczególnie w jego przypadku.

0: jest taka sugestia, żeby czytać pisarzy science fiction, prawda? Jakby, bo to może być o wiele bardziej dla przeciętnego odbiorcy czytelniejsze niż czytanie na przykład rozmaitych prac z zakresu nauki, gdzie ten próg wejścia może być o wiele...
1: Myślałam, że powie pan o tym, że lepiej czytać science fiction niż autofikcje, które bardzo się rozprzestrzeniły w naszej kulturze literackiej. One są lepsze, gorsze. To jest, jak rozumiem, moda na to, żeby mówić o sobie, żeby postrzegać świat przez swoje trzewia i je też pokazywać wszystkim wokół, zwracając uwagę na to osobiste doświadczenie, które no, albo nas zainteresuje, albo nas nie zainteresuje, ale rzeczywiście jest taki nurt. Myślę, że pewnie niektóre następne festiwale, następne lata pokażą na tych festiwalach literackich jakąś próbę nazwania tego, co się w tej chwili dzieje z literaturą polską.
2: Ale ta różnorodność prozy jest naprawdę przemożna. Nie da się moim zdaniem sprowadzić tego, co dziś w prozie młodej, średniej i starszej się dzieje, do tych kilku formuł, jakie tutaj zostały zaproponowane. Nawet autofikcja tego nie wyczerpuje.
1: Tak,
2: z naprawdę wierzchołka głowy przychodzą mi teraz na myśl takie nazwiska, jak na przykład Urszula Honeck i jej tom opowiadań Białe Noce. Tak. Taka bardzo kameralna opowieść o miejscu, z którego ona wychodzi w świat. Opowieść niby o własnym doświadczeniu.
0: A wcale nie narcystyczna.
2: Ale kompletnie nie popadająca w tą pułapkę autofikcjonalną. Jej partner Grzegorz Bogdał trzy książki nam zaproponował, które no niby są o rzeczywistości, takiej jaka nas otacza, a zarazem każda z nich prezentuje przechodzi w którymś momencie na stronę fikcji, to nawet takiej bardzo niepokojącej, surrealnej.
1: No, niedaleko szukać na festiwalu Paweł Żewuski i Krzywda, prawda? Rzeczywiście.
2: Dokładnie. Horror, który jest w zasadzie próbą rozgrywki historycznej, ale właśnie fikcjonalnej. Głośna książka Jula Łyskawy, która zrobiła oszałamiającą karierę. No, czy to jest obraz rzeczywistości tu i teraz, realizm, który wiąże nas z tkanką świata polskiego w 2024, 5, 6 roku? No nie. Więc...
1: Realia audycji radiowej są takie, że niestety w tę polemikę teraz nie możemy już wejść, ale to oznacza, że są tematy, które można na naszej antenie programu drugiego poruszyć już poza tą audycją. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność w naszym studiu. Grzegorz Jankowicz, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Grzegorz Olszański.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Żegnamy się już z Państwem, Aldona Łaniewska-Wołk
1: i Małgorzata Szymankiewicz. Audycję zrealizował w Poznaniu Marcin Kocięba, w studiu w Warszawie Wojciech Ciarka. Nad całością czuwała Monika Kopcik, która także przygotowała oprawę muzyczną audycji. Bardzo dziękujemy.
3: Do usłyszenia.

Zapraszam na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu-Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Mishka Rushdie-Moman. To były wariacje opus 20 Klary Schumann na temat Roberta Schumanna. Ten temat to konkretnie czwarta część cyklu Bunte Blätter opus 99 skomponowanego przez Roberta Schumanna w roku 1841. No i to ukłon w stronę Klary Schumann, której 130. rocznica śmierci minęła 20 maja. Pozostało nam jeszcze kilka dosłownie minut do końca dzisiejszej audycji. 88 klawiszy. Wracam zatem do tego pianisty, od którego rozpocząłem. Barry Douglas jako kompozytor. Jego płyta z nokturnami celtyckimi oczywiście nie może być wolna od twórczości Johna Fielda. Słuchali państwo już jednej z miniatur będącej opracowaniem irlandzkiej pieśni ludowej. No to teraz irlandzkie tematy w ujęciu samego Barry'ego Douglasa w podwójnej zatem roli i kompozytora, i pianisty. Najpierw Bitwa Celtów, potem Pieśń Morza, a na koniec Celtycki Walc.

0: Wcześniej Dziedzictwo Julii Łozowskiej, Heritage, taki był tytuł jej płyty, a teraz Dziedzictwo Barry'ego Douglasa, irlandzka muzyka z jego płyty, która nawiasem mówiąc ukazuje się w momencie 40-lecia jego sensacyjnego zwycięstwa na konkursie Czajkowskiego. Dziś to wszystko w audycji 88 klawiszy. Andrzej Sułek, dziękuję Państwu za uwagę. Za konsoletą pozostaje nadal Wojciech Ciarka.
1: Autopromocja.
2: W sobotę

0: Już po raz 19 zostanie wręczona wrocławska nagroda poetycka Silesius, a także po raz 3 nagroda Ossolineum za przekład poetycki. Z nagrodzonymi osobami spotkamy się w niedzielę o 11 w Strefie Literatury na Antenie Dwójki i we wrocławskim Klubie Proza. Zapraszam w imieniu Agnieszki Walikury i swoim Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.

0: Wieczór ze Słuchowickiem.
1: Małgorzata Szymankiewicz, witam bardzo serdecznie. Zanim rozpocznie się kolejny koncert w ramach nowej tradycji, zapraszam na słuchowisko z artystami, których fani tradycyjnej i folkowej muzyki znają doskonale. Przed nami tradycyjna legenda rumuńska Mistrz Manole w przekładzie Jerzego Ficowskiego w reżyserii Darka Błaszczyka. W roli narratora Bronisław Wrocławski, a wystąpią także m.in. Jacek Hałas, Bart Pałyga, Agata Harc, Barbara Wilińska, Maciej Filipczuk i Robert Wasilewski. Zapraszam.
2: Teatr Polskiego Radia. Mistrz Manole. Legenda rumuńska. Reżyseria Dariusz Błaszczyk.

0: Albo ja wiem. Cygan jak dziad, albo inny duch nieczysty. Daj to.
1: Ktoś ty?
2: Dziad wędrowny.
3: Otworzysz?
0: Schowaj się, Gierę, za ławą.
1: Sami jesteście?
2: Sam. Tylko osuszyć się chciałem.
1: Karczmę zamykamy na noc przy takiej pogodzie, bo to nigdy nie wiadomo, co to za czarcie duchy się przyplączą.
4: A jaki tam ze mnie duch? Duchy nie mokną, nie?
1: Zachodźcie. Maria, dołóż no parę szczap.
5: Dajcie kapotę. Zawieszę, to się podsuszy.
4: Pusto tu u was. A zamkowi od kniazia tu nie zajeżdżają?
1: A nie dalej jak wczoraj tu byli. Skąd to idziecie tak po nocy?
4: Z daleka. Od wsi do wsi. Pieśni śpiewam, historię gadam. Z datków żyję. A i pomodlić się umiem, jak trzeba.
1: Siadajcie. Coś wy mi, dziadzie, bardziej na pana niż dziada wyglądacie.
4: Ja jestem dziad. Chodzę po świecie i śpiewam.
1: A jak sobie, panie, chcecie. Ja tam nie wnikam. Wypijcie.

0: Bóg. Bóg wam zapłać.
1: Maria, co tam nam zostało z wczorajszej wieczerzy?
2: Mamy jeszcze trochę ciorba de burta.
1: A podgrzej trochę w kociołku i daj chleba.
0: Bóg zapłać, ale pieniędzy nie mam, karczmarzu. Chętnie zaśpiewam za strawę.
1: A co nam zaśpiewasz, panie dziadzie? Wancho, chodź o tu, chłopcze, siadaj, słuchaj. No, zaśpiewaj nam o dalekich krainach, dziadzie.
0: Byłem wiosną w pięknej dolinie Argeszu, w monastyrze. Zaśpiewam wam i opowiem historię, która się

0: w dolinie, co z piękności swej słynie, szedł pan Negru, a za nim czeladnicy z majstrami. Szło dziewięciu przez pole, a dziesiąty Manole. Świetnych majstrów prowadził i przewodził czeladzi, a szli po to jedynie, aby wybrać w dolinie miejsce, co by się zdało na świątynię wspaniałą. Jeli drogi przemierzać, aż spotkali pasterza, który grał z całej duszy na fujarce pastuszej. Pan zobaczył pasterza i powiedział:
1: O, słuchaj, mój pasterzu młodziutki.
0: Posłuchaj, mój pasterzu młodziutki, który grasz swoje smutki. Pogoniłeś ty owce w Argesz, w górskie manowce i doliną wśród owiec szedłeś sobie. Więc powiedz, czyś nie widział czasami, kiedyś szedł za owcami murów pustych i gołych, rozwalonych na poły? Stoi tam rusztowanie przy zielonym platanie. O tak, panie! Widziałem, jak tamtędy chadzałem, ten mur pusty i goły, rozwalony na poły. Kiedy psy go dostrzegą, podbiegają do niego i tak wyją niedobrze, jakby wyły na pogrzeb. Usłyszawszy te słowa, pan się wielce radował. Ruszył drogą pobliską ku samotnym zwaliskom z dziewięcioma majstrami, co ruszyli w ślad za nim, i z dziesiątym Manole, co podążał przez pole. Spójrzcie, widać mur przecie. Tutaj w niebo wzniesiecie gmach ogromnej świątyni, co nam łaski przyczyni. Wy, murarze majstrowie, posłuchajcie, co powiem. Niechaj się tu bezzwłocznie budowanie rozpocznie, byście własną swą ręką postawili mi prędko tę świątynię wspaniałą, jakiej tu nie bywało. Ja was za tę świątynię bojarami uczynię, a jak nie, to was każę zamurować. Murarze, w mur zakuję was nowy, ode stóp aż do głowy. Tedy śpiesznie, bez zwłoki, mur zmierzyli szeroki, rozciągnąwszy powrozy, i kopali w krąg fosy. I nie znając niedzieli, mur nad ziemię dźwignęli. Lecz co za dnia się wypocą, mury walą się nocą. Mur nazajutrz się zwalił. Po dwóch dniach mur się zwalił. Po trzech dniach mur się zwalił, co go w dzień zbudowali. Pan nie wierzył swym oczom. Potem gniewać się począł i zagroził murarzom, że ich każe pod strażą wieść na ruin z rąb niski, zamurować ich wszystkich. Majstrom strach zajrzał w oczy, lęk murarzy zamroczył. Przeto strachem przejęci pracowali za wzięcie aż po zmierzch, bez ustanku, od samego poranku. A Manole, po trosze ją zasypiać. I poszedł, a gdy zamknął już oczy, jakiś sen miał proroczy. Gdy nazajutrz wstał wcześnie, rzekł, co widział był we śnie.
1: Majstrowie!
0: O murarze! Majstrowie!

słuchajcie, co powiem. Usłyszałem ja dziwa, kiedym we śnie spoczywał. Głos się ozwał jakowyś i cichimi rzekł słowy, że co za dnia wznosimy, noc obróci w ruiny.

się z czarem, zamurować ofiarę, a ofiara ta ponoć musi być czyjąś żoną albo siostrą rodzoną. To, co przyjdzie o świcie, niosąc jadło i picie, co by pierwsza ze świata szła do męża czy brata. Chcemy wznosić monastyr, nie żałujmy niewiasty, ale snom posłuch dajmy, zamiar spełnić chcąc tajny. Trzeba obgadać ten zamysł, a gdy go obgadamy, tajemnicę zachować i przysięgi rzec słowa.

0: ona przyjdzie do nas o świcie, trza odebrać jej życie, zamurować ją skrycie.
1: No, karczmarzu, nalej się coś jeszcze, bo mi w gardle zaschnie.
2: Ja słyszałam kilka głosów naraz. Jak wy to robicie?
3: Mariana, tamże dziecko. Daj mu cyca.
4: A ja słyszałem potok i widziałem dolinę i pana Negru i murarzy jak żywych.
5: A dalej było tak.
0: Spał mistrz Manole nocką, a gdy się rankiem ocknął, wnet stanął popod płotem, na żerć się wspiął, a potem na rusztowania belkę, skąd pola widać wielkie i długą drogę pustą. I nagle patrzy, cóż to? Kto się tam w dali błąka? To własna jego żonka. Jest jak różyczka polna, wciąż się przybliża zwolna, wciąż idzie, nie ustanie i niesie mu śniadanie i wina łyk we dzbanie. Gdy ujrzał żonkę miłą, to serce mu zabiło i wraz na ziemi klęknął i ozwał się z udręką. Deszcz wielki ześlij, Boże, deszcz wielki ześlij, Boże. Niech się ulewa wzmoże, niech się ulewa wzmoże, niech niebo się zachmurzy i niech niebo się zachmurzy i chlusta jak najdłużej, niech wody podniesione wstrzymają moją żonę, wstrzymają moją żonę, niech spłyną jej pod nogi, niech ją zawrócą z drogi. Niech ją zawrócą z drogi. Bóg próśb jego wysłuchał. Zrywa się zawierucha. Spędza ciężkie chmurzyska. Ziemia mroczy się wszystka. Aż deszcz wielki się zebrał. Potem lunął jak z cebra deszcz. Rzęsisty, zuchwały. Aż się wody wezbrały. Ale zawiódł w potrzebie. Żonka szła wciąż przed siebie, pustą drogą przez pole. Patrzał na nią Manole, opłakując jej dole. I znów padł na kolana i znów błagać ją pana. Błagam ciebie, o Boże, błagam ciebie w pokorze. Wichrem racz nam wiać, Boże, wichrem racz nam wiać, Boże. By się jodły łamały, by się olchy zginały, góry w dół się staczały, góry w dół się staczały. Lecz choć wicher do

0: O srogo, szła żoneczka swą drogą. Utrudzona, zdrożona, wciąż zbliżała się ona. Na swą dolę, niedolę, wędrowała przez pole. Smutny los tu ją czeka. Już przybyła z daleka. Więc majstrowie z radości pragną żonkę ugościć. Czeladnicy, murarze rozjaśnili swe twarze. A Manole bez słowa to swą żonkę całował, to na rękach niósł znowu i na mury ją powiódł i rzekł do niej słów tyle.
1: Stań tu, żonko, na chwilę. Pomyśl, żem tu na niby zamurować cię przybył.
0: Żona wiarę mu dała i wesoło się śmiała, a on z ciężkim westchnieniem ją układać kamienie, by się mury wznosiły i by sny się spełniły. I już muru potęga coraz wyżej dosięga, aż po kostki u nóg jej, aż po łydki bielutkie, po kolana dziewczęce. Już nie śmiała się więcej, opłakując swą dolę, tak mówiła.

0: Ale bez słowa wciąż murował, murował. Wznosił mur ręką własną. Objął żonkę mur ciasno, aż po kostki u stóp jej, aż po łydki bielutkie, aż do krągłych jej bioder, aż po piersi jej młode. Żoneczka struchlała, jeno stała i stała, opłakując swą dolę i mówiła:
1: Manole, majstrze, mężu Manole, mur mnie ściska i rośnie, piersi płaczą żałośnie. Ginie w łonie mem dziecię, mężu, zlituj się przecie.
0: A Manole w rozpaczy, jaką los mu przeznaczył, piął się wyżej, wciąż w górę i ogarniał ją murem, aż do krągłych jej bioder, aż po piersi jej młode, aż do ust jej różanych, aż do oczu spłakanych, próżne prośby i żale, już nie widać jej wcale, tylko słychać zza muru, co nad głową jej urósł, jak woła.

0: Mamo, ja nie chcę, żeby ona tam umarła.
1: Wanczo, czy ja nie mówiłem, żebyś nie przerywał?
2: Ale w dobrym miejscu chłopak przerwał karczmarzu. Chłopak wie, kiedy napięcie rośnie. No, nalejcie, no. Jeszcze.
1: Tronko to ja nie żałuję.
2: A dalej było tak. Tam, gdzie Argesz, w dolinie, co z piękności swej słynie, pan Negru się zbliża, by się skłonić u krzyża monastyru wielkiego, że nie znaleźć takiego przed świątynią wspaniałą, jakiej tu nie bywało. Pan dziwował się wielce, radujący swe serce, i murarzom tak powie. Ej, murarze majstrowie! Ej, wybiegli w budowie! Mówcie, majstrzy najpierwsi, szczerze, z ręką na piersi, czy możecie od nowa drugi klasztor zbudować? Drugą taką świątynię, aby wsławić swe imię? Ale jeszcze piękniejszą, ale jeszcze jaśniejszą.

0: A majstrowie, murarze, słysząc, co im pan każe, stali sobie hen w górze na wysokim, na murze, co go sami stawiali. I weseli, zuchwali, tę odpowiedź mu dali.
1: Takich jak my, murarzy.
0: Takich jak my, murarzy, którym tak się mur darzy, na calutkim tym świecie nie uświadczy nikt przecie. Przeto wiedz, jaśnie panie, że gdy dasz rozkazanie, wzrośnie nowa budowa. Od podwalin do pował, od tej jeszcze jaśniejsza, od tej jeszcze piękniejsza. Pan wysłuchał ich pilnie, po czym myślał usilnie i dał rozkaz po chwili, by drabiny strącili, aby zejść się nie ważył z dachu żaden z murarzy, żaden z majstrów dziesięci. Niechaj zginą, przeklęci! Niechaj wszystkich głód zniszczy! Wśród belkowań najwyższych legną głowa przy głowie! Pomyśleli majstrowie i zrobili wnet sobie skrzydła z gontów najlepsze, aby wzlecieć w powietrze, gdy z wysoka skoczyli. Skrzydła spadły po chwili, więc bez skrzydeł bezradni, martwi na ziemię upadli. Już Manole był gotów do podniebnych swych lotów, już chciał frunąć jak ptaki. Wtem usłyszał głos jakiś, co za muru go dobiegł. Głosik w smutku, w żałobie, głos cichnący, stłumiony, nieszczęśliwej głos żony. Opłakując swą dolę, mówił głos ten: Manole, mężu, majstrze Manole.

Już umilkła jej skarga. Ból manolem zatargał, oczy mrok mu omotał, świat mu się zachybotał, kołowały obłoki i z belkowań wysokich, zbywszy troski o mamień, runął ciężko jak kamień. Spadło martwe już ciało. Co się w miejscu tym stało? Stała się studzieneczka, a w niej wody troszeczka. Słonej wody dziś dami, bo zmieszanej

0: No i czego płaczesz, kobieto? Idź dzieciaka połóż.
1: No bo to taka smutna historia.
0: No smutna. No i smutna.

0: Jedźcie, panie, na zdrowie. Zasłużyliście swoją pieśnią.
1: Bóg zapłać.
0: Maria, nalej no jeszcze. Moja żona zaraz przygotuje posłanie.
1: A nie, nie, nie, nie, nie, nie trzeba.
0: Będziecie tu spać na przypiecku. Żona, no ruszę się. Nie widzisz, że człowiek zmęczony?
1: A na mnie już pora.
0: Jaka pora? Jaka pora?
1: O, muszę iść dalej.
0: Panie, w taką noc? W taką burzę? Czyście oszaleli?
1: Dziękuję, kaczmarzu, za strawę, napitek i dobre słowo. To czas na mnie.
0: Panie, w górach, w lesie, toż to strach. Tam i strzygę można spotkać, i wilkołaka. To strach pomyśleć. Pełno duchów w taką noc.
1: A ja tam, wiecie, kaczmarzu, duchów się nie boję. Jeśli już, to ludzi.
0: Panie!

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Mistrz Manole według legendy rumuńskiej w przekładzie Jerzego Ficowskiego w adaptacji Dariusza Błaszczyka i Jacka Hawasa. Wystąpili narrator Bronisław Wrocławski, Mistrz Manole Jacek Hawas śpiew, Negru Bart Pałyga Gadułka śpiew, żona Agata Harc śpiew, Maria Barbara Wilińska śpiew, pastuszek Maciej Filipczuk skrzypce śpiew, murarz Robert Wasilewski, cymbały śpiew, karczmarz Paweł Nowisz, wanczo Bernard Lewandowski, muzyka Jacek Hałas, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, reżyseria Dariusz Błaszczyk.

0: Autopromocja.
1: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Dwójki. Trwa festiwal Nowa Tradycja, a że jest dokładnie 19:30, to przenosimy się do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego.

0: Witajcie pięknie na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja.
1: Krzysztof Trybunia-Tutka
0: i Aleksandra Tykarska. Witamy.
1: Dobry wieczór. Otwieramy trzeci wieczór koncertowy 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Witamy serdecznie Państwa zebranych z nami tutaj w studiu koncertowym. Witamy Państwa śledzących.

0: nas w mediach społecznościowych. Przypominamy, że mogą Państwo oglądać nas w streamingu na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Witamy oczywiście też słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Na początek dziękujemy naszym partnerom, którymi są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, KODY, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża i gmina Sejny. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękujemy. A my zaczynamy kolejny wieczór z muzyką nowej tradycji, z muzyką na żywo, ale także muzyką wydawaną. Częścią, bowiem bardzo ważną częścią naszego festiwalu są radiowe konkursy fonograficzne na najlepsze płyty z muzyką folkową i muzyką tradycyjną minionego roku. Są to konkursy na folkowy fonogram roku i fonogram źródeł i dzisiaj one będą miały swój bardzo ważny dla nas moment. Jesteśmy świeżo po spotkaniu autorskim z Remigiuszem Mazurem Hanajem, twórcą wydawnictwa In Crudo, laureatem Nagrody Specjalnej w konkursie na fonogram źródeł. Przed nami zaś spotkanie z laureatami konkursu na folkowy fonogram roku 2025. Czyli z zespołem Oberkas Travel.
1: Wyrósł on z fascynacji tradycyjnymi, dawnymi melodiami Polski centralnej, ale jednocześnie rytmicznym światem wybrzeża Afryki Zachodniej, brzmieniem bliskowschodniej muzyki etnicznej oraz współczesnym jazzem amerykańskim. Wychodząc od wspólnego mianownika transowych melodii tanecznych, eksplorują rytmy mazurkowe, obecne w rdzennej muzyce wsi polskiej, spod Radomia. Przysuchy zgłębiają mistykę rdzennego Oberka i przypominają muzykę skrzypcową przejętą od wiejskich skrzypków Polski centralnej, Piotra Gacy czy Józefa Zarasia.
0: Już teraz, proszę Państwa, wielkie brawa. Na naszej scenie Maria Siwiec, śpiew. Mateusz Niwiński, skrzypce, skrzypce Sztrocha. Jan Emil Młynarski, perkusja, bębny polskie. Pani Maria Siwiec. Piotr Zabrocki, fortepian, syntezatory. Jakub Mielcarek, basetla.
1: Oberkas Travel, witajcie pięknie.

Oj, jak ja se zaśpię, bum pójdzie głos dokładnie, a będzie słychać w niebie i na ziemi ładnie, a będzie słychać w niebie i na ziemi ładnie.

Oj, puść głosie, bo rosie po górze, a do mojej mamusi prosto na podwórze, a do mojej mamusi prosto na podwórze.

Oj, majątek konim, bomy go nie trzeba, a bo ja z mająteckim nie pójdę do nieba, a bo ja z mająteckim nie

0: Oberkas Travel, proszę Państwa.
1: Oberkas Travel.
0: Jakub Mielcarek, basetla, Piotr Zabrocki, syntezatory, Jan Emil Młynarski, perkusja, bębny polskie, Mateusz Niewiński, skrzypce, sztrocha i oczywiście Maria Siwiec, śpiew.
1: Czeka nas teraz przerwa, którą poświęcamy radiowym konkursom fonograficznym, a potem koncert Tercet Imperial na nowej tradycji. Ha, ha, ha,
0: ha! Zapraszamy teraz Państwa w programie Drugim Polskiego Radia do wysłuchania przerwy w sobotnim koncercie festiwalu Nowa Tradycja. Za nami, dosłownie przed chwilą, skończył się koncert Oberkas Travel, czyli laureata drugiej nagrody w konkursie na folkowy fonogram roku 2025. Zacznę od tego, żeby przypomnieć jury tego konkursu, bo właśnie teraz w audycji zrobimy małe podsumowanie konkursu. Kuba Borysiak, dziennikarz RSK.pl, Simon Broughton, były szef magazynu Songlines, Tomasz Janas, dziennikarz muzyczny, Jakub Knera, dziennikarz muzyczny, blok Nowe Idzie od Morza, Łukasz Komła, nowamuzyka.pl, dziennikarz muzyczny, Lopa Kotari, dziennikarka BBC Three, Darek Mazone, prowadzący KEXP Seattle i dyrektor artystyczny projektu Sama Art and Music, Urszula Nowak z programu Drugiego Polskiego Radia, Hanna Szczęśniak z RCKL-u, Magdalena Teichma też z RCKL-u, Milan Tesarz, World Music Charts Europe i dziennikarz Radia Proglas, Manos Tsanakakis, World Music Charts Europe i Radio Stokokino z Grecji, Michał Wieczorek, dziennikarz muzyczny na Obrzeszach i Aleksandra Tykarska przy mikrofonie. Witam Państwa w przerwie audycji, a ze mną goście. Michał Wieczorek, właśnie wspomniany przed chwilą. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I Jakub Knera z Gdańska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: W tej audycji zrobimy małe podsumowanie konkursu na folkowy fonogram i postaram się skonfrontować nasze opinie i nasze zdanie jako polskich jurorów tego konkursu z tym, co powiedzieli nasi zagraniczni jurorzy. Wszystkim im też zadawałam takie pytanie, jak oni uniwersytet ogólnie, en masse, oceniają selekcję roku 2025, tak pokrótce, żeby opowiedzieć. I was zapytam o to samo, jak tak ogólnie oceniacie tę selekcję? Może Michał najpierw.
2: No ja myślę, że jestem jurorem już od kilku lat i od tych kilku lat i wcześniej też, ale tak od kilku lat to jest naprawdę bardzo mocna selekcja. Chociaż muszę przyznać, że w tym roku miałem swoich faworytów i oni szczęśliwie zajęli wszystkie nagrodzone miejsca, więc cieszę się, że nie tylko ja miałem takie poczucie, że akurat z tej wyrównanej stawki te cztery albumy jednak się wyróżniają, a to jest bardzo też dobry, myślę, że przegląd tego, jak właśnie scena folkowa, taka trochę bardziej eksperymentująca w Polsce wygląda, więc to też myślę, że bardzo dobre te 10, bo troszkę mniej niż bo w zeszłym roku było 13, ale te 10 też bardzo dobry wybór.
0: Jakub, a ty jak oceniasz tak ogólnie tę scenę? Selekcję.
4: Ja oceniam również bardzo dobrze, bo również w top 3 znalazły się moje trzy typy, ale wydaje mi się, że w tym szerszym kontekście to jest w ogóle bardzo fajne to, że to się dzieje nie tylko u nas, ale też w różnych krajach na świecie i wielu różnych artystów mówi o tym, że przez wiele lat, przez wiele dekad bardzo

0: duża część folku była tak może trochę szerzej postrzegana jako coś trochę niedostępnego, trochę archaicznego. Oczywiście tak się nie działo, ale mówię o takim powszechnym postrzeganiu. A teraz moim zdaniem bardzo fajne jest to, że i artyści, którzy w tym roku zwyciężyli, ale też wielu różnych innych artystów, którzy tworzą. Z jednej strony to jest młode pokolenie muzyków, z drugiej strony ta muzyka jest arcyciekawa, a z trzeciej strony ona też jakby wychodzi poza kręgi osób zainteresowanych muzyką tradycyjną i to pokazuje taką uniwersalność tego języka. No i tak jak powiedział Michał, te nagrodzone zespoły, ale też różne inne, czy pojawiające się w poprzednich latach na festiwalu Nowa Tradycja, no świetnie pokazują, że to jest muzyka żywa, ale też taka, że te młode pokolenia dodają coś od siebie i jakby rozwijają ją w takim kolejnym kierunku, czy stawiają na kolejnym poziomie tej całej linearnej historii muzyki folkowej, okołofolkowej.
1: To my przypomnijmy jeszcze tylko tak pokrótce wyniki tego konkursu, razem też z finalistami, ale zacznijmy od laureatów, bo przypominam, że tytuł folkowego fonogramu roku 2025 zdobył Sam Kowalski za swoją debiutancką płytę, też pod tym samym tytułem. Drugie miejsce właśnie wspomniane, Oberka Strawel. Trzecie miejsce ex aequo, Hajda Banda, album Nieprawdziwa Ja i Rafael Rogiński i Różniczniak Tajni, album Bura. Ale to jest grupa wyselekcjonowana, wytopowana przez naszych jurorów z grona szerszego. W tym szerszym gronie finalistów znalazły się też takie płyty jak Orkiestra Podróżniacy i album Chodźwa, Rzecz o Annie Jachninie, Kujawski Ensemble, Śląski Ogród Kapeli Fedaków, Sekunda, grupa Sekunda, album Tchnienie, Fiedronowicz i album Transmissions i grupa Dresze Wundertuta. Ja bym teraz chciała właśnie skonfrontować nasze opinie z tym, co powiedzieli nasi jurorzy i teraz sięgniemy do wypowiedzi właśnie naszych jurorów. Na początek Manos Tsanakakis, World Music Charts Europe, Radio Stokokino i Audycja Globalista.
2: Dzień dobry. Hi, this is Manu Zanakakis. I am honored to have been part of the panel for the awards, the World Music Records of this year.
1: Tu Manos Tsanakakis. Jestem zaszczycony, że po raz kolejny mogłem być częścią jury tego konkursu. Każdego roku mam wrażenie, że płyty, które przechodzą do etapu naszego głosowania, są wysokiej jakości i prezentują naprawdę wysoki poziom.
2: There is a vibrant scene. The artists show inspiration, sophistication and a great level of risk taking.
1: Świadczy to o tym, że scena jest żywa. Artyści wykazują świeże inspiracje, wyrafinowanie, ale też to, że nie boją się ryzyka. Nawet nagrania, które nie są skierowane do szerszej publiczności, zawsze mają jakość. W tych propozycjach słyszę motywy historyczne, motywy muzykologiczne, ale także nowoczesne eksperymenty. Jest w nich też dla mnie surowa ostrość, ale też poczucie tożsamości. Polska tożsamość składa się dla mnie z tej regionalnej, ale też z mieszanki różnych stylów, korzeni i nowoczesności oraz wpływów międzynarodowych. Podobało mi się wszystkie 10 płyt, które znalazły się w zestawieniu za rok 2025, ale chciałbym szczególnie wspomnieć tutaj kilka, a zwłaszcza cztery. Zaczynam od grupy Oberka Strawel, ich wyjątkowego spojrzenia na tradycję, wykraczającego poza wszelkie kategorie. Natomiast zwróciła moją uwagę płyta Śląski Ogród Kapeli Fedaków z Katowic. Nie tylko dlatego, że jest pełna energii, i zabawna momentami, ale też wzruszająca ze względu na ballady, które się tam znajdują. Tutaj oryginalnego materiału moim zdaniem nie można nawet oddzielić od interpretacji właśnie tradycyjnych utworów. To był mój trzeci głos. Numer dwa to dla mnie Hajda Banda oraz płyta Nieprawdziwa Ja. Śledzę ten zespół od jakiegoś czasu i nowy album, bynajmniej mnie nie zawiódł, był bardzo energiczny, ognisty, pełen pasji. Znakomity album stworzony na muzycznym pograniczu Polski i Białorusi.
2: Belarus musical crossroads. And my number one choice was the record Wunderbutta by Dresze. Initially I found The cover very appealing and
1: moim numerem jeden był album Wunder Tuta zespołu Dresze. Już na samym początku spodobała mi się okładka, a po przeczytaniu informacji o tej płycie oraz przesłuchaniu jej zupełnie w nią wsiąkłem. Dla mnie to jest skarb

0: prosto z Kaszub, nieznanego mi regionu. Wielkie odkrycie, a co najważniejsze, płyta też podobała się mojemu dziecku. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w konkursie po raz kolejny. Wszystkiego dobrego.
1: Utrzymać swoją kulturę przy życiu.
0: Tak tę naszą selekcję z folkowego fonogramu roku oceniał Manos Tsanakakis z Grecji. Teraz jeszcze drugi głos, dużo bliżej Czechy i Milan Tesarz, World Music Charts Europe, Radio Proglas.
2: When I listed to the 10 finalist albums in this year's Folkowy Fonogram selection, what struck me most was the breadth of approaches to tradition.
0: Kiedy słuchałem 10 finałowych albumów tegorocznego Folkowego Fonogramu Roku, najbardziej uderzyła mnie w nich różnorodność podejść do tradycji. Niektórzy artyści pracowali z bardzo surowym i głęboko zakorzenionym materiałem, inni zmierzali w stronę form ambientowych, eksperymentalnych czy konceptualnych, ale w najlepszych przypadkach związek z tradycją pozostawał naturalny i przekonujący. Moim osobistym numerem jeden było tchnienie zespołu Sekunda. Dla mnie był to prawdopodobnie najmocniejszy i najbardziej poruszający emocjonalnie album całego zestawienia. Widziałem już ten zespół na żywo podczas festiwalu Nowa Tradycja i koncert zrobił na mnie ogromne wrażenie. Fascynuje mnie sposób, w jaki artystki przekształcają tradycyjny materiał w coś sennego, momentami wręcz ambientowego, a jednocześnie muzyka zachowuje wyraźny emocjonalny związek z korzeniami. Szczególnie piękne jest połączenie głosów z instrumentami. To także jedna z tych rzadkich płyt, do których regularnie wracam w swoich audycjach w Radiu Proglas.
2: My second place went to Nieprawdziwaja by Haida Banda. I was happy to see that this album was also appreciated in the final results.
0: Na drugim miejscu umieściłem album Nieprawdziwaja zespołu Haida Banda. Ucieszyło mnie, że ta płyta została doceniona również w oficjalnych wynikach, ponieważ właśnie tutaj mój osobisty ranking pokrył się z finałową czołówką. Myślę, że album działa tak dobrze dlatego, że brzmi całkowicie naturalnie i niewymuszenie. Jest głęboko zakorzeniony w tradycjach pogranicza polsko-białoruskiego, a jednocześnie bardzo wyraźnie przemawia do współczesności. Szczególnie cenię sposób, w jaki współczesne tematy zostały wplecione tu w tradycyjne pieśni. W pewnym sensie przypomina mi to podejście grup takich jak Tęgie Chłopy, pokazujące muzykę tradycyjną jako coś społecznie i emocjonalnie żywego także dzisiaj. Trzecie miejsce przyznałem albumowi Wunder Tuta zespołu Dresze. Dla mnie ta płyta otworzyła okno na świat folkloru kaszubskiego, który poza Polską wciąż pozostaje mało znany. To bardzo subtelnie skonstruowany album z utworami pełen autentyczności i cichej wewnętrznej siły. Nie ma tu nic przesadzonego. Wszystko wydaje się bardzo szczere i wyważone. Spośród pozostałych finalistów chciałbym szczególnie wyróżnić album Bura Rafaela Rogińskiego i Tria Różiczniak-Tajni. Była to chyba najbardziej poszukująca i odważna płyta całego zestawienia. Swobodnie poruszająca się między jazzem, muzyką eksperymentalną, a inspiracjami tradycyjnymi. Bardzo spodobał mi się kontrast między mocno zakorzenionymi w tradycji kobiecymi głosami, a eksploracyjną grą na gitarze Rafaela Rogińskiego. To nie jest łatwa płyta, ale wynagradza uważne
2: słuchanie. I also appreciated Oberka's travel, which takes the rhythmic and structural essence of the Oberek and develops it in a very organic and contemporary way, without sounding artificial.
0: Bardzo doceniłem także album Oberka's Travel, który zachowuje rytmiczną i strukturalną istotę Oberka, a jednocześnie rozwija ją w sposób bardzo organiczny i współczesny, bez sztuczności czy wymuszonego eksperymentu. Interesująca była dla mnie również płyta Chodźwa zespołu Orkiestra Podróżniacy, ponieważ łączy tradycję ludową i orkiestry dęte w sposób, który w Polsce wydaje się całkowicie naturalny, podczas gdy w środowisku czeskim te dwa światy są często postrzegane jako zupełnie oddzielne. Chciałbym jeszcze wspomnieć o albumie Rzecz o Annie Jachninie zespołu Kujawskie Ensemble. To właściwie nie jest klasyczna płyta muzyczna, lecz raczej konceptualne słuchowisko radiowe.

0: zbudowane wokół ważnej historii o wymiarze historycznym, ale i osobistym. Wydało mi się fascynujące, ale jednocześnie przypomniało mi, jak ważne w przypadku takich projektów są kontekst i teksty towarzyszące, pozwalające w pełni zrozumieć ich znaczenie. Ogólnie myślę, że wybór za rok 2025 pokazał, iż polska muzyka folkowa i tradycyjna nadal rozwijają się w wielu różnych kierunkach. Od form bardzo tradycyjnych po podejścia silnie eksperymentalne, zachowując przy tym związek z pamięcią kulturową i lokalną tożsamością. While still maintaining a strong connection to cultural memory and local identity.
1: To Milan Tesarz, Radio Progles, Czechy. Chciałam zawrzeć tę opinię w naszej audycji tutaj, bo to rzadka okazja do tego, żeby przekonać się o tym, jak słyszą naszą muzykę folkową i naszą scenę osoby z zagranicy, które słyszą ją inaczej na pewno. I teraz chciałam zwrócić też uwagę na to, że w wielu tych opiniach jurorów zagranicznych album Wundertuta grupy Dresche wybił się wysoko i to dla mnie było dość zaskakujące, bo u nas wśród polskich z kolei słuchaczy i może polskich jurorów ten album nie wybija się aż tak wysoko. Oczywiście jest doceniany, ale zagraniczni jurorzy potraktowali ten album jako naprawdę skarb, taką perłę przybliżającą tradycję Kaszub. To taki wtręt. Natomiast chciałam was teraz zapytać, Michał i Jakub, na co wy zwracacie uwagę, jak słuchacie tych płyt? Jakub może teraz.
2: No to mi się w ogóle bardzo podobają te opinie i w ogóle myślę, że to może z perspektywy polskiej tego nie widać, ale właśnie ci jurorzy i tak zróżnicowani pokazują, że w ogóle to, że jest taki konkurs jak Nowa Tradycja, konkurs na fonogram roku, no to jest coś wyjątkowego, wydaje mi się, w skali europejskiej, kiedy osoby w sumie z różnych środowisk, zakorzenione bardziej lub nie w muzyce folkowej, przyglądają się tej naszej muzyce i ją oceniają i te opinie zagraniczne to są bardzo ciekawe opinie. Mi się wydaje, że dla mnie najciekawsze jest jakby tych kilka wymiarów w ogóle artystów czy płyt i artystek, które się pojawiły, bo z jednej strony tak naprawdę powiedziałbym, że to nie jest nowa tradycja, tylko to są nowe tradycje. I fajnie tu nasi zagraniczni jurorzy powiedzieli, że są tradycje gdzieś tam od granicy z Białorusią, przez Śląsk, po Kujawy, po Kaszuby, co mnie jako osobę z Pomorza bardzo cieszy. Faktycznie ta płyta nie znalazła się w mojej trójce, ale no mnie w zasadzie każde podejście do tradycji kaszubskiej cieszy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocno jeszcze nie pokazany region, nie pokazana tradycja. A z drugiej strony właśnie ta różnorodność gatunkowa, czyli no trochę taki Rafael Rogiński, który gdzieś tam tworzy na granicy folku, na granicy muzyki jazzowej, z drugiej strony jeszcze bardziej folkowe, czasem bardziej elektroniczne. Mnie natomiast chyba to, co najbardziej przekonuje tak na pierwszy rzut oka, bo oczywiście te warstwy muzyczne, warstwy regionalne są ważne i ciekawe, to jest właśnie chyba to, co miałem w przypadku Sama Kowalskiego, czyli taka intymność, szczerość, jakby nawet kiedy odłączymy te wszystkie konteksty muzykologiczne na bok, to taka bezpośredniość tej muzyki, która trafia i która jakoś tam wydaje mi się może być uniwersalna i to jest na pewno pierwsza rzecz, która zwraca moją uwagę, że coś jakoś emocjonalnie mnie dotyka, a później oczywiście zagłębiam się dalej i to tworzy dodatkowy kontekst do tej muzyki, bo też tak jak w przypadku chociażby płyty Bura, gdzie to jest bardzo fascynujące połączenie, no bo z jednej strony Rafał Rogiński na gitarze, z drugiej strony trzy wyjątkowe artystki z Serbii. Tak jak powiedział jeden z jurorów, nie jest to płyta może najłatwiejsza, ale ona też ma w sobie taką dużą dawkę emocjonalną i no ja nie ukrywam, że to jest zawsze taka pierwsza rzecz, która zwraca dla mnie uwagę. Oczywiście zdarza się też tak, że tego nie ma i muzyka mnie pociąga, ale wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut ucha to jest właśnie to.
1: Mhm. Michał, a ty?
3: No właśnie tak myślałem, jak mówił Kuba o tych swoich wyborach i chyba wyszło mi, że mnie chyba najbardziej pociąga, to będzie dobre określenie, przesuwanie granic tradycji. Ja przyznaję, że głosowałem na pierwszym miejscu na Oberkast Travel, na drugim na Sama Kowalskiego i na trzecim ex aequo Hajda Banda i Rafael Rogiński. To jest prawie dokładnie tak samo jak główne, jak już to oficjalne wyniki. I właśnie Oberkast Travel i Sam Kowalski to są takie dwa dobre przykłady tego, czego ja szukam właśnie w nowej tradycji, no bo jest muzyka tradycyjna, która jest grana właśnie tradycyjnie.

0: I moim zdaniem właśnie coś takiego jak nowa tradycja, czy nawet jak Kuba właśnie to jeszcze lepiej określił, nowe tradycje, czyli przesuwanie granic tego, co jest muzyką tradycyjną, odwołującą się do tradycji, ale żeby ona cały czas była w dialogu ze współczesnością. Ja uważam, że te dwa albumy to właśnie to bardzo dobrze robią, ponieważ z jednej strony mamy sama Kowalskiego, który wziął oberki, zagrał je na gitarze. To brzmiało bardziej jak muzyka zapalachów niż jak oberki. Się okazało, że jest to takie połączenie między tymi muzykami, a z drugiej strony jest Oberka Stravel, którzy po prostu odpięli wrotki i zagrali oberki, jakby to był rok psychodeliczny z lat 70. I oni byli w ogóle nie ze Stanów, nie z Polski, tylko z jakiejś Turcji albo stamtąd. Więc to są takie rzeczy, których ja najbardziej szukam, czyli właśnie takich i nieoczywistych połączeń, i właśnie tego przesuwania tradycji. No i oczywiście, tak jak Kuba powiedział, też emocjonalności połączenia z tą muzyką już na takim poziomie estetycznym, ale właśnie takim konceptualnym to jest to przesuwanie tradycji.
1: Ja tylko jeśli mogę dodać to do tego, co mówi Michał, że to jest ciekawe, bo właśnie to, co powiedział, tak fajnie pokazuje, że ci artyści tak trochę podchodzą słuchacza czy słuchaczkę, że na początku może trudno jest zidentyfikować, albo ktoś, kto nie jest jakoś bardzo słuchany, co to tak naprawdę jest. No i dopiero później wychodzi, że ta muzyka gdzieś tam nawiązuje do jakiejś tradycji w folklorze, ale tak jak właśnie powiedział Michał, że to może być jakaś psychodelia, może być coś z Apalachów i to takie błądzenie między granicami, to też jest to, co mnie pociąga, ale też fajnie pokazuje, że czasami na pierwszy rzut ucha to może nie być to, co nam się wydaje i to też jest fajne.
2: Ja bym chciała jeszcze w tej audycji poruszyć jeden wątek, który wybrzmiał w rozmowie, którą przeprowadziłam z Darkiem Mazone, jednym z naszych jurorów, ale także gości konferencji Trad Forward. To jest uznany producent ze Seattle, z tej stacji KEXP, a także twórca, dyrektor artystyczny projektu Sama Art and Music. Skrócę tę jego wypowiedź, odsyłam do całości na naszych stronach radiowych. On powiedział kilka ważnych rzeczy jako osoba właśnie z zagranicy, która słucha polskiego folku, powiedzmy polskiej sceny muzycznej. Po pierwsze, każdą tę płytę, jak słuchał, to starał się umieścić w jakiejś, powiedzmy to, globalnej czy world musicowej playliście. Tak, żeby co tu zrobić, żeby ułatwić osobie z zagranicy dotarcie do przykładów gatunku czy kategorii muzycznej, która może go interesować, taką osobę. I powiedział ciekawą rzecz, na przykład sama Kowalskiego umieściłby w playliście Amerykana. Fiedronowicza umieściłby w playliście z muzyką ambientową, elektroniczną, taką współczesną, wręcz nawet czasem filmową. Wundertuta też zwrócił uwagę na Kaszuby, ze względu na to, że to jest przykład, którym Polacy mogą się chwalić jako odwołaniem, właśnie jako próbą rekonstrukcji, czy odwołania, czy reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Pojawiło się kilka takich głosów, ale powiedział też jedną ważną rzecz, że ten konkurs i w ogóle ta selekcja powinna też trafić na przykład do Stanów Zjednoczonych, do Polaków, gdzie jest ogromna diaspora Polaków, słuchaczy, którzy czekają na propozycje, nowe propozycje muzyki z Polski. Oni chcą słuchać tej muzyki z Polski, a muzyka ma to do siebie, że działa jak taki magiczny portal. Pozwala na to, żeby się połączyć też z dawnym światem, z kulturą. Że polska scena muzyczna i my też powinniśmy zrobić wszystko, żeby tym muzykom umożliwić koncertowanie na przykład w Stanach Zjednoczonych. To się łączy z bardzo ważnym panelem konferencji Trad Forward o tym, jak przebić się na scenę, szersze sceny folkowe. Co wy o tym myślicie? Czy takie płyty mają szansę przebić się na szersze sceny, powiedzmy światowe? Co tu zrobić, żeby pomóc artystom właśnie osiągnąć takie cele?
1: No mi się wydaje, że to jest jak najbardziej możliwe i trochę tak jak Darek powiedział i też to, o czym mówiliśmy przed chwilą, takim trochę fortelem, czyli że niekoniecznie może idąc tą trasą pod tytułem muzyka folkowa czy tak zwany world music, ale gdzieś tam dookoła. Ja nawet od tego roku na łamach magazynu The Quietus, gdzie też piszę, jeden z brytyjskich redaktorów założył taką nową kolumnę, która właśnie skupia się na muzyce folkowej, ale w zasadzie tej muzyce folkowej rozumianej bardzo szeroko. I tam się pojawiają niektóre, też pojawiło się kilka nagrań z Polski. No właśnie i wydaje mi się, że może to jest ten klucz, żeby próbować dotrzeć trochę naokoło, trochę inną drogą, ale też to by się nie wydarzyło, gdyby nie to, że jednak w tej muzyce jest coś takiego, co przyciąga dziennikarzy czy osoby zajmujące się nie tylko muzyką folkową, bo czasami też sobie myślę, że może idąc tak na wprost właśnie do osób czy rozgłośni, czy playlist, world music, czy muzyki folkowej, to jednak tak jak sobie trochę rozmawiamy właśnie, jak Michał mówi o tym przesuwaniu granic, że jednak to może tam nie do końca pasować, bo to nie jest

0: tak bardzo oczywiste, jak czasem jakiś dany gatunek się nam kojarzy, więc może właśnie trzeba szukać jakichś innych sposobów. Też myślę sobie o innych festiwalach. W tym roku chyba się we Francji odbywa druga czy trzecia edycja takiego festiwalu New Trad, no czyli też w zasadzie nowe tradycje, który właśnie zbiera artystów takiego, powiedziałbym, z tego folkowego pogranicza, więc może to jest jakiś klucz.
1: Michał, żywo gestykulowałeś,
2: Tak, bo
1: słuchając.
2: właśnie jak Kuba powiedział, że i Darek, żeby nie promować tej muzyki koniecznie właśnie przez te kanały World Music, to mi się od razu przypomina historia dwóch gitarzystów z Nigru, czyli Bombino i Mdu Moktara, którzy właśnie weszli w ten światowy obieg zupełnie z innej strony, czyli właśnie z strony muzyki alternatywnej i właśnie są nawet w tej muzyce tuareskiej, która jest bardzo podobna do siebie, są dwa obiegi. Właśnie jest taki obiekt bardziej alternatywny, który właśnie idzie, na przykład do Mdu Moktara grał na Off Festiwalu, tak, wydaje się w alternatywnej wytwórni, a z drugiej strony mamy takich bardziej, powiedzmy, przyjaznych dla typowego słuchacza world music, czyli Tina Riven, czy Tamikas, który jest tak trochę pomiędzy, więc myślę, że właśnie to, co powiedziały Kuba i Darek, czyli żeby tak spróbować nie sprzedawać tego jako muzykę tradycyjną, nie sprzedawać tego jako folk, to myślę, że to jest jedno takie, myślę, to jest taka droga ze swojego doświadczenia, bo tak jak i Kuba, obaj mamy doświadczenie z pisaniem do mediów zagranicznych, to też ważne jest to, żeby, bardzo mi się ciężko to mówi, ale to jest niestety prawda, ważne jest to, żeby nie skupiać się tylko na muzyce, tak? Tylko żeby jednak tam sama wspaniała muzyka nie zawsze wystarczy, że do tego, żeby ją wypromować lub zainteresować jakiegoś redaktora czy medium, więc tutaj też trzeba, myślę, że pamiętać o tych właśnie wszystkich historiach, tak jak właśnie tutaj i jak się okazało i w przypadku Milana i Manosa i innych naszych jurorów, to ich zachwyciła w ogóle ta historia z Kaszubów.
1: Tak.
2: To jest,
1: Tak.
2: myślę, że teraz zespół Dresze powinien jakoś, znaczy nie powinien, mógłby, gdyby, jeśli chce wyjść poza Polskę, to myślę, że właśnie dobrym rozwiązaniem jest to, że oni właśnie grają muzykę nowoczesną, ale z takiego bardzo konkretnego regionu i pokazują coś nieznanego. No, też jest dość duży problem, przeszkoda, to jest coś, nad czym ja też się zastanawiam dużo właśnie w tym, jak w swojej praktyce dziennikarskiej pisać o polskich muzykach, polskich muzyczkach za granicą i jak to zrobić. No to my trochę wpadamy w taką pułapkę, że z jednej strony nasza muzyka jest trochę za blisko tej muzyki zachodniej, powiedzmy, a trochę za daleko i tak jesteśmy w takim limbo. No nie jest to muzyka zupełnie inna, jak na przykład właśnie, nie wiem, muzyka, nie wiem, jak Kom z południowej Afryki, czy Kumbia z Ameryki Południowej, tylko to jest taka muzyka trochę pomiędzy i to jest też właśnie taki wyzwanie właśnie, jak pokazać, że ta muzyka, mimo że jest taka właśnie dość momentami bliska do właśnie, nie wiem, no, w skrzypce, tak, są i folk amerykańskim, i folk angielskim, i francuskim, więc jak pokazać, że to nasze granie na skrzypcach jest czymś wyjątkowym.
1: Kończąc już powoli naszą rozmowę, zaraz koncert Tercet Imperial, czyli laureatów Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja minionego roku i też premiera ich płyty Prymat, na którą chyba wszyscy sobie ostrzymy zęby.
2: Fantastyczne jest. To jest dopiero odpięcie wrotek, ten album.
1: No to pewnie trzymamy kciuki, zobaczymy, jak będzie się plasował w selekcji roku 2026. Myślę, że na to wszyscy liczymy i czekamy na różne tego typu propozycje odważne, ciekawe, oryginalne. Wszystkich artystów, zespoły zachęcamy do tego, żeby może właśnie odpinać wrotki albo kroczyć swoimi drogami, nagrywać płyty. Na te wszystkie płyty czekamy i czekają na nie też słuchacze z zagranicy, jak państwo słyszeli. Jakub Knera, Michał Wieczorek, jurorzy folkowego fonogramu roku. O selekcji roku 2025 rozmawiali z nami w przerwie koncertu. Dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I wracamy do słuchania.

0: Witajcie pięknie.
1: Krzysztof Trebonia-Tutka.
0: I Kuba Borysiak. Witamy serdecznie na kolejnym koncercie 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja.
1: Proszę Państwa, już za chwilę na tej scenie pojawi się zespół, który jest w pewnym sensie dopełnieniem dzisiejszego wieczoru, bo przed chwilą słuchaliśmy Oberkast Travel, a to jest, proszę Państwa, grupa, którą łączy dwóch muzyków, bo to, proszę Państwa, i Piotr Zabrocki, i Jan Emil Młynarski, artyści, których słyszeliśmy przed chwilą. I Tercet Imperial to jest oczywiście laureat Grand Prix konkursu muzyki folkowej roku ubiegłego. I to będzie kolejna odsłona bardzo interesujących i intrygujących aranżacji mazurków naszej tutaj pięknej radomskiej tradycji.
0: Od lat prowadzą intensywne poszukiwania w terenie. Podróżują po polskiej wsi, ucząc się bezpośrednio od muzykantów i budując relacje z artystami ludowymi. Szczególnie ważne miejsce zajmuje w ich pracy Radomszczyzna oraz współpraca z takimi muzykami jak Jan Woźniak czy Zdzisław Kwapiński.
1: Myślę, że nie nadużyję zaufania artystów, jeśli powiem, że ten projekt jest troszeczkę podobny do Oberkast Travel, w tym sensie, że muzycy podobnie także wyszukiwali pewnych analogii do najróżniejszych rytmik z Afryki. W ogóle myślę, że brzmienie zespołu Tercet Imperial mnie osobiście bardzo kojarzy się z nagraniami chociażby z wytwórni Niege z Ugandy, czy może takim wspaniałym też archiwalnym nagraniem z Analog Afrika, ale to są wciąż nasze rdzenne mazurki. To myślenie i ta koncepcja doprowadziła ich właśnie do stworzenia bardzo oryginalnego brzmienia zespołu, bo te tradycyjne melodie, pierwotne, wykonywane na skrzypcach czy harmonii, zostają tutaj przełożone na analogowe syntezatory, a wiejski jazz, na którym jeszcze przed chwilą grał Janek, ten pulsujący rytm staje się właśnie zupełnie czymś innym w wersji elektronicznej.
0: Do duetu dołączyła także śpiewaczka i tancerka Joanna Sztucka, uczennica Marii Siwiec z Gałek Rusinowskich. Witamy serdecznie panią Marię też. Dopełniając projekt wyraźnym nawiązaniem do ludowej tradycji wykonawczej oraz intrygującą kreacją sceniczną.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy artystów na scenę. Proszę Państwa, Jan Emil Młynarski, perkusja elektroniczna.
0: Piotr Zabrocki, syntezatory.
1: A także Joanna Sztucka, śpiew.
0: Laureaci Grand Prix ubiegłorocznej nowej tradycji.
1: Tercet Imperial.

0: Dziękujemy Państwu bardzo, że tutaj jesteśmy po roku i chcielibyśmy w tym momencie już na początku podziękować z całego serca Marii Siwiec. Myślę, że też w imieniu w ogóle nie tylko nas, ale za ten czas, który nam poświęciła i poświęca i za te wszystkie przepiękne melodie, które też sama wymyśla, bo jest wielką artystką. Pani Maria jest wielką artystką. Na koniec koncertu zaśpiewamy taką melodię. A zostaniesz do końca?
1: Nie, tylko dwie zwrotki. A jaką, którą?
2: Ale to na koniec.
1: Na koniec, ja już bym chciała jechać do domu, Janek.
0: A taka melodia.
1: No. No dobrze. No. Dawaj. Melodii.
2: Tak, zagrajmy kawałek.
1: Kawałek, dwie zwroteczki albo jeden.

Mamy czas antenowy, więc fajnie, że jesteście z nami.

Teraz zagramy ostatni utwór, właśnie ten, który dostaliśmy. Skomponowała go Marysia Siwiec, której dziękowaliśmy na początku koncertu. Nasza płyta jest do kupienia tutaj, na miejscu, więc zachęcamy. Bardzo się cieszymy, że właśnie w sklepiku. I bardzo się cieszymy, że możemy po roku od wzięcia udziału tu w konkursie właśnie z tą płytą już premierowo wystąpić.

Dobranoc Państwu, dziękujemy. Nazywamy się Tercet Imperial. Gramy muzykę polską, operki, elektronicznie. I to wszystko to jest dziedzictwo naszych przodków.

0: Tercet Imperial, laureaci Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja w roku ubiegłym, czyli w roku 2025. Joanna Sztucka, Piotr Zabrocki i Jan Emil Młynarski. Nowe elektroniczne mazurki radomskie.
1: Tercet Imperial. Dobranoc, dobranoc, ino nie kozdemu, ino ty Janie, co idzie do domu. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. No i oczywiście, proszę Państwa, największe emocje pozostawiamy na zakończenie. Zapraszamy teraz bardzo serdecznie jurorów tegorocznego konkursu muzyki folkowej. Zapraszamy wszystkich na scenę, bo już za chwilę usłyszymy wyniki tegoroczne. Usłyszymy i dowiemy się, kto wygrał w tym roku.

0: Joanna Słowińska.
1: Jury w składzie Joanna Słowińska, przewodnicząca. Jury Sylwia Błażej, Piotr Kędziorek, Marcin Kusy, Łucja Siedlik, Damian Sikorski, Maciej Szajkowski, Ewa Szczecińska postanowiło przyznać następujące nagrody. Złote gęśle. Nagrodę dla najlepszego instrumentalisty, dla Mikołaja Zycha z zespołu Piąty Żywioł. Za wirtuozerię i doskonałe wyczucie czasu w muzyce, finezję rytmiczną i polot wnoszące nowe wartości w ramach rytmów trójdzielnych. Nagrodę specjalną imienia Czesława Niemena dla Pawła Płoskonia za doskonałe wyczucie metryczne i posługiwanie się językiem liry korbowej jak własnym. Nagrodę czwórki.

Polskiego Radia dla zespołu Piąty Żywioł. Za wniesienie muzyki jazzowej do folku, umiejętność połączenia tych dwóch gatunków i za prawdziwe zespołowe granie. Nagrodę programu

0: i wprowadzenie szpinetu na estradę nowej tradycji. Nagrodę programu pierwszego Polskiego Radia dla zespołu Kasary za charyzmę, potęgę głosów i harmonii. Trzecią nagrodę w wysokości 5000 zł dla zespołu Wcias. Za eksperyment, sonorystykę, radykalny minimalizm i prawdziwie nową tradycję. Drugą nagrodę ex aequo w wysokości 7000 zł, każda dla zespołu Uczta za ucztę dla ucha, muzyczny nerw, sceniczną swobodę, sowizdrzalskie poczucie humoru i doskonałe wyczucie formy. Oraz dla zespołu Zjem za nowoczesne brzmienie śpiewu, konsekwentnie rozwijaną i wsysającą dramaturgię oraz jedność dwóch tradycji. Nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w wysokości 10000 zł dla zespołu Uczta. Za grów, który niesie. Nagrodę Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w wysokości 10000 zł dla zespołu Braty. Za sięgnięcie do pozamuzycznych aspektów tradycji. Grand Prix, nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 20000 zł dla Karoliny Matuszkiewicz powtórzę, bo część publiczności skutecznie zagłuszyła dla kogo. Może państwo nie słyszeli tego w radio. Powtórzę. Grand Prix. Nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 20000 zł dla Karoliny Matuszkiewicz za wirtuozerię, duchową głębię i niezależność myślenia. No i czego łatwo się domyślić, nagrodę publiczności Burza Braw otrzymuje Karolina Matuszkiewicz. W koncercie laureatów występują zespoły. Karolina Matuszkiewicz, Uczta, Zjem, Wcias i Braty. Bardzo państwu dziękuję.
1: Pięknie dziękujemy jurorom. Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy na jutrzejszy koncert laureatów.
2: A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy naszym jurorom za ich ciężką pracę. Proszę państwa, to już prawie koniec. Oczywiście zapraszamy na jutrzejszy dzień, bo jutro o godzinie 12 koncert dla dzieci to Zegzela i Ola Bilińska, o godzinie 18 Johnny Nash i Tomo Katsurada. No i oczywiście 19.30 koncert laureatów. Jeszcze chcielibyśmy podziękować naszym partnerom.
1: Partnerami festiwalu są

0: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, KODY, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża i gmina Sejny. Dziękujemy bardzo.
1: A my także dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj pracowali przy naszych koncertach. Realizacja dźwięku Ewa Guziołek, Michał Bereza, Jacek Gładkowski, kierownictwo produkcji Sylwia Gorlas i Magdalena Todynek-Jabłońska. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy.
0: Kuba Borysiak.
1: I Krzysztof Trybunia-Tutka. Oddajemy już teraz sygnał do naszego studia emisyjnego programu.

a tu w studiu emisyjnym przed konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Roch Siciński, kłaniamy się nisko, no i gratulujemy laureatom konkursu muzyki folkowej. Festiwal Nowa Tradycja trwa, na pewno ten ciąg dalszy z szerokim uśmiechem śledzić będzie Karolina Matuszkiewicz. Przypomnę, Grand Prix, czyli 20 tysięcy złotych i nagroda publiczności, czyli burza braw, właśnie dla Karoliny Matuszkiewicz, skrzypaczki, wokalistki, multiinstrumentalistki. My serdecznie gratulujemy, czekamy na jutro na koncert laureatów. W ramach tego koncertu, jak Państwo słyszeli, ale przypomnę, bo to ważne, także laureaci drugiej nagrody i trzeciej nagrody. Ta druga została przyznana ex aequo, po 7 tysięcy złotych otrzymały zespoły Zjem i Uczta. Uczta dodatkowo otrzymała nagrodę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Trzecia nagroda w Cias. No i nagrody dodatkowe, o których też przypomnę. Paweł Płoskoń z nagrodą specjalną imienia Czesława Niemena. Kasary otrzymały nagrodę radiowej jedynki, braty radiowej dwójki i nagrodę Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. To 10 tysięcy złotych. Zespół Piąty Żywioł nagrodę czwórki, a w ramach tego zespołu wyróżniony został także Mikołaj Zych, który otrzymał złote gęśle. Koncert laureatów konkursu muzyki folkowej jutro o 19:30. Za nami transmisja tego sobotniego wieczoru ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Kolejny koncert na naszej antenie wcześniej niż 19:30, bo o 18:00 jutro. Zapraszamy serdecznie. A dziś wszyscy, którzy byli na koncertach, a wcześniej na przesłuchaniach w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego, teraz kierują się do Ambasady Muzyki Tradycyjnej na warszawskim Jazdowie. Tam już za 14 minut rozpocznie się zabawa. No właśnie, bo festiwal to nie tylko koncerty i konkurs, to także te mniej formalne spotkania i rozmowy przed czy po zaplanowanych w programie wydarzeniach. Kto z Państwa nie mógł przyjechać do Warszawy na nową tradycję, może posłuchać jednej z wielu rozmów towarzyszących tegorocznej edycji, ba, także wziąć udział w tej rozmowie telefonicznie. Jutro o 10:00 audycja Cafe Muza i nasz gość, którego co prawda można próbować zaklasyfikować do różnych muzycznych światów, a i tak z każdej kategorii się wymyka. No a tymczasem do festiwalu Nowa Tradycja, także do konkursu na folkowy fonogram roku pasuje jak ulał to Rafael Rogiński. Spotkanie z gitarzystą poprowadzi Magdalena Teichma, a Państwo będą mogli zadzwonić do naszego studia i zadać pytanie Rafaelowi Rogińskiemu.

Rafael Rogiński w programie drugim Polskiego Radia. Teraz słuchaliśmy jego gitary, a jutro o 10:00 posłuchamy, co artysta ma do powiedzenia. To w audycji Cafe Muza. Wieczór z nagrodami, nie tylko folkowy fonogram roku, nie tylko konkurs muzyki folkowej w ramach festiwalu Nowa Tradycja. To wszystko w Warszawie, ale w Cannes rozdane zostały nagrody i bardzo się cieszymy, że Paweł Pawlikowski został wyróżniony w swojej kategorii reżyserskiej. Jesteśmy dumni. Kolejna statuetka do kolekcji na tej już, myślę, ciężko obsadzonej półce w domu Pawła Pawlikowskiego. Choć jeśli chodzi o samą statuetkę, to były pewne problemy, gdyż była to kategoria, w której pojawiły się nagrody ex aequo, a organizatorzy chyba nie do końca byli przygotowani na więcej statuetek. To wszystko działo się wtedy, kiedy my w dwójce słuchaliśmy tercetu Imperial. Teraz już imieniny godziny, czyli 22:22. Ja będę Państwu towarzyszył do 23:00 i wracamy do muzyki. Czego posłuchamy? Chyba łatwiej po prostu zaprezentować tę muzykę niż o niej opowiedzieć, bo będziemy mieli do czynienia z mocno eklektycznym nagraniem. I właśnie o to chodzi, bo płyta, którą zabrałem do studia, to nawiązanie do mailowej rozmowy z jednym ze słuchaczy, którą przeprowadziłem po wtorkowym wydaniu jazzowego klubu Dwójki. Wówczas

prezentowałem Państwu nagrania Lutosławski Quartet z dwiema istotnymi postaciami współczesnego jazzu, czyli z Chris Davis i z Jamesem Brandonem Lewisem. W tym przypadku jazz, czy raczej muzyka improwizowana, łączyła się z muzyką klasyczną, czy raczej współczesną. No i te połączenia wydają się dość naturalne, szczególnie w dwójce. Właśnie na ten temat, tych połączeń mailowałem z panem Patrykiem. Rozmowa zeszła jednak na temat połączeń znacznie mniej oczywistych. No a krótko potem, chyba nie przypadkiem, spojrzała na mnie z półki płyta sprzed 2 lat, która ma w sobie sporo nieoczekiwanych muzycznych połączeń, fuzji. Więc pomyślałem, że warto ją państwu zaprezentować i w kilku słowach o niej opowiedzieć.

Wydarzyło się wiele w muzyce, która przed chwilą wypełniła antenę dwójki. Państwa głośniki, może słuchawki. Love Ash, tak zatytułowany jest album, który będzie nam towarzyszył do godziny 23. Przed muzyką powiedziałem, że łatwiej ją zaprezentować niż o niej opowiedzieć, ale tak się składa, że teraz, kiedy wiemy, z czym mamy do czynienia, mogę sięgnąć po krótki tekst z książeczki. Mianowicie, surowo piękne melodie współistnieją tu z syntetycznymi rytmami, wybuchowe improwizacje z nieuchwytnymi formami piosenkowymi, a ascetyczne, ambientowe pejzaże z grzmiącą złożonością. No, jednym słowem, eklektycznie jest na płycie Chesa Smitha sprzed 2 lat, bo właśnie ten perkusista, choć chyba odważę się powiedzieć multiinstrumentalista, bo instrumentów, na których gra, ale także elektroniki, jest naprawdę sporo. Jest to niemały arsenał. Perkusista, którego świetnie, myślę, słuchacze muzyki improwizowanej, słuchacze dwójki znają. Perkusista jest tu liderem dużego zespołu. To może wymienię wszystkich. Jeśli chodzi o głos, to odpowiada za niego Shara Lannon. Anna Weber gra na flecie, Oscar Noriega na klarnetach, James Brandon Lewis na tenorze, Nate Woolley na trąbce, Jennifer Choi skrzypce, Kylie Armbrust altówka, Michael Nicholas wiolonczela, Shazad Ismaili na basie, ale też na instrumentach klawiszowych, no i lider za bębnami, lider programujący muzykę, korzystający z elektroniki, ale także różnej maści instrumentów perkusyjnych. To 2024 rok, a tak się składa, że tej płyty wcześniej nie miałem okazji Państwu zaprezentować na antenie dwójki, więc cieszę się, że trochę zbieg okoliczności, trochę rozmowa z jednym z słuchaczy sprowokowała to dzisiejsze spotkanie. A wydawcą tego krążka jest Pyroclastic Records, wytwórnia, o której opowiadaliśmy we wtorek, o której opowiadała szefowa tej oficyny, czyli Chris Davis w wywiadzie dla dwójki. Wcześniej, jeśli chodzi o Chesa Smitha, słyszeliśmy natomiast takie płyty jak We All Break czy Interpreted Well z Billem Frizzellem, Craigiem Taybornem, a także polską rejestrację zespołu Chess Smith and These Arches. No a teraz coś mocno nowojorskiego. No dobrze, to posłuchajmy dalej, jak przeplatają się te różne gatunki, różne inspiracje i czy aby w tej różnorodności nie odnajdujemy spójnego brzmienia. Może taki kontrastowy pomysł na stworzenie muzyki jest pomysłem jak najbardziej przemyślanym. Moim zdaniem się sprawdza, ale jeśli Państwo mają inne zdanie albo chcieliby podzielić się opinią, to ja dzielę się moim adresem mailowym roch.siciński@polskieradio.pl.

I tak oto Chess Smith na antenie dwójki. Perkusista niepokorny, odważny, oryginalny, ciekawy lider, oczywiście rewelacyjny sideman, ale to dlatego, że to po prostu kawał improwizatora. Każdy jego autorski album różni się od poprzedniego i to jest piękne, to jest cała zabawa w odkrywaniu artysty, myślę, że też dla niego w tworzeniu muzyki. A różnią się te albumy nie tylko dlatego, że Smith nie boi się sięgać po różne narzędzia, ale również czerpie z różnych kultur. Raz jest sercem w Nowym Jorku, a raz na Haiti, które swoją drogą rytmicznie dało poważne pole do popisu i no, jednocześnie stanowiło wyzwanie. Wówczas efekty podziwialiśmy na płycie We All Break. To był oktet. Tym razem mamy aż 10 muzyków. Tentet. Nie ma co ukrywać, ogromne wyzwanie logistyczne. Szczególnie, że w tej dziesiątce są no, co najmniej 3-4 absolutnie topowe nazwiska. No, chociażby Nate Woolley, James Brandon Lewis czy Shahzad Ismaili. Rewelacyjna Anna Weber, którą cenimy jednak przede wszystkim jako kompozytorkę, cenimy ją za kompozycję, ale tu jako sidemanka jej gra na flecie też oczywiście nie jest bez znaczenia. No i właśnie, zapraszanie innych liderów do zespołu to kolejne wyzwanie. Wyzwań Chess Smith się nie boi. I efekt jest taki, że w zależności od tego, w jakim miejscu włączymy album Love Ash, to możemy znaleźć się w przestrzeni no, po prostu zaskakującej. I oczywiście są momenty, kiedy konkretne nastroje, czy nawet gatunki są w przewadze, są bardziej dominujące. Gdzieś przeważają smyki, gdzieś elektronika, gdzieś pojawia się jazz, gdzieś no, wręcz muzyka klubowa. No to teraz, w pierwszych minutach muzyki, która przed nami, dominować będzie owszem elektronika, ale jazzu będzie tu moim zdaniem przynajmniej najwięcej i tej momentami wręcz drapieżnej improwizacji. I tą muzyką, muzyką Chessa Smitha kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. 9 minut pozostało do 23. Ja kłaniam się nisko, Roch Sieciński, pozostaje z Państwem Michał Jakubik.

0: autopromocja.
1: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.

Dobry wieczór, Łukasz Modelski. Dziś w Mediewannie wracamy do świata legend arturiańskich, tak zwanych legend arturiańskich, ponieważ dotychczas właściwie mądrzej by było mówić o cyklu Lancelota, Lancelota Graala. No ale dziś termin legendy arturiańskie jest jak najbardziej uprawniony, ponieważ pojawia się nowy, po znanym wszystkim przekładzie Tadeusza Komendanta sprzed lat, pojawia się nowy, inny, ważny, zaraz o tym

0: opowiemy przekład Śmierci Króla Artura. Autorką tego przekładu jest profesor Joanna Gorecka-Kalita Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wspaniałym trafem jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: No, poza tym, że dzieckiem będąc, kiedy czytałem to, co można było przeczytać z cyklu Lancelota Graala, to Śmierć Króla Artura czytałem najmniej chętnie, ponieważ tam się wszystko wali i wali się właściwie od samego początku. I wiadomo, że to się skończy, powiedzmy, źle, choć dla niektórych dobrze. To jednak ten element opowieści graalowych, czy opowieści arturiańskich właściwie, bo o graalu tutaj nie ma mowy, jest inna także z tego względu, że nie ma tam już lasu Broseliandy, nie ma Bretanii Błękitnej, że właściwie jest, no co jest, Anglia jest, takie mam wrażenie, i nazwy geograficzne są angielskie i jest to wszystko, co pozwoliło Anglikom budować swoją mitologię historyczną. Dlaczego tak inaczej wygląda ta część opowieści?
1: Ja nie wiem, czy to jest inaczej i w ogóle może od razu bym sprostowała, że to nie jest Anglia. To jest Brytania i że to słowo jest tak naprawdę dokładnie tym samym słowem, co Brytania. To tylko po polsku mówimy Brytania, Brytania. Owszem, Anglicy też mają rozróżnienie na Britain i Brittany. Natomiast Francuzi to jest Bretagne, to jest Bretagne la Menour, to jest mała ta Petite Bretagne, czyli Brytania. Natomiast Grande Bretagne, no to jest Wielka Brytania, którą zamieszkują Brytowie, a bynajmniej nie Anglowie, nie Anglicy tym bardziej. To znaczy oczywiście w epoce, w której powstaje ta powieść, o której dzisiaj rozmawiamy, to już są to Anglicy, owszem, i dynastia Plantagenetów, która właściwie dopiero zaczyna tam się okopywać na tronie, ale z kolei jest to Anglia zromanizowana, więc to są niezwykłe zawiłości tego wszystkiego. Natomiast przypomniał mi się słynny bohater, czy ojciec bohatera powieści Ivanhoe Waltera Scotta, czyli Cedric. Ów Cedric, który był strasznie obrażony na najeźdźców normańskich, francuskich i używał absolutnie uparcie języka angielskiego, ale Cedric zdawał się zapominać, że sam był dokładnie potomkiem takich najeźdźców, którzy z kolei skolonizowali, podbili Brytanię, prawda? No więc my, i to jest bardzo ważne w sytuacji Artura, dlatego że on nie jest, no on nie jest Anglikiem, on jest Brytem, czyli raczej jest po stronie, na przykład w przypadku Gotfryda z Monmouth, to są ci Brytowie, to są przede wszystkim Walijczycy, ale też Piktowie i tak dalej. I te rozmaite plemiona, które zostały podbite przez owych Anglów, czy też Anglosasów, których tam przywieźli z sobą Rzymianie jako najemników. No i oni się tam zaczęli bardzo panoszyć i opanowali. I ten Artur, który jest jednym z bohaterów historii królów Brytanii, Gottfrieda z Monmouth i tych wszystkich powieści, o których mówimy, to jest Artur, który, no, dla niego nazwanie go Anglikiem to byłoby jakieś wysoce obraźliwe. Dobrze. Ponieważ on z owymi Anglosasami walczy. Artur stanie się angielski mniej więcej od XIII wieku, czyli będzie pomału wypieranie z niego jego brytyjskości, a nastąpi jakby takie, to przede wszystkim Ryszard Lwie Serce będzie odpowiedzialny za to przejęcie Artura i zrobienie z niego Anglika.
0: No tak, ale też mówimy o Geoffreyu Gottfriedzie z Monmouth. No musimy wspomnieć o Bedzie i o tym wszystkim, co przed kroniką Gottfrieda się w historiografii brytyjskiej, powiedzmy, czy angielskiej. Mm-hmm. No jak ją nazwać? Jak ją nazwać?
1: No właśnie, nie wiadomo, prawda? Zwłaszcza, że ja bym bardzo chciała zachować tę jej wieloznaczność, że to jest i bretońskie, i brytyjskie, bo to jest mniej więcej postrzegane jako jedna ziemia, jedna kraina, nawet jeśli dzieli ją kanał Le Manche.
0: Jesteśmy w Brytanii Plantagenetów, to prawda. Domena Plantagenetów się ciągnie, przypomnijmy, głęboko w stronę południowego zachodu Francji. Jesteśmy po po Alienor Akwitańskiej, jesteśmy w okolicach Ryszarda Lwie Serce, piszemy na nowo genealogie przeróżne i przeróżne mitologie. No i teraz rodzi się pytanie, o jakim tekście my mówimy? O tekście, który powstaje kiedy? No bo on powstaje od nowa.

0: przecież nikt nie przepisuje kroniki Gottfrieda z Monmouth. Pisze dzieło literackie, pisze powieść. I co do czasów powstania tej powieści, pani profesor też we wstępie to zaznacza, istnieją no, różne datowania, powiedzmy, dosyć poważnie się różniące.
1: Tak, bo one idą od mniej więcej samego przełomu XII i XIII

0: I ja tutaj nie czuję się kompetentna, by to rozstrzygnąć. To jest w ogóle bardzo zawsze kłopot z tymi filiacjami, kiedy my ustalamy chronologię relatywną, czyli to na pewno było późniejsze niż to. No i na tym się nabudowuje już kolejne elementy układanki, a potem przychodzi ktoś i podkopuje sam fundament i mówi, ale kto powiedział, że to jest późniejsze niż to i że A inspirowało się B, a nie B inspirowało się A i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówimy tu o niesłychanie złożonych filiacjach. Tak samo, gdybyśmy chcieli jeszcze cofać się do samych początków mitycznych Artura, to też na przykład przez długie lata, mam wrażenie, że to było jeszcze jakieś takie postromantyczne pokłosie wśród badaczy, dominowało przekonanie, że jeśli cokolwiek gdzieś pojawia się w folklorze, to na pewno jest wcześniejsze niż źródła pisane. No ale znowu, dziś wiemy, to bardzo ciekawie ukazuje na przykład Rachel Bromwich, taka badaczka, no, słynna badaczka właśnie walijskiej, tych triad i wczesnej literatury walijskiej. I jak prześledziłam, kiedy Rachel Bromwich zaczynała jako młoda badaczka pisać, to absolutnie wszystko to, co analizowała, było obowiązkowo wcześniejsze, ale w swoich ostatnich wydaniach triad ona całkowicie weryfikuje ten pogląd. Mówi, teraz raczej jestem przekonana, że te elementy w triadach wchłonęły późniejsze rzeczy, które pojawiły się w źródłach pisanych.
1: Ale informacja o tym, że dotychczasowe przekonanie, że mówimy o czasach około lub po 1230, jest podkopywane przez przekonanie przesuwające to na początek wieku XIII, intuicyjnie mnie bliższe. Wolałbym, żeby tak było.
0: Mnie też. I wydaje mi się, że są pewne twarde dowody, które by za tym przemawiały, choć oczywiście one nigdy nie są tak do końca twarde, natomiast to są przede wszystkim na przykład z tradycji rękopiśmiennej, ponieważ nagle się okazało, że mamy rękopis, który jest datowany na sam początek XIII wieku, przy czym oczywiście tu też się można spierać, czy on jest na pewno datowany właściwie, ale wedle badań teraz on jest i on już zawiera w sobie ostatnie części cyklu, więc to by też był dowód na to, że jednak to powstało wcześniej.
1: Powiedzmy, że szeroko to licząc, jesteśmy w pierwszej ćwierci, czy na początku pierwszej ćwierci XIII wieku i w ten sposób odnieśliśmy się do kwestii datowania, no to teraz przed nami ocean kwestii autorstwa.
0: On to nie jest może taki głęboki strasznie ocean, ponieważ mamy jedną postać, której nominalnie przypisana jest ta powieść, podobnie jak przypisane jest jej poszukiwanie Świętego Graala i w którymś momencie też Lancelot, to jest niejaki Walter Map, Gauthier Map, i jest to całkowicie historyczna postać. Problem polega na tym, że to jest klerk walijski, i który jest w jakiś sposób, znaczy my go znamy jako autora łacińskiego utworu pod tytułem De Nugis Curialium, czyli tam bagatelki, czy jakby to Rabelais powiedział, fidrygałki dla dworzan. I oprócz tego gdzieś on się nam pojawia jako punkt odniesienia, no i nagle się okazuje, że on jest, wiemy skądinąd, że właśnie był walijskim klerkiem, miał tytuł magister, czyli uprawnienia do nauczania, czyli był, należał do tej takiej szeroko pojętej klasy duchowieństwa i żył on sobie w Anglii, w Walii na przełomie XII i XIII, się pod koniec XII wieku z początkiem XIII, nie pomnę dokładnej daty, kiedy umarł. W każdym razie jest to niewątpliwie postać historyczna, tylko że badacze są zgodni co do tego, że Map nie był autorem. I teraz oczywiście znowu to jesteśmy w przestrzeni takich dyskusji jak te, które się gdzieś tam zawsze toczyły, że prawda, Iliady i Odysei nie napisał Homer, tylko inny Grek o tym samym nazwisku. No nie. I teraz dlaczego nie był autorem? No przez długie lata twierdzono, że nie był autorem z bardzo prostego powodu, że umarł zanim powstały te utwory, które wówczas datowano na te lata 20-30. Natomiast w świetle tych właśnie najnowszych badań, które podważają i przesuwają to datowanie na okres wcześniejszy, w teorii Map mógłby być autorem, więc moglibyśmy to wziąć za dobrą monetę, skoro tekst tam mówi, że Walter Map, oto tutaj Walter Map kończy tutaj swoją księgę. No, jest kilka przyczyn, dla których nadal nie wydaje się to autorstwo właściwe. No po pierwsze, oczywiście my też nie możemy przyjąć, że skoro on jest podpisany, to on jest autorem, z tej przyczyny, że średniowieczne teksty niesłychanie często posiłkowały się jakąś fikcyjną auktoritas i czasem to była taka auktoritas, jak w tych niektórych powieściach z kręgu Świętego Graala, że to anioł podyktował, albo że Józef z Arymatei, albo sam Pan Jezus. No ale taki właściwie za

0: Zasadniczy powód, główny, to jest taki, że pierwsze rękopisy w Anglii, czy w Wielkiej Brytanii, powiedzmy, pojawiają się dopiero od połowy XIII wieku. Podczas gdy wszystkie rękopisy wcześniejsze, te właśnie od początku XIII wieku, pochodzą z mniej więcej Flandrii, Szampanii, Franche-Comté, czyli tego trójkąta, gdzie większość literatury w XII wieku powstaje, i one zdecydowanie przemawiają za kontynentalnym pochodzeniem legendy. I jeszcze jeden argument. Walter Mapp był niesłychanie krytyczny wobec cystersów i nierzadko licznych uszczypliwości pod ich adresem się dopuszczał. A jednak, niezależnie od tego, jak szeroko przyjmiemy, że wpływ cysterski w takim na przykład poszukiwaniu świętego Graala jest istotny, ale jednak niewątpliwie on istnieje jako jedna z inspiracji i trudno przyjąć, żeby to miał być ten właśnie autor.
1: Trudno go szukać, a przynajmniej niełatwo znaleźć. Być może są jakieś takie miejsca w śmierci Artura. Wydaje mi się to w ogóle do
0: nie,
1: szukania.
0: Nie, w śmierci Artura tego nie ma.
1: Wspomnieliśmy też o Plantagenetach i o domenie ich, która jest i w Anglii, no powiedzmy po obu stronach kanału La Manche. Do Franche-Comté i do Ile-de-France i do Szampanii ona nie sięga. I teraz chciałoby się powiedzieć, że to jest powieść napisana na jakieś plantażeneckie zamówienie, ale może tak nie jest.
0: No właśnie, są autorzy, którzy tak twierdzą. Ja raczej się z tym nie zgadzam. To znaczy, mnie się wydaje, i ja to tutaj też piszę w swoim wstępie, że jeśli, to raczej chodziło o coś na kształt takiego spekulum dla władcy. Czyli przedstawienie postaci idealnego władcy na swoim dwornym dworze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że już zanim powstaną te powieści, status historyczności Artura jest bardzo mocno wątpliwy. To znaczy sam Was, który pisze swoją powieść o Brutusie, w której się jak najbardziej król Artur pojawia, Was sam się dystansuje, mówiąc o tym, a jak to Brytowie, czy tam Bretończycy, jak se my bajają, jak tam opowiadają jakieś historie. W tym samym czasie cytowany też przeze mnie Aelred z Rivu mówi, że jak tam słuchałem tych bajent, bzdur opowiadanych o Arturze, albo na przykład później inny cysters, Cezary z Heisterbach, przytacza smakowitą anegdotę, jak to któryś z opatów mówił do mnichów podczas ekshortacji, jak zobaczył, że śpią, to nagle zawołał: audite, fratres, audite, Rex, jakąś nową rzecz wam tutaj oto proponuję. Był sobie król zwany Arturem. Potem głos zawiesił i powiedział: videte fratres miseriam magnam. Spójrzcież, bracia, na waszą wielką nędzę, jak wam mówiłem o Bogu, a jak wam mówię o wymyślonym Arturze, to zaraz zaczęliście bacznie nasłuchiwać. Więc mało tego, w tej historiografii punktem odniesienia czy porównaniem dla Henryka II staje się znacznie bardziej Karol Wielki niż Artur. Mało tego, jest jeszcze to, że no jednak ten Artur w literaturze cały czas naparza się z tymi Saksonami, może w śmierci króla Artura epizodycznie, ale jednak. A Henryk II był przynajmniej w połowie pochodzenia saksońskiego, więc to też taka trochę, mówiąc kolokwialnie, lipna filiacja. Czyli wydaje się, ja bym się skłaniała do tego, że ta operacja polityczna przejęcia Artura tak naprawdę dokonuje się później. A jeżeli to jest, owszem, w jakiś sposób służy celom Andegaweńczyków na tronie Anglii, to raczej właśnie jako taka wizja też idealnego władcy i tego, co dominuje na przykład w powieściach Chrétiena de Troyes, czyli nie tych wojen Artura, tylko właśnie lat Pax Arturiana. I że Henryk II też próbuje coś takiego wprowadzić. To będzie miało krótki żywot, ale on też próbuje zakończyć wewnętrzne konflikty, wprowadzić pokój, i to w tym sensie Artur jest takim ideałem władcy, ale raczej mitycznym niż realnym.
1: Bardzo obficie pani profesor cytuje zmarłego przedwcześnie Martena Orella, który który no, siedząc w Poitiers wygodnie w centrum domeny Plantagenetów, jednak opowiadał, że to rzeczywiście nie będzie andegaweńskie czy angielskie zamówienie, tylko jednak bronił tego bretońskiego czy walijskiego pochodzenia.
0: Tak, zwłaszcza, że Gottfried z Monmouth, na którym to wszystko gdzieś tam się też opiera, jest absolutnym takim wściekłym patriotą walijskim.
1: To warto jeszcze powiedzieć o edycji źródłowej, dlatego że przekład pani profesor powstał ostatecznie w oparciu o... To ciekawa historia, zresztą bardzo dobrze opowiedziana też, dlatego że powstał o edycję, której w miarę współcześni, powiedzmy, badacze zarzucili to, że jest stylem Viollet-le-Duc'a, czyli no, takim stylem, powiedzmy, nacechowanym myślą romantyczną i myślą o tym, jak sobie wyobrażamy pewne rzeczy. No, Viollet-le-Duc, no, to jest ktoś, kto wymyślił to, jak powinny wyglądać żygacze na Notre Dame w Paryżu. Więc, że to jest taka edycja, która ma tę cechę takiej domyślonej ex post edycji idealnej. Co to jest za wybór?
0: Tak, to znaczy to wynika stąd, że mamy takie dwie zasadnicze szkoły edycji tekstów, szkołę czy metody, których jedna nazywana jest metodą lachmanowską, choć zasadniczo we Francji należałoby bardziej mówić o metodzie Gastona Paris. Nie lubię tej odmiany Parisa. I druga metoda Bellierowska, czyli ucznia Paris, ale który jednak zbuntował się przeciw niemu. I teraz z grubsza, w ogromnym skrócie i uproszczeniu, na czym polegają te metody. Metoda lachmanowska, można jej czasem zarzucić, że ostatecznie powstaje tekst nieistniejący. Co to znaczy? To znaczy, że wybierając, to dalej jest edycja naukowa, czyli na przykład w przypadku Frappiera, no to była relacjonowanie z sobą kilkudziesięciu rękopisów. On miał wtedy do 40 dostęp. Czyli badamy te wszystkie rękopisy, wybieramy rękopis, który uważamy, i tu się akurat jeszcze to nie różni z metodą Bellierowską, czyli wybieramy ten wiodący rękopis, którego dokonamy edycji, przy czym w metodzie lachmanowskiej ten rękopis korygujemy w oparciu o pozostałe rękopisy tam, gdzie wydaje nam się to właściwe, stosowne, odpowiednie, gdzie są jakieś luki, gdzie coś jest bardziej tak, a nie inaczej. Natomiast metoda Bellierowska polega na, to jest w zgodzie z taką ogólnie tą indywidualistyczną, prawda, hipotezą Bellierowską, czyli podczas kiedy Paris był rzeczywiście bardziej tutaj romantyczny, to coś zwiąże się oczywiście też ze sporami o chanson de geste, czyli Bédier w swojej indywidualistycznej perspektywie przyjmuje jeden rękopis, najlepszy, definiuje najlepszy rękopis i edytuje ten najlepszy rękopis. A poprawki jedynie pojawiają się w tych miejscach, gdzie już absolutnie czegoś brakuje lub też jest tak zwany błąd poligenetyczny, czyli że ewidentnie coś przeskoczyło z wyższego wiersza rękopisu i tak dalej. Czyli do minimum ograniczamy wprowadzenie poprawek i tym samym mamy edycję jednego rękopisu. No, ale trzeba mieć świadomość, że edytując taki rękopis, też nie edytujemy tak naprawdę rękopisu autora, tylko jedną z postaci tego tekstu. I teraz mnie osobiście najbliższa jakoś tam sercu memu jest metoda tak zwana neolachmanowska, czyli taka, jaką na przykład jest najnowsza edycja Hulta mniej więcej, czyli taka, która, jak to ktoś ładnie powiedział, że to jest metoda lachmanowska po uwzględnieniu uwag Bédiera. Czyli dalej jakby kolacjonujemy te rękopisy, ale staramy się jednak zachować tam lekcję jednego rękopisu, natomiast jednak go tutaj korygując w oparciu o pozostałe. I w ten sposób jakby tutaj zaleta tego jest taka, że być może rzeczywiście uzyskujemy rękopis, jaki dokładnie w tej postaci nigdy nie istniał, ale istniał w tych mnóstwie całych wariantów i w gruncie rzeczy tak naprawdę jakby uczestniczymy w tym. No, tworzymy pewien wariant.
1: Tłumaczka pisze tutaj w pewnym cudzysłowie, a nie nawet w dokładnym cudzysłowie, o edycji uśrednionej. To bardzo ciekawe podejście, no bo to jest jednak edycja najlepsza z możliwych. Tak? Nie, że jedna wersja, ale ostatecznie najlepsza z możliwych, zupełnie jak świat, w którym żyjemy.
0: No. Tak, chociaż jeśli mogę tutaj na chwileczkę się wciąć, to jak tutaj pan być może zauważył, ja mam w przypisach warianty leksykalne. I one czasami są olbrzymie i czasami pokazują i na przykład jakiś fragment, tu może być to rzeczą,

0: gustu. O, w tym rękopisie to ciekawiej, krócej, lepiej, więc to też nie jest tak do końca, że to jest najlepsza edycja. To jest po prostu taka, jaką wybieramy. No i gdzieś tam zawsze będzie element subiektywizmu i też subiektywizm, który sprawił, że ja się zgadzam z tym, co ktoś też z Linardi powiedział, że nie będziemy mieli piękniejszej edycji niż edycja Frappiera.
1: Skoro o polskim przekładzie, jeszcze zanim o samej powieści, to wspomniany przeze mnie przekład Tadeusza Komendanta, ten, który w zielono-okładkowym wydaniu Piwu krąży, nie naukowy, pozbawiony wglądów w aparat, można powiedzieć. I wiem, że pani profesor się żachała, kiedy ostatnio rozmawialiśmy o tym przekładzie i używaliśmy różnych z niego wziętych sformułowań, które no jednak wydaje mi się weszły do polszczyzny i tutaj muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem oraz z pewną satysfakcją przeczytałem zdanie: szczęsny byłby rycerz, który by z taką dzieweczką mógł sobie wygodzić do woli. To wygadzanie sobie jest moim zdaniem licencją komendanta i to jest ukąszenie, które wszyscy nosimy.
0: Muszę powiedzieć, że jest to chyba jak ten sowiecki uczony, wpadłam na to niezależnie, ale to też dlatego, że to wygadzanie już kiedyś mi się pojawiło. Dlaczego? Tutaj bardzo dobrym adresem jest słownik seksualizmów polskich Lewinsona. Korzystałam z niego już nie raz, mając kiedyś właśnie, i kiedyś pamiętam, że to był dla mnie doskonały przykład, dlaczego nie da się, mitem jest ów filologiczny stopień zero pisania, czyli że my nie możemy znaleźć języka, który nie będzie nacechowany, i to jest bardzo w seksualizmach widoczne właśnie, bo gdzieś miałam tam jakiś wiersz o lichwiarzu, który to właśnie mówił, że ktoś tam wszystko wydaje na gacha, który, no i właśnie kila fu, no i teraz, no cóż tu powiedzieć, no nie hendorzy, bo dalibóg oznaczałoby, to mogłoby być staropolszczyznie całkiem co innego, nie za przeproszeniem pieprzy, no bo to byłoby z kolei jakimś amerykanizmem współczesnym. I tutaj z pomocą przyszedł mi właśnie Lewinson i tam akurat użyłam nie wygadza, tylko który jej dosiada. No, więc to też było takie, więc tutaj szukałam tego typu terminów, które byłyby odpowiednio oddawały tę jędrność oryginału, prawda? A z drugiej strony nie były nacechowane współcześnie, a seksualizmy są bardzo takim właśnie, bardzo nacechowanym.
1: No, jeśli podświadomość istnieje, co jest kwestią dyskusyjną,
0: możliwe,
1: wiadomo, to,
0: oczywiście,
1: to być może jednak siedzą w nas te zwroty. O czym jest śmierć króla Artura? No bo to jest oczywiście opowieść o końcu, o tym, że się wszystko sypie, o tym, że wszyscy umrą, to wiemy od początku. Dlaczego to się nagle musi stać? Dlaczego trzeba postawić kropkę nad każdą przygodą? Dlaczego trzeba napisać wprost, że to jest koniec przygód?
0: Tak, no trzeba, ale też paradoks polega na tym, moim zdaniem, że ten koniec jednocześnie sprawia, że, mówiąc tak, mit uchodzi cało. To znaczy, że tak, no bo to w pewnym momencie się już zaczyna wypalać. Oczywiście to nie jest koniec tak naprawdę, bo potem jeszcze przyjdzie Tristan Prozon, gdzie po prostu poszukiwanie Graala stanie się czymś na kształt takiej oznaki harcerskiej, prawda, którą zdobywamy, szukaliśmy Graala, nie wiem, mówiąc toporem, ciupcialiśmy królową i tak dalej, czyli są te rozmaite elementy. Natomiast powiedziałabym tak, że tutaj to jest też ciekawe, że ta ostatnia powieść cyklu, która rzeczywiście to zamyka, jednocześnie wraca do samego początku, bo tak naprawdę ta śmierć Artura jest bardzo wczesną daną, by tak rzec, legendy. Myśmy właściwie tutaj nie mówili, nie wiem, czy pan pozwoli, żebym w kilku słowach tak powiedziała, bo mówiliśmy o Gottfriedzie, w kilku słowach w ogóle o tych samych początkach Artura, najwcześniejszych. Czy chcemy o tym mówić, czy nie?
1: No, musimy w takim razie dla porządku się cofnąć ile? 800 lat? Jakoś tak pewnie.
0: Tak i nie. Aha. To znaczy, oczywiście to jest też, muszę powiedzieć, że tutaj mnie pan zaskoczył, ponieważ dzisiaj rano obstawiałam, czy pierwszym pytaniem będzie, czy Artur istniał, czy nie istniał. No. Dlatego też na to wpadłam, że właśnie Martinowi Orelowi to samo pytanie zadaje dziennikarz w bardzo szacownym podcaście Storia Voce, więc mogłoby i tak być. Tak, no oczywiście

0: Nie ma najmniejszych historycznych dowodów na istnienie Artura, a już z całą pewnością nie na jego królowanie. I teraz właśnie, no jeżeli przyjmujemy, że zawsze źródła folklorystyczne są wcześniejsze, z czym ja się od razu mówię, nie zgadzam, ponieważ one nie są nieruchome i wchłaniają różne rzeczy w siebie. To jest niesamowite, bo ja to tylko dygresja, że kiedyś śledząc jakieś arabskie opowieści notowane etnograficznie na placu Dżemalfna w Maroku, to znaczy czytając takie zapisy, odnajdywałam opowieści z żywotów ojców patrystycznych, prawda, czyli z bardzo erudycyjnych źródeł, absolutnie jeden jeden, więc wiadomo, że te wszystkie wątki sobie wędrują i krążą. No więc jak to było z tym Arturem? No gdzieś tam najwcześniejsze, może powiedzmy tak, najwcześniejsze wzmianki pisemne to jest, ostrożnie licząc, IX lub X wiek. Aczkolwiek gdzieś tam się pojawia odniesienie do poety z VI wieku, Aneirina, który właśnie w Triadach Walijskich gdzieś tam jest o nim mowa, który miałby też wspomnieć coś na temat Artura, przy czym tam to jest taka tak lakoniczna wzmianka, że o kimś jest mowa, że był to bardzo dzielny człowiek, choć nie był Arturem. No ale kto to jest ten Artur, to w ogóle nie ma mowy. I też dzisiaj właśnie Rachel Bromwich uważa, że to jest interpolacja późniejsza. Natomiast najwcześniejsze takie, powiedzmy, nie w folklorze, a już w takich źródłach historiograficznych, oczywiście umownie historiograficznych, to jest Nenius i jego Historia Brittonum, czyli z początku IX wieku. I tam Artur nie jest jeszcze królem, natomiast jest Dux Bellorum, czyli takim wojownikiem, który walczy u boku królów brytyjskich. I bierze udział właśnie w bitwie pod Mons Badonicus, czyli pod Badon Hill, czyli historycznej bitwie, która rozegrała się mniej więcej w latach między 490 a 517. Czyli mówimy o przełomie V i VI wieku, no ale znowu, przez setki lat nie ma mowy o tym, by Artur tam był i uczestniczył, ale pojawia się to dopiero właśnie u Neniusza. A pierwszy przed XII wiekiem jeszcze gdzieś mniej więcej w drugiej połowie XI wieku pojawia się wzmianka w Chronicum Britannicum przechowanej w opactwie Mosa Michel, gdzie mowa jest o dacie 421 roku, jest Natus est Sanctus Gildas, his diebus fuit Artus Rex Britannorum Fortis ex et facetus. To jest też ciekawe, że właśnie tego dnia urodził się święty Gildas, który to Gildas o Arturze nie wspomina w żaden sposób w swoim historiograficznym dziele. No i że wtedy właśnie panował król Artur, mężny i dworny, czyli ta dworność, którą potem będą rozwijały powieści, już się gdzieś tam tutaj pojawia. No więc oczywiście są i tacy autorzy, ci, którzy wszędzie tropią archetypy, jak Filip Weltech, który twierdzi, że Artur to tak naprawdę totemiczny bóg niedźwiedź, prawda, i podobne
1: no, tak,
0: rzeczy.
1: Tak, oczywiście. No. Ale ma się wrażenie, że wrócę do pytania, no bo wiemy, że jest jakaś postać, która skąd się musiała wziąć oczywiście i na pewno ciekawie by było dowiedzieć się skąd, chyba się nie dowiemy, co to był za mit, co to było za przekonanie, no ale gdzieś jednak czytając śmierć króla Artura, zwłaszcza sam koniec, widać, czasami to się zdarza w filmach, które już przekroczyły budżet i trzeba je szybko skończyć, widać takie pośpieszne domykanie wątków, że Lancelot zostaje księdzem i no prawie pustelnikiem, powiedzmy współpustelnikiem, i dowiadujemy się z jednego zdania, że spędza w tym stanie 4 czy 5 lat, i to są rzeczy bardzo jedynie schematycznie zaznaczone, nie opowiedziane tak mocno jak wszystko wcześniej, łącznie z wątkami pobocznymi. No mam i miałem też zawsze takie wrażenie, że gdzieś trzeba szybko kończyć, czy słusznie, czy niesłusznie?
0: Ja się nie zgadzam, aha, ale oczywiście to jest pana wrażenie, ono może być słuszne z pana, że tak powiem, intentio lectoris, natomiast moje jest inne, to znaczy ja w ogóle powiem tak, to jest całkowicie tutaj już prywatne i subiektywne. Ja tę powieść kocham, absolutnie. Odkąd ją przeczytałam po raz pierwszy, kocham ją miłością wielką, już lat temu kilkadziesiąt mniej więcej. I kiedy zaczynaliśmy ten projekt grantu tłumaczenia, to ja powiedziałam, wchodzę w to pod jednym warunkiem, dostaję śmierć Artura do przetłumaczenia.
1: Nikt nie chciał.
0: Bo Nie wiem, dlaczego byłam tak kategoryczna, smutno, że wszyscy się zgodzili, że tak. To znaczy, jakby ta powieść moim zdaniem jest absolutnie genialna i to, co pan nazywa pośpiechem,

0: dla mnie jest jakąś jej wewnętrzną logiką. Nie zgadzam się zresztą, żeby ta końcówka była przyklejona na ślinej drucik. To jest troszeczkę takie ad mortem festinamus, prawda? Mm-hmm. Czyli i że ja mam wrażenie, że to, co się tam dzieje, to jest efekt kuli śnieżnej tak naprawdę, która się rozpędza, która wszystko w siebie zagarnia, w której wszystko się z sobą splata i ostatecznie idzie taka lawina zniszczenia, która rzeczywiście na końcu idzie jakoś niezwykle szybko. Bo jednocześnie mamy tę pierwszą połowę, której mniej więcej połowę, w której właściwie to trochę tak udajemy, że nic się nie stało. Czyli bawimy się w takie erzace rycerskiej przygody. A tu turniej, a tu zakochana panna, a tu poszukiwanie, a tu to, a tu tamto, ale pod spodem jest pustka. Natomiast wracając na chwileczkę do tego, o czym właśnie mówiliśmy, że to, co ja powiedziałam, że mit uchodzi cało, to jest, to, przepraszam, to odwołam się teraz do artykułu, który no, napisałam niedawno, ale który dojrzewał we mnie całe lata, który się powinien ukazać jesienią, w którym porównałam tę powieść z takim bardzo słynnym w swoim czasie filmem antywesternem Clint Eastwooda pod tytułem Unforgiven. Mm-hmm. Ponieważ bardzo podobne są to historie. Jedna stanowiąca podzwonny dla westernu, druga dla powieści rycerskiej, którą jej zestawienie z westernem jest w końcu bardzo stare i dawne. No, że tak naprawdę bohaterowie westernu to są to już od czasów Owena Wistera rycerze, prawda, tylko w nowych dekoracjach. I rzeczywiście jest coś takiego, że każda z tych powieści sprawia, że nic już potem nie będzie, znaczy każda z, i powieść, i film, każde z tych dzieł sprawia, że nic już potem nie będzie takie samo, że już nie będzie można więcej nic powiedzieć, jeśli się nie chce wierutnie skłamać, mówi autor Śmierci Artura. I oczywiście możemy sobie potem jeszcze coś pogadać, ale tak, to już wszystko będzie, jakby ta powieść, to tutaj wybrzmi koniec.
1: Koniec,
0: ale ten koniec jednocześnie sprawi, że to, co mówię, że mi tu chodzi cało. W końcu Mallory, którego wszyscy głównie, jak ktoś kojarzy Śmierć Artura, to najczęściej tak, Le Mort d'Arthur, tak, Mallory'ego. Tak. Mallory, cały cykl świętego, cały cykl Lancelota Graala, nazywa od właśnie tej ostatniej powieści. I ona jest, tak jak powiedziałam, tą pierwszą daną. My tak naprawdę, zanim się jeszcze dowiemy, że Artur był królem, to się dowiadujemy, że umarł.
1: Dobrze.
0: W tych jeszcze wcześniejszych źródłach.
1: Mhm. Dobrze, dobrze. No ja miałem na myśli to przede wszystkim, że pod sam koniec narracja, mam wrażenie, jest bardzo pośpieszna, że zmienia się rytm tak, opowieści, że wielkie rzeczy są też opowiadane w no, takich właściwie dwu, trzyzdaniowych notatkach.
0: No właśnie, że ona nie jest przegadana, za to też ją kocham.
1: Nie jest, to prawda.
0: No, ale Lancelot jest ekstremalnie przegadany.
1: Ten efekt kuli śniegowej polega na tym, że zagarnia wszystko. No to powiedzmy dla porządku, że zaczynamy w momencie, w którym rzeczywiście udajemy, że nic się nie stało, nie ma już prawdziwych przygód do wykonania. Rzymianie jeszcze nas nie najechali, bo przez moment się pojawią też. I właściwie no, nie ma celu, więc ten cel sobie znajdujemy. To są dworskie zabawy, turnieje, krwawe bardzo. To się wszystko tak zaczyna. I co się potem dzieje, to przez moment powiedzmy sobie o fabule po prostu.
0: Ta fabuła się niesamowicie, ja to w ogóle zapewne widział pan w książce, zamieściłam taki rysunek, w którym sama sobie rozrysowałam i to było niesamowite, jak te rzeczy się splatają z sobą i że właściwie mnie się też, no znowu to jest coś, na co wpadłam jak ten uczony sowiecki, a potem zobaczyłam, że Patrick Moran wpadł na to samo, czyli że to nie jest apokalipsa, tylko to jest świat postapokaliptyczny, tak na dobrą sprawę, że w pewnym sensie apokalipsą jest poszukiwanie świętego Graala, że jest takim i zarówno i poetyką objawienia i też jednym końcem już przygód, właściwie ono jest końcem, tak, bo Graal zostaje zabrany do nieba i, tak, i tyle. A bohaterowie umierają. No i teraz tak, zostaje cały ten świat, czyli tak naprawdę ta powieść to jest taki rozrośnięty eksplicit, prawda? Rozrośnięty epilog. tutaj właściwie ta zapowiedź została skończona, mowa jest w prologu, ale król Henryk II, który też jest prawdopodobnie tu fikcyjnym patronatem, orzekł, że nie będzie ona całkiem skończona, dopóki nie zostanie opowiedziane, jak umarli ci wszyscy. I to jest też bardzo ciekawe, dlatego że dokładnie, od samego początku wiemy, że

0: wszyscy umrą, ale to jest w średniowieczu przecież o wiele ważniejsza sprawa. To nie to, że się umrze, bo to mniej więcej wiadomo, tak jak podatki, rzecz pewna, ale jak się umrze. No i to jest chyba ta historia o tym między innymi, jak będziemy umierać, w jaki sposób i jak będziemy do tej własnej śmierci się przyczynić. Więc właśnie fabuła tak, czyli opowiadamy o tym, jakby od początku jest mowa właśnie, że król Artur umrze, aczkolwiek ta jego śmierć jest taka nie do końca dopowiedziana, nie do końca jednoznaczna, bo nawet jeśli widzimy na końcu grób, to nie widzieliśmy, że tak powiem, habeas corpus, trupa nie widać było. Czyli jakby po części przyczyny tego, co się wydarzy w śmierci Artura, sięgają poza tekst. Czyli mamy Graala, który opuścił ten świat. No? Mamy, jak się okazuje, wstecz zaciągnięte winy. Czyli przede wszystkim, i to jest bardzo ciekawe, że wprowadza to właśnie autor śmierci Artura, czyli współodpowiedzialność za tę katastrofę, bo ona ma ileś tam swoich przyczyn, współodpowiedzialność ponosi Lancelot i jego cudzołożny związek z Ginewrą, ponieważ z tego wyniknie, a z kolei Lancelot ma wrogów, ma wroga Agravena, który jest zawistny, ma wroga czy wroginie, czy wrożycę Morganę, która go nienawidzi za to, że odtrącił mu jej miłość, nienawidzi ona też królowej Ginewry. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że jak się przyjrzeć, to tam wszystko napędza nienawiść. No i dopiero na końcu logika miłości gdzieś tam to wszystko odwróci, ale wszystko napędza nienawiść, czyli następuje splot wydarzeń, najprościej go jakoś tam ujmując, Agraven, z jednej strony Agraven, z drugiej Morgana oskarżają Lancelota wobec króla. Król na pół przyzwalając ostatecznie doprowadza Agraven do tego, że zostaje schwytana królowa, Lancelot ucieka. Tu jest bardzo, bardzo duże podobieństwo do całej historii Berulla, Tristana i Izoldy. No i Lancelot, i tu następuje kolejny splot wydarzeń, ponieważ Lancelot ratuje królową, która zostaje skazana na stos, ale w potyczce zabija braci Gowena i ten, który do tej pory był najwierniejszym przyjacielem Lancelota, wiecznie stojącym po jego stronie, staje się jego nieprzejednanym wrogiem, który za wszelką cenę nie tylko nastaje na jego śmierć, ale wręcz całe królestwo wciąga w wojnę. I to, że to, co jest ostatecznie tą przyczyną, prawda, że tu jest najazd Rzymian i tak dalej, to wszystko się splata, dlatego że Artur jest nieustająco za sprawą Gowena wciągnięty w kolejne wojny i oblężenia przeciw Lancelotowi. I co sprawia, że w tym czasie, kiedy zostaje jakby jeszcze od boku zaatakowany, dodatkowo z tym się wiąże zdrada Mordreda, ponieważ Mordredowi Artur powierza królową na czas swojej wyprawy wojennej, a Mordred, który go zdradza, i tutaj mamy jeszcze dawniejszą winę, która została zaciągnięta grubo wcześniej poza tekstem, to to, że Mordred w rzeczywistości jest nie siostrzeńcem, a kazirodczym synem Artura. Czyli tu jest ta, dodatkowo ten wątek. Czyli ostatecznie Gowen, który przez tę swoją nieprzejednaność, zresztą to jest niesłychanie psychologicznie ciekawe, bo to bohaterowie sami to rozpoznają. On mówi, jak to, dlaczego on tak cały czas dąży do tego? On mówi, dlatego, że on chce umrzeć. On jest tak nieszczęśliwy, że on tylko szuka śmierci. I właśnie, Gowen umiera ostatecznie. Ostatecznie w wojnie z Rzymianami, ale przez ranę, którą wcześniej mu Lancelot był zadał. Mordred zdradza i teraz król Artur nie ma już Gowena. Nie poprosi Lancelota o pomoc, bo uważa, że Lancelot się nie zgodzi, choć Lancelot by się zgodził. No ale i Artur ostatecznie idzie sam naprzeciw tej swojej śmierci, która jest mu pisana. On wszędzie o niej słyszy, dlatego też ta śmierć, która jest zapowiedziana od prologu, cały czas tam są proroctwa Merlina, tam są odczytania tych Senefians. Idziesz ku własnej śmierci. A pojawia się motyw w śnie króla Koła Fortuny, które pokazuje, że zrzuca go po prostu na dół. No i tak to wszystko się mniej więcej kończy, choć tak się nie kończy, ponieważ ostatecznie, tak jak już pan redaktor o tym wspomniał, powieść nie kończy się śmiercią Artura, tylko śmiercią Lancelota.
1: Lancelot dla porządku, powiedzmy, przerabia swoją miłość z pożądawczej na dającą. Zostaje księdzem. Przez chwilę o tym wiemy, no bo są chyba dwa zdania na ten temat. jeszcze dzieląc pustelnię z Hektorem, no w końcu umiera i tyle. Wcześniej też powiedzmy, że ulubiona scena malarzy romantycznych, Excalibur.

0: Artura trafia ostatecznie po wielu próbach, to już państwo wiedzą na pewno,
1: tak.
0: Trafia do jeziora, ręka się wysuwa i miecz tonie, następuje całkowity, absolutny, nieodwołalny kres przygód. Ale jest jeden
1: ja,
0: wątek.
1: Jeśli mogę,
0: tak,
1: przepraszam, ale ja jednak przerwę tylko a propos tych dwóch zdań, w których jest skwitowane, że Lancelot został księdzem. Ja bym jednak chciała tutaj jeden cytat umieścić, który też pokazuje trochę poetykę tego utworu. Czyli tam, gdzie Lancelot przybywa do pustelni, gdzie rozpoznaje swoich dawnych towarzyszy. Zresztą jest to arcyciekawy obraz, ponieważ w tekście mowa jest o tym, że on zabłąkał się w lesie i przez całą noc się błąkał, nie znając drogi tam z powrotem, czyli prawie, że w życia wędrówce na połowie czasu, prawda? I to jest dla mnie trochę obraz jego życia i on tutaj na końcu trafia do tej pustelni i kiedy się rozpoznaje tam swoich towarzyszy i tutaj następuje cytat, kiedy oni go pytają, a panie, co uczynisz? Ty, któryś był do tej pory najlepszym rycerzem na świecie. Powiem wam, rzecze on, co uczynię. Byliście mi towarzyszami w radościach świeckiego życia. Teraz ja dotrzymam wam towarzystwa w tym miejscu i w tym życiu i nigdy stąd nie odejdę, pókim żyw. A jeśli mnie nie przyjmiecie, pójdę gdzie indziej. Oni słysząc to wielce się uradowali, dziękują Bogu z całego serca i wznoszą ręce ku niebu. I w ten sposób ostał Lancelot z dwoma zacnymi mężami. No to jest, to może to jest lakoniczne, a może to jest po prostu less is more, ja bym tak powiedziała.
0: Chętnie bym na to przystał, gdyby nie fakt rozbudowanej i właściwie nie mającej znaczenia chyba, a już na pewno nie mającej znaczenia tego ciężaru, historii o pannie ze Skalotu, która pcha nas w nasze skojarzenia gdzieś w stronę innych powieści z
1: oczywiście
0: tego cyklu. I to jest...
1: Ja myślałam, że pan powie w stronę prerafaelitów, ale to...
0: I to jest rzecz, no, i rozbudowana, i opowiadana tak, jak się opowiadało w innych powieściach, i wzruszająca, i mająca swoje przeróżne dramaturgiczne zwroty, i tyle. I ona się kończy.
1: Tak, to oczywiście my chyba nie mamy czasu tego rozwinąć w wątku, ponieważ
0: nie
1: to jest
0: mamy,
1: wątek olbrzymi, ale ja tylko
0: powiedzieć,
1: powiem, że... No... Oczywiście, panna z Skalot, którą częściej kojarzymy jako Lady of Shalott, prawda? Czyli jak myśmy ją kiedyś szalotką sobie nazwali, ale więc panna z Skalot, która, no to jest taki epilion, prawda? Osobna opowieść w opowieści, ale tak, ale i nie. I rzeczywiście ona zostanie niesłychanie potem rozwinięta, zyska swoje imię, całą w ogóle, no o niej napisano całą monografię potężną. Nadège Le Noir napisała monografię panny ze Skalot, bardzo ciekawą. I ja, mnie się wydaje, że tutaj jest w ogóle kilka takich wątków. To, o czym wspomnieliśmy już, kiedy ta pierwsza połowa utworu upływa nam pod znakiem nic się nie stało, udajemy, że nic się nie stało, robimy wszystko tak jak do tej pory, ale to wszystko jest puste i teraz wchodzi w to właśnie taka opowieść. To nie jest pierwsza opowieść o pannie, która się zakochała bez wzajemności w Lancelocie. W samym Lancelocie prozą mamy historię takiej panny właśnie, która się w nim zakochała, ale która jednak swoją miłość przemieniła w czystą miłość, nie umarła z tego powodu. I to jest też ciekawe, bo my często jesteśmy troszeczkę ofiarami naszego postrzegania panny ze Skalot w taki sposób, no właśnie, ona jest wzruszająca, na miejscu jej żal, oczywiście. Autorowi pewnie też, ale jednak nie ma wątpliwości, że ona jest ofiarą takiej no, melancholii erotycznej. Melancholii miłosnej, która jest postrzegana jako choroba i tam jest zresztą wprost przecież takie zdanie, że ona, tak jak o tym Gawainie, który chciałby sobie z nią wygodzić, ona też używa takiego określenia, że zdało jej się, że umrze, jeśli go nie będzie miała i tam jest wprost o takim posiadaniu fizycznym. Więc to jest troszeczkę tak, że dla mnie ta opowieść tutaj w tym tekście jest też takim trochę erzacem, jak te turnieje. Które to turnieje są erzacem prawdziwej rycerskiej przygody, czyli kogoś tutaj oswobadzamy, kogoś wyzwalamy, bo te turnieje zawsze mają taką nie najlepszą prasę w literaturze. Natomiast tutaj właśnie panna z Skalot jest trochę takim obrazem, ona sama siebie postrzega jako kogoś, kto kocha na sposób dworny. Ona siebie widzi jako właśnie taką adeptkę finemor. Natomiast to jest raczej to, co z

0: spełnia kryteria takiej folle amour, patrząc na takie wizje średniowieczne. Czyli ta miłość, która nie zna mesure, powściągliwości, umiaru, której to kobieta wychodzi naprzeciw, prawda, mężczyźnie i która właśnie umiera z tej miłości, która go błaga, która wprost mówi mu w którymś momencie, że no, mogłeś przynajmniej nie odmawiać mi tak kategorycznie. Zostawiłeś mi chociaż troszeczkę nadziei. No, zresztą bardzo ciekawy jest też ten moment, kiedy ona mówi do Lancelota, czy nie byłby podły ten, który odrzuciłby moje względy, na co on już czując, że grunt jest grząski, mówi, no gdyby był panem swojego serca, to rzeczywiście byłby podły. Ona mówi, czyż jest tak, że twoje serce jest w niewoli, na co Lancelot strasznie się oburza i mówi, moje serce jest tam, gdzie chcę, żeby było. A mniej więcej tak się wyraża. Ona mówi, no to skoro tak, no to mnie, ja muszę umrzeć dla ciebie. Czyli to jest opowieść, która rzeczywiście jest gdzieś tam sobie osobna, ale ona jest tutaj rzeczywiście bardzo rozwinięta, ale jednocześnie ona też troszeczkę nam pokazuje znowu tę podszewkę. Dlatego ja uważam, że w tej powieści bardzo ważny jest też ten motyw. Ona jest o wiele mniej taka, w cudzysłowie, konfesyjna czy religijna niż poszukiwanie świętego Graala. A jednocześnie, jak ktoś zauważył, ona idzie trochę dalej, bo tak jak pan powiedział, Lancelot zostaje księdzem. Galaad tego nie czyni, prawda? Tam dalej to jest jednak rycerz mimo wszystko. Ale i teraz mnie się wydaje, że ona jednocześnie od takiej duchowej strony strasznie dużo dekonstruuje inaczej. Czyli na przykład ta miłość Lancelota i Ginevry, nim ona się zmieni, nim Lancelot ją jakby oczyści, dojdzie do tego, że ona się właśnie zmieni z Eros, powiedzmy, przejdzie w Agape, to na początku oni no, żyją w sposób taki, no za przeproszeniem, jak króliki. No,
1: a choć i wcześniej Lancelot
0: miłował,
1: był królową, to teraz pokochał ją więcej niż dotąd i ona jego wzajem. Popadli w takie szaleństwo, że wielu ludzi wokół widziało ich postępki. No, czyli to szaleństwo było silniejsze niż obyczaj,
0: tak,
1: niż norma.
0: Tak. I to w ogóle tak, już nie jest fin amour, to jest folle amour, to jest mowa wprost, że to jest folion. To kilkakrotnie ktoś powiedział, że no, autor nie potępia, ponieważ nie ma słowa luxure, które jest rozpusta, które jest w poszukiwaniu. Owszem, nie ma go, ale w porządku jakby takim bardziej, mniej, bo luxure to jest pojęcie jakby teologiczne, a tutaj jeżeli mamy folie, folle amour, follement, to są słowa, które nie mówią nam, to byłoby fatalnie przełożyć je jako szalona miłość, bo to znaczy głupia miłość, bardziej tak, no, taka, która jest jakimś pomieszaniem zmysłów, prawda, amans amens, no mniej więcej tak. Taki przykład, ale absolutnie epizodyczny, który też potwierdza mi to podejście autora, to jest w końcówce, gdzie Gauvin już nie żyje i tam jest taka sytuacja, że jego zwłoki wiozą do Camelot i nagle pojawia się jakaś szalona pani, która wybiega z domu, mężatka, bo za chwilę mąż ją zabije i która mówi, ach, Gauvin, całe życie jego tylko kochałam, nie kochałam mojego męża, nikogo, pada na jego ciało i wtedy mąż wychodzi, ją zabija i znowu mówi, po co nam jest to? Po co to nam w ogóle tu jest? Ano po to, że w całych powieściach, w mnóstwie powieści arturiańskich jest taki fenomen, ja to nazywam groupies arturiańskie, czyli takie fanki, psychofanki, których Gauvin to jest taki primus inter copulatores, że tak powiem, arturiensis. I on jest takim defloratorem tych rozmaitych właśnie panien, i które zawsze tylko marzą i mówią, że tylko z Gauvinem stracą cnotę i tak dalej. Więc rzeczywiście i ona tutaj jest, pokazuje tę właśnie tradycję, ale jak się kończącą, prawda? Brutalnie, tak samo jak panna z Escalot. Śmierć jest na końcu, wszystko tak, umiera tutaj.
1: Tak, no zresztą pan Gauvin też czyni propozycję pannie z Escalotu, jednoznaczne zupełnie. No ale musimy to wziąć w nawias. To jest powieść o zmianach, o przemianach, oczywiście tak. I że oczywiście media vita, wiadomo, jesteśmy w śmierci. Oto więc księga skończona w zupełności. Nikt nie mógłby już nic więcej do niej dodać, jeśli nie chciałby wierutnie skłamać, więc nic już nie dodamy. Nowy przekład śmierci króla Artura, dokonany i opracowany przez profesor Joannę Gorecką Kalitę, właśnie się ukazał. To jest rzecz świeżutka, ma tydzień, może dwa, Jakoś tak. No bardzo niewiele w każdym razie. I należy czytać i reflektować nad tym, że życie jest krótkie i że należy je do

0: Dobrze zakończyć, do czego namawia anonimowy autor, namawiam ja i jak sądzę profesor Joanna Gorecka-Kalita, która była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję również.
2: Jak już sobie powiedzieliśmy, bohaterowie śmierci króla Artura są w środku życia, w śmierci, jak chce gregoriańskie responsorium. Media vita in morte sumus. Słyszeli państwo prawdopodobnie w którejś ze średniowiecznych audycji co najmniej raz. To takie responsorium, które gdzieś się plącze po różnych ordines od czasów Notkera Babulusa. Notkera jąkały prawdopodobnie po właściwie dojrzały barok. Ono występowało jako responsorium na kilka różnych, w zależności od ordo, niedziel Wielkiego Postu, czasem przed Bożym Narodzeniem, więc nie jest to utwór czy tekst związany na stałe z jakąś religijną okazją, ale wiadomo, że i piękno tego tekstu, i bezradność narratora, który wie, że w środku życia będąc jest już w śmierci, robiła przez setki lat wrażenie na czytelnikach i kompozytorzy różnych epok tekst ten wykorzystywali. Pomyślałem, że ponieważ rozmawiamy o Brytanii było nie było, to redakcja Henry'ego Purcella z samego końca wieku XVII, czyli muzyka na pogrzeb królowej Marii, byłaby tutaj najbardziej adekwatna. Tak, u Purcella również jest po angielsku już media vita in morte sumus, coś, co od samego początku powieści towarzyszyło bohaterom śmierci króla Artura. Tutaj w wykonaniu chóru Clare College w Cambridge pod dyrekcją Timothy'ego Browna ja już się z państwem żegnam. Do usłyszenia. Łukasz Modelski.

0: widmo.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają państwo widma. Dziś znów wydanie tematyczne, poświęcone konkretnemu artyście, a właściwie artystom. Staram się, żeby w przypadku takich programów byli to twórcy szczególnie ważni, wpływowi i oryginalni. Funkcjonujący w pewnym sensie osobno, na swoich zasadach. Tak będzie również dziś, ponieważ bohaterami najbliższej godziny uczyniłem duet Mouse on Mars. Pewnie najważniejszy, a na pewno jeden z kilku najważniejszych zespołów IDM-owych z Niemiec. To również artyści patronujący kilku istotnym nurtom nowej elektroniki. Można wymienić tu glitch, click elektronikę, elektroniczną odmianę post-rocka, choć w każdym przypadku mamy do czynienia z autorskim ujęciem. Wybór Mouse on Mars wydaje się naturalny, bo za niespełna 2 tygodnie ukaże się ich nowy album i to z udziałem nieżyjącego już niestety mistrza dubu Lee Scratch Perry'ego, który anonsuje między innymi ta kompozycja. Make it up.

Tym razem wybrałem metodę niechronologiczną. Oczywiście pojawią się podstawowe fakty, ale ważniejsze jest dla mnie zasygnalizowanie kluczowych, w moim przekonaniu, ścieżek ich poszukiwań artystycznych. Nie wszystkich, bo ostatnia mniej więcej dekada w ich wykonaniu nie wydaje mi się aż tak ciekawa jak lata 90. i pierwsze 10 lat XXI wieku. Być może dlatego, jak dotychczas ich dwie ostatnie płyty stanowią skok do przeszłości. Herzog Sessions przenosi słuchaczy do roku 2007, a Blik aż do 1994. Spotkanie z Lee Scratch Perrym to w sumie również przeszłość, a jednak Mouse on Mars to wciąż bardzo solidna firma, nawet jeśli nagrywają rzeczy słabsze, to jest to przeważnie poziom dla innych nieosiągalny. Po utworze nowym sięgniemy teraz do albumu Autodidaker z 1997 roku. Jest on trzecim z kolei pełnowymiarowym dziełem, które przypieczętowało mocną pozycję duetu na scenie elektronicznej.

Słuchają Państwo Radiowej Dwójki. Andy Toma i Jan St. Werner założyli Mouse on Mars w 1993 roku, choć znali się od dzieciństwa. Od początku bardziej w charakterze współpracownika był jeszcze Jean-Dominique Nkisi, ale przez kolejne lata trzon grupy stanowi już duet z bardzo silnymi, dobrze uzupełniającymi się osobowościami artystycznymi. Muzycy pochodzą z Düsseldorfu i z Kolonii, ale od ponad 15 lat mieszkają w Berlinie. Każde z tych miast ma bogatą tradycję, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Düsseldorf, wiadomo, Kraftwerk. Kolonia, między innymi wytwórnie Profan i Kompakt, a zatem cała kuratorska praca Wolfganga Voigta. A Berlin, no cóż, to obok Detroit i Londynu jedna ze stolic techno. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsca do prowadzenia elektronicznych eksperymentów. Pierwszym w pełni dojrzałym ich owocem był wielbiony do dziś przez niemal wszystkich fanów elektroniki album Jaora Tahiti z 1995 roku.

Too Pure. W kontekście trzech pierwszych płyt grupy musi paść ta nazwa, bo łącznie z debiutem, z którego utwór usłyszymy na koniec widma, ta londyńska wytwórnia istotnie wsparła talenty obu muzyków. Również dlatego, że miała w swoim katalogu takie gwiazdy jak Stereolab, Pram, PJ Harvey czy Syphil i stworzyła adekwatny kontekst dla ich twórczości. Pierwsza faza ich działalności kapitalnie łączyła bowiem progresywną elektronikę z postrokiem. Wtedy też ukonstytuował się fundament stylu Myszy na Marsie. Gęste, piszcząco ćwierkające faktury elektroniczne, elementy ambientu, często krautrockowa praca sekcji rytmicznej, może i generowanej elektronicznej, ale jednak w połowie lat 90. było to coś szalenie ożywczego, zwłaszcza, że nie kończyło się na zimnych eksperymentach, a emanowało ciepłem i jasnymi barwami.

W 1997 roku Mouse on Mars postanowili pójść na swoje i powołali do życia wytwórnię Sonic, która odtąd wydawała nie tylko własne płyty, ale też grona ciekawych twórców obracających się w równie abstrakcyjnych formach dźwiękowych. Było to drugie otwarcie, niezwykle efektowne i wyznaczające kolejną ścieżkę w ich twórczości, nakierowaną na glitchowe przetworzenia ambientu. Zespół niemal zaraz po sobie opublikował dwie kapitalne płyty, które rok później w Polsce wydał na kasetach label Sound Improvement. Mam je zresztą do dzisiaj. Instrumentals i Glam, przy czym Glam uważam za jedną z ich najważniejszych w całej dyskografii. Tajemnicza, odkrywcza, odważna i bardzo mało komercyjna. Kanon nowoczesnego IDM-u i ambientu.

Słuchają Państwo Widma w programie drugim Polskiego Radia. Zanim przejdziemy do pobocznych aktywności członków Mouse on Mars oraz remiksów ich autorstwa, chciałbym Państwu zaprezentować niezwykle ciekawą, jednorazową współpracę duetu z Markiem Smithem z postpunkowego zespołu The Fall. To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy formacje nowoelektroniczne współpracują z emblematycznymi postaciami rockowej alternatywy. Swoją drogą będzie specjalne wydanie Widma poświęcone właśnie takim spotkaniom. Ale to spotkanie wydaje się szczególne. Również dlatego, że to nie pojedynczy utwór, ale cały znakomity zresztą album. Krzykliwa maniera wokalna Smitha ubrana jest tu w elektroniczne szaleństwa Myszy na Marsie. Zamiast zgrzytającego odrębnościami eksperymentu dostajemy spójny, świetnie skomponowany album.

poboczne aktywności wydawnictwa, składanki, remiksy. Można byłoby obdzielić tym wszystkim co najmniej kilka godzinnych audycji. Mamy tylko jedną, więc z pomiędzy Lithops, Black Manual, Noise Machine Tapes wybieram niemal tak kultową jak Mouse on Mars Microstorię. Jan Este Werner tworzył ją wraz z Markusem Popem z Oval od 1995 do 2002 roku. Spotkanie obu artystów pozwoliło na połączenie konwencji ambientowej z gliczowymi eksperymentami Oval. Pop miał już za sobą sukcesy takich płyt jak Systemisch i 94 Discount, a Werner był gwiazdą po dwóch płytach Mouse on Mars. Microstoria dała światu ambient, którego nikt nigdy wcześniej nie słyszał. Muzykę rozmarzoną, muzykę dogorywających maszyn, wzbudzanych co jakiś czas falą energii znikąd. Warta uwagi jest przede wszystkim trylogia Init Ding, SND i Model

3, step 2. Stoją za nimi niezawodne wytwórnie Mill Plateau, Thrill Jockey i oczywiście Sonic. Tak zaczyna się Init Dink z 1995 roku.

Microstoria pozwoli nam też płynnie przejść do remiksów, których Mouse on Mars wykonało w swojej historii całkiem sporo. Słowo remix brzmi w przypadku duetu dosyć dziwnie, bo cała ich twórczość polega w pewnym sensie na miksowaniu ze sobą dźwięków, mikrosampli, rozmaitych stylistyk. Dlatego też mamy tu do czynienia z przewrotnością, kolejną artystyczną strategią, w której materiał wyjściowy bywa kompletnie niepodobny do remiksu. Choć często jako niemal odrębny utwór bardzo ciekawy. I tak oto

duet zajął się jedną z kompozycji bratniej MicroStory. Cały album Reprovisors z 1997 roku jest bardzo udany i przez wielu recenzentów włączany do regularnej dyskografii zespołu. Pojawiają się na niej tacy wykonawcy jak UI, Stereolab, Oval czy FX Randomize. Być może dlatego, że wrażliwości remikserów świetnie się ze sobą dopełniają. Słuchamy interpretacji utworu Pull Mall.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Mouse on Mars słynny jest ze swej pasji do niemieckiej muzyki eksperymentalnej. Nie tylko do twórczości akademickiej, ale też krautrocka i muzyki filmowej. W kolejnym remiksie dojdzie też do nich zainteresowanie filmem. Jak już wspomniałem, Toma i Werner wydali cały album pod tytułem Herzog Sessions, ale wcześniej

Dołożyli też swoją cegiełkę do hołdu dla Popol Vuh, nadwornych kompozytorów reżysera Stroszka i Nosferatu Vampira. Piękna płyta pod tytułem Revisited and Remixed 1970-1999 składa się z dwóch dysków, wyboru oryginalnych utworów Popol Vuh oraz zestawu remiksów, w tym tego autorstwa Jana i Andiego.

powoli kończymy naszą widmową podróż z Mouse on Mars, a nie zahaczyliśmy nawet o okres wytwórni Monkey Town. Ale tak jak wspominałem, i tu może się komuś narażę, nie jest to ich najlepszy czas. Na koniec, zgodnie z obietnicą, wolę wrócić do samych początków i albumu Valvoland z 1993 roku. Od niej wszystko się zaczęło, a jej początek wciąż robi wrażenie. Dobrej nocy życzą Andrzej Zieliński, Adam Krynkiewicz i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Na początku zabrzmi suita w dawnym stylu Wawrzyńca Żuławskiego, kompozytora, muzykologa, taternika i autora książek o tematyce górskiej. Artysta wywodzący się ze sławnego rodu Żuławskich w kilku swoich utworach nawiązał do muzyki podhalańskiej. Od tej reguły jest jednak wyjątek. To właśnie owa suita w dawnym stylu, która ze względu na jej charakter została nazwana suitą hiszpańską. Kompozytor kończył ją w 1957 roku przed wyjazdem do Francji, gdzie zginął w akcji ratowniczej na Mont Blanc. Ostatnią, piątą część suity dokończył Jerzy Maksymiuk. My posłuchamy wersji pierwotnej, takiej, jaką zostawił kompozytor. Oto części. Intrada, sarabanda, la danza, ballada. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Mirosław Jacek Błaszczyk.

To była suita w dawnym stylu na orkiestrę Wawrzyńca Żuławskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Mirosław Jacek Błaszczyk. Arpo Boe to koncert podwójny na obój, harfę i dwa zespoły orkiestrowe. Maciej Zieliński, twórca utworu, już w samym tytule podkreśla rolę instrumentów koncertujących, ale każdy z solistów ma także swoją własną orkiestrę. W trakcie trwania utworu następują ciekawe interakcje brzmień, nie tylko instrumentów solowych, ale także dwóch zespołów akompaniujących, tworzących równoległe światy muzyczne. Jak zwierza się kompozytor, piszący także dla filmu, inspiracji dostarczył film Family Portrait w reżyserii Lucy Kerr, w którym postacie prowadzące dialog były niewidoczne. Widzowie oglądali natomiast sceny będące kontrapunktem do dialogu. Oto wykonawcy utworu Macieja Zielińskiego. Agnieszka Kaczmarek-Bialic, harfa. Alicja Matuszczyk, obój. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Michał Klauza. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2024 roku.

To był utwór Macieja Zielińskiego Arpo Boe, koncert podwójny na obój, harfę i dwa zespoły orkiestrowe. Przypominamy wykonawców. Agnieszka Kaczmarek-Bialic, harfa, Alicja Matuszczyk, obój, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2024 roku. Bartosz Kowalski-Banasewicz przekonuje, że w utworze Prisma na kwintet fortepianowy pragnął uzyskać efekt podobny do obserwacji otaczającego świata przez wolno obracany szklany pryzmat. Pojawiają się wtedy lekko zdeformowane obrazy, zaś w muzyce kompozytora rozpoznawalne, lecz szybko znikające cytaty ze znanych dzieł. Utwór składa się z trzech części: Mysteries, Memories, Escape. Grają członkowie lwowskiej

Polskiego Sekstetu Fortepianowego w składzie Natalia Rywakowicz fortepian, Marta Semczyszyn skrzypce, Wiktoria Tytarenko skrzypce, Lubow Wojtowicz altówka i Olga Szutko wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2024 roku.

To był kwintet fortepianowy Prisma Bartosza Kowalskiego-Banasewicza. Przypominamy wykonawców. Natalia Rywakowicz-Fortepian, Marta Semczyszyn-Skrzypce, Wiktoria Tytarenko-Skrzypce, Lubow Wojtowicz-Altówka i Olga Szutko-Wiolonczela. Nagranie powstało podczas festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne w 2024 roku. Posłuchajmy teraz serenady na dwa flety i orkiestrę smyczkową Romana Palestra. Części utworu: sinfonia, aria, scherzino, notturno, temat z wariacjami. Grają fleciści Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.